0: Na łączach jest z nami doktor habilitowana Dominika Polkowska, socjolożka badająca zagadnienia związane z pracą platformową i gig economy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A w studiu gościmy doktora habilitowanego Waldemara Hoffa. To profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Oraz panią Katarzynę Dudę, badaczkę rynku pracy, autorkę książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów wydanej przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Tutaj będzie sporo definicji. Musimy porozmawiać o tym, kto jest kim w tym układzie pracowniczym, znak zapytania. Kto jest tutaj pracodawcą, jeśli mówimy o pracy platformowej?
4: Jeśli mogę zacząć od wątpliwości, które mają podłoże historyczne, to pierwszym takim orzeczeniem, czy można powiedzieć praorzeczeniem sądowym, które zdecydowało, że kierowca Ubera jest pracownikiem, miało miejsce w 2017 roku i to była sprawa Aslam i Farrar przeciwko Uberowi w Wielkiej Brytanii i Trybunał Pracy, wbrew twierdzeniom Ubera, że ci kierowcy są niezależnymi przedsiębiorcami, stwierdził, że jednak oni są pod tak dużym wpływem firmy, że firma wyznacza wynagrodzenie, że może im obcinać to wynagrodzenie, że wbrew temu, co Uber twierdził, iż tutaj sąd stwierdził, że wbrew gigantycznej elastyczności zatrudnienia, ci ludzie są pod tak dużym wpływem firmy, że jednak stanowią, że są pracownikami. I podobny wyrok lata później wydał sąd unijny, który stwierdził trochę inną ścieżką prawniczą, że kierowcy Ubera są jednak pracownikami. Natomiast tutaj są też bardzo ciekawe problemy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, zanim te kwestie jeszcze zostały jako tako uregulowane, zresztą na poziomie stanów, a nie na poziomie federalnym, powstały też problemy odpowiedzialności. Na przykład, jeżeli był taki kazus, że kierowca Ubera wracając w noc sylwestrową w oczekiwaniu na kolejnego klienta potrącił małą dziewczynkę 5-letnią, ona poniosła śmierć i potem powstało pytanie, już nie tylko kto jest odpowiedzialny za sam wypadek, ale z czyjej polisy ubezpieczeniowej należy wypłacić odszkodowanie, bo jeżeli kierowca jest pracownikiem, no to wtedy z polisy Ubera. Jeżeli kierowca jest niezależnym przedsiębiorcą, wtedy to on ponosi odpowiedzialność materialną. I tutaj tytułem wstępu trzeba pamiętać o tym, że to jest nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale także z jednej strony statusu człowieka jako, chodzi o godność człowieka przede wszystkim, że ci ludzie, którzy są kierowcami, najczęściej w różnych systemach prawnych nie mają prawa do urlopu, nie mają prawa do rozmaitych zasiłków i w sprawie Aslam i Farrar przeciwko Uberowi właśnie o to chodziło, żeby oni mieli minimalną płacę, żeby mieli prawo do urlopu, żeby mieli urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, jakiekolwiek tam występują w tamtejszym systemie prawnym. Więc to pytanie o to, czy kierowca jest pracownikiem, czy nie, ono nie wisi w próżni, dlatego że za tym kryją się gigantyczne problemy i prawne, i praktyczne, i po prostu ludzkie, życiowe problemy.
0: No i tutaj otwieramy szereg wątków, które na pewno dzisiaj omówimy w trakcie audycji i mam nadzieję, że starczy nam czasu. Wspomniał pan o tym, że to pytanie nie wisi w próżni, no ale pytanie, czy ten pracownik, znak zapytania, ponieważ to jest słowo, którego platformy unikają, z tego co wiem, czy ten pracownik nie wisi w próżni teraz aktualnie, jak to było wcześniej. Tutaj patrzę na panią Katarzynę.
3: Platformy takie jak Uber, Glovo, Wolt czy Bolt uciekają od tego miana pracodawców. One nie chcą nazywać kurierów pracownikami,

0: ponieważ niosłoby to za sobą odpowiednie konsekwencje, czyli przyznanie im praw pracowniczych. Te platformy nazywają czasem kurierów partnerami kurierskimi, współpracownikami, a więc uciekają od tej terminologii, którą znamy z kodeksu pracy. W Polsce sytuacja jest natomiast w tej branży bardzo zła, gdyż kurierzy bardzo często, nie, z którymi rozmawiałam, nie pracowali nawet wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, a na fikcyjnej umowie najmu sprzętu, która pozwalała firmom uciekać od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, czy pozwalała płacić niższe podatki.
1: Wspomniała pani o najmie dzierżawie sprzętu, tak, czyli rower, samochód, tak?
0: Firma udawała, że wypożycza od kuriera rower, żeby dokonywać przelewu na podstawie tej podpisanej z nim umowy.
1: Była rower z kierowcą?
0: Z kurierem.
1: Z kurierem
0: dostarczającym posiłki. Była to totalna fikcja, ponieważ tak naprawdę ta firma nie wypożyczała od kuriera roweru. Wypłacała mu wynagrodzenie za to, że on pracował, że on dostarczał zamówienia. Więc firmy i aplikacje uciekały od tego, żeby nazywać się pracodawcami, gdyż, jak wspomniałam, no, niosłoby to za sobą konsekwencje i konieczność zatrudniania na innych właściwych umowach.
1: Pani doktor Dominika Polkowska, tutaj pytanie, czy chce pani coś dodać do tego? Czy ten pracownik wisi w takiej próżni, pracownik znak zapytania w próżni definicyjnej? Tutaj chyba powinno być pytanie.
2: Tak, zdecydowanie. Trochę wisi rzeczywiście w próżni, ponieważ taki kierowca czy kurier bardzo często, czy w ogóle nie mieści się ani w klasycznym modelu pracownika, ani przedsiębiorcy. Nie ma ani pełnej ochrony pracownika, no ale też trudno mówić o nim jako o jakimś niezależnym przedsiębiorcy, ponieważ nie ustala ceny swojej usługi, nie negocjuje warunków z klientem, nie tworzy własnych zasad wykonywania tej pracy. Za to ponosi wiele kosztów, wiele ryzyk związanych z tą pracą. No i jest oczywiście, co już wcześniej powiedziano, pozbawiony praw pracowniczych. Myślę, że tutaj w polskim takim wątku warto dodać jeszcze, że ten model jest jeszcze bardziej skomplikowany niż może w Stanach Zjednoczonych, ponieważ u nas jeszcze w Polsce występuje pośrednik, to znaczy nie jest tylko platforma, nie jest tylko kierowca lub kurier, ale między nimi jest jeszcze najczęściej pośrednik, który różnie się nazywa jak partner flotowy, partner rozliczeniowy. W związku z tym pojawia się taki trójstronny układ. Mamy kierowcę i kuriera, mamy partnera flotowego, mamy platformę. No i tak naprawdę największym problemem tego układu to jest takie rozproszenie odpowiedzialności, tak? Bo nie wiadomo, kto odpowiada za warunki pracy, platforma, która tą pracę organizuje, no czy pośrednik, który właśnie zawiera te umowy słynne najmu roweru czy inne tego typu umowy.
1: To ja teraz zapytam, jak taka praca wygląda z perspektywy kuriera czy kierowcy? Zapytam o kuriera, bo pani Katarzyna napisała książkę właśnie o kurierach. Zresztą sama też pani zatrudniła się jako kurierka. Aplikacja i co później? Zainstalować aplikację i tyle?
0: Zainstalować aplikację i do tej pory w pyszne.pl było przynajmniej przeprowadzane wstępne szkolenie BHP. Natomiast w pozostałych aplikacjach nie ma zupełnie żadnego szkolenia wstępnego, nawet bardzo krótkiego scenariusza wskazówek do tego, jak wykonywać zlecenia. Także ja uczyłam się metodą prób i błędów. Popełniłam wiele również błędów na samym początku, ale w związku z tym, że aplikacje tak naprawdę rzucają kuriera na głęboką wodę, nie przygotowując go zupełnie do tej pracy. I no, praca kuriera po zalogowaniu się w takich aplikacjach jak Uber, tak naprawdę przez Ubera nie jest traktowana jak praca, ponieważ kurier, który jest już do dyspozycji aplikacji, czeka na zamówienie, no nie jest wynagradzany za ten czas oczekiwania, mimo pozostawania no, tak swego rodzaju dyżurze. Następnie, gdy on akceptuje zamówienie, gdy jest w drodze po zamówienie, również aplikacja nie uważa, że jest on w pracy, że jest to jego czas pracy. Nie płaci za ten czas.
1: Czyli samo dostarczenie,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie. Samo dostarczenie od momentu odbioru zamówienia do momentu dostarczenia jest wynagradzane. Ale zwracam uwagę na to, jak długi potrafi być ten czas oczekiwania na zamówienie i oczekiwania na wydanie tego zamówienia w restauracjach, bo przecież są priorytety w restauracjach. Klienci, którzy są na miejscu, bardzo często są priorytetem i wydanie im zamówienia jest priorytetem, a kurier musi czekać. Ja czekałam na takie zamówienie najdłużej 50 minut i był to czas no, niewynagradzany. Proszę sobie przemnożyć razy 2-3 taki czas oczekiwania na dzień. Także taki kurier czeka nawet czasem 2 godziny, i ten czas nie jest traktowany jako czas pracy. W Pyszny.pl do tej pory było inaczej. Firma ta zatrudniała na umowach cywilnoprawnych i gwarantowała minimalną stawkę godzinową za godzinę pracy. Czyli ten czas oczekiwania był opłacany, był traktowany jak praca. Niestety, Pyszny.pl zdecydowało się upodobnić do pozostałych aplikacji i również korzystać z partnerów flotowych, którzy zatrudniają już na innych warunkach. To wynagrodzenie jest zależne po prostu od danego konkretnego zamówienia. Więc tak wielu migrantów pracuje w tej branży w związku z tym, że bardzo łatwo jest podjąć tę pracę. Jest bardzo łatwo po prostu się zalogować, można nawet nie znać języka polskiego. Nie trzeba się komunikować z restauracją, z klientem.
1: A nawet taka wymiana grzeczności, to zawsze sobie człowiek jakoś poradzi.
0: Oczywiście, to jest parę słów, których można się nauczyć. Proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia. Natomiast ta praca nie wymaga znajomości języka polskiego. W związku z tym tak wielu migrantów podejmuje ją.
1: Czyli jest miejsce tutaj dla pracownika, który może w takiej formie zatrudnienia zarabiać po prostu i realizować, czy nawet jako praca dorywcza. Ja tutaj też, no, praca kurierów i kierowców, ja tutaj też myślę w kontekście tego, że Polska jest starzejącym się społeczeństwem i takich usług na pewno będziemy potrzebować. No jest tutaj potencjał, żeby taka praca na żądanie, jak się to określa, była potrzebna i była również sprawiedliwa w stosunku do pracownika. Także tutaj zadaję takie jedno duże pytanie, co by trzeba było usprawnić. No i mówimy tutaj, że jedną z tych zalet jest ta elastyczność zatrudnienia. Także możemy sobie wyjść z tym rowerem czy wsiąść do tego auta w takim momencie, w jakim nam pasuje. Więc to jest na pewno plus. No ale chciałabym, żebyśmy się teraz skupili na tym aspekcie, jak to wygląda w teorii, bardzo dobrze, jak to wygląda w praktyce i co tutaj można by było usprawnić.
3: Może ja na początek trochę utrudnię to zadanie, bo chciałbym powiedzieć, że polski system prawa jest tak skonstruowany, że różne gałęzie prawa patrzą zupełnie inaczej na to samo zjawisko. I na przykład, jeżeli spojrzymy na te wyroki sądowe, o których mówiłem, to one mówią, że i te europejskie, i te brytyjskie, one mówią, a także w innych krajach europejskich.
1: Wielka Brytania to jest rok 2021, o ile pamiętam, bo to całkiem niedawno, to było kilka lat temu.
3: Ale rzecz jest w tym, że to, że sądy uznały kierowców Ubera za pracowników, w ogóle się nie przekłada na ich rzeczywisty status w świetle prawa publicznego, dlatego że w dalszym ciągu oni są zmuszani wręcz przez nasze prawodawstwo, żeby się zarejestrować jako przedsiębiorcy. Więc oni w sensie czysto formalnym nie są pracownikami. Następnie trzeba też zwrócić uwagę na to, że trochę inaczej patrzą na to zjawisko organy państwa, tego samego państwa. Na przykład w roku chyba 2015 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował taki, napisał taki dokument, w którym stwierdził, że Uber jest bardzo pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku, ponieważ wspomaga konkurencję, dzięki temu dochodzi do polepszenia jakości usług i polepszenia się też sytuacji konsumenta, no bo ceny spadają. A kilka lat później Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się w duchu nie z punktu widzenia rynku, tylko z punktu widzenia właśnie kierowców, mówiąc o tym, że oni tworzą taki nowożytny prekariat, który nie ma żadnych praw, który jest eksploatowany, wykorzystywany. Rzecznik powołał się na konstytucję, która mówi o godności zatrudnienia i tak dalej. Więc w jakimś stopniu tutaj trzeba też polegać na prawie unijnym, które jak dotąd jest takim zwornikiem. Jest dyrektywa z 2024 roku, która na wąskim odcinku, bo właściwie tylko platform internetowych jakoś te kwestie fikcyjnego zatrudnienia reguluje. Przy czym pamiętajmy o tym, że platformy cyfrowe w dalszym ciągu nie są całym rynkiem, gdzie może występować takie fikcyjne zatrudnienie czy na jakieś umowy śmieciowe. Więc trzeba by jakoś uporządkować te sprawy systemowe, zanim przejdziemy do szczegółowych definicji.
1: Pani Dominika Polkowska, czy tutaj, jeśli chodzi o no właśnie, te definicje, uszczelnienie tych definicji, czy uszczelnienie tego prawa, to no jak nam idzie? Bo my musimy tę dyrektywę wprowadzić w Polsce, mamy ją wprowadzić do grudnia bieżącego roku. I w którym momencie my jesteśmy teraz?
2: No my jesteśmy tam, gdzie większość państw, właściwie wszystkie, czyli jeszcze jesteśmy przed tym wdrożeniem. Rząd zakłada przyjęcie tej ustawy w czwartym kwartale, więc tak naprawdę mamy projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i on się pojawił chyba w sierpniu. No i jesteśmy w procesie legislacyjnym, tak? Natomiast ten projekt, jakby jeszcze oczywiście nie wiadomo, jak to będzie ostatecznie wyglądało, no to generalnie to, co przewiduje i to, co chyba jest ważne, to jest to wzruszalne domniemanie stosunku pracy. Czyli jeśli osoba, kurier, kierowca na przykład uprawdopodobni, że pracuje pod kierownictwem i kontrolą platformy albo pośrednika, to ciężar wykazania, że nie jest pracownikiem, ma przejść na drugą stronę. Czyli to nie kierowca albo kurier ma udowodnić, że jest pracownikiem w tym układzie, tylko jakby ten ciężar obalenia tak jakby tego założenia leży po stronie platformy lub platformy, tak. No i druga część dyrektywy, o tym się może mniej trochę mówi, to jest kwestia algorytmów. Czyli tego, jak to ma wyglądać, tak? Ponieważ w pracy platformowej to zarządzanie algorytmiczne to jest jedna z chyba z ważniejszych cech tej pracy. Tak w wielkim skrócie, algorytm przejął część funkcji, które w tradycyjnym miejscu pracy wykonywał kierownik. Oczywiście teraz ta dyrektywa i ustawa ma zwiększyć przejrzystość tego zarządzania algorytmicznego. Człowiek powinien wiedzieć, jakie dane są o nim zbierane, co wpływa na przydział tych zleceń, na jego wynagrodzenie później. No i dlaczego ten system podjął decyzję jakąś, która ma bardzo istotne konsekwencje. I tutaj jakby postuluje się, i co uważam za słuszne, że powinna istnieć realna możliwość kontaktu z człowiekiem, czy odwołania się od takiej decyzji, żeby nas nie zwalniał w tym słowiu ten algorytm.
1: No i właśnie to jest kolejne ważne zagadnienie, czyli algorytmizacja tej pracy. Tutaj patrzę na panią Katarzynę Dudę. Wiemy, że algorytm każdej platformy, każdej aplikacji, to jest jedna z najbardziej strzeżonych zawsze tajemnic firmowych. Więc nie wiem, czy możemy się wypowiadać, co w tym algorytmie teraz jest na ten moment, ale jeśli chodzi właśnie o takie platformy oferujące pracę osobom, które szukają takiego miejsca, gdzie mogą popracować, to czy mamy jakieś wskazówki, jakieś domysły na temat tego, co w tym algorytmie jest i jak właśnie ci kierowcy są dobierani do tych zleceń?
0: To jest temat nas jeszcze niezbadany, nieodkryty. Jest tu bardzo wiele znaków zapytania. Kurierzy nie rozumieją czasem, dlaczego tak długo czekają na zamówienie, dlaczego są im przydzielane konkretne zamówienia. Wielu rozwiązań aplikacje po prostu nie wyjaśniają. Ja podam też konkretne przykłady. Gdy jechałam po odbiór zamówienia, aplikacja informowała mnie, że klienci doceniają punktualność dostaw i sugerowała dostarczenie, odbiór zamówienia w 15 minut. Jako że była to zima, bardzo trudne warunki atmosferyczne, odebrałam to zamówienie po 20 minutach. Ponad. I to zamówienie, to znaczy miałam już odebrać to zamówienie. Gdy już naciskałam klamkę restauracji, to zamówienie zostało mi odebrane, informując mnie, że zostało przydzielone innemu kurierowi. Więc nikt wcześniej nie informował mnie, nie informuje kurierów, że jest taka możliwość, że dane zamówienie zostanie mu odebrane, gdy na przykład właśnie nie zmieści się w tym sugerowanym, szacowanym ogólnie czasie, bo też nikt nagle nie uprzedza, prawda, minutę wcześniej, że pozostała ci tylko minuta. Jest bardzo wiele takich sytuacji, w których nieznane są po prostu zasady działania tej aplikacji. Pamiętam też taką sytuację, że kurier był zachęcany przez aplikację do zrealizowania w ciągu 4 godzin 15 zamówień i zrealizował 14. Za 15 zamówienie miał dostać bonus. No, nagle przez półtorej godziny nie otrzymywał żadnych nowych zamówień. Było to zaskakujące, ponieważ zwykle no nie ma takiej sytuacji po prostu, że tak długo się czeka, prawda, na zamówienie. I znów pytanie, czy ktoś tak ten algorytm, tę aplikację ustawił, żeby na początku zachęcić kuriera do intensywnej pracy, do realizacji wielu zamówień, a później, prawda, zdecydował ktoś, że kolejne 15 zamówienie nie zostanie mu przyznane. Więc jest tu po prostu bardzo wiele znaków zapytania. My potrzebujemy dostępu do tej wiedzy, jakie zasady tak naprawdę panują, choć też nie przesadzajmy, że ta wiedza od razu jakby tę sytuację naprawi i poprawi. Bo wiedzieć, prawda, o tym, że aplikacje tak działają, a no, zmienić te zasady, to druga, to już kolejny krok.
1: To jest jeszcze długa droga. Pani Dominiko, pani badała bardzo wiele różnych platform, które oferują właśnie zlecenia i dla kurierów, i dla kierowców. Chciałabym zapytać konkretnie właśnie o ludzi, którzy korzystają z takich aplikacji, właśnie ich takie odczucia względem algorytmu, bo tutaj można naprawdę wiele różnych problemów napotkać w realizacji czy zamówienia. To jest też błędne adresy na przykład, że trzeba ten adres znaleźć, gdzieś dopytać. Wiele różnych przeszkód się pojawia na drodze. Czy to jest coś, o czym mówią kierowcy, kurierzy, że to jest coś, co zdarza się często?
2: Nie powiedziałabym, że to się zdarza często. Natomiast no, bez wątpienia na początku takiej pracy zawsze no, jest ten okres, w którym, to zresztą jak pani Katarzyna mówiła, no, jest trochę trudniej na początku. A cechą charakterystyczną też pracy platformowej jest duża rotacja pracowników. To znaczy, że generalnie mamy dużo pracowników, którzy wciąż wchodzą do tego zawodu, do tej pracy. Natomiast wydaje mi się, że to, na co chyba najbardziej skarżą się, czy skarżyli się ci respondenci, z którymi rozmawiałam, to są zarobki. Tak naprawdę te zarobki to jest coś, czego nie da się w żaden sposób zaplanować.
1: Ale tutaj też te zarobki ustala algorytm, tak?
2: Tak, stawki. Tak, tak. Dlatego mówię, że nie da się jakby przewidzieć nawet w ciągu danego dnia i ile będziemy w stanie zarobić. I oczywiście tak naprawdę, mimo że platformy się chwalą tym, że to jest taka elastyczna praca, tak? I to jest prawda, ta elastyczność jest prawdziwa, natomiast to nie jest to samo, co autonomia. Kurier czy kierowca nie wie, ile musi pracować czasu, żeby zarobić to, co sobie założył. I tak naprawdę te stawki, jakby co wynika oczywiście z tego algorytmu, to jest coś, czego się w żaden sposób nie da przewidzieć. I biorąc pod uwagę to, co akurat wybrzmiało w moich badaniach, to, że bardzo dużo, i zwłaszcza kierowców, ale kurierów też, pracuje za pośrednictwem cyfrowych platform pracy, jest to ich jedyne źródło utrzymania. To jakby można sobie teraz wyobrazić, że ktoś utrzymuje rodzinę z takiej pracy, a nie wie, ile zarobi. I tak naprawdę jedyną strategią, którą wybierali ci pracownicy, z którymi rozmawiałam, to jest ciągłe zwiększanie godzin pracy. No i tu oczywiście dochodziło do takich absurdów, no wręcz pewnie dlatego tak ta praca jest ciężka, no bo 16 godzin, 15 godzin pracy, to trudno sobie to wyobrazić i to jest najczęściej 6 dni w tygodniu, a czasem 7.
1: Panie profesorze, tutaj wprowadziłabym, no, proste rozwiązanie się nasuwa i nie wiem, czy ono jest proste pod kątem prawnym, czyli ustalenie po prostu stawek takich stałych dla kurierów i dla kierowców. Czy to jest w ogóle możliwe w tym momencie, jeśli chodzi o kwestię prawną, tego, jaki status mają takie platformy w Polsce?
3: Teoretycznie to jest możliwe, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że wtedy zniszczymy model biznesowy tych firm.
1: No tak, bo
3: ja
1: to
3: bym
1: jest biznes,
3: chciał przestrzec przed wylewaniem dziecka z kąpielą, bo to wszystko, co tu powiedziano o różnych nadużyciach, o różnych niedoskonałościach, jest bardzo godne uwagi, ale to jest pewne równanie. Po drugiej stronie tego równania są też bardzo korzystne dla społeczeństwa usługi i wydaje mi się, że jeżeli ustalimy, powiedzmy sobie szczerze, no kto ustala stawki biurokratyczne, stawki kierowców czy kogokolwiek. Jeżeli to zrobi państwo, no to znaczy, że biurokracja to ustali bez rzeczywistej znajomości realiów. I dlatego to jest niebezpieczne, bo jeszcze rozumiem, że stawka godzinowa w ogóle może być ustalona. Natomiast w tym konkretnym modelu biznesowym, kiedy faluje wynagrodzenie firmy w stosunku do zapotrzebowania na rynku, to musimy sobie zadać pytanie, czy my nie zniszczymy czegoś ciekawego, co zostało wprowadzone do organizmu gospodarczego państwa, bo ja bym chciał odwołać się do porównania z przedsiębiorcami. My się bardzo użalamy nad tym, że ten kierowca Ubera czy inny pracownik typu gig economy, że on nie wie, ile będzie zarabiał. Ale czy ktoś się użala nad przedsiębiorcą, że nie wie, ile zarobi? Przecież przedsiębiorcy są dokładnie w tej samej sytuacji. Artyści, którzy ostatnio wołają o emerytury, oni są też w tej samej sytuacji. To nie jest jedyna grupa społeczna, której status ekonomiczny jest taki bardzo płynny, bo on po prostu wynika z charakteru danego zawodu. No, tak samo jak artysta nie wie, ile będzie wart jego obraz, czy albo czy w ogóle ktoś go kupi, to można powiedzieć, że w tym zawodzie, jeśli to jest zawód, to mamy do czynienia z ryzykiem gospodarczym. Po prostu kierowcy Ubera czy inni przedsiębiorcy ponoszą ryzyko gospodarcze w jakimś stopniu. Przedsiębiorcy czy pracownicy. miejsce, bo ja nie jestem przekonany, nie powiedziałem tego tak dobitnie na początku, ale ja osobiście nie uważam, że kierowca Ubera jest w sensie ekonomicznym pracownikiem. Moim zdaniem to jest takie pół na pół. I poza tym ja bym chciał też przestrzec przed fetyszyzacją, etatyzacji, że jak stwierdzimy, że kierowca Ubera czy jakiejś firmy kurierskiej będzie pracownikiem, to jakoś automatycznie wszystko zrobi się różowe. Tak nie będzie, bo my bez przerwy czytamy w prasie, w różnych mediach o także nadużyciach praw pracowniczych przez przedsiębiorców, o różnych fikcyjnych formach, o mobbingu i tak dalej. To wszędzie występuje, więc jakaś część tego problemu leży nie w przepisach prawnych, tylko w kulturze społeczeństwa, kulturze biznesu, w tym, w jakim kierunku biznes się rozwija. Uważam, że zrobiliśmy ogromny postęp tym, co już do tej pory osiągnęliśmy przy pomocy przepisów, które praktycznie zrównały kierowców Ubera z kierowcami taksówek, ale od tej dobrej strony, że na przykład tam nie ma już tak dużo miejsca na różnego rodzaju oszustwa co do personaliów, kto rzeczywiście jest kierowcą, bo były takie podmiany, albo jest ograniczone miejsce do różnych machinacji finansowych, więc wydaje mi się, że jakiś postęp jest czyniony i w dalszym ciągu widzę bardzo duże pozytywne strony w tym projekcie. Na przykład tutaj
1: został... Czy rozumiem, że tutaj chodzi o to, że pomysł jest dobry, wykonanie na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby było lepsze, natomiast sam pomysł ocenia pan pozytywnie.
3: Sam pomysł oceniam pozytywnie. Między innymi tutaj wspomniano o definicji platformy, o definicji algorytmu, jak to działa. I jeden z takich problemów, który się z tym wiąże, właśnie z tym niedoprecyzowaniem różnych pojęć, jest to, że nie tylko wielkie platformy, ale także bardzo małe formy organizacyjne, posługujące się tymi różnymi ala algorytmami, to nie zawsze są w sensie technicznym algorytmy, one również będą podpadały pod te rygory, nazwijmy je biurokratyczne. Następnie my się koncentrujemy tutaj na kurierach, kierowcach, ale też cała rzesza innych zawodów, na przykład informatycy, którzy korzystają ze zleceń poprzez takie platformy. Oni rykoszetem mogą być przez takie niedoprecyzowanie złapani w sidła tych nowych przepisów, ponieważ nie zawsze jest to dla nich korzystne. Albo na przykład graficy, którzy robią różne projekty. Więc trzeba też zwrócić uwagę na te rzeczy, które są może peryferyjne w stosunku do tego naszego głównego nurtu dyskusji, czyli czy pracownik, czy nie pracownik, ale także właśnie te różne drobiazgi typu dostęp do algorytmu, kto to jest, jeżeli pracownik, to jaki konkretnie, jeżeli platforma, to jaka. Niestety nasze prawodawstwo nie słynie z jakiejś precyzji i szczerze mówiąc to mam wrażenie, że ostatnio poziom prawodawstwa się ogólnie obniżył, ale mam nadzieję, że po fali takiej raczej negatywnej oceny nastąpi jakiś jednak...
1: Doprecyzowanie pewnych kwestii.
3: No tak, ale to trzeba pilnować właśnie środowiska tych osób, które bronią praw kierowców Ubera czy innych tego typu pracowników, mają właśnie gigantyczną rolę do odegrania, żeby wywierać presję na władze publiczne i w pewnym sensie także je przywoływać do porządku w tych kwestiach precyzji regulacyjnej.
1: To jest to, jeszcze pytanie.
0: Ja zauważyłam tak, rozmawiając z kurierami, nie założyłam tam żadnego postępu, jedynie regres i cofnięcie nas, Polski, polskiego rynku pracy do XIX wieku, do XIX-wiecznego wyzysku, gdy człowiek był pozbawiony wszelkich praw. Kurierzy muszą kupić sobie cały sprzęt do pracy. Rower elektryczny, torbę, w której wożą posiłki, korzystają z własnego telefonu, używają swoich swojej odzieży do pracy. Firmy totalnie przerzucają na pracowników, na kurierów koszty i ryzyko związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Jest to tylko i wyłącznie regres i cofnięcie się do czasów, gdy człowiek nie miał w pracy żadnych praw, nie miał prawa, gdy zachoruje, gdy złamie nogę, do wynagrodzenia chorobowego, nie miał prawa do urlopu, więc nie zgadzam się z tym, że tutaj powinniśmy skupiać się na wątku jakiegoś postępu niesionego przez platformy, ponieważ no, przynajmniej dla mnie najważniejszy jest człowiek. I jeśli te warunki pracy i życia człowieka się nie polepszają, to nie mamy do czynienia z postępem, a z ustycznieniem się.
1: Pani Dominika Polkowska, regres czy progres?
2: Ja też raczej skłaniałabym się do tego, że to jest regres, ale warto też powiedzieć, że mój punkt widzenia też jest bliższy raczej pracownikom, zwłaszcza, że to z nimi, że ich wiedzę o pracy to jest z tej ich strony. Co więcej, ja tą branżę badam od około 7 lat i w każdej kolejnej fali pracownicy mówią, że wcześniej było lepiej. I jeżeli nawet spojrzymy na to, jak działają platformy, tak? Czyli na początku platformy musiały przyciągnąć jakoś tych kierowców i kurierów, no i z czasem pracowników przybywało, rynek dojrzewał, zmieniały się stawki, zmieniały się zasady pracy i z perspektywy pracowników bardzo często oznaczało to poczucie pogorszania się tych warunków pracy. Co więcej, nowi pracownicy bardzo często dostawali lepsze warunki pracy niż ci starsi. Albo inaczej, miasta takie jak Warszawa, które jako pierwsze otworzyły się na pracę platformową, miały dużo gorsze stawki niż miasta, do których te platformy dopiero wchodziły. Ale ja myślę, że jest jeszcze druga strona tej historii. Tak jak już wspomniałam, kiedy te moje badania w 2018 roku zaczynałam, to ten rynek był dopiero taką regulacyjną szarą strefą.
1: No właśnie, jeszcze przed pandemią to było.
2: Szczególnie dobrze było widać. Tak. Szczególnie dobrze to było widać w przewozie osób. Ponieważ Uber, co już tutaj było powiedziane, działał obok takiego tradycyjnego systemu taksówkowego. No i przez długi czas nie do końca było jasne, jak ten model właściwie traktować. No i potem pojawiły się pierwsze regulacje, które potocznie nazywamy Lex Uber. No i one rzeczywiście uporządkowało to, o czym pan profesor mówił, rynek przewozu osób. Tak? Czyli tak naprawdę włączyło przewozy realizowane przez platformy do systemu transportu drogowego i objęło je wymogami licencyjnymi. Ale Lex Uber uregulowało przede wszystkim usługę przewozu i bezpieczeństwo pasażera, ale nic kompletnie nie mówiło o osobach, które tą usługę wykonują. Czyli mamy trochę taką paradoksalną sytuację, że z punktu widzenia wielu pracowników warunki wykonywania pracy z czasem się pogarszały, a z punktu widzenia regulacji przeszliśmy od niemal całkowitej takiej szarej strefy do coraz większego zainteresowania czy zauważenia przez państwo, że istnieje taka branża, taka działalność. I wydaje mi się, że jesteśmy jakby w związku z tą wdrażaną dyrektywą w takim bardzo ważnym momencie, ponieważ po raz pierwszy regulacja ma dotyczyć nie tylko tego, czy samochód ma odpowiednią licencję, czy ten model biznesowy wpisuje się jakoś w istniejące regulacje, ale tego, jak traktowany jest ten człowiek, który tą pracę wykonuje.
1: To teraz jeszcze takie pytanie mam do państwa. Czy to jest, bo wiemy mniej więcej, jak to wygląda z perspektywy pracownika, wiemy, jak to wygląda z perspektywy platformy, a czy regulacje są w interesie państwa? Czy państwo na tym zyska?
3: Państwo na tym na pewno zyska w sensie czysto fiskalnym, dlatego że każda dziedzina, która jest w jakiś sposób uregulowana intensywnie, tak jak obecnie branża taksówkowa, bo tutaj już nie ma rozdziału na Uber, jest po prostu firmą taksówkową, to przez to, że podatki są, strumienie podatków są, napływają do fiskusa, to dla państwa z całą pewnością jest korzystne, ale jest też nie tylko wymiar taki państwowy, w sensie aparat państwa, jest także wymiar społeczny. Na przykład to, że znam konkretne przypadki, gdzie te firmy kurierskie czy takie taksówkowe typu Uber docierają do odległych zakątków. Na przykład znam przypadek, że ktoś mieszka w lesie i Uber tam dociera, pizza tam dociera, różne inne usługi, które są realizowane przy pomocy tej właśnie formy organizacyjnej. I ja nie neguję kompletnie ani jednego słowa, które powiedziano o wyzysku, o złym traktowaniu. Natomiast jeżeli nadmiernie to uregulujemy i zniszczymy ten model biznesowy i tą pewną elastyczność, która jest nie tylko atrybutem pracownika czy przedsiębiorcy tego, który wykonuje fizycznie usługę, ale także platformy, no to może dojść do po prostu atrofii tych biznesów. One się z pewnych obszarów wycofają. Pamiętajmy o tym, że jeszcze w PRL-u państwo na przykład brało na siebie komunikację między gminami, komunikację na wsi. W tej chwili na skutek zaniku tych różnych form organizacyjnych, które państwo kiedyś realizowało, te prywatne firmy weszły w to miejsce. Młode pokolenie tego oczywiście nie pamięta, jak to kiedyś było, ale wydaje mi się, że te firmy wypełniają bardzo ważną lukę organizacyjną. Ja bym zachęcał do tego, żeby zachować pewną ostrożność i równowagę pomiędzy ingerencją czysto administracyjną, bo zawsze są jakieś sposoby, żeby pójść dookoła. Przecież luki w prawie zawsze były, są i będą, różne formy interpretacji przepisów też zawsze będą, więc sądzę, że trzeba zrobić tak, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby polepszyć los tych ludzi, którzy wykonują fizycznie te usługi, ale nie niszczyć modelu gospodarczego, bo to jest pewna nowość, której nigdy nie było do tej pory. My po prostu musimy się nauczyć z tym żyć i nie neguję potrzeby regulacji, ale to musi być bardzo mądra regulacja, która zachowa substancję tego, co zostało wynalezione. Bo pamiętajmy, że platformy są swego rodzaju wynalazkiem nie tylko technicznym, ale także wynalazkiem społecznym, organizacyjnym. One są nową formą życia, więc jeszcze trochę z tą formą poobcujmy i zobaczymy, w jaki sposób da się ułożyć relacje między wykonawcami i zleceniodawcami.
1: Pan profesor już na ten temat powiedział, a teraz jeszcze pytanie do pań. Pani doktor, czy to jest w ogóle, bo dużo mówiliśmy dzisiaj o wykonaniu tego pomysłu, ale czy taka forma, jeśli chodzi o ogłaszanie, wydzielanie, rozdzielanie zleceń. Czy to jest dobry pomysł? Czy warto go rozwijać? Czy warto go dopracowywać? Pani doktor Dominika Popowska.
2: Dobra. Wydaje mi się, że pytanie, czy warto rozwijać taką formę, chyba to nie, jakby trudno na to odpowiedzieć inaczej niż, że trzeba, ponieważ ten model, poza tym ten model będzie się rozwijał niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. I to nie chodzi o to, że będzie więcej kurierów czy kierowców. Znacznie ważniejsze wydaje mi się jest to, że elementy tego modelu platformowego już przenikają, a pewnie będą przenikać w przyszłości do innych rodzajów pracy.
1: Właśnie ja się teraz zaczęłam zastanawiać, właśnie, czy jest taki zawód, w którym takiej formy nie da się wprowadzić na przykład. No i zastanowiłam się, że chyba każdy...
2: Że w wielu
1: różnych zawodach można, tak.
2: Tak, czyli no nie wiem, przydzielanie zadań przez system, ciągłe mierzenie wyników, monitorowanie pracownika, czy wreszcie automatyczne ocenianie, podejmowanie decyzji na podstawie danych. Dlatego ja często mówię, że kurierzy i kierowcy to jest trochę takie laboratorium przyszłości pracy. Nie dlatego, że kiedyś wszyscy będziemy kurierami, tylko dlatego, że pewne rozwiązania, które dziś obserwujemy tam, mogą jutro pojawić się zupełnie w innych miejscach, w innych branżach. I dlatego ja się również nie zgodzę trochę z panem profesorem, ponieważ wydaje mi się, że teraz jest szczególnie ważne, żeby dobrze uregulować tą pracę platformową i ten model, który mamy teraz. Bo jeżeli dzisiaj ustalimy jakieś sensowne zasady dotyczące przejrzystości algorytmów, odpowiedzialności, ochrony pracownika, czy wreszcie chociażby możliwości odwołania się od decyzji systemu, no to później nie będziemy zaczynali tej dyskusji od zera w każdej kolejnej branży. Dlatego wydaje mi się, że takie standardy, jakie stworzymy dzisiaj dla kurierów i kierowców, to może być jakimś punktem odniesienia dla znacznie większej części rynku pracy w przyszłości.
1: Pani Katarzyna Duda?
0: Obecnie rozmawiamy o branży, w której przez lata platformy niszczyły tak naprawdę zawód kuriera. Niszczyły, pozbawiając właśnie ten zawód wszelkich praw pracowniczych. I rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić jakieś minimalne standardy, bo niestety nawet umowy cywilnoprawne nie były standardem w tej branży, a te fikcyjne umowy najmu sprzętu.
1: Czyli nawet nie mówimy o umowach o pracę.
0: Tak, to jest branża, w której jest tak źle, że mieliśmy do czynienia z fikcyjnymi umowami najmu sprzętu. Państwo tylko na tym zyska, że w końcu tę branżę uregulujemy, ucywilizujemy. Przez lata platformy nie dokładały się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płaciły niższe podatki w związku z podpisywaniem tych umów najmu sprzętu i to nie był wyjątek, to nie były jakieś nadużycia, to był model biznesowy wszystkich partnerów flotowych. Podkreślam, wszystkich partnerów flotowych. Jedynie Pyszne.pl jakieś standardy minimalne zapewniało. Więc państwo dzięki wprowadzeniu w tej branży normalnych umów zyska wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podatki płacone przez te firmy będą wyższe. Państwo odzyska twarz, bo podpisywanie z kurierami fikcyjnych umów najmu sprzętu jest tak naprawdę policzkiem wymierzonym państwu. Jest to śmianie się po prostu w twarz prawodawcom i tym, którzy w Polsce prawo tworzą. Więc państwo na tym zyska. Zyska również na tym ta branża, ponieważ znam bardzo wielu kurierów, którzy obecnie odchodzą z Pyszne.pl w związku z tym, że warunki pracy pogarszają się i upodabniają do tych panujących w innych aplikacjach. Ta branża oferowałaby dużo więcej miejsc pracy i przyciągałaby bardzo więcej osób po prostu, gdyby oferowała godne warunki zatrudnienia, a oni teraz odpływają z tej branży. Potrzebujemy minimalnych standardów, co najmniej minimalnej stawki godzinowej, ponieważ no właśnie...
1: Która się liczy za godzinę,
0: tak,
1: a nie...
0: w tej branży nawet tego nie ma. Potrzebujemy również zobligowania platform do tego, żeby płaciły albo zapewniały sprzęt do pracy. Powtarzam, kurier kupuje sobie sam rower elektryczny, to jest koszt rzędu kilku tysięcy złotych, torbę do pracy, plecak za kilkaset złotych, korzysta z własnego telefonu, z własnej odzieży, ładuje sobie sam ten sprzęt. No chyba żaden z nas tutaj siedzących, naukowców, czy pani redaktor, czy z naszych słuchaczy, nie wyobraża sobie, żeby kupować wszystkie narzędzia do pracy, będąc tak naprawdę pracownikiem, bo to nie są przedsiębiorcy na pewno. Kurier, który otrzymuje informacje, skąd ma odebrać zamówienie, w jakim czasie dostarczyć, gdzie ma je dostarczyć, ile zarobi i otrzymując bardzo wiele jeszcze wskazówek podczas wykonywania pracy, jest osobą wykonującą pracę na rzecz platform i tak powinien być również traktowany przez prawo.
1: Tutaj niestety musimy postawić kropkę, ponieważ kończy się czas naszej audycji. Jeszcze jest wiele wątków, które można byłoby poruszyć, dlatego warto na pewno tę sprawę śledzić, bo dużo różnych rzeczy wokół tego tematu będzie się jeszcze działo. Między innymi właśnie wdrożenie tej naszej polskiej ustawy do końca, miejmy nadzieję, tego roku, która będzie regulowała pracę kurierów i kierowców i pracy w pracy platformowej oczywiście. A za dzisiejszą rozmowę już bardzo Państwu dziękuję. Tak jak wspomniałam, na łączach była z nami pani doktor habilitowana Dominika Polkowska, socjolożka badająca zagadnienia związane z pracą platformową, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I w studiu oczywiście pani Katarzyna Duda, badaczka rynku pracy, autorka książki wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej zatytułowana Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i pan profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany Waldemar Hoff, Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję również naszym słuchaczom. Dziękuję Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję. I Tomaszowi Matlingiewiczowi, pierwszy raz mi się udało pomylić to nazwisko na antenie, który dzielnie ją realizował. Bardzo dziękuję. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Co państwo na to? 21 września, mamy poniedziałek. Liczba, proszę państwa, donosów do skarbówki bije rekordy. Do połowy tego roku nasi rodacy wysłali do urzędów skarbowych 45 tysięcy zawiadomień. Dużo więcej aniżeli rok temu. Skarbówka bardzo chętnie z donosów korzysta. Każdy taki sygnał, zgłoszenie może stać się przecież podstawą do wszczęcia postępowania kontrolnego. Czytane, sprawdzane są wszystkie powiadomienia, również te anonimowe, bo większość donosów nie jest podpisana. Zatem odpowiedzialność donoszącego jest żadna, co przyznam budzi moje wątpliwości co do całej konstrukcji procedury. Skoro donosy są anonimowe, no to można napisać wszystko, a nuż coś się przylepi, będzie można zaszkodzić albo przynajmniej napsuć krwi. No i rodacy korzystają, powodowani często chęcią zemsty, zawiścią. Większość bowiem donosów nie ma żadnych podstaw i urzędnicy nie znajdują nieprawidłowości, a sprawdzać oczywiście muszą. Co często jest w donosach? Historie o tym, że sąsiad ma nowy samochód, albo właśnie kupił nowy telewizor i bardzo ciekawe, skąd na to wziął, bo ja tak nie mam. Zawiadamia oczywiście życzliwy, kierowany głęboką troską o możliwe uszczuplenie podatkowe, które godzi przecież w budżet państwa. No i ogólne poczucie sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357. W aplikacji oczywiście Sonda, polecam, zapraszam. Dwie minuty po południu. Pan doktor Sebastian Osiński jest moim gościem, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Witam pana, panie doktorze, panie rzeczniku, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, zjawisko wysyłania zawiadomień, informacji zewnętrznych o możliwych nieprawidłowościach podatkowych systematyczne w Polsce rośnie. Widać to również w pana izbie?
4: Tak, faktycznie donosów jest coraz więcej. My to tak nazywamy bardziej fachowo informacji sygnalnych. Natomiast ja tutaj chciałem też sprostować to, co powiedział pan redaktor w zapowiedzi, bo faktycznie zdecydowana większość tych informacji sygnalnych jest anonimowa. Mm-hmm. Natomiast zdarzają się takie, które są oczywiście podpisane z imienia i nazwiska. Nawet te osoby deklarują jakąś tam współpracę, chęć udostępnienia dokumentów. To są na przykład, myślę, pracownicy byłych pracodawców już, albo na przykład wspólnicy jakichś spółek byłych, mm-hmm. którzy posiadają takie dokumentacje i wtedy te osoby się chętniej podpisują i zmieniają nazwiska, czy na przykład właśnie małżonkowie, którzy są po rozwodzie albo właśnie się rozwodzą. Mm-hmm. Także to też jest czasami tak, że ktoś się podpisuje, zmienia nazwiska i daje jakby na miarę na kontakt. Jasne. Natomiast w zdecydowanej większości są to anonimowe zgłoszenia.
2: No i tak właśnie w zapowiedzi powiedziałem, choć rzeczywiście istotne jest to, że część jest podpisanych. Czy każdy taki sygnał jest u was sprawdzany? Wszystkie te powiadomienia są czytane?
4: Oczywiście, że tak. To, że ktoś się nie podpisuje pod taką informacją, no też nie jest dla nas przesłanką do przeoczenia i zbagatelizowania tego. My sprawdzamy każdą informację, która do nas przychodzi. W pierwszym momencie oczywiście jest taka wstępna weryfikacja, czyli przekazujemy do właściwej miejscowo jednostki. Sprawdzamy też nasze bazy danych, bo może się okazać, że na przykład donoszący pisze, że ktoś nie płaci podatku, no dajmy na to od wynajmu, a my w bazach widzimy, że wpłaca ten podatek. Aha. Sprawdzamy też, czy na przykład nie dotyczy to przedawnionego zobowiązania, bo może się okazać, że minęło już te 5 lat, więc no taka informacja też nie podlega wtedy weryfikacji. Albo ktoś na przykład pisze, że jakiś tam Kowalski, powiedzmy, nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, a my w naszych bazach mhm. widzimy, że ma zarejestrowaną. Mhm. Niemniej nie bagatelizujemy i tutaj to, czy jest ten podpis, czy nie, ma dla nas drugorzędne znaczenie. My po prostu sprawdzamy.
2: A rozumiem, choć ustaliliśmy, statystyki na to wskazują, że większość tych zawiadomień to anonimy. Ja tylko przypomnę, dokładnie, że Za składanie fałszywych zeznań w sądzie na przykład, to wynika z artykułu 233 KK, grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Bardzo droga, sroga sankcja. Ja rozumiem, że tu składającym

0: możliwość dochodzenia roszczeń zniesławienie, natomiast no, przy anonimie taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca.
1: A duża część donosów to efekt zawiści, często to widać w treści, dużo chęci zaszkodzenia za wszelką cenę, można to rozpoznać?
0: To znaczy tak, wiadomo, my tutaj ewentualnie możemy się kierować nacechowanym emocjonalnie słownictwem. Po takich określeniach możemy to jakoś starać się diagnozować, bo oczywiście nie mamy żadnej takiej metodologii, by to badać. Natomiast w drugą stronę możemy powiedzieć, ja mówię teraz o województwie zachodniopomorskim, że w pierwszym półroczu tego roku, 2026, zaledwie 3% donosów była taka, która okazała się prawdziwa, przez nas zweryfikowana i potwierdzona. Więc no, oczywiście czasami z treści i z jakby określeń wnioskujemy, że po prostu w tle się pojawia konflikt albo właśnie zawiść, albo może jakieś poczucie niesprawiedliwości. Często jakieś relacje zawodowe przeplatają się z tymi relacjami jednak prywatnymi.
1: No właśnie, ale biorąc pod uwagę tę statystykę, ona jest w skali Polski, muszę panu powiedzieć, podobna, czyli raptem do 3% spośród tych zawiadomień to są zawiadomienia, które mają podstawy. Czy skórka pana zdaniem warta jest wyprawki? Czy rzeczywiście, bo mam na uwadze różne rzeczy. Mam na uwadze pewne koszta społeczne, upowszechnianie pewnych postaw nie do końca pięknych i właściwych, jak sądzę, ale także mam na uwadze zajętość urzędników. Przecież oni na to wszystko muszą, skoro przychodzą tysiące, przeznaczyć sporo czasu, prawda? Żeby to wszystko przeczytać, zanalizować, sprawdzić i tak dalej.
0: Panie redaktorze, no tutaj tak nie jestem w stanie panu jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ proszę też pamiętać, że niektóre z tych informacji sygnalnych mogą tak naprawdę zawierać bardzo ważne społecznie informacje, na przykład powiedzmy dotyczące, no nie wiem, oszustw podatkowych, wyłudzeń VAT-owskich. Więc my tutaj no, nie jesteśmy w stanie oceniać, co jest jakby, że tak powiem, zagadnienie mniejszej rangi, a co większej. No powinniśmy jakby gdzieś tam weryfikować wszystkie. Oczywiście, że bardzo często to jest ta wspomniana zawiść czy zazdrość. Mhm. Natomiast bywa też tak, że podatnicy powołują się na poczucie sprawiedliwości społecznej, na równe szanse, na budowanie zaufania do organów publicznych, na to, że na uczciwość konkurencji, tak? Czyli jakby twierdzą, że sami płacą podatki, że rozliczają się z fiskusem, że nie mają możliwości unikania opodatkowania i tego samego oczekują od innych. Więc tutaj zależy, z której perspektywy patrzymy i jakiej sytuacji to dotyczy. Tak? Bo bywa tak, że na przykład donosy mogą dotyczyć sytuacji, kiedy sprzedający nie chce wystawić paragonu, a kupujący taki paragon oczekuje, tak?
1: Mhm. Wspomniał pan, panie doktorze, również o tych podpisanych zawiadomieniach. Czy osoba, która podpisze się i przyczyni się do odzyskania na przykład podatku, może liczyć na wynagrodzenie, na nagrodę pieniężną?
0: Nie, przepisy podatkowe takich sytuacji nie przewidują, żeby wynagradzać za przekazywanie informacji, które mają jakby istotny wpływ na opodatkowanie.
1: Doktor Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przed godziną 13, zatem do usłyszenia. 10 minut za chwilę po godzinie 12, za chwilę zapewne telefony. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Kto na antenie? Pan Dawid. Od pana Dawida zaczniemy. Panie Dawidzie, witam. Halo?
2: A witam, panie Kubo, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
2: Panie Kubo, aż sobie sprawdziłem, bo ja pamiętam, pan prowadził taką audycję za nawet przeciw w Radiowej Trójce w 2018 roku. O. To był ten sam temat. Mm-hmm. Ja widzę, że on się lubi powtarzać, widzę co kilka lat chyba.
1: No, bo potem wie pan, przyzna pan, no, że temat wdzięczny, nie nadużywam częstotliwości, ale to prawda, wracam tyle tylko, że jeśli mnie pamięć nie myli, to pytanie chyba było inaczej postawione, bo pewnie dotyczyło anonimowości donosów, czy tak?
2: No tak, w 2020, 10 lutego, czy honorować anonimowe donosy.
1: Aha.
2: I to też pamiętam tę audycję. A umiem otworzyć sobie w głowie, że właśnie był poruszany. No i tam można powiedzieć, co po tylu latach, jako państwo, co po tych donosach, na przykład, czy ktoś prowadzi statystykę, czy faktycznie zyskało, czy ktoś prowadzi, że te donosy faktycznie są jakby wartością dodaną do naszego państwa, bo tak sobie googlowałem teraz, jak jest w innych państwach i faktycznie w Wielkiej Brytanii czy na Słowacji są nagrody za to. Czyli nie obciążajmy obywatele aparatu.

0: administracyjnego, albo tak, wie pan, na przykład jest wezwanie etopru w góry, bo ktoś źle się ubrał, go państwo ratuje na nasz koszt i on nie ponosi za to konsekwencji. A tu tak samo, angażujemy aparat biurokratyczny, może być to chybione i nie ponosi za to konsekwencji. No szanowni państwo obywatele, przecież my ponosimy co chwilę jakąś konsekwencję. Jeśli przekroczę szybkość, a mnie policja namierzy, to ponoszę tego konsekwencje. Nie ma tłumaczeń, że
1: panie
0: że
1: Dawidzie,
0: nie ma.
1: A może państwo po prostu wychodzi z założenia, że i tak warto, mimo że to prawda dotyczy, podstawy dotyczą, nie wiem, dwóch do w porywach 3% zgłaszanych spraw, opisywanych historii, to może państwo uważa, że i tak warto, że i tak warto tę instytucję utrzymywać.
0: No warto, ale...
1: Halo? O, mamy pecha. Pan Dawid się rozłączył, a tymczasem na telefony czekamy. 510-357-357. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? No i co państwo sądzą o anonimach? 12,5 minuty po południu.

Jest, proszę Państwa, niepowtarzalna szansa, by dodzwonić się do programu, do Radia 357, odpowiedzieć na pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek. Co Państwo sądzą o anonimach? 510 357 357, hybrydy wolne czekają.

0: Z danych, proszę Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że nawet 70% zgłoszeń nie ma nic wspólnego z taką troską, uzasadnioną troską, zrozumiałą o budżet państwa. To jest efekt po prostu często sporów sąsiedzkich, czy rodzinnych kłótni, czy zawiści małżeńskich, bo często były mąż, była żona donosi na byłą partnerkę, partnera, czy na przykład chęci zemsty w wykonaniu zwolnionych pracowników, którzy potrafią mścić się na firmie. Ale liczba tych donosów, jak powiedziałem, rośnie i tak na przykład w 2023 do Krajowej Administracji Skarbowej trafiło ponad 76 tysięcy donosów. Rok później już 3-3,5 tysiąca więcej. W ubiegłym roku jeszcze więcej, bo ponad 84 tysiące. No a w tym roku chyba idziemy na rekord. Wzrost o 20% w porównaniu z podobnym czasem sprzed roku. W pierwszym tylko półroczu tego roku odnotowano 45,5 tysiąca zgłoszeń do Krajowej Administracji Skarbowej. 510 357 357, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Panie Piotrze, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No więc moje zdanie jest takie,
0: na,
1: że...
0: Na wstępie uprzejmie donoszę, że, tak?
1: Następnie, właśnie, dokładnie, uprzejmie donoszę.
0: Aha.
1: Iż moje zdanie jest takie, że wydaje mi się, że powinny być akceptowane tylko i wyłącznie donosy podpisane imieniem i nazwiskiem, ponieważ wówczas, jeżeli mamy sytuację, kiedy ktoś rzeczywiście coś złośliwie robi i składa, powiedzmy...
0: Fałszywe po prostu, tak, zaświadczenia, tak.
1: Wówczas jesteśmy w stanie, znaczy oczywiście organ odpowiedni jest w stanie ewentualnie takiego osobnika ukarać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wówczas liczba tych donosów pewnie drastycznie spadnie.
0: To raz, ale również z drugiej strony domyślam się, drogi słuchaczu, że nie będzie tych nietrafionych, prawda?
1: Tak jest. Dużo mniej pracy będą mieli urzędnicy. Natomiast tak jak przed chwilą państwo statystyki podawali, około 45 tysięcy.
0: Ponad 45,5 tylko do końca czerwca, tak.
1: Czyli w skali roku pewnie będzie około tam 80-90 tysięcy.
0: No ponad 90 może być, tak.
1: To te 2-3% no to jest znikoma ilość w stosunku do ewentualnych korzyści związanych z ukaraniem tych, powiedzmy, nieuczciwych podatników.
0: Także no, jestem wie pan, to też, ścigać, też jest rzecz ścigać dyskusyjna, bo jeśli dobrze wyliczyłem 2%, to od tych 90 tysięcy to będzie 1800 tak, przypadków. No i teraz rozważmy, trafionych, uzasadnionych, prawda? Tak. Pytanie brzmi, dużo to czy mało?
1: No, w skali... 88 tysięcy trzeba przerobić w tym czasie, które będą nietrafione, prawda? Także takie jest moje zdanie, wydaje mi się, no i jest jeszcze kwestia no pewnej moralności, tak? Jeżeli...
0: No właśnie, jakie postawy sankcjonujemy, prawda? Czego oczekujemy od obywatela? Jakich zachowań? Myślę o roli państwa. Słuszna uwaga. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry, Królu Złoty.
0: Dzień dobry panu.
2: Nie chciałbym państwa, które wierzy w... Albo inaczej, które wierzy, to korzysta z anonimów, bo to jednak jest takie... Takie malutkie, takie wredne, takie złośliwe te anonimowe.
0: Takie policyjne.
2: Tak, ale z drugiej strony, jak te przypomnę historię sygnalistów gdzieś tam na uniwersytetach i tego typu sytuacje, gdzie ktoś w dobrej wierze sygnalizował rzeczy trudne, jakieś nadużycia władzy przez osoby nominowane również politycznie i sytuacje, w których te osoby były później piętnowane, publikowane ich dane.
0: Sekowane, zwalniane z pracy, tak.
2: Tak jest. No to wie pan, to trochę jest tak, że jakby system działa wtedy, kiedy, albo nie działa wtedy, kiedy ludzie boją się z niego korzystać. Więc gdyby było tak, że faktycznie możemy w sposób jawny poinformować w dobrej wierze, bo to też jest istotny temat. Znaczy, czy to się dzieje właśnie po to, żeby się zemścić na...
0: Ale właśnie, siedzi, ale ma, teraz ja otworzył pan taki dodatkowy wątek, panie Pawle, bo Część osób nie podpisuje się z motywacji Zabawy. Takich bardzo... Tak, z motywacji takich tak. Prymitywnych i płaskich. Natomiast część być może boi się właśnie, że państwo nie dotrzyma tajemnicy, że nie ochroni ich.
2: No dokładnie tak. I teraz wydaje mi się, że to jest jednak znowu kolejna kwestia wymagająca takiej zmiany pokoleniowej. Bo mam takie wrażenie, jak mam swoje dzieciaki 15-12 lat, że u nich takie podejście donoszenia jest, im jest takie potrzeba donoszenia obca. Raczej na takiej zasadzie, że jeżeli komuś się dzieje krzywda, to trzeba mu pomóc i wtedy ewentualnie na przykład zasygnalizować, że problem się dzieje. Natomiast to takie podpierniczanie, bo to się gorzej nazywa, ale takie podpierniczanie to jest chyba takie jeszcze postperowskie podejście, więc póki decydentami są osoby z taką mentalnością, to myślę, że to te donosy będą funkcjonowały i nic się nie zmieni. W sensie państwo samo z siebie nie pozbawi się źródła informacji.
0: Pewnie tak się stanie.
2: Ale jak się zmieni pokolenie, to jest szansa na to, że nowi urzędnicy i nowi decydenci będą mówili, słuchajcie, albo uczciwie pod nazwiskiem, albo w ogóle. I takiego państwa sobie życzę.
0: Ciekawe. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry. No ja większość już z tego zostało powiedziane, co chciałem powiedzieć. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Sprawy podpisywane. Że jeżeli donos jest podpisany, czy tam informacje, jak to się nazywa, czy jakkolwiek inaczej, to ten podpis niekoniecznie musi być prawdziwy. I wtedy można zaszkodzić lub próba zaszkodzenia temu, kto teoretycznie donosi. To jest następna sprawa, którą też trzeba wziąć pod uwagę.
0: Sugeruje pan taką sytuację, że ktoś na przykład podpisuje się nazwiskiem sąsiada, którego nie lubi, tak?
3: Nie, właśnie o to chodzi.
0: Rozumiem. Pani Barbara jeszcze. Pani Barbaro, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Na mnie był donos skierowany do Urzędu Skarbowego i do Poczty Polskiej. Mhm. Wynajmuję mieszkanie w Warszawie.
0: Tak.
4: Na dużym osiedlu, na Ursynowie, nie ma tajemnic. I dostałam, znaczy wiem, że był do Skarbowego, bo się dowiedziałam, a Poczta Polska przysłała mi zawiadomienie, że nie płacę abonamentu. No więc musiałam udowodnić, że płacę, no, wyciągi skąd i tak dalej. Trwała ta korespondencja z pół roku. No i a ciekawe, bo mieszkanie jest na mnie i na
0: Ale
4: męża.
0: Pół roku trwała korespondencja z Pocztą Polską?
4: Z Polską, tak.
0: To tyle czasu by zajęło ustalenie, czy obywatelka mówi prawdę, czy nie, tak?
4: No tak, a poza tym musieli mieć zgodę do konta mojego w banku, bo robię przelewy z banku. Mhm. I musieli, bank nie chciał im udostępnić, no tam całe procedury.
0: Ale pani może pani zrobić wyciąg i udostępnić.
4: Ale mi się nie chciało.
0: A?
4: No więc niech się poczta, ja piszę, że płacę. No i od 5 lat, bo tylko 5 lat żądali, bo dalej to już przedawnione. No i to trwało prawie pół roku. No i na końcu przysłali mi zawiadomienie, że no wszystko tak, jest dobrze, ale żebym zapłaciła 9 zł za koszty operacyjne.
0: Podejrzewam,
4: zapłaciłam, aha, żeby mieć święty spokój, że już nie będę się boksować z Pocztą Polską.
0: Bo stawiałem na to, że pani nie zapłaci.
4: Nie, zapłaciłam, panie Kubo, bo już nie chcę mieć do czynienia z tą instytucją. I ile czasu pracował pracownik, żeby to wszystko potwierdzić i żeby doszedł do wniosku, że ja płacę za abonament i płacę to od... No, odkąd mam mieszkanie?
0: Bo
4: no,
0: państwo nie dowierza obywatelowi, zakłada, że obywatel kłamie, w związku z tym na obywatelu ciąży obowiązek udowodnienia prawdy.
4: No zgadza się, panie Kubo, ale tak trochę inną drogą. Dlaczego na księży nie robią donosów? Też mają samochody luksusowe, domy i tak dalej. Jakoś nie ma na nich.
0: A tego nie wiemy. Kto wie, może tak. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo.
5: Panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: Tak właściwie większość rzeczy, które chciałem powiedzieć, już chyba moi przedmówcy i sam pan powiedzieliście. Natomiast chciałem jeszcze dodać taką sprawę. No, myślę, że szczerze mówiąc, te dziesięciolecia PRL-u naprawdę namieszały w głowach ludziom i zmieniły ich mentalność i podejście do wszystkiego, dlatego że po prostu władzy się nie ufało. No nie powiem, żeby po naszej transformacji ustrojowej...
0: No właśnie chciałem zapytać, czy teraz się ufa?
5: No właśnie, nasi rządzący mam wrażenie, że nic nie robią ku temu, żeby zmienić to postrzeganie siebie i szczerze mówiąc nawet organy takie jak chociażby policja, dlatego są postrzegane w ten sposób, a nie inaczej, że większość tych pewne, działań tak wygląda.
0: Pewne rzeczy się zmieniają, na przykład Polacy zdecydowanie lepiej oceniają wspomniane zresztą dzisiaj wielokrotnie urzędy skarbowe.
5: Zgadza się. Natomiast są jeszcze jest dużo rzeczy, które naprawdę są tak solą w oku kogoś, kto chciałby, żeby ten nasz kraj piękny, skądinąd, funkcjonował tak po obywatelsku. I tak naprawdę kwestia jest taka, że nawet takie powiedzenie, niech się wstydzi ten, co widzi, jest głupie i tak właściwie powiedziałbym nawet bardzo krzywdzące, dlatego że ten, który robi coś złego, powinien się wstydzić, a nie ten, który to zobaczy. I nawet sama kwestia donosu, słowo donos jest takie bardzo negatywnie widziane, bo to właśnie nawet mówimy o donosie obywatelskim, a nie o zgłoszeniu obywatelskim. Znaczy, de facto od razu taki jest, człowiek jest tak trochę jest, piętnowany, już to padło dzisiaj.
0: To jest potoczne, ten donos.
5: Jasne,
0: nigdzie w prawie, nigdzie w ustawie nie jest opisany jako donos. To jest
5: oczywiście,
0: informacja zewnętrzna,
5: tyle,
0: tak.
5: Oczywiście, z tym, że to już też padło dzisiaj, ale też jest kwestia taka, że nie możemy w tym momencie oczekiwać od ludzi, żeby przestrzegali przepisów, jeżeli z góry mamy na przykład ludzi, którzy mają immunitety i łamią to prawo bardzo ostentacyjnie często i nic im się nie dzieje. Natomiast jeżeli jacyś tam maluczcy cokolwiek zrobią, no to w tym momencie są karani z całą surowością prawa, całą stanowczością. Mhm. I do tego jeszcze mamy właśnie kwestię, którą i ja wspominałem przed chwileczką i moi poprzednicy również, że często ten człowiek, który zgłosi jakieś nieprawidłowości, ma większe problemy, więcej
0: nieprzyjemności.
5: Nieprzyjemności, tak jest, dziękuję bardzo, niż człowiek, który powinien naprawdę w tym momencie te nieprzyjemności mieć z racji tego, że robi coś złego. Więc chroni się bardziej tych ludzi, którzy są szczególnie na jakichś stanowiskach, czy są to stanowiska jakieś lokalne, czy mniej lokalne, czy na przykład są to przedsiębiorcy, niż ludzi, którzy widzą, że tak się nie robi.
0: No tak to działa, w zasadzie tak to nie działa. Ma pan rację. Pozdrawiam pana, pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witamy.
6: Przyznam, że pierwszy raz chyba pytanie jest tak zadane, że mam trudność z odpowiedzeniem na takie
0: czyli,
6: tak zadane pytanie.
0: Czyli dobrze.
6: Tego nie wiem, ale chyba tak. Natomiast...
0: To cud i święto. Bardzo panu dziękuję. No i?
6: Na wiele rzeczy słuchacze zwrócili uwagę, natomiast ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę, a mianowicie dla mnie istotna jest motywacja złożenia, też nie lubię słowa donosu, tylko zgłoszenia bądź sygnału. Jeżeli motywacją jest zemsta bądź zazdrość, to nie uznałbym, że jest to obowiązek.
0: To wie pan, czasem motywację można zataić, bo ktoś podeprze się takimi argumentami propaństwowymi i patriotycznymi, że mucha nie siada.
6: Tak, ale ja w takim nawet swoim sumieniu miałbym, znaczy to byłaby jedyna, uznałbym, że być może jest to obowiązek, ale tylko pod warunkiem, jeśli motywacją nie byłaby zemsta czy zazdrość. To tak. Natomiast też nie wiem, czy jesteśmy na tym etapie, żeby wymagać od naszych współobywateli, żeby był to obowiązek. Chyba jeszcze tej mentalności nie mamy. Takiej. Pewnie ze dwa pokolenia musi jeszcze...
0: A domyślam się z tonu wypowiedzi i kierunku, że nie obraziłby się pan, gdyby takie poczucie się rozwinęło w społeczeństwie, że to jest taki obywatelski obowiązek i że to wszystkim służy, czy tak?
6: Myślę, że szybkość rozwoju tego poczucia byłaby wprost proporcjonalna do odczucia obywateli, że państwo jest zdrowe.
0: No, celnie powiedziane. Jest to argument. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Pani Urszula jeszcze z nami. Pani Urszulo, dzień dobry. Halo?
7: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
7: Ja w odpowiedzi temu ostatniemu panu, który przed chwileczką odpowiadał, chcę wspomnieć i też nie wiem, czy to, panie Kubo, będzie na temat, ponieważ chcę podać przykład z mojego miasta, Tarnowskie Góry, bardzo pozytywnej w mojej opinii formie donoszenia, która nazywa się ekointerwencja. Miasta Tarnowskie Góry, władze dają nam możliwość otworzenia linku, w którym może każdy obywatel donieść i tutaj z tym
0: pozytywnym... Co można opisać? Jakie sprawy?
7: Tak, I tutaj nie ma, znaczy jest anonimowość osoby zgłaszającej, personalia jej, natomiast nie ma możliwości, żeby tam coś manipulować, ponieważ tam opisuje się, co się dzieje, ekointerwencja, więc chodzi o dymy z kominów, które są dławią.
0: O zanieczyszczanie powietrza,
7: tak? O zanieczyszczanie, tak, środowiska. Mm-hmm. Ja w tej chwili łącząc się do pana weszłam, nie sprawdzam tego, widzę, że Małopolska gdzieś, nie wiem, czy jako województwo ma coś podobnego, ale ja bym gorąco inne miasta i szczególnie obywateli tego naszego kochanego kraju namawiała do tego typu donosów, gdzie opisuję, mam miejsce, gdzie robię zdjęcie tego komina, podaję adres tego komina i jakie ja miałam wrażenia, na przykład jak się to dymiło, jak mnie to dusiło, czy coś takiego. Mm-hmm. Myślę, że państwo dzięki takim donosom stałoby się czystsze. Dziękuję bardzo.
0: Jest to argument. Pozdrawiam. 510-357-357, 29 minut do 13. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, a w aplikacji oczywiście Sonda. Pan Piotr Juszczyk jest moim gościem, główny doradca podatkowy Infaktu. Dzień dobry panu, kłaniam się.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Uważa pan, że utrzymywanie takiej instytucji anonimowego donosu, czy też zawiadomienia, bo może mniej dotkliwie dla niektórych brzmi, donosu do skarbówki jest właściwe, jest potrzebne, nie przyczynia się czasem do tworzenia takiego państwa niemalże policyjnego, opresyjnego?
8: Anonimowe. No teraz, jeżeli całkowicie byśmy zrezygnowali z anonimowych donosów, mogłoby się okazać, że unikałyby duże sprawy, jeżeli fiskus całkowicie by nie przyjmował. Trzeba wskazać, że na pewno Urząd Skarbowy od razu też nie przystępuje do sprawdzenia osoby, na którą otrzymał po prostu donos.
0: To prawda. Tak, nie przystępuje od razu do kontroli skarbowej, prawda? To jest pewien etap.
8: Tak, no bo jak można przystąpić do kontroli? Dzisiaj fiskus bardzo dużo danych ma o nas. Czy chcemy, czy nie, to jednak rozliczamy się, składamy zeznania. Na przykład jeżeli jest faktyczny taki donos, bo sąsiad na sąsiada doniósł, że kupił auto, a nie ma źródeł pokrycia, bo nigdzie nie zarabia, bo jemu tak się wydaje, a fiskus widzi, aha, tutaj zeznania są złożone, no to jak są zeznania złożone, no to miał za co kupić to auto, no i pozostawi, tak, pomimo anonimowości. Ale gdyby na przykład okazało się tak, jest sprawa przecież z tego roku, z początku roku, gdzie pełne małżeństwo kupiło na przykład auto, tak? I to auto klasy premium. No i okazało się, że nie miało źródeł pokrycia. Tutaj akurat nie było donosu, bo urząd sam dokonał tej weryfikacji, no bo z Wydziału Komunikacji te dane przepływają, tak? W konsekwencji no taki donos pewnie by został zweryfikowany. I odpowiadając na pana pytanie, czy anonimowe donosy powinny zniknąć?
0: Honorować, czy nie?
8: Ja uważam, że tak, że powinniśmy się podpisywać. Jeżeli mamy cywilną odwagę napisać, a przecież ze statystyk wynika, że 20-25% donosów tylko się sprawdza, więc w większości jednak przypadków te 3/4 donosów jest nietrafiona, ale i wynikać może z różnych rzeczy. To może niekoniecznie, bo też słyszałem przed chwileczką, że może to być zawiść, może czymś innym się kierujemy, a może po prostu to jest niewiedza, tak? No i w konsekwencji, jeżeli zabierzemy anonimowe donosy całkowicie, no to może się okazać, że faktycznie umkną nam przestępstwa skarbowe nawet.
0: No tak, anonimowe nawet donosy zgłoszenia mogą wywołać kontrolę skarbową. Najpierw te informacje są, jak powiedzieliśmy, weryfikowane, a potem, jeśli są podstawy podejrzenia uzasadnione, no to urzędnik wszczyna kontrolę skarbową. Taka kontrola może trwać długo, czy też urząd ma określony czas na kontrolę, albo też może ją ciągnąć w nieskończoność?
8: No tutaj oczywiście bez zbędnej zwłoki. Każda kontrola powinna być przeprowadzona na podstawie danych i dokumentów, które urząd już posiada. Jeżeli potrzebuje więcej, no to wówczas wzywa podatnika do przedstawienia. No i na tej podstawie kontrola się kończy. Co do zasady, tak jak powiedziałem, bez zbędnej zwłoki jak najszybciej powinna być przeprowadzona taka kontrola wobec podatnika.
0: Ale sformułowanie, proszę wybaczyć, bez zbędnej zwłoki jest szalenie pojemne, bo wie pan, ja bym... Myślę, że był w stanie wykazać swój brak działania przez wiele miesięcy, mimo że ostrzeliwałbym się argumentem, że i tak robię dużo i mam na uwadze działanie bez zbędnej zwłoki.
8: Urzędnicy też chcą zamykać sprawę jak najszybciej. Nie mówię, że chcą zamykać w ten sposób, że tylko dla zamknięcia sprawy, tylko urzędnik też ma swoje czynności i też jest, że tak powiem, rozliczany ze spraw, które mu są powierzane. W konsekwencji te sprawy też muszą być załatwiane w bardzo szybki sposób. No oczywiście, jeżeli wymagają do tego dodatkowych działań, no to z pewnością będą przedłużane, tak? Czyli te czynności będą przedłużane albo będą nawet zmieniane już postępowanie podatkowe. No i tutaj już w tym przypadku taka sprawa może trwać nawet i do 2 miesięcy.
0: Dzwoniąca słuchaczka wspomniała o zawiadomieniu, które dotyczyło wynajmowanego przez nią mieszkania, rzekomo niezgłoszonego, prawda, okazała się inna, ten wynajem był zarejestrowany, podatki płacone, ale jeśli Urząd Skarbowy uzna, że mamy niezapłacony podatek, bo na przykład wynajmowaliśmy mieszkanie w szarej strefie, to co? Co nam grozi? Grozi nam kara skarbowa? Coś jeszcze?
8: No oprócz oczywiście samego podatku, odsetki, to jeszcze możemy otrzymać mandat w zależności
0: od... Oj, odsetki
8: od...
0: bolesne, bo teraz ustawowe to jest ile? 14,5 więcej?
8: Mniej więcej około 14, muszę dokładnie spadać, bo to jest w zależności od WIBOR. WIBOR razy 2, a przepraszam, stopa referencyjna razy 2 plus 2%, więc no to jest bardzo dużo, tak? Czyli dwa razy stopa plus 2. I te odsetki na pewno nigdzie w banku nie dostaniemy takich odsetek od naszych pieniędzy, natomiast do fiskusa musimy słono zapłacić więcej, dużo więcej z tytułu tych odsetek i w zależności od wartości uszczuplenia Skarbu Państwa możemy jeszcze otrzymać sankcje karne, a te sankcje karne w zależności też, czy to jest wykroczenie skarbowe, czy już mówimy o przestępstwie skarbowym, a tutaj no w tym przypadku już mogą nam grozić naprawdę wysokie kary, a nawet z ograniczeniem chociażby wolności.
0: A no właśnie, bo jeśli urząd stwierdzi przestępstwo skarbowe, na przykład... podejrzewając albo ustalając, że fałszowaliśmy faktury, prawda? Fałszowanie faktur jest przestępstwem skarbowym, no to sprawa trafia wtedy do sądu karnego skarbowego i wtedy co? Grozi nam kara pozbawienia wolności?
8: Tak, no jeżeli mówimy o pustych fakturach, to jest najwyższe, znaczy może nie takie największej wagi przestępstwo, ale jedne z większych wag na pewno, wystawianie pustych faktur, posługiwanie się pustymi fakturami. Tak naprawdę tutaj no, wprowadzamy w duży błąd i próbujemy, czy to dochodzi do wyłudzeń, na przykład tu już mówimy o podatku VAT i to są przestępstwa czy też wykroczenia większej wagi. Sprawdziłem w międzyczasie odsetki, to teraz na tę chwilę 10,5%, ale pamiętajmy, że fiskus, jak pan mówił o tych 14, faktycznie tak wcześniej było, jak mieliśmy najwyższe stopy, czy też WIBOR był, od tego też są stopa referencyjna, no to faktycznie było 14% i pamiętajmy, że odsetki są naliczane według okresu, więc to nie jest tak, że dzisiaj mamy 10,5%, a kiedyś było 14 nie? W zależności
0: czyli,
8: kiedy doszło do uszczuplenia.
0: Te wsteczne mogą być wyższe, prawda?
8: Tak, bo wcześniej były wsteczne, więc to jest za dany okres. Dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie obniżała na WIBOR-u, a zatem stopa referencyjna nie spadały, to wówczas były wysokie. One były bardzo długo wysokie, bo chyba od 2022 roku, ostatni raz we wrześniu, tak, Rada Polityki wtedy podnosiła stopy, przepraszam, WIBOR, w konsekwencji te odsetki bardzo długo były, a przecież dopiero od niedawna mamy cykl obniżek.
0: Rekapitulując, byłby pan za nieuznawaniem, nie rozpatrywaniem, jak zrozumiałem dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem, takich donosów anonimowych, a myśli pan, że taki podpisany, uzasadniony donos, ciekawe, bo jak będzie podpisany, to najczęściej będzie uzasadniony, prawda? To jest obywatelski obowiązek? Myśli pan, że w pewnym momencie Polacy zaczną tak myśleć?
8: Podatki trzeba płacić i z tym trzeba się zgodzić. Tak jak nie wiemy powszechnie, że nie można czegoś ukraść, czy jakiegoś innego przestępstwa dokonać, czy też wykroczenia, tak samo jeżeli chodzi o podatki. Jeżeli zarabiamy, powinniśmy je płacić. I teraz czy powinniśmy donosić? Jeżeli wiemy, że doszło do przestępstwa, a coraz większa świadomość jest wobec obywateli, no bo to widać nawet, że teraz jak te donosy są, bo na przykład ktoś paragonu nie wyda, a jest case z taksówkarzem, który nawet nagrany tak na wideo, że nie chciał wydać tego paragonu i został skierowany do nas. Myślę, że większa świadomość wśród obywateli powoduje to, że właśnie zwiększa się liczba tych donosów. I czy powinniśmy? No jeżeli faktycznie dochodzi do uszczuplenia Skarbu Państwa, pamiętajmy, że podatki to dzisiaj mamy widno na ulicy, mamy kształcenie, mamy służbę zdrowia, to jest wszystko z podatków. I teraz jeżeli ktoś nieuczciwie podchodzi do tego tematu, to znaczy, że uszczupla nas wszystkich nas, czyli obywateli.
0: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Dziękuję za rozmowę. Spotkamy się za 11-12 minut. Zatem do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
0: 20 minut do 13. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? W naszej aplikacji jest sonda. Proszę łaskawie zagłosować. 510-357-357. Telefon bez zmian. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam pana.
9: Wydaje mi się, że wiele już zostało powiedziane w tym temacie, ale niestety odnoszę wrażenie, że część społeczeństwa formę takiego anonimowego zgłaszania wzięło jako sport narodowy i spędzanie czasu. Sam pan podczas rozmowy miał 2% chyba z 90 tysięcy, tak, zgłoszeń skarbowych. Mhm. Jest coś takiego, jak w internecie aplikacja Zgłoś Zagrożenie. To jest strona www, przez którą anonimowo można zgłosić, nie wiem, źle zaparkowany samochód, wszelkiego typu jakieś dolegliwości dla mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że policja jest zawalona tego typu zgłoszeniami. Podejrzewam, że procent autentycznych jakichś problemów zgłaszanych przez tę aplikację de facto anonimowo, tak? To też jest pewnie jakiś procent albo może promil, tak? Ale ktoś to pracę musi wykonać, ktoś to musi zweryfikować. Czy są za to jakieś kary? Nie mam pojęcia, ale naprawdę to powoli robi się takie anonimowe zgłoszenia sportem narodowym w naszym kraju.
0: Nie podoba się to panu, jak słyszę, 18 minut do 13. Pan Tomasz z nami, panie Tomaszu, halo?
10: Halo, witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: No ja tutaj odnośnie tego chciałbym się wypowiedzieć, że mi się ten donos do Urzędu Skarbowego nie ma żadnych podstaw prawnych, nie jest to żadnym obowiązkiem obywatelskim. Ja uważam, że tak powiem brzydko, że to taka menda społeczna jest, która donosi, no bo tak naprawdę szczerze od tego się uczy cały system, no bo przecież młodzież od tego bierze przykład, no i no, ja tego w ogóle nie poważam w żadnym wypadku.
0: Co na to pan Leszek, panie Tomaszu, dziękuję. Panie Leszku, halo?
11: Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Kłaniam się panu.
11: Dobrze mnie słychać?
0: Tak, dobrze.
11: Panie redaktorze, ja bym miał prośbę do pana, żeby za pańskim pośrednictwem zadał pan, bo jeszcze na pewno będzie pan rozmawiał z gośćmi, gościem. Mówi się o procentach, ale nikt nie pada tu żadna kwota. Czy jest to tajemnica? Ale chyba wydaje mi się, że nie.
0: Ale kwota dotycząca to, czego?
11: No, jakie są przychody z tytułu tych donosów?
0: Ile tak jaki naprawdę jest uzysk tak naprawdę, tak?
11: Dokładnie, dokładnie. Czy skórka, mówiąc krótko, się za wyprawkę opłaca? I czy rzeczywiście te 1800 spraw, czy ile tam w sztukach, dają przełożenie na jakieś konkretne, mówiąc krótko, zyski dla naszego państwa? Jaki to jest rząd? Mhm.
0: Ja nie wiem, to ciekawe pytanie, tylko boję się, spróbuję to zweryfikować, sprawdzić. Obawiam się, że takich danych oficjalnych po prostu nie ma. I tyle.
11: Oj, to niedobrze, panie redaktorze, bo tutaj obowiązuje chyba jawność, mówiąc krótko, no, dokonań naszych urzędników, tak? Mhm. No właśnie. Proszę o zadanie pytania.
0: Dobrze, zadam. Pozdrawiam pana. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: Ja myślę, że w rozpatrywanym dzisiaj omawianym temacie warto rozpatrzeć kwestię taką obyczajową, która wiąże się z rozumieniem słowa confident. Ciekawostką jest, że tak pierwotnie to słowo miało bardzo pozytywne znaczenie, jednak to jak aktualnie jest rozumiane, no jest związane głównie z okresem wojennym, no i faktem, że kiedyś to rozumienie pozostało do dzisiaj. Kiedyś confident działał na korzyść osobistą kosztem ogółu, a dzisiaj te donosy, o których rozmawiamy, no jak rozumiem, są na korzyść ogółu, tak, na korzyść ogółu kosztem jednostki, która jest, że tak powiem, donoszona. Także myślę, że to jest też ważna taka kwestia do rozpatrzenia tutaj.
0: Rozumiem, ale jakie wnioski pan by z tego wyciągnął, albo jaką ocenę budował, mając tę świadomość?
12: To, co mam na myśli tutaj, to to, że powinniśmy no tak jakby odczarować sobie tę instytucję donoszenia, że donosiciele raczej powinni kierować się dobrem ogółu, a nie jednostki.
0: A rozumiem, kwadrans do 13. To będzie pan Piotr zapewne. Panie Piotrze, halo?
13: Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry, witam pana.
13: Panie Kubo, odnośnie tej anonimowości, kiedyś miałem sytuację, że byłem świadkiem szkody parkingowej, no i ten sprawca uciekł, ja pozostałem i pomogłem temu, który był poszkodowany.
0: Co to znaczy szkoda parkingowa, przypomnijmy, bo to nie chodzi o to, że ktoś zabrał słupek parkingowy, który do niego nie należał,
13: uderzył,
0: prawda?
13: Jeden samochód uderzył w drugi.
0: No tak, chodzi o stłuczkę.
13: No i pomogłem, powiedzmy, podałem dane rejestracyjne tego sprawcy i jakimś dziwnym trafem po paru, nie wiem, czy tygodniach, ten sprawca spotkał mnie na ulicy i z imienia i nazwiska wymienił mnie, że to ja doniosłem na niego. Mm-hmm. To tak a propos, czy powinna zostać możliwość anonimowego donoszenia. Mm-hmm. A jeśli chodzi no,
0: To też a propos tego, jak się zachowuje państwo, jak się zachowują urzędnicy, tak. prawda?
13: A jeśli chodzi o sam fakt tego donosu, to według mnie nie ma nic złego, jeżeli powiadomimy odpowiednie instytucje, że ktoś łamie prawo i przepisy. Tylko ja bym rozróżnił te dwa rodzaje, bo czym innym jest donos z takim pytaniem właśnie w stylu proszę sprawdzić, skąd mój sąsiad miał pieniądze na nowy samochód, a czym innym jest donos, który mówi, że nie wiem, mój sąsiad na przykład sprzedaje nielegalnie alkohol i stąd miał pieniądze na nowy samochód. Mm-hmm. Bo według mnie taki donos z pytaniem powinien być z automatu odrzucany przez instytucję.
0: A mimo moich oczekiwań nie chce na ten alkohol dać mi zniżki.
13: Od jakiegoś czasu nie piję alkoholu. Do widzenia.
0: 13 minut, pozdrawiam. Do 13. Panie Arkadiuszu, witam. Halo.
14: Dzień dobry.
0: A dzień dobry panu.
14: Ja tak a propos tego pana, który w tej chwili się wypowiadał i poprzedniego pana, który strasznie skrytykował donosicielstwo, że to będzie.
0: Aha, troszkę bliżej mikrofonu, panie Arkadiuszu.
14: Tak, na przypadek konkretny, właśnie sprzedaż alkoholu, od 30 lat niepracująca osoba, od paru lat na emeryturze, no oczywiście najniższej. I stać ją na samochód, na kupno nowego mieszkania, chociaż jedno już ma. I teraz pytanie, donieść czy nie donieść? Ja uważam, że donos nie powinien być anonimowy, ale nie powinno być tak, jeżeli to jest prawdopodobnie, może spadek dostał, mogę nie wiedzieć, chociaż wiem, że nie dostał. No i teraz tak, ja się podpisuję pod tym donosem, Urząd Skarbowy sprawdza, dokładnie lub niedokładnie i co? Wyciąga konsekwencje ode mnie, że doniosłem, a się okazało, że nie i ponieśli koszty, czy mnie obciążą. Dlatego ludzie piszą donosy anonimowe.
0: Stąd to wyjaśnienie. Pan Przemysław jeszcze. Panie Przemysławie. Halo, dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
15: Niestety nie słuchałem od początku. Mam nadzieję, że nie będę.
0: A dlaczego? Co to się stało?
15: Ach, praca mnie zajęła. Nikt nie wziął pod uwagę mojego prywatnego planu. No cóż, jednak, tak sobie myślę. Taki donos to tak naprawdę informacja. A sytuacja, gdy donosimy, czyli informujemy, jest podobną sytuacją, gdy oczekujemy zachowania fair. Czyli na przykład były akcje, kampanie, w których jeżeli przysłowiowy fryzjer nie wydaje paragonu, to powinniśmy mu zwrócić uwagę, bo to jest nie fair wobec innego fryzjera, który wydaje paragon. Tak samo tu. Myślę, że powinniśmy w tych naszych osądach zamienić słowo donos na informacja. Przecież tak naprawdę dokona się taki mały sąd. Ten urzędnik sprawdzi, czy Iksiński złamał prawo, czy ma pieniądze z nielegalnego źródła. Najwyżej się okaże, że wszystko jest w porządku.
0: No tak, tak jak w przypadku dzwoniącej słuchaczki, kiedy to okazało się, że wynajem mieszkania ma po prostu zarejestrowany, prawda? No i od razu urzędnik stwierdził, że donos nie ma absolutnie żadnych podstaw.
15: Nauczka dla mnie, powinien słuchać całą audycję. Postaram się następnym razem.
0: Dobrze, pozdrawiam pana, dobrego dnia. Pan Jarosław, panie Jarosławie, halo?
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
16: Ja zacznę od donosu.
0: Proszę
16: też
0: bardzo.
16: Też nie słuchałem całej audycji, także tak wskakuję no, po prostu do pociągu.
0: To zuch z pana, bo pan oryginalnie donosi sam na siebie.
16: Tak, autodonos. I autodonos będę kontynuował, a mianowicie ten autodonos wychodzi z dwóch pojęć znanych wszystkim, moralności i sumienia. I każdy je ma. I co innego jest donos w czasach okupacji, gdy donosimy na swojego kolegę z AK, a co innego jest, gdy donosimy na przykład na gościa, który, no nie wiem, na przykład kradnie dzisiaj na przykład w zakładzie pracy. I no też tak. Wszystko zależy do kogo. I człowiek ma taki kompas w środku, że wie, że coś jest dobre, coś złe i to pochodzi tam z góry. Także koniec tematu. Bardzo dziękuję.
0: Kompas w środku. Ładnie powiedziane, ale trudne do opisania w prawie. 9 minut do 13. Ponownie z nami pan dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i pan Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Panowie, słychać nas, prawda?
17: Tak, słychać, witam ponownie.
0: Świetnie. Zacznę od sądy na pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek. I uwaga, bo tu zaskoczenie, aż 60% naszych słuchaczy uważa, odpowiada, że tak. 40% uważa, że nie. Pan doktor Sebastian Osiński na początek. Słuchacz mnie zobligował do zadania tego pytania. Pytał zresztą, czy wiadomo, no chyba nie wiadomo, bo ja takich danych nie znalazłem. Ile pieniędzy na podstawie donosów trafionych, takich, które mają podstawy, udaje się odzyskać do Skarbu Państwa? Czy na przykład Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie gromadzi takie dane?
17: Tak, słyszałem te tutaj opinie słuchaczy. My takich informacji nie mamy. To by trzeba było oczywiście zadać pytanie w trybie informacji publicznej i tu w jakiś sposób by trzeba było zabrać pytanie też, czy chodzi o ustalenia, czy chodzi o faktyczne wpłaty.
0: Znaczy nie, chodzi o ten efekt końcowy, to znaczy w wyniku by zawiadomienia, działań kontroli skarbowej, by kary nałożonej, ile pieniędzy trafiło z tego tytułu do budżetu państwa. Ale to dobry pomysł, możemy zadać takie pytanie publicznie.
17: Ja takich statystyk nie prowadziłem, nie wiem ile czasu by organom zajęło zebranie informacji, bo proszę pamiętać, że urzędów mamy 20 w województwie.
0: No tak.
17: Ale też jeszcze jest inna kwestia, która jakby ciągle jest pomijana, bo te 3%, o których my mówimy, które się potwierdziły, to są te, które zdążyliśmy w tym roku zbadać, a mamy dopiero, że tak powiem, wrzesień, tak? Proszę pamiętać, że te, które się potwierdziły w poprzednich latach, to na przykład w województwie zachodniopomorskim w 2025 roku było 4,5%, a w 2024 już aż 11%.
0: O proszę.
17: Dodatkowo to, że niektóre z nich się nie potwierdzają, też nie znaczy, że one nie są zawsze nieprawdziwe, tylko nie zawsze też dotyczą Krajowej Administracji Skarbowej. Mogą dotyczyć na przykład ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i tak dalej, bo wiadomo, no ludzie różnie to też przekierowują, tak? Więc to też nie jest zawsze tak, że to jest wszystko nieuzasadnione, więc tutaj też tak apeluję o nieupraszczanie i wrzucanie wszystkiego do jednego worka. Po prostu to mówimy o tych, które się potwierdziły, że dotyczą Krajowej Administracji Skarbowej i są w zakresie naszych obowiązków i były faktyczne, prawdziwe.
0: Na kogo jest najwięcej zawiadomień? Na niedużych przedsiębiorców? Jakie to są sytuacje? Donoszą byli pracownicy na firmę? Byli małżonkowie na siebie?
17: Dużo mamy donosów dotyczących prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, czyli na przykład też za pośrednictwem sieci internet, jakieś platformy sprzedażowe, portale społecznościowe, ale też na przykład no, kosmetyczki, fryzjerki, które gdzieś tam udzielają tych usług po domach, albo ludzie, którzy tam pieką ciasta. Dodatkowo niewydawanie paragonów lub faktur. I tutaj często te donosy są po prostu z poczucia krzywdy, bo czasami no, kupujący chcą mieć potwierdzenie tego, że coś kupili, żeby móc na przykład towar no, zareklamować. Albo też sami pracują na etatach, płacą podatki i czują jakieś tam no, niedogodność z tym, bo tak tutaj mówił też pan Piotr. My tutaj też mamy do czynienia z moralnością podatkową tak naprawdę i no, niektórzy widzą, na co te podatki idą. Dodatkowo też zaniżanie podstaw opodatkowania to, przez niewykazywanie całości sprzedawanych towarów.
0: Można mnożyć w większości pozytywne przykłady, ale można też no, negatywne na różne dotacje na przykład, które okazują się dotacjami nieuzasadnionymi, czyli spod ciemnej gwiazdy.
17: Może tak być, może też tak być. Proszę pamiętać, tutaj też jest dużo właśnie z umów wynajmu, że na przykład wynajmujący jakby w jakimś tam powiedzmy z różnych powodów podają, że jakby to mieszkanie, które wynajmowali, nie było jakby tą umową opodatkowane. Ale też proszę pamiętać, że tak naprawdę no, Krajowa Administracja Skarbowa nie ma możliwości, narzędzi, instrumentów weryfikowania tych motywacji, o których tutaj państwo mówią. Tak? Tak. No, my nie jesteśmy od tego, żeby szukać tych przesłanek, żeby przesłuchiwać ludzi.
0: Psychikę piszącego, prawda?
17: Oczywiście, nas interesuje stan faktyczny. I teraz, tak jak któryś ze słuchaczy słusznie zauważył, może być tak, że ktoś napisze, że w trosce o politykę fiskalną, albo że on też płaci podatki i chciałby, żeby inni płacili. No i my nie jesteśmy w stanie tego weryfikować. Nas interesuje stan faktyczny.
0: Rzadko się zdarza, że ktoś zacznie donos od takiego zdania, że kierowany chęcią zemsty i zaszkodzenia, prawda?
17: Oczywiście, że tak. Bardzo często tą stroną donosu jest jakaś druga strona, na przykład jakiś były wspólnik albo druga strona umowy, która się czuje pokrzywdzona w jakiś tam sposób i gdzieś tam reaguje. No i teraz znowu się pojawiają pytania, jak my byśmy w takiej sytuacji zareagowali, tak? Gdybyśmy my byli tym pokrzywdzonym. Ja tutaj absolutnie nie zachęcam do składania donosów, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ja jedynie mówię, że każda informacja sygnalna jest przez nas weryfikowana, no bo my jako organy za to wszystko odpowiadamy. I tak jak słusznie też zauważył pan Piotr, główny doradca podatkowy Infaktu, my na początku poddajemy to naszej weryfikacji systemowej. My mamy bardzo dużo narzędzi, mamy bardzo dużo informacji, systemów. Widzimy, kto płaci zaliczki, kto jest zarejestrowany, kto płaci podatki, kto co wykazuje. Więc to też jest tak, że my prowadzimy taką selekcję wstępną i właśnie dlatego bardzo dużo tych informacji po prostu jest odkładanych ad acta, tak? Dopiero potem podejmujemy jakieś działania i kontaktujemy się albo właśnie z tą osobą, której informacja sygnalna dotyczy, albo z innymi organami, z którymi możemy współpracować.
0: Piotr Juszczyk, z pana obserwacji, doświadczeń, rozmów wynika, że taka skłonność rodaków do legalizmu rośnie, czy wręcz odwrotnie?
8: No tutaj jeżeli chodzi o legalizm na pewno, ale ja bym się zwrócił na jedną uwagę, jak mogę tylko, bo tak chciałbym
0: bardzo
8: spiąć
0: proszę
8: to, co wcześniej mówiłem i tak co dzisiaj, bo i słowo do nas, a nawet po moim chyba wypowiedzi też był jeden z telefonów i brzydko zostało nawinane gdzieś tam kolokwialnie mówiąc, nie wiem czy to tak, ale że konfident i tak dalej. No na pewno jest to zrozumiałe i jakby najgorsze wyrażenie, że donos źle my rozumiemy, ale jeżeli ktoś widzi, że firma obok na przykład zatrudnia ludzi na czarno albo systematycznie nie wydaje paragonów, no to szkodzi nie tylko budżetowi, o tym co mówiłem, szkodzi też uczciwej konkurencji, tak? To nie tylko o budżet chodzi, który płaci podatek przedsiębiorca jeden, tak? I przez to jest droższy, no bo musi owatować, musi podatek dochodowy zapłacić, więc ktoś, kto nie płaci podatku, może taniej zaoferować swoje usługi. Ale czym innym jest jednak wykorzystywanie Urzędu Skarbowego do prywatnych porachunków z sąsiadem, czy byłym partnerem, czy nawet z byłym szefem. Też tutaj przed chwileczką słyszeliśmy o tych na przykład branży beauty. Sam miałem znajomą, która też otrzymała taki donos z Urzędu Skarbowego. No, klientka była niezadowolona z jej usług. W związku z powyższym postanowiła donieść, że nie wydaje paragonów, co nie znalazło pokrycia, bo oczywiście te paragony były wydawane. Więc nie używajmy donosów do prywatnych porachunków.
0: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, wcześniej dr Sebastian Osiński, Izba Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Panowie, dobrego dnia, dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję.
17: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Półtorej niedługo minuty do 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. See you later, alligator.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No i zabrakło mi kropki i się państwo mogli zorientować, że Olivia Rodrigo jest szósta. No nie jest, bo to nie jest żadna rywalizacja. Tam była kropka pomiędzy. Że godzina szósta, a że wystąpiła. No nic, dzień dobry.

0: Dawnośmy nie zaczynali po polsku o 6:00 i dotarliśmy do 6 minut po. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju także możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, to tak do 15 mm. W rejonie Karpat od 15 do 20, a na obszarach podtatrzańskich to będzie takie 25. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Nie wiem, czy Państwo wczoraj widzieli, bo trochę sypało na Kasprowym na przykład. Tak, to był śnieg. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o mniej więcej 18 cm. Temperatura maksymalna od 12 miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. W terenach podgórskich może być takie 9 nawet.
1: 3, 5, 7.
0: 7 po...

Dzień dobry jeszcze raz, kim się nie słyszeliśmy, 10 minut po 6. Takie dzień dobry oficjalne, mówią Państwu Roma Laszczyńska, Iza Woźniak, Ola Rzeczek, Kasia Pasierbi, która czeka na Państwa i przy telefonie, i przy głosówce, a także dziś się pojawi przed 9, opowie o muzyce. No a poza tym Adam Szuraj, który audycję realizuje, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9, po 9 oczywiście Niedźwiedź, tekstówki, adres mailowy gotowy, proszę śmiało korzystać. Tak się trochę zaczytałem jednym okiem. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jednym okiem się zaczytałem, bo pan Witold podesłał. Z takimi świętami różnymi, takimi nietypowymi, to my różnie w poranku, ale tu akurat jest całkiem sympatyczny dzień, bo dziś jest święto nietypowe. Otóż mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę w pracy. Gdyby ktoś chciał sobie popróbować, jak to brzmi, to głosówka w aplikacji, śmiało proszę korzystać.

0: Także tak, także tak. Suede. I mamy 15 minut po 6. Pocieramy i mamy...
1: Ranek 357.
0: I mamy zapowiedź tego, co do 9 w naszym poranku się wydarzy. Wydarzą się oczywiście rzeczy po 8.15, będzie gość i rozmawiać będziemy o tym, że rząd zajmie się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Ola Żaczek zaprasza Państwa na tę rozmowę. Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl, będzie Państwu o tym opowiadała. To zapraszamy o 8.15, ważne rzeczy dzisiaj na rządzie. Poza tym we wtorki około 6.50 pojawia się Pan Stanisław. Pan Stanisław nieprawomocny. To Państwo bardzo dobrze wiedzą. Pan Stanisław nieprawomocny ma prawne różne przygody. No i dzisiaj będzie musiał sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, co robić? Co robić, gdy sąd wzywa?
2: Wezwanie na świadka? No nie, no, ja się nie zgadzam. Ja nie mam czasu, żeby mnie ktoś po sądach ciągał. Nigdzie nie pójdę. Przecież mi nic nie zrobią. Nie będę nigdzie chodzić.
3: I tutaj nieprawomocny się myli.
0: Panie Stanisławie, jest pan cokolwiek w mylnym błędzie, nic mi nie zrobią. No właśnie, co zrobią? O tym Gabi Dermatko Państwu powie o 6.50, nieprawomocny w prawie, taki cykl od pewnego czasu, od września mamy. Ciekawe tam rzeczy się dzieją, różne przygody pan Stanisław ma, dzisiaj taka o właśnie będzie o. To zapraszam, będzie spotkanie z doktorem Tomaszem o 7.15, diamenty nas będą zajmowały. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Kto chce się podłączyć, zapraszamy. 7.15. Pytanie z Księżyca. Będzie tetowanie po 7.35. To oczywiście Krystian Państwa zaprasza serdecznie na tetowanie. O czym będzie, to proszę się przekonać. O 7.50. I Zawoźniak Państwa zaprasza. Będziemy rozmawiali sobie o studentach. No bo mają za chwilę ważny moment w życiu, że trzeba będzie zacząć się uczyć, ale i pracować.
4: Często na przykład pytają, czy mogą wyjść wcześniej, bo muszą zdążyć do pracy. Też nie mają często czasu na jakieś takie dodatkowe aktywności, no bo chodzą do pracy. I też często jak chce się ustalić jakiś termin konsultacji czy coś, to też często komunikują, że im nie pasuje, bo idą do pracy.
0: No i nie mają wyboru. O portfelu studenta o 7.50 i Zawoźniak Państwu opowie. Też jeszcze przed 6.30, drodzy studenci, rodzice studentów, proszę posłuchać, bo to pewnie będzie też trochę o was. Magda Gacyk zaprasza po 8.35, to będzie Cyber Magda i dzisiaj będzie dopaminowe love story. No to tak, to po 8.35 Kasia Pasierbik opowie o tym, co ważnego w muzyce nowego przed 9 kwadransa, przed samą 9. To wiadomo, Łukasz Błąd będzie sobie zaglądał do kalendarza i sobie wrodzoną gracją i wdziękiem będzie opowiadał, co tam ważnego, ach, co ważnego w tym kalendarzu jest. To zapraszamy. Wszelkie formy kontaktu bardzo mile widziane, więc proszę się nie krępować. Zapraszamy.

0: O właśnie, 21 minut po szóstej. No tak sobie się nawet spodziewałem, że państwo akurat w sprawie tego trenowania prośby o podwyżki przed lustrem, bo taki dzień dzisiaj się okazuje jest, to różne inne wątki się mogą pojawić. Na przykład pani Anna ma pytanie bardzo proste a propos dzisiejszego święta. To od osób prowadzących ich własność, jednoosobową działalność gospodarczą. Co mamy ćwiczyć przed lustrem? Na listę państwo już głosowali?
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Że tak gwałtownie zmienię temat. Lista.radio357.pl. Bibadwi. To jest jedno słowo.

0: Biba Dubi. 24 minuty po 6.
1: Ranek 357.
0: W tymże poranku mówić będziemy o tym, że rok akademicki już bardzo blisko za zakrętem, więc równocześnie z mieszkaniem trwa poszukiwanie tymczasowej pracy, bo mieszkania też oczywiście myślę, że już znalezione, mam nadzieję. Studiowanie stało się po prostu drogie. To wykazuje coroczny raport Portfel Studenta i o tym mówi Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich.
2: Te planowane wydatki studenckie to ponad 4000 zł. I teraz tak, jak to porównujemy rok do roku, czyli do poprzedniego roku akademickiego, a przypomnę, że w poprzednim roku akademickim ponad 1 300 000 nowych studentów weszło na rynek. To 40 parę tysięcy więcej niż jeszcze w poprzednim roku. To te wydatki nie są znacząco większe, ale my musimy pamiętać o czymś zupełnie innym, że ktoś, kto zaczynał studia mniej więcej w roku 2021-2022, to wtedy te średnie wydatki były na poziomie 2800-2900, a teraz jest 4000 ponad, 4000 z groszami. W związku z tym widać ten wzrost i te nastroje studenckie na tę okoliczność się pogarszają. Te 4000 zawiera taki paragon studencki, który myśmy zrobili, to jest wyżywienie, to są bardzo wysokie koszty wynajmu kwater studenckich, współdzielonych mieszkań studenckich, akademików, to są już kwoty 600, 700, 800, czasami 1000 zł, nie mówiąc już o akademikach prywatnych. No więc tak, na pewno w wypadku studiów zaocznych, wieczorowych, to jest ponad te 4000 zł, bo tam jeszcze wchodzi czesne. Średnio przyjęliśmy 500 zł i to jest sporo. W wypadku studiów dziennych trochę mniej, ale są inne ograniczenia, no bo pamiętajmy o tym, że te trudne studia dzienne, politechniczne, akademia medyczna, to są studia dzienne, które jest bardzo trudno łączyć z pracą. A taką tendencję zauważamy inną niż w tamtym roku, że coraz więcej właśnie studentów chce łączyć studia z pracą.
0: A jedni chcą, a inni muszą. Pracy szukają studenci na studiach niestacjonarnych i ci też na stacjonarnych. Wrócimy do tematu w poranku o 7.50. Zapraszam w imieniu Izy Woźniak. Mówiłem o tym, że dzień poruszania, właściwie ćwiczenia prośby o podwyżki. I pani Basia chyba jeszcze śpię, bo w pierwszej wersji usłyszałem, że dzisiaj jest dzień proszenia o poduszkę w pracy. Już wyobraziłem sobie minę mojej kierowniczki. Czy generalnie można zacząć od podwyżki, a jak to potem o poduszkę?

0: Sprawy pogodowe to za chwilę, ale jeden komentarz jeszcze wcześniej.
1: Dzisiaj jest ostatni dzień lata, ale nie martwmy się. Jak wszystko się dobrze ułoży, to za pół roku będzie już wiosna.
0: I będziemy grzeczni, to się wszystko dobrze ułoży. No, ten ostatni dzień lata to będzie taki, że zachmurzenie duże. Z większymi przejaśnieniami w drugiej połowie dnia też na zachodzie się pojawią rozpogodzenia przelotne, opady deszczu, we wschodniej połowie też możliwe burze. Wysokość opadów, bo będziemy mieli, zwłaszcza w czasie burz, tak do 15 mm, w rejonie Karpat od 15 do 20 mm, a na obszarach podtatrzańskich to będzie 25. W Tatrach i na szczytach Beskidów będą opady śniegu, w Tatrach 18 cm może napadać, a temperatura maksymalna od 12 miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 na północno-zachodniej części kraju. 9-13 to też obszary podgórskie.
2: 3-5-7.
0: I 29 do 7 za chwilę będą kolorowo-sportowe.

0: Tak, zaglądam sobie ciekawie do spraw kolorowych i nie wiem, się dzieje czy się nie dzieje się?
1: Dzień dobry, no dzieje się. Jest ona przede wszystkim, królowa, na pierwszej stronie.
0: Urszula Duciak.
1: Też.
0: Aha, to są dwie, tak.
1: Jest, tak. Królowa Maryla. Mhm. Królową jest. Nawet napisane.
0: Pani, tak jest. A czy pani Maryla, bo widzę, że są te tabliczki, że tam 1-10, bo chodzi o punktację, że pani Maryla to może powinna mieć taką specjalną punktację.
1: Taką z koroną?
0: Nie, po prostu wyższe te nominały. Bym powiedział, no bo tu jest 10. No pani Maryla to może dać...
1: Ja tam naliczyłam 11, bo 1 idzie...
0: No jest 110. Można? Kiedyś był taki serial kryminalny, NRD-owski, telefon 110. Ale chyba nie w tej sprawie. Też zamotałem, był. Przepraszam. Ola Żaczek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest
1: pani Maryla na pierwszej stronie Super Expressu. Maryla, królową tańca z gwiazdami. Pani Maryla była jurorką w tańcu z gwiazdami i podobno tancerze tańczyli do jej piosenek.
0: Ale śpiewała, a oni tańczyli?
1: Nie, ona nie. Chyba tylko słuchała i zdziwiła się, że 50 lat śpiewa piosenkę i nie wiedziała, że jest czaczą. Piosenka ta. Tylko błagam, nie pytaj mnie, drogi redaktorze, jaka to była piosenka, bo tym razem nie widziałam. I nie słyszałam.
0: Ja też. I
1: tylko wierzę na słowo, ale pięknie wygląda pani Maryla, naprawdę.
0: Czyli mamy coś wspólnego z panią Marylą, bo ja też z 50 lat nie wiedziałam, że to czacza.
1: Że są czacze. Mm?
0: Tak, tak. Nie, że są czacze na świecie, to ja wiem.
1: Bywają.
0: Ze dwie. Ale dobrze.
1: A ja bym więcej naliczyła chyba tych czacz. Więc odhaczone tańce mamy, bo tak, to jest taka już chyba wtorkowa tradycja, że trzeba trochę potańczyć. No, nie wiem, czy mówimy o tym, że było taka stłuczka była na S7 bodajże trasie.
0: Mówimy, no.
1: No mówimy. Pani Kinga.
0: Na jednej, drugiej stronie pierwszej jest.
1: Bardzo jakoś żyją kolorowe gazety tym, że córka byłego prezydenta, pani Kinga, 37L, w deszczu wjechała w bariery na trasie S7. I tutaj bardzo ważna jest dla Super Expressu marka tego pojazdu.
0: Jaguara rozbiła.
1: Jaguara trochę, jak w piosence? Nie, nie idźmy tą drogą.
0: Nie idźmy.
1: A fakt z kolei pisze, że było to pod Kielcami. Z tego, co wiadomo, to na szczęście skończyło się bez jakichś groźnych obrażeń, nikomu nic się nie stało.
0: I to najważniejsze.
1: I to najważniejsze, tak. A pani została pouczona, pani, która siedziała za kierownicą auta.
0: Aha, to ktoś inny prowadził?
1: Znaczy, no oficjalnie to pani prowadziła. Pani 31L.
0: Dobrze.
1: Pani Kinga. O lalce też jest na pierwszej stronie.
0: Zaraz się zacznie.
1: Nie dogodzisz. No bo to jest tak, nie dogodzisz, że serial był za niegrzeczny, a że film piękny, ale zbyt grzeczny, pisze fakt na pierwszej stronie, bo za tydzień do kin wchodzi jeszcze jedna lalka. Tym razem w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska i Wokulskiego Stanisława gra Marcin Dorociński. I fakt pisze o tym na pierwszej stronie. Prąd i gaz, ostro w górę też fakt tym żyje. Jeszcze na pierwszej stronie Super Expressu coś mi mignęło. Coś tutaj pana redaktora.
0: Że było wesele, ale to wczoraj mówiliśmy, że.
1: No wesele, było wesele, tam... no jejku, no, no było. No,
0: jejku, jejku, no wesele to wesele. No i do rana balowane było.
1: Do rana. Raz to się na weselu do rana balowało, prawda? Chcę śpiewać do śmierci, mówi Urszula Duciak. No, to tutaj. Jak wesele, to też na przykład ja tak w rodzinną stronę bym poszła, bo fakt donosi, że pan Mateusz Morawiecki znów dziadkiem został.
0: Tak?
1: Jest tak pięknie opisane, bo jest zdjęcie, jak ściska, jak taka malutka rączka zaciska się na kciuku. I jest opis. Gdyby nikt się nie zorientował, co tu się wydarzyło, to jest opis. Dziennikarze piszą tak. Mała rączka wnuka ściska kciuk byłego premiera. Trochę się zdziwiłam, że ściska...
0: No,
1: że jest tu mała rączka i że piękne, i że gratulują, i że to Jaś, wiadomo, bo się pan pochwalił. I jeszcze nie wiem, czy jesteśmy w stanie przeczytać ten tytuł, bo...
0: No, to jest... Dobrze, no jest. Tytuł to tytuł, no. Pod Kaczyńskim gruchnęła scena.
1: Jak scena gruchnie?
0: A to ci proszę ciebie, ale gdzie? A, bo to taki podest.
1: No taki podest był, było spotkanie z młodzieżą i dużo osób się zebrało wokół prezesa i tak lekko
0: no
1: się
0: za
1: ten,
0: dużo.
1: Lekko
0: za dużo
1: się ten podest tak
0: chrupnąć.
1: Wziął i załamał, ale że gruchnęła.
0: Gruchnęła.
1: Jak to gruchnęło w tej prasie kolorowej?
0: Ładnie, bardzo ładnie. Pojawił się wątek pani Urszuli Duciak. To co? to pokontynuujemy.
1: Ale ty, nie.
0: Tak, bo jest taka wersja całkiem niedawno. No i płyta się w zeszłym tygodniu ukazała z takimi wariacjami.

0: takiej eleganckiej płyty zeszłego tygodnia, zdaje się, z wszelkiego rodzaju wariacjami i remiksami utworów Michała Urbaniaka. No to była Urszula Dudziak także i Zuza Baum. 14, nie, jeszcze ciągle 15 do 7. Ola Rzeczek, Poranna Prasa.
1: I ten szelest znów na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawe badanie. Polska powinna przyjąć strategię demograficzną obejmującą reformę systemu emerytalnego, w tym możliwość stopniowego zrównania podwyższenia wieku emerytalnego wraz z wydłużaniem długości życia. I teraz tak, 58% prawie zdecydowanie się zgadzam, a 37% zgadzam się. Tyle, że pytano ekonomistów.
0: Aha.
1: Także to tyle.
0: Węższe badanie.
1: Troszkę węższe. Gaz jest drogi, ale kryzysu nie będzie. Ceny są wysokie, choć sytuacja podobna do tej z 2022 roku nam nie grozi. Rachunki za gaz w Polsce utrzymać w ryzach mogą przyszłoroczne wybory. Bartłomiej Sawicki w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie pisze o tym, że ceny hurtowe gazu sięgają znowu poziomu 80 euro za megawattogodzinę, najwyższego od ponad 3 lat, co ma bezpośredni związek z napięciami i eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami w transporcie przez cieśninę Ormus. Nadal nie są jednak takie jak w sierpniu i wrześniu 2022 roku, kiedy megawattogodzina kosztowała nawet powyżej 200 euro. Dostawy mamy zabezpieczone, takie delikatnie uspokajające wieści na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie w Dzienniku Gazecie Prawnej między innymi o tym, że handel w niedzielę, rośnie fala skarg, wraca spór o prawo. Temat handlu w niedzielę powraca z pełną mocą. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszeń przybywa. W ubiegłym roku odnotowano 205 skarg, w ciągu 8 miesięcy tego roku już 236. Odsetek naruszeń wzrósł z 20% w 2022 roku do 33% w ubiegłym roku, dotykając tysięcy pracowników etatowych i zleceniobiorców. Również na pierwszej stronie w Dzienniku Gazecie Prawnej właściciel domu ma chronić śmieci przed dzikimi zwierzętami. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić obowiązek zabezpieczenia pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem intruzów z lasu. Pisze Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o doprecyzowanie tego obowiązku, zapewnienia utrzymania czystości, którym już dziś objęci są właściciele nieruchomości. A ponieważ coraz więcej mamy do czynienia i coraz częściej mamy do czynienia z dzikami, które te śmieci rozgrzebują, to na właścicielach nieruchomości będzie ciążyć obowiązek, aby je odpowiednio zabezpieczyć. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej bardzo ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam twarz Szczepana Twardocha. Polska miota się od ściany do ściany. Nul Szczepana Twardocha znalazł się w finale tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. To bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich książek ubiegłego roku. Powieść urodzonego na Śląsku pisarza znalazła się też na drugim miejscu w Spiegel Buchpreis, nowym konkursie na najlepszą wydaną w Niemczech powieść. To zapowiedź rozmowy ze Szczepanem Twardochem w dalszej części gazety, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Chaos u polskiego przewoźnika. LOT łamie przepisy. Kłamstwa i bzdury. Tak pracownicy polskich linii lotniczych LOT określają tłumaczenia polskiego przewoźnika, który przekonuje, że mają wolną drogę do wyboru warunków zatrudnienia w spółce. Fakt, technicznie mogą to zrobić, ale wszystko, co się z tym wiąże, sprawia, że to wybór tak naprawdę iluzoryczny, a swoboda, o której mówi LOT, jest tylko pozorna. Wejście w życie reformy PIP dało pracownikom LOT-u nadzieję, że wreszcie ich umowy B2B zamienią się w pełnoprawne umowy o pracę. Właśnie trwa kontrola, która sprawdza, czy rzeczywiście są podstawy do wymuszenia na przewoźniku systemowych zmian. Wszczęto ją na wniosek Ministerstwa Pracy po liście od załogantów. Czy ja mogę jeszcze jedną rzecz? Czy już nie mamy czasu?
0: Mamy czas.
1: Mamy coś. Świetnie.
0: Nie za dużo, ale mam.
1: Bo są dwa takie zupełnie różne komentarze odnośnie tego, że Polska ma obniżony rating. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze: rating Polski w dół, a rząd bagatelizuje problem. Eksperci biją na alarm w sprawie polskich finansów. PiS domaga się wyjaśnień od ministra Domańskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce bezzwłocznego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w tej sprawie. Z kolei gazeta Parkiet pisze o tej samej sprawie tak. Rynek zagrał agencji na nosie, kolejne rekordy nad Wisłą. Nowy tydzień na rynkach przyniósł poprawę nastrojów. Widać to było również w Polsce. Indeksy akcji akcji wzbiły się na nowe szczyty, rentowności obligacji spadły, a złoty zyskiwał wobec euro i dolara.
0: O, widzisz.
1: Także o.
0: Jak rynek zagra na nosie, to wiesz. Ola Żaczek, dziękuję bardzo. O, jeszcze pan Łukasz podpowiada, że pani Urszula bierze udział właśnie w Polish Jazz Festival i co ciekawe, w najbliższą niedzielę będą razem występować na koncercie finałowym z Mary...
1: Lą.
0: Skąd wiedziałaś?
1: Królowa nie jest tylko jedna.

0: Zapachniało bądem. 7 minut do 7.
1: Nieprawomocny w prawie.
0: Czyli przygody prawne pana Stanisława. No właśnie, co robić, kiedy sąd wzywa? Z takim pytaniem w dzisiejszym odcinku zmierzy się Stanisław nieprawomocny i czy będzie musiał stawić się jako świadek. O tym opowie państwu Gabi Dermetko.
2: Stanisław nieprawomocny otrzymał list polecony. Trochę się zaniepokoił, kiedy zobaczył, że to list z sądu.
3: Z sądu? Do mnie? Przecież ja nie jestem w nic zamieszany. Wezwanie na świadka? No nie, no, ja się nie zgadzam. Ja nie mam czasu, żeby mnie ktoś po sądach ciągał. Nigdzie nie pójdę. Przecież mi nic nie zrobią. Nie będę nigdzie chodzić.
2: I tutaj nieprawomocny się myli. Wezwanie do sądu zawsze trzeba potraktować poważnie, mówi Przemysław Szuty, starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym.
4: Jeżeli otrzymujemy wezwanie od sądu, jako świadek musimy się stawić. Jeżeli się nie stawimy, sąd ma uprawnienie do dyscyplinowania świadka i może nałożyć na niego grzywnę. Także nie ma czegoś takiego, że nie chce się. Jak mawiał klasyk, nie chcę, ale muszę, więc pójdę.
2: Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże na grzywnę, której wysokość maksymalna to 3000 zł. Jeżeli natomiast świadek nie stawi się i w drugim terminie, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie.
4: Ale jeżeli występuje taka sytuacja losowa, że na przykład jesteśmy chorzy, możemy udać się do lekarza sądowego, wtedy lekarz sądowy wystawi nam zwolnienie i sąd takie zwolnienie honoruje. Bo zwolnienie od zwykłego lekarza może tylko być okolicznością łagodzącą i sąd takie oczywiście zwolnienie uwzględni, ale potrzebne jest zwolnienie od lekarza sądowego. Lekarzy sądowych na pewno adresy znajdziemy w internecie, ale też na listach w sądzie.
5: A na przykład jeżeli ktoś jest w szpitalu, to też będzie traktowane jako okoliczność łagodząca? No bo czasami zdarzają się takie wypadki losowe, już jesteśmy w szpitalu i nie pójdziemy do lekarza sądowego, bo za chwilę mamy operację.
4: Pytanie, czy jest to operacja planowa? Jeśli wcześniej dostaliśmy zawiadomienie z sądu i wiemy, że mamy operację, warto wysłać do sądu wniosek o zmianę terminu przesłuchania.
2: Czasami termin, który sąd nam wyznaczył, koliduje z innymi planami, na przykład wyjazdem za granicę.
4: Jeżeli już jest opłacony i wiemy, że ten wyjazd jest, jak najbardziej poprośmy sąd o zmianę terminu.
5: A czy sąd jest przychylny, czy jednak nie zawsze się to może udać?
4: W większości przypadków sąd się przychyla, tylko należy też pamiętać, że będąc świadkiem, nie stawiając się, wydłuża się wtedy czas postępowania. Także osoby zainteresowanej, która sprawa jest w sądzie. Bo w sądzie nie ma tak, że termin jest szybciutki. Na kolejny termin prawdopodobnie trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.
2: Stawienie się w sądzie może wiązać się też z kosztami, chociażby dotarcia na rozprawę. W takim wypadku mamy prawo żądać zwrotu koniecznych wydatków poniesionych w związku ze stawiennictwem w sądzie. Można też żądać wynagrodzenia za utratę zarobku. I kiedy w końcu do sądu jako świadek dotrzemy, trzeba pamiętać o jednym. Zawsze mówimy prawdę, nawet jeżeli jest ona niewygodna dla strony, która nas na świadka powołała.
4: Przed sądem zawsze mówimy prawdę za nieprawdę. Można dostać zarzuty, dlatego nie warto kłamać, trzeba mówić to, co się wie i to, o co sąd pyta.
0: Tak, żeby było jasne. To był pan Stanisław Nieprawomocny. Bardzo panu dziękuję, panie Stanisławie. Czekamy na kolejną przygodę za tydzień. Gabi Dermetko opowiadała państwu o tych zawiłościach prawnych. Teraz będzie sezon i Dawid Podsiadło i mamy 3 minuty do 7. Za 3 minuty serwis. Przychylam się.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 22 września. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Pentagon poinformował, że zaplanowane na jutro spotkanie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. Rozmowy miały dotyczyć m.in. bezpieczeństwa w regionie, lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce, a także planów budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju. Jeszcze dziś natomiast może dojść do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Ukraiński przywódca chce rozmawiać z Trumpem o ryzyku nowej rosyjskiej ofensywy i o możliwych prowokacjach Kremla w krajach NATO. Jak precyzował amerykański wiceprezydent J.D. Vance, rozmowy odbędą się dziś lub najpóźniej jutro. W drodze do Stanów Zjednoczonych na lotnisku Shannon w Irlandii prezydent Zełenski spotkał się z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe'em. Fotel jest jeden, kandydatów ośmioro, a wybory już za 5 dni. Teraz w serwisie Kraków, który czeka na nowego prezydenta. Przedwyborczy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzony na zlecenie Polsat News faworyzuje jednego z kandydatów. A kogo? O tym nasz reporter Andrzej Zasadni.
2: Pole position przed niedzielnymi wyborami zajął Łukasz Gibała, który w sondażu ma niemal 40% poparcia. Gibała wie jednak, że badania nie wygrywają. 2 lata temu także prowadził w sondażach, by ostatecznie przegrać. Druga jest Monika Piątkowska, na którą chce głosować niespełna 24% krakowian. Trzeci jest Michał Drewnicki z poparciem na poziomie 15%. Po piętach depcze mu najmłodsza kandydatka Aleksandra Owca z niespełna 10% poparciem. Daria Gosek-Popiołek może liczyć na 6%, Michał Klimek na 4%, a jednego z inicjatorów rozpisania nowych wyborów, Jana Hoffmana, popiera niespełna 3% badanych. Te liczby mogą się zmienić. Niemal 1/4 pytanych wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Jeśli wyniki sondaży potwierdzą się przy urnach, do drugiej tury dojdzie 11 października. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od wczoraj kupony rabatowe w Biedronce zamiast za oddane puszki plastikowe być ważnym miesiąc, będą ważne 120 dni, czyli 4 miesiące.
3: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
4: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
1: Mówią klienci dyskontów. Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od 1 października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki z innym seniorem o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Po szarpaninie miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. Senior, który go uderzył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. Na koniec astronomiczna jesień, która co prawda zaczyna się dopiero jutro, ale w Tatrach lato już zdążyło zmienić się od razu w zimę. To bardzo gwałtowny przeskok po ostatnich tygodniach ciepła w górach. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
5: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, nawet do 30 cm. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Wiadomości sportowe, Antek Pyzel.
6: Na początek zajrzymy do Sofii, gdzie dziś rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Europy w siatkówce panów. Jako pierwszy na godzinę 15 zaplanowany jest mecz Rumunia-Francja, a później o 18 do gry przystąpią biało-czerwoni. Na ich drodze do strefy medalowej stanie reprezentacja Niemiec, rywal na papierze słabszy, ale niesiony wyszarpanym zwycięstwem z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli jedyną drużyną, której na tym turnieju udało się pokonać Polaków.
7: No myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie, że nie pojedziemy do Mediolanu, ale trafiamy na drużynę, która ostatnio tutaj stała pod ścianą i była już praktycznie zgnieciona, a powstała, wróciła i wiemy, jak ciężko się tutaj nam grało przeciwko Bułgarom, także trzeba oddać im, że zrobili dużą rzecz, że z wyniku 0-2 wrócili, odwrócili to spotkanie, awansowali do ćwierćfinału, także wiemy, że łatwo nie będzie.
6: Mówił przed kamerami Polsatu Sport libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Wczoraj ostatnią parę ćwierćfinałową stworzyli Słoweńcy po wygranej 3-0 z Serbami oraz Belgowie, którzy 3-1 pokonali Czechów. Przejdźmy do tenisa, tam z kolei w grze są panie. Z rywalizacją w Seulu pożegnała się już wczoraj Magdalinet, ale do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Singapurze awansowała Maja Chwalińska. Polka 2-0 pokonała Rebekę Szramkową ze Słowacji, a swoją następną rywalkę poznała kilkanaście minut temu. Będzie nią Ukrainka Oleksandra Olinikowa. Tenis w wydaniu kobiecym mogą obejrzeć również fani w chińskim Shenzhen, gdzie dziś rozpoczyna się Billie Jean King Cup. W pierwszym meczu Brytyjki staną przed trudnym zadaniem, bo po drugiej stronie siatki staną faworytki do zwycięstwa w pucharze, czyli Czeszki. W ich składzie zobaczymy zwycięzczynię Wimbledonu, a zarazem szóstą rakietę świata Lindę Noskową, ósmą w rankingu Karolinę Muchową oraz liderkę rankingu deblistek Katarinę Siniakową. Na koniec jeszcze raport z Lotto Superligi. Wczoraj szczypiorniści Industrii Kielce rozgromili 39-22 MMTS Kwidzyn. Więcej emocji było w spotkaniu Gwardii Opole ze Stalą Mielec, gdzie decydująca bramka padła na 17 sekund przed końcem meczu. Górą Gwardia 28-27. No dobrze, jeden serwis udało się wypełnić. Mam nadzieję, że za godzinę też się uda, bo wtorki raczej nie cechują się wielkim natężeniem zdarzeń w świecie sportu.
0: Teraz będzie natężenie czego? Zdarzeń w świecie pogodowym. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia będą na zachodzie rozpogodzenia. Gratuluję. Przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju. Możliwe też burze. Wysokość opadów. jej wysokość opadów. Zwłaszcza w czasie burz do 15 mm. W rejonie Karpat od 15 do 20. A na obszarach podtatrzańskich, około tatrzańskich, to będzie 25. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, tak jak słyszeliśmy w serwisie. W Tatrach miejsce przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 18 cm, Zakopane 8 stopni, Bielsko-Biała 12, Kraków 13, Katowice, Rzeszów, Jelenia Góra, Radom 14, Białystok, Suwałki, Lublin 15 stopni, Koszalin, Łódź, Warszawa, Wrocław, Opole 16, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Gorzów, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra, wszędzie 17.
8: Radio 357.
0: 8 po.

0: come on. Show on.
1: Poranek 357. Witamy, kłaniamy się, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Mamy 11 minut po 7 i przed nami piosenka dnia. Ona już troszkę tam sobie szemrze. I to będzie artystka, która teraz nazywa się Miley.

0: Teraz jest Miley, ale wcześniej była też Miley Cyrus, ale też w międzyczasie jeszcze też była Hannah Montana, więc to ta sama postać. 15 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Nie pogubiłem pana, panie doktorze, w sprawach muzycznych?
2: Znaczy, trochę się muszę zastanowić nad tym. Ja to przemyślę i dam panu znać koło południa.
0: Dobrze. Będę oczekiwał na znaki sygnału od pana, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Zastanawiam się nad pytaniem Leona lat 10 i w ogóle tak szerzej pomyślałem, że są procesy, których się nie da cofnąć. Zresztą ostatnio pan redaktor Piotr Stelmach zasygnalizował, że nie da się odkisić ogórków na przykład. Nie wiem, czy się pan zgadza. To nauka na to, ale chyba moim zdaniem się nie da.
2: Wie pan co, to jest tak głębokie, że...
0: Wiem, na samym dnie słoika.
2: Ja już mam po prostu drugą rzecz do zastanowienia się, a przecież jeszcze nie ma ósmej.
0: Ale w tej sprawie to do 15 będę oczekiwał na sygnał. No to ja przejdę może do pytania. Leon lat 10 pyta o to, czy diament da się znowu zmienić w węgiel. Oddiamencić jakby.
2: Znaczy diament to jest węgiel. One są cały czas...
0: Proszę nie komplikować.
2: Z węgla, więc w pewnym sensie nie ma co tutaj odwracać. Ale ja chyba wiem, o co chodzi. Więc jakby pierwszy mit. Diament to jest węgiel, więc po prostu kropka. Ale drugi, diamenty nie są wieczne. I tu mi się przypomina film James Bond, któryś chyba z lat 70., taki dość wczesny, który miał tytuł Diamenty są wieczne, no więc nie są wieczne. A w ogóle to hasło Diamenty są wieczne, ono zostało wymyślone przez copywritera, w zasadzie copywriterkę, firma handlująca diamentami w Stanach Zjednoczonych krótko po wojnie stwierdziła, że dobrze by było swój produkt czymś zarekomendować, czymś reklamować i zleciła agencji PR-owej, jakby się dzisiaj powiedzieli, no wymyślenie jakiegoś hasła reklamowego. No i wtedy powstało to hasło diamenty są wieczne albo są na zawsze. Po angielsku to brzmi diamond is forever, czyli bardziej nie wieczne, tylko są na zawsze. I to odniosło gigantyczny sukces. Kiedyś zresztą to hasło zostało uznane za najlepsze hasło reklamowe w ogóle całego XX wieku, bo od tego się tak naprawdę dopiero kariera diamentów zaczęła.
0: W tym sensie jest kwestią marketingu, proszę pana.
2: Do któregoś momentu, tak. Ale potem już nie. Ale dobra, to w takim razie już tak, diament to jest węgiel. Da się go jednak cofnąć do takiej postaci, takiego węgla, z jakim węgiel kojarzymy, czyli czegoś, co jest koniecznie czarne, czegoś, co brudzi, takiego jak na przykład sadza. Diament, grafit, ale też węgiel kamienny, sadza, o której powiedziałem, węgiel drzewny. To są wszystko tak zwane alotropy tego samego pierwiastka. Alotropy, czyli różne układy, w którym ten sam pierwiastek jest po prostu inaczej ułożony w sieci krystalicznej. Czyli różnią się od siebie, poza tam różnymi, tam powiedzmy, dodatkami, ale jeśli popatrzylibyśmy tylko na te atomy węgla, to one w tych wszystkich, nie wiem, obiektach czy substancjach, które wymieniłem, są. Tyle tylko, że one są inaczej sobą te atomy węgla poukładane. W diamencie tworzą sztywną taką trójwymiarową sieć. I
0: tak sobie teraz pomyślałem, że właściwie dostać pierścionek z diamentem czy z węglem drzewnym, to jest tylko kwestia alotropu. Pa.
2: Tak.
0: Tak?
2: No i portfela, nie? I wyobraźni.
0: Aha.
2: Ale tak. Czy jeżeli ktoś z państwa chce kupić komuś z państwa diamentowy
0: naszyjnik
2: albo pierścionek i chwilowo nie stać, ale to chwilowo wiadomo, to można kupić z węgla drzewnego.
0: Po więcej takich rad zapraszamy o 7.15.
2: Co jakiś czas co jakiś czas będziemy za darmo takie rady państwu. No więc w każdym razie w diamencie one są te same węgle, czy takie same węgle są ułożone w taką sztywną, trójwymiarową sieć. Mhm. Z kolei w graficie one tworzą takie płaskie warstwy, pomiędzy tymi warstwami nie ma specjalnie jakiegoś mocnego wiązania, dlatego one się tak ześlizgują. To, co ołówek robi, czy zostawia na kartce papieru, to są kolejne warstwy właśnie tych atomów węgla, które się ześlizgnęły z siebie i zostały na papierze, w największym skrócie. I teraz tak, w takich zwykłych warunkach, mówiąc zwykłe warunki, mam na myśli no, temperaturę pokojową, ciśnienie atmosferyczne. Diament jest, to się też tak fachowo nazywa, metastabilny. Znaczy, teoretycznie sam powinien się z czasem zamieniać w grafit. Natomiast tam energia, czy bariera energetyczna jest tak duża, że w praktyce ten proces trwa bardzo, bardzo długo. To bardzo długo, nie mam na myśli setki czy tysiące lat, mam na myśli raczej miliardy lat.
0: Jejku.
2: Więc dlatego diament w pierścionkach czy w koliach diamentowych nie czernieje z czasem. Ale możemy ten proces mocno przyspieszyć. Możemy taki diament mocno podgrzewać. Jeżeli go podgrzewamy dodatkowo bez tlenu, albo w próżni, albo w jakimś obojętnym gazie, i to podgrzewanie to nie jest 50 stopni, tylko 1500, albo 1600, albo 1700, diament zaczyna, i tu się pojawia piękna nazwa, grafityzować, czyli zamieniać się w grafit. Znowu, z tymi atomami nic się nie dzieje, to są te same atomy, tylko zaczynają się zmieniać wiązania pomiędzy tymi atomami. W jeszcze wyższych temperaturach, czyli w okolicach 2000 stopni, ten proces jest już naprawdę szybki. Najpierw powierzchnia, a potem cała objętość takiego grafitu, takiego diamentu zamienia się w grafit. I wtedy powstaje z diamentu no, zwykły węgiel w formie grafitu. Mówię zwykły węgiel i troszkę tutaj się gryzę w język, no bo diament to też jest zwykły węgiel, no ale wiadomo o co chodzi. To jest jak gdyby jeden proces. Drugi proces to jest spalanie, to znaczy w obecności tlenu diament pali się. Tak samo jak pali się węgiel, taki kamienny. Chociaż trudniej niż węgiel kamienny. W takim czystym tlenie zaczyna się to od temperatury powiedzmy kilkuset stopni na plusie i produktem jest dwutlenek węgla. Dokładnie tak samo jak przy spalaniu węgla kamiennego, grafitu czy węgla drzewnego. Czyli jak dwutlenek węgla to węgiel w postaci gazowej. W obu przypadkach, czy podgrzewając bez tlenu, czy spalając, dostaje się z diamentu, czyli z węgla poukładanego, bardzo uporządkowanego, albo kawałek węgla, taki no, jako czysty grafit, albo jako gaz. Więc podsumowując, z diamentem jest nieco inaczej niż z ogórkami kiszonymi. Da się go odkisić, czyli da się go zamienić z powrotem w taki węgiel, z jakim my utożsamiamy węgiel. Diamenty nie są wieczne w sensie chemicznym. Trzeba troszkę pokombinować, czyli dostarczyć dużo energii, żeby atomy przeskoczyły z jednej struktury w drugą.
0: Dobra. Panie doktorze, teraz muzycznie musimy rozwiązać sytuację. Ma pan do wyboru. Chce pan Kolczyk czy Bonda?
2: Myślałem, że pan zagra Złote Obrączki.
0: Nie, tam. Mam dla pana diamentowy Kolczyk.
2: A, ty jednak Kolczyk pan wybrał. No niech będzie Kolczyk.
0: Wie pan co, zagramy dwie, żeby nie było moja strata.
2: Dobra, wszystkiego dobrego.
0: Doktor Tomasz Orzek, bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Wszystkiego dobrego do jutra. Do jutra.
2: Do jutra.
0: 23 po 7.

Adam mówi, że to też była czacza. Co ty opowiadasz? Ale może. 27,5 minuty po siódmej. No to druga porcja diamentów.

0: Tu też by mogło być cza-cza-cza, ale może przesadzam. Chyba już czas. Będziemy mieli zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w drugiej połowie dnia. Na zachodzie rozpogodzenia będą przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie także możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15, w rejonach karpackich to będzie 15-20, a na obszarze podtatrzańskim będzie 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Tatrach to może przyrost pokrywy śnieżnej przyrosnąć do 18 cm. I temperatura maksymalna 12 miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, 18-19 w północno-zachodniej części kraju, chłodniej na terenach podgórskich 9 do 13. Z północy i północnego zachodu będzie napływać. Chłodna, polarno-morska masa powietrza, porywisty wiatr nadal będzie sprawiał, że temperatura odczuwalna w godzinach około południowych będzie wynosiła około 8 na południu do 13 na zachodzie. Wiadomo, jak jest ciepło, a jest wiatr, to nie. Rano na południowym wschodzie i południowym zachodzie może być odczuwalnie bardzo zimno, jak na koniec lata, dziś ostatni dzień. W pozostałej części dnia subiektywne odczucie termiczne będzie się kształtowało w przedziale od zimno do komfortowo przy przewadze odczucia zimno.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut 8 to teraz będzie Bond na drugą nóżkę.

0: Za 25 minut 8.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, na zielono dzisiaj. Wracam z Gdańska, gdzie po raz 15 wystartowała wczoraj Planeta Energii. O tym jeszcze będziemy mówić, ale chcę powiedzieć, bo jak zwykle wystartowała w cudownej przestrzeni miejskiej Gdańska, w sercu terenów stoczniowych. I o tym miejscu dzisiaj opowiem, bo warto tam zajrzeć. Huba X Energa to jest właśnie to miejsce. A inauguracji zwykle towarzyszą warsztaty dla dzieci. Warsztaty w Hubie to akurat nic nowego, to właściwie chleb powszedni. Także pod tym kątem zwracam uwagę rodzicom z Trójmiasta na to miejsce, które jest położone w otulinie stoczniowych zabudowań, hal, dźwigów. I tutaj mieści się pawilon taki oszklony, który okala zielony ogród, może jeszcze niewielki, ale już rozrastający się i warto do niego zajrzeć i zobaczyć, jak zielenieje i powiększa się z roku na rok.
3: Budynek zamykamy na zimę, no bo tutaj nie ogrzejemy tego, ale ogród jest dostępny cały czas, cały rok. Jest to taki właśnie trochę też znowu ewenement. Prywatnie założona przestrzeń publiczna, dostępna dla każdego.
2: I tak to określa Michalina Jasińska, współtwórczyni Huba X Energa. W ogrodzie, jak to w ogrodzie, wiele się dzieje.
3: Czego my nie mamy w ogrodzie? Ogród się głównie dzieli na dwie części. Jedna część jest takim bioróżnorodnym ogrodem ozdobnym, w którym zadaliśmy sobie badawcze pytanie, czy da się stworzyć ozdobny ogród po prostu z gatunków rodzimych? Ale widzę, że to jest, wiesz, cały czas proces. To nie jest do końca jeszcze rozumiany przez ludzi. Ludzie pytają, kiedy to skosimy, nie? Bo to takie chaszcze właśnie i tak dalej. No jest tam piękna po prostu łąka, kwitnąca cały rok, przyciągająca masę zapylaczy. Mamy sandarium, taki dom dla dziko żyjących pszczół, które gniazdują w ziemi. To wygląda jak hałda piasku, ale jest tak naprawdę specjalnie usypaną pod specjalnym kątem, specjalnym stopniu nachylenia do słońca. Jest górą piasku, którą też odchwaszczamy, bo te pszczoły, te dzikie zapylacze potrzebują takiego miejsca. Tu mamy też ogród jadalny, w którym i przez cały sezon w ogóle coś zbieraliśmy i były cukinie i ogórki, co tak patrzę, były jeszcze wszystkie liście, czyli sałaty, rukole, jarmuż był, truskawki pyszne, no co tam nie było. Było fasolki. I jeszcze przed nami badanie tych roślin, więc na razie, wiesz, ich nie spożywamy. A szklarnię postawiliśmy dopiero co, tak naprawdę. Budowaliśmy ją społecznościowo z używanych leżaków i z butelek PET.
2: I pewnie pomyślicie, że takich ogrodów już nawet w mieście przybywa, ale to po pierwsze jest ogród na terenie stoczni, co już czyni to miejsce wyjątkowym. I to jest coś więcej niż ogród, bo to jest bardzo nowatorskie miejsce stworzone z pomysłem.
3: Lubimy to nazywać Centrum Cyrkularności. I to jest taki pomysł, który gdzieś tam urodził się w naszych głowach 2 lata temu prawie, gdzie będąc częścią stoczni, 100 stoczni, która jest tutaj taką przestrzenią gastronomiczno-rozrywkowo-kulturalną, mamy do czynienia i z food truckami, i z kawiarniami, różnego rodzaju w ogóle i napojami, i jedzeniem. Więc zadaliśmy sobie to pytanie, czy możemy sprawić, otwierając takie centrum cyrkularności, czy możemy sprawić, żeby stocznia działała w obiegu zamkniętym? Czyli tak naprawdę testować, wiesz, te wielkie idee gospodarki obiegu zamkniętego, właśnie cyrkularności i tak dalej. Co to tak naprawdę jest i czy da się to robić w centrum miasta? No więc wyszliśmy od tego, że zaczęliśmy mapować po prostu odpady, które możemy przekształcić w zasoby. I co możemy z nimi dalej zrobić?
2: No wiadomo, jedzenie to odpady bio, resztki roślinne, resztki warzyw, resztki jedzenia. To można wyrzucić do pojemników bio, ale można też stworzyć coś więcej. Lokalny bioreaktor, czyli taki kompostownik.
3: Więc zastanowiliśmy się, okej, super, będziemy robić z tego kompost, w ogóle fajnie, kompostować na miejscu, no ale co dalej? Czy takie kompostowanie, po prostu zrzucenie na górę ma sens? No nie do końca, to nie jest skalowalne, wiesz, to wymaga bardzo dużo pracy, czasu i tak dalej. Więc pomyśleliśmy, czy w nowoczesnym mieście mogłoby się wydarzyć taki rodzaj kompostowania, który byłby przyjazny właśnie dla takich przestrzeni, po to, żeby gdzieś tam niwelować zapachy, niwelować jakieś uciążliwości, a jednocześnie kompostować na miejscu i jakby nie pokonywać na przykład tej drogi, wiesz, minimalizować ślad węglowy. Jednocześnie kompost, który produkujemy, zostaje na miejscu, więc możemy go wrzucić w grządki, na których z kolei możemy uprawiać dalej warzywa, które docelowo mogłyby lądować w tych właśnie restauracjach.
2: I to się nazywa obieg zamknięty. Znakomite. No ale w Hubie testują, sprawdzają, wdrażają pomysł za pomysłem i takie pomysły, które no właśnie mogą też, jak kompostowniki, powstawać w innych miejscach, na przykład na osiedlach nowoczesnych, takich, którym zależy na tym, żeby być no właśnie prośrodowiskowym. W Hubie są centrum doświadczalnym pod wieloma względami.
3: Wydzielamy sobie fusy od kawy. I na nich stwierdziliśmy, że będziemy hodować grzyby, bo wiemy, że to się robi na świecie. No i Udały się pierwsze boczniaki w Chubie. Udało się już w ogóle kilka rzutów owocnikowania i jedna grzybnia owocnikowała 3 razy, gdzie już dawno jej nie daliśmy szans, w ogóle zapomnieliśmy o niej. I duże, i małe, i w ogóle wiesz, bardzo różne. Kawa w połączeniu z kartonem są głównym substratem, na którym hodujemy te boczniaki. My w mieście nie mamy tutaj słomy, więc właśnie korzystamy z tych zasobów, które mamy. Wiemy, że na kawie będą one dobrze rosnąć, czy na tym właśnie w pomieszaniu z kartonem, bo one mają te same składniki, nie? Mniej więcej co słoma.
2: No i mówiąc o działaniach prośrodowiskowych, gdzieś musi się pojawić słowo plastik. I tu też usłyszałem naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, no bo na rynku mamy już teoretycznie tworzywa bardziej przyjazne środowisku, no ale zawsze jest jakieś ale.
3: Recykling PLA to jest polilaktyd, to jest taki rodzaj plastiku pochodzący z roślin, który został wprowadzony całkiem niedawno i zastępuje nam, wiesz, polipropylen czy polietylen, głównie w naczyniach jednorazowego użytku. To jest taki rodzaj plastiku, który nie da się przetwarzać tak samo jak inne plastiki. Jeśli wyrzucisz go u siebie na kompostownik, to on najprawdopodobniej nie skompostuje. Jeśli wyrzucisz go do lasu, to w ogóle zapomnij. On zachowuje się tak samo jak plastik, bo on wymaga, wiesz, specjalnej wilgotności, temperatury, ciśnienia itd. My chcemy go przetworzyć takimi metodami z warsztatu. Najpierw musimy je zebrać od ludzi. Ten plastik jest specjalnym rodzajem plastiku. Nie może w nim stać woda, nie może być wilgotny. Więc my mówimy, ludzie, proszę, umyjcie go przed wrzuceniem do naszej stacji. Czyli mamy zbudowaną właśnie stację, no ale to jest proces.
2: Tak. I tam trwają naprawdę prace badawcze, doświadczenia z ekspertami, którzy też pomagają przy tym projekcie i przy kilku innych. Trafiają do Chuby dzięki, no właśnie, ten plastik dzięki tym stacjom. I patrząc na pomysłowość Michaliny Jasińskiej i Kuby Łukaszewskiego i całej tej ekipy, wiem, że tam się wydarzy jeszcze wiele niesamowitych rzeczy, bo to są ludzie z pasją i tą pasją dzieją się także, uświadamiając najmłodszych, a przecież to oni, ci najmłodsi, najbardziej będą się mierzyć z tym śmietnikiem, który im zostawimy. Wpadajcie do Gdańska. Może przy okazji wizyty w Montowni, bo to bardzo blisko. Montownia też na terenie stoczni i kawałeczek dalej jest Chuba, X-Energa i tam mnóstwo ciekawych rzeczy.
1: No proszę bardzo, to akurat niedługo będziemy.
2: Wiem.
1: Ale będziemy. Bardzo panu dziękuję, wszystko dobrze? Wszystko
2: tak,
1: dobrze.
2: Tak, no stocznia będzie też obecna, ale na razie nie
1: ale
2: możemy
1: na
2: powiedzieć.
1: Razie nie możemy powiedzieć, ale na razie nie możemy powiedzieć.
2: Nie, nic
1: nie możemy na razie powiedzieć nic, ale będzie.

0: Pytanie się pojawiło od pani Ewy w tekstówce. Czy jest jakiś szczególny powód, dla którego tak intensywnie ćwiczymy Bonda? Bo może zaspała mi coś, mi umknęła. Jest jakiś powód do celebracji? No nie ma, jeszcze niestety nie ma. Tak po prostu, taka koincydencja.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl. Paulina Przybysz na państwa oczekuje głosy?

0: 10 do 8.
1: Ranek 357.
0: Lato się kończy i to dzisiaj rok akademicki za zakrętem, więc równocześnie z poszukiwaniem mieszkania trwa poszukiwanie zajęcia zarobkowego. Dla wielu studentów praca to konieczność. Dziś pracują studenci studiów niestacjonarnych, ale także stacjonarnych i z pewnością dotyczy tu wielu młodych ludzi. I Zawoźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No jak mówiliśmy przed 6.30, Związek Banków Polskich wyliczył, że miesięczne utrzymanie studenta to ponad 4000 zł.
2: To prawda, a w przypadku takiego studiującego na płatnych studiach to nawet 4,5 tysiąca miesięcznie. Zatem łączenie pracy i studiów to konieczność, ale i niemałe wyzwanie.
3: Muszą pracować z kalendarzem, planować sobie tą naukę.
4: Jestem na ostatnim roku licencjatu. Teraz miałem jeden dzień zajęć w tygodniu. Grafik mam elastyczny, więc udało mi się to połączyć. Na pewno większe wyzwanie będzie, jak zacznę studia magisterskie i zajęć będzie więcej.
2: Liwia Czechowicz, studentka trzeciego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, znalazła pracę na ten rok, ale przyznaje, że łatwo nie było.
5: Nie sądzę, żeby problemem był sam status studenta. Uważam, że jest nawet wręcz dość pożądany ze względu na korzyści z zatrudniania studentów, ale bardziej kwestią może być oczekiwanie dostępności, też brak doświadczenia wśród wielu młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Wielu pracodawców nie chce szkolić nowego pracownika, nawet w kwestiach takich podstawowych jak obsługa kasy, ale przez to młody człowiek, który chciałby znaleźć pracę, bądź też potrzebuje, w większości przypadków jest to konieczność, a nie jakieś dodatkowe pragnienie, nie może wejść na większość pozycji.
2: A koszty życia rosną, studiowanie stało się dobrem luksusowym i poszukiwanie źródeł finansowania nauki i studiowania zatacza szerokie kręgi, co sprawdził Związek Banków Polskich w swoim dorocznym raporcie Portfel Studenta. I okazuje się, że wielu pracowało i zaoszczędziło na studia w wakacje, mówi Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich.
6: Te oszczędności studenckie nie są takie małe, bo tam jest całkiem spora grupa tych, którzy mają już oszczędności powyżej 10 tysięcy złotych, więc takie dorzucanie z oszczędności, kiedy pracujemy przez wakacje, a dorzucamy potem w czasie roku akademickiego, to może być dobry pomysł. Dalej, co tu ukrywać? Nie ma jak u mamy, a więc słoiki wracają do łask i nie ma się co na to obrażać. Czym więcej przywieziemy, tym więcej zjemy.
2: I mniej wydamy na miejscu.
6: I mniej wydamy na miejscu, a myśmy w tym paragonie studenckim założyli, że to jest 700 parę złotych na żywność dla studenta na miesiąc. No i wreszcie, no trzeba się uczyć, no bo jednak wciąż są stypendia naukowe. Więc warto się też rozglądać za różnego typu grantami, bo te granty powodują, że gdzieś tam można trochę zaoszczędzić.
2: Pracuje coraz więcej studentów, ale porównując to z innymi krajami, nie jest to aż tak dużo, wyjaśnia Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service.
7: Tutaj jesteśmy aż na poziomie 84,3%. To są najnowsze dane Eurostatu i tutaj bardzo odbiegamy od średniej. To są osoby studiujące, które są poza rynkiem pracy.
2: Z jednej strony mamy do czynienia z rodzicami, którzy za wszelką cenę chcą dać dziecku możliwość studiowania bez konieczności pracy, ale mówimy też o dostępie do pracy dla studenta i w dużych miastach akademickich z pracą zwykle nie ma problemu, ale coraz więcej młodych ludzi studiuje w mniejszych ośrodkach, jest taniej, bliżej do domu, co zmniejsza koszty, ale ofert pracy jest mniej.
7: Dużo firm, głównie logistycznych, buduje w tej chwili swoje centra również wzdłuż autostrad, wzdłuż miejsc, gdzie można takie inwestycje przeprowadzać, więc są te miejsca pracy, które powstają blisko mniejszych miejscowości, blisko wsi. Jest też dużo firm, które inwestuje w mniejszych miejscowościach, natomiast no, z punktu widzenia takiej codzienności to niestety praca w sklepie w małej miejscowości, to będzie ta jedyna alternatywa, bądź szukając jakichś miejsc w Horece, czyli w hotelach, restauracjach związanych z turystyką. Tam też ta praca dla tych młodszych ludzi i dla studentów będzie dostępna.
2: Tomasz Prałat, wykładowca w Katedrze Zarządzania Collegium Civitas, przyznaje, że praca od drugiego roku studiów to już praktycznie norma. Czasami ta praca koliduje ze studiami.
8: Często na przykład pytają, czy mogą wyjść wcześniej, bo muszą zdążyć do pracy. Też nie mają często czasu na jakieś takie dodatkowe aktywności, no bo chodzą do pracy. I też często jak chce się ustalić jakiś termin konsultacji czy coś, to też często komunikują, że im nie pasuje, bo idą do pracy. Na pewno ma to wpływ na obecności na zajęciach, bo często dostaje informację, że ktoś nie był, bo był w pracy na przykład. No na naukę na pewno też ma to wpływ, bo zamiast siedzieć z książkami chodzą ludzie do pracy, więc chociaż z drugiej drugiej strony, jeżeli ktoś ma pracę związaną ze studiami, to często może podzielić się fajnymi przykładami z pracy i bym wręcz nawet powiedział, że jest to bardzo wartościowe.
2: Niektórzy chcą pracować na studiach, inni muszą, bo utrzymanie się na studiach jest dziś kosztowne, nawet bardzo kosztowne.
0: Jak słyszeliśmy, portfel studenta 4000 zł.
2: 4,5 nawet.
0: 4,5 nawet. Tak to wynika z badania Związku Banków Polskich.
2: 700 zł na jedzenie to nie jest za dużo, bym tak powiedziała, przy tych cenach.
0: No takie chudziutkie są studenty zwykle.
2: Tak?
0: Za dużo czy mało? Nie wiem właśnie. No teraz proszę dać znać. Jestem przekonany, że tak. Studenci nas słuchają.
2: Czekaj,
0: ale
2: to
0: też
2: wychodzi
0: rodzice.
2: Na tydzień. To malutko na tydzień wychodzi. Nie, no to proszę nie biedować, proszę jeść.
0: I surówkę.
2: I
0: brać.
2: Mieć siłę.
0: Że wrócę do wczorajszego tematu. Ale drodzy rodzice, też proszę dawać znaki, sygnały, jak wygląda sytuacja. No bo myślę, że to już jest ten moment, że tam trzeba się orientować. Ranek Małparadio357.pl, tekstówka w aplikacji, głosówka w aplikacji, no i telefon też do dyspozycji. Kasia Pasierbik czeka, studiująca ciągle. 4,5 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 22 września. Właśnie minęła ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była zbyt duża. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa jesienią i zimą mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach czy miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Mówi komisarz. W tej chwili w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, a na rosnące ceny paliw reagują m.in. władze w Niemczech. Rzecznik rządu federalnego potwierdził, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. Również władze w Czechach wprowadzają górne limity cen paliw i nakładają dodatkowe podatki na koncerny paliwowe. Polska ustawa w tej sprawie jest teraz w Senacie, a potem będzie czekać na podpis prezydenta, który już raz zawetował dodatkowe opodatkowanie koncernów. Niedawno informowaliśmy Państwa o anomaliach pogodowych w Japonii i sierpniowych ulewach powodujących liczne szkody. Wrzesień, będący okresem tajfunów, przyniósł kolejne niespodziewane utrudnienia. Dominika Giordano.
3: W wielu japońskich miastach rekordowe opady deszczu i silny wiatr w porywach do 198 km na godzinę. Japonia jest pod wpływem tajfunu Dajuan, który przemieszcza się wzdłuż wschodniego wybrzeża. Z powodu trudnych warunków pogodowych ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych zostało wczoraj, czyli w poniedziałek, pozbawionych prądu, a blisko 400 lotów odwołano. Nakazano ewakuację blisko 2 milionów osób. Straż pożarna poinformowała, że w prefekturze Kanagawa, czyli tuż pod Tokio, mogło dojść do porwania przez osuwisko kobiety. Natomiast w prefekturze Chiba do szpitala trafił mężczyzna, którego wydobyto spod gruzów. Wraz z zapadnięciem zmroku i w miarę oddalania się do Dajuan od Japonii, siła wiatru zmalała, a władze obniżyły poziom ostrzeżeń. Jednak usuwanie skutków niszczącego tajfunu trwa nadal. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Jest to kolejna z serii burz na Pacyfiku, których siłę spotęgowało tegoroczne zjawisko Super El Niño, powodujące wzrost temperatury oceanu i sprzyjające powstawaniu takich właśnie układów pogodowych. W Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy walczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował między innymi z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, z Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografiami Violetty Villas i Jana Borysewicza. Festiwal wczoraj wieczorem otworzył pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Holoubka. W tym serwisie to wszystko, kolejny o 9:00.
0: Sport, Antek Pyzel.
5: Zapowiadałem już ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy. Przypomnę więc tylko, że dziś o 18:00 zagrają z Niemcami o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Jeśli zawodnikom Nikoli Grbicia uda się ta sztuka, w półfinale zmierzą się ze zwycięzcami meczu Słowenia-Belgia. Na najważniejsze mecze rywalizacja przeniesie się do Mediolanu, choć przed nami jeszcze ostatnie dwa dni rywalizacji w Sofii, gdzie równolegle odbywają się Mistrzostwa Europy w boksie. W poniedziałek do ćwierćfinałów awansowało trzech polskich pięściarzy. Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała wygrali swoje pojedynki po 5-0. Gorzej poszło paniom. Z rywalizacją po pierwszej walce pożegnała się wicemistrzyni świata Aneta Rygielska oraz wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta, która tak skomentowała swoją porażkę dziennikarzom Eurosportu.
6: Były łzy, dalej się pojawiają, jak o tym myślę. No ale cóż, tak walka się potoczyła. Myślałam, że ta pierwsza runda będzie moja. No i była tak naprawdę. Nie wiem, co się stało na kartach punktowych. No cóż, nie czuję się przegrana w tym pojedynku, ale dobrze, przynajmniej zaboksowałam swoje. Bawiłam się w ringu, a tego potrzebowałam.
5: No tak to z tymi sędziami bywa niestety. Dziś nasi reprezentanci będą mieli 8 szans na zakwalifikowanie się do strefy medalowej, co wcześniej uczyniła już Elżbieta Wójcik. Warto dodać, że już sam awans do półfinału gwarantuje co najmniej brązowy medal. Nasi piłkarze rywalizację w Lidze Narodów rozpoczną dopiero w piątek, ale już dziś o 12:00 w Warszawie odbędzie się pierwszy trening na ich zgrupowaniu, a o 14:30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem trenera Jana Urbana, gdzie selekcjoner tradycyjnie będzie musiał tłumaczyć się ze swoich kadrowych decyzji dotyczących głębokich rezerwowych. Jeśli ktoś z Państwa wie, dlaczego na przykład Karol Czubak z Motoru Lublin nie został powołany do reprezentacji, to proszę dać mi znać. Ja za to wiem, że po 9:00 będzie Formuła 1, snooker i szachy.
0: Przyjdą do studia wszyscy?
1: Tak, wszyscy trzej.
0: Oczekujemy. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju też burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15. W rejonie Karpat 15-20, a na obszarach podtatrzańskich 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów będą opady śniegu. 18 cm w Tatrach weźmie i napada. Temperatura: Zakopane 8, Bielsko-Biała 12, Kraków 13, Katowice, Kielce, Rzeszów, Jelenia Góra, Radom 14, Białystok, Suwałki, Lublin po 15 stopni, Koszalin, Łódź, Warszawa, Wrocław, Opole 16, no i 17 to w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze i już.
7: Radio 357.
0: 8 po 8.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16:00. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Serpol. Mamy 16 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Żaczek.
2: Dzień dobry ponownie. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się pakietem zmian w ochronie zdrowia, a konkretnie 5 projektami, m.in. regulacjami w sprawie limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków oraz zmiany w systemie płac. Część z tych projektów, w tym ten w sprawie zarobków, to zmiany zapowiedziane przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Gościnią Radia 357 jest Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To może na początek takie króciutkie kalendarium. Afera w Szpitalu Południowym wybuchła w czerwcu. Pakiet zmian szefowa resortu zdrowia ogłosiła na początku lipca. Pod koniec lipca ruszyły konsultacje społeczne i teraz na posiedzenie rządu trafiają rozwiązania w takiej nieco innej formie. Co się zmieniło?
3: Właśnie, znaczy to się zmieniły detale. Myślę, że to nie jest jakby główna koncepcja się nie zmieniła. Natomiast no, to dla osób, które znały ten pierwotny projekt, tak? Znaczy limit na pewno zostaje taki sam. Natomiast to, co się na przykład zmieniło, że to nie jest limit wyliczany według jednego miejsca pracy w danym miesiącu, tylko to ma być średnia z 4 miesięcy.
2: Mówimy o tym limicie 76,800 brutto dla lekarza.
3: No właśnie, tak. Do tego zmierzam, że to jest obecnie ta kwota wychodzi 76 tysięcy, czyli wymiar dwóch etatów. Natomiast to nie jest tak, że to jest kwota ustalona. To jest wymiar, który będzie się zmieniał w zależności od średniego wynagrodzenia. Więc znaczy od tego, jakie po prostu będą dane w gospodarce. Natomiast to, co jest na pewno taką zmianą, która wywołała duże dyskusje zewnętrzne i tak dalej, to jest ta możliwość dostosowania się dyrektorów szpitali czy dyrektorów placówek, w których będą lekarze objęci tymi ograniczeniami przez 12 miesięcy. To znaczy każdy, jeżeli to wejdzie w życie, to każda nowa osoba będzie objęta tą ustawą, natomiast dla tych, których trzeba będzie zmienić te ustawy, to dyrektorzy szpitali będą mieli rok czasu. I tu pojawia się to, co wywołuje największe wzburzenie, ponieważ no jak sobie policzymy, jeżeli by to faktycznie miało przejść, podpisałby to prezydent, miałoby to zgodę koalicji, bo przypomnijmy, to jest na bardzo wczesnym etapie, dopiero będzie rząd jakby nad tym debatował, no to jeżeli by wszystko się potoczyło gładko i to by weszło w życie, no to dopiero dyrektorzy szpitali te renegocjacje z pracownikami mieliby robić w styczniu 2028, czyli tuż po wyborach. Czyli to by był dla nowej władzy tak naprawdę taki gorący kartofel, plus tak naprawdę mogłoby to się ciągnąć jako taka niekończąca się dyskusja podczas wyborów, znaczy tych przyszłej kampanii wyborczej i mógłby to być taki temat, który by powracał.
2: No właśnie te zarobki wzbudzają najwięcej emocji i najwięcej kontrowersji, ale to nie jest jedna, to jest tylko jedna z tych zmian w tym pakiecie. Co tam jeszcze się znajduje z tych zapowiadanych zmian?
3: Jest jeszcze jedna rzecz, która budzi też bardzo duże dyskusje i będzie takim, użyję tego samego określenia, gorącym kartoflem w kampanii wyborczej, myślę. To jest kwestia, coś co brzmi enigmatycznie, przedłużenie sieci szpitali. Tak naprawdę to chodzi o prostą sprawę. W pewnym momencie zrobiono po prostu listę szpitali, sieć szpitali, które mają kontrakty na 5 lat, gwarantowany jakby kontrakt z NFZ-em na 5 lat i one muszą spełniać specjalne wymagania. Ostatecznie około ponad 90% szpitali tam się znalazło, ale miała ta sieć się kończy dokładnie w trakcie znowu wyborów, czyli chyba w czerwcu 2027 roku. No i jest projekt, żeby wydłużyć te kwalifikacje do sieci, żeby ta cała zmiana, kto będzie w tej sieci, kto się tam dostanie, nie odbywała się w trakcie właśnie gorącej dyskusji, kto ma przejąć władzę. Plus tam jest taki haczyk, że tak naprawdę jest zachęta do reformowania się szpitali, żeby inny ten profil był dla pacjentów w zależności od tego, w którym regionie są i co te szpitale oferują. No i tutaj są zachęty do takich zmian, takich konsolidacji, łączenia się, zmiany niektórych oddziałów, które de facto, gdyby nic się nie zmieniło, by powodowały, że te szpitale by wypadły z sieci. Czyli no, taki jesteśmy obecnie w takim paradoksie, że jeżeli się nie zmienią kwalifikacje, jeżeli to nie zostanie wydłużone, no to nikt nie będzie chciał się reformować. A z drugiej strony są zgłosy sprzeciwu i tu padają na pewno mocne słowa ze strony doradców prezydenta, bo w zeszłym tygodniu była taka posiedzenie rady przy prezydencie i debatowano nad tym pakietem, co zrobi prezydent. No i na pewno tak wybrzmiewa to, że są kontrowersje według tego przepisu dotyczącego wydłużenia sieci lub nie, no bo przeciwnicy mówią, że to jest zamrożenie złej sieci przez kolejne 2 lata. No i jeszcze kolejną zmianą, która tam jest, to są e-zdrowie. To jest z kolei taki zupełnie inny pakiet zmian, który być może też nie dotyczy tak bezpośrednio pacjentów, natomiast na pewno dotyczy nauki, wymiany danych medycznych, które są takie przepisy unijne, które trzeba będzie dostosować po prostu przepisy polskie do tego, żeby można było sięgać po różne dane pacjentów, zobaczyć, jak osoby z chorobami rzadkimi reagowały na dane leki przy badaniach klinicznych, badaniach naukowych, no to będzie taka ogromna wymiana danych, plus dla pacjentów możliwość tego, że jak wyjedzie się za granicę, no to będzie większa możliwość wglądu lekarzy za granicą w tą dokumentację medyczną pacjenta, który jest z Polski, bo rozmawiamy o Polsce, i na odwrót, żeby te dane, które tam zostaną wskazania, żeby trafiały do tej dokumentacji medycznej pacjenta. No ale mówię, to jest zakres bardzo szeroki, te wszystkie projekty są obecnie dzisiaj na rządzie i niektóre budzą mniejsze kontrowersje, niektóre większe, natomiast na pewno te limity wynagrodzeń, no to jest takie coś, co wywołało ogromną debatę publiczną i pewnie większość po prostu tutaj słuchaczy ma jakieś zdanie na temat tego, ile lekarz powinien zarabiać czy nie zarabiać. Przypomnijmy, chodzi o pieniądze publiczne, no bo wynagrodzenia medyków, bo to dotyczy wszystkich medyków, są z naszej składki plus z budżetu państwa.
2: No właśnie, tylko że te zmiany są, tak jak już pani wspomniała, na tym początkowym etapie. Przypomnijmy tą ścieżkę legislacyjną, bo to dziś wyjdzie, jeśli wyjdzie z rządu w takiej formie,
3: właśnie,
2: jakiej jest.
3: Koalicja, mm-hmm. prawda?
2: No więc właśnie, jeszcze zgodzić. Koalicja, jeszcze potem Sejm i jeszcze prezydent, więc tak mniej więcej to może trwać, tak jak pani mówiła, w nieskończoność i zagrzewać i nakręcać kampanię wyborczą.
3: No ja myślę, że jeżeli coś się okaże, zdecyduje, to się zdecyduje już w tym roku. Znaczy, że to będzie dotrafi pewnie do Sejmu. No zobaczymy już po dzisiejszym dniu, tak, co powie koalicja. Jeżeli będzie jakieś zielone światło, no tutaj wiemy, że są różne jest podejście, bo Lewica trochę ma inny pomysł, PSL ma trochę inny pomysł, ale wszyscy właściwie mówią jednym głosem, to jest ciekawe, że mówią, że okej, nawet by przyjęli te przepisy, które są, ale że to jest tylko kawałek większej reformy, która powinna w tym momencie, do której w tym momencie powinno dojść. I że tak naprawdę powinno się poszerzyć te zmiany o dodatkowe zmiany właśnie dotyczące szpitali, dotyczące wyceny świadczeń, czyli tego, prawda, z czego ostatecznie te pensje są, czyli to, co płaci NFZ za nasze leczenie szpitalom czy innym placówkom medycznym. No i może być bardzo ciekawa jakby dyskusja, która się potem potoczy, i niekoniecznie jeszcze bym tutaj przypisywała element tej kampanii wyborczej, natomiast to, co już, jeżeli to się nie zamknie w tym roku, no to już będzie pozamiatane, jak niektórzy mówią.
2: W jakim sensie pozamiatane, jeśli się nie zamknie?
3: No, że nie wejdą. No, jeżeli się w tym roku to te zmiany nie mają szansy na wejście wtedy w życie.
2: Czyli
3: jeżeli w tym roku się jakoś nie dogada koalicja plus Sejm, plus nie będzie jakby zgody prezydenta, no to powinno się zadziać w tym roku tak naprawdę.
2: Czyli wbrew pozorom te zbliżające się wybory mogą przyspieszyć te zmiany.
3: Na czym myślę, że jeżeli z perspektywy obecnie rządzącej koalicji, jeżeli chcą faktycznie je wprowadzić, no to zdają sobie sprawę, że albo teraz...
2: Teraz albo nigdy.
3: Albo już. No albo nigdy, no w tym sensie na pewno nie w tej kadencji.
2: Gdyż będzie to po prostu niemożliwe. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościnią Radia 357 była Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia.
3: Ja
0: Ola Żaczek rozmawiała 25 minut po 8:00.

w Warhouse, tak troszeczkę od czasu do czasu Państwu podpowiadam, że tam różne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o listę, no to tutaj też chyba małe wsparcie by się przydało, bo wskoczył w zeszły piątek, ale może to być ostatni piątek. Jeszcze chwila i będziemy wiedzieli, co tam w pogodzie. Ostatni dzień lata.

0: Skubas, 8:30. Jeden nawet. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie możliwe też burze. No i wysokość opadów, to zwłaszcza w czasie burz 15, w rejonie Karpat nawet 20, a na obszarze podtatrzańskim 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów będzie padał śnieg, w Tatrach 18. Temperatura maksymalna 12 miejscami na południe, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej w terenach podgórskich, może nawet 9.
1: 3, 5, 7.
0: Powiedziałem śnieg. Tytuł następnej piosenki to Nareszcie, ale chyba się nie wiążą. Ja się

0: Mhm, i udało się. Wszelkie możliwe technologie zostały zaprzęgnięte.
1: Cyber Magda.
0: Jesteśmy już po drugiej stronie kuli ziemskiej. Magda Gacyk, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Wróciliśmy technologicznie tak naprawdę do podstaw, prawda?
0: Prawda, prawda, oczywiście. Pamiętasz jeszcze takie, zamiejscowa będzie. No to teraz nawet międzynarodowa rozmowa. No dobrze, ale mamy dzisiejszy podtytuł, który bardzo mnie frapuje i powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw tej historii. Cyber Magda i dopaminowe love story. O co chodzi?
2: O co chodzi? To troszkę metaforycznie, ale zaczniemy od impoderabilium, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Zatem, jak się redaktor szanowny dzisiaj ubrał, tak od stóp do głów? I chodzi mi o kolory. Jakie barwy redaktor przybrał?
0: Cokolwiek pomarańczowy, jak również w kolorze jeans. O.
2: W kolorze jeans i pomarańcz. Mhm. Pytam, bo w dopaminowo-zależnym świecie jest to rzecz ważna, jak kolorowo się nosimy, bo to wpływa na nasz nastrój, więc redaktor jak najbardziej wedle wskazań. Ale najpierw o dopaminie. Jeden z neuroprzekaźników, tych substancji chemicznych w mózgu, które przekazują sygnały między neuronami, sama dopamina wydziela się nie tylko w momencie nagrody, co w momencie przewidywania nagrody. I to ona każe nam działać, dążyć i drążyć. I klasyczny przykład, zapach jedzenia wywołuje wyrzut dopaminy, zanim jeszcze cokolwiek zjemy, to ona nas popycha, żeby sięgnąć po talerz. I właśnie dlatego dopamina niejako napędza tworzenie nawyków, a mózg zapamiętuje, to działanie prowadzi do czegoś dobrego i chce je powtórzyć. Najprościej można ją opisać jako taką cząsteczkę motywacji i oczekiwania, a nie samej przyjemności. I ten fakt będzie ważny za chwilę, ale na razie, więc na razie weźmy na tapet tego redaktora szanownego naszego. Bo jeśli pobiegać po internetach i posłuchać influencerów modowych ze specjalnością w dziedzinie chromoterapii, czyli terapeutycznym wpływaniu kolorami na nasze humory i nasze choroby, tak, podobno też choroby, więc jeśli przyłożyć ucho do tej specyficznej dopaminowo-modowej bańki internetowej, no to redaktor tym pomarańczem i tym jeansem w kolorze blue no, jest w samym centrum właściwego zachowania. Żadne stonowane ciuchy, czerwienie, zielenie, żółcienie i dopiero wtedy redaktor będzie wesoły Romek, co tam ma jakiś domek. A propos domku, również kolorowym, nomen omen, trendem w sieci jest tak zwany dopamin decor, czyli dopaminowe projektowanie wnętrz. I ponieważ ja dzisiaj jestem wścibska, to znowu zapytam, jakiego koloru ma redaktor kanapę?
0: No szara. Co widzę, no już minusik się pojawia.
2: Trendy.
0: No nie.
2: Tak.
0: Ale poduszki kolorowe.
2: A no to już coś. Ale nie czuje się redaktor taki przytłoczony, ponury, zniechęcony, kiedy redaktor na niej siada?
0: Nie, bo tam siedzi bardzo kolorowy pies na tej sofie. To taki jest strzał dopaminowy bardzo.
2: No, według internetowych projektantów redaktor mógłby się tak czuć na szarej kanapie. Mhm. No ale ja się tu oczywiście mądrzę, ale z moich takich zimnych, zesztywniałych palców ci wszyscy projektanci by nie wyrwali moich czerni i szarości, a mam ich tak 99% szafę. I teraz najdziwniejszy trend dopaminowy, ta nasza miłość do tej dopaminy. Otóż strony internetowe imitujące robienie Więc niech Państwo sobie wyobrażą, wchodzą Państwo na taki portal, a tam mnogość wszystkiego, obfitość towarów, więc ładują Państwo do koszyka co fajniejsze przedmioty pożądania. Wchodzą Państwo też na różne podstronki, gdzie są rozmaite, wyjątkowo korzystne okazje i wychodzą sobie Państwo z owej strony www po uprzednim zapłaceniu rachunku. Tylko towary są fikcyjne, a pieniądze nieistniejące, ale wychodzą Państwo czując wyrzut dopaminy do mózgu, bo właśnie po to są te strony. Pamiętają Państwo, jak mówiłam na początku, że dopamina to nie ten sam hormon szczęścia, no bo tę rolę pełni raczej endorfina albo serotonina, ale hormon pogoni za szczęściem. Tak to właśnie działa. A teraz, dlaczego w naszym cyfrowym życiu coraz więcej tej dopaminy? Dlaczego ciągle o niej słyszymy tak od paru lat? Bo zauważył chyba to zjawisko redaktor.
0: Że tak, no, że jest to takie coś w tej chwili, bardzo byśmy chcieli wszyscy, żeby więcej.
2: Tak, żeby było i żeby było dużo. To szybciutko i na chwilkę wróćmy na początek tego wieku. Twórcy gier hazardowych i automatów od dawna wiedzieli, że tak zwana nieprzewidywalna nagroda uzależnia mocniej niż stała nagroda. No i kiedy programiści z Doliny Krzemowej, inspirowani pracami pewnego psychologa, on się nazywał BJ Fogg z Uniwersytetu Stanforda, zaczęli przenosić te mechanizmy do mediów społecznościowych i do apek, uzależniać nas od niekończącego się przewijania i powiadomień, wtedy narodził się cały ten nurt tak zwanego dopaminowego designu. A dodatkowo świat Doliny Krzemowej, który nam serwuje te strony internetowe i te media społecznościowe, uwielbia to, co się da zmierzyć i zoptymalizować. Takie hasło, na przykład bądź szczęśliwszy, no brzmi tak dla nich mgliście, ale zwiększ poziom dopaminy, no to już jak zadanie inżynierskie do rozwiązania. No, ja mam nadzieję, że redaktor szanowny wyciągnął właściwe wnioski z dzisiejszej pogadanki. I jak jutro redaktor się ubierze?
0: Jutro to ja będę kupował nową sofę, zdaje się. Tylko muszę zobaczyć, jakie chadzają kolory teraz najmodniejsze. Bardzo dziękuję.
2: Jestem wzruszona, że naprawdę lekcja wyciągnięta.
0: To cieszę się. Podoba mi się to, że są takie strony, na których można sobie zrobić takie zabawkowe zakupy. Wrzucić, zapłacić, nic się nie wydarzy, ale było fajnie. Magda Gacyk.
2: Ale można też wybrać się na te zakupy z wyimaginowanym przyjacielem.
0: Kupię sobie wyimaginowaną sofę. Dziękuję. Do za tydzień.
2: Dziękuję.

0: The Cure. Tak, bardzo dobrze. Troszkę z opóźnieniem, ale jesteśmy.
1: Muzyczny koniec.
0: Dopamina wystrzeliła wczoraj niektórym. Jak sądzę, po ogłoszeniu pewnym, ale po kolei. Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no ja właśnie o tym, bo poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią na tegorocznym Open Air Festiwalu. Pierwszą gwiazdą czwartku został Sombr. Piątek należeć będzie między innymi do zespołu The Neighborhood, natomiast w sobotę na openerowej głównej scenie ponownie pojawi się Ray. To są tak zwani headlinerzy i w tej konkretnej kwestii będzie kilka zmian. Tak jak do tej pory zazwyczaj każdego dnia była jedna, maksymalnie dwie główne gwiazdy, tak w tym roku może być ich nawet trójka jednego dnia. Ale to nie wszystkie ogłoszenia, bo poznaliśmy również pierwszą artystkę, która pojawi się na scenie Tent Stage. Patti Smith i jej kwartet pojawią się w Gdyni 1 lipca. Jutro w południe zmiana cen biletów, bo właśnie wtedy wystartuje sprzedaż drugiej puli.

Brytyjski pianista i kompozytor, pionier nurtu Classical Soul, Alexis French, odlicza dni do premiery albumu i właśnie ogłosił przyszłoroczną trasę koncertową po Europie. Płyta zatytułowana 24 ukaże się już 9 października, a znajdą się na niej 24 fortepianowe utwory, odpowiadające kolejnym momentom doby. Taka ścieżka dźwiękowa codzienności, od porannego przebudzenia aż po nocne wyciszenie. To co z tymi koncertami? 13 czerwca 2027 roku Alexis French wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a 15 czerwca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Ogólna sprzedaż biletów rusza w ten piątek, 25 września o godzinie 10.

Pochodząca z Kanady wokalistka Ali X również odlicza dni, ale do startu trasy koncertowej Serial Diva Tour. Trasy mającej być podróżą przez jej wszystkie dotychczasowe wcielenia, jakie pokazała słuchaczom na przestrzeni 6 albumów. Ostatni, zatytułowany Happiness is going to get you, ukazał się w listopadzie ubiegłego roku i jeszcze nie miał szansy dobrze wybrzmieć na żywo. Niebawem się to jednak zmieni, bo trasa Serial Diva Tour zacznie się już za tydzień przystankiem w Helsinkach. Natomiast 8 października Ali X wystąpi w Warszawie w klubie Proxima. Bilety są jeszcze dostępne.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Kasia Pasierbik, do usłyszenia. Mamy 8 minut do 9, to chyba już ten moment.
2: Latka lecą.
0: Zaglądamy sobie do kalendarza, a zrobi to za nas rezolutnie i sprawnie Łukasz Błąd. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich państwa zmierzających do swoich celów na piechotę, środkami transportu komunalnego, hulajnogą lub na rowerze. Jest to bowiem Światowy Dzień Bez Samochodu. Znajomy zamówił sobie nowe auto w salonie, miało być 2 miesiące temu, stare zezłomował i już od lipca ma takie dni bez. Autodealer zresztą też, a jego oferta składa się głównie z nadziei, że zamówiony pojazd już wyjechał z lakierni, że już ma olej zalany, że tylko patrzeć, a zza zakrętu wyłoni się laweta z dostawą z fabryki. Ciekawe, bo jak spisywali umowę w kwietniu, to ta laweta już była w drodze. Kalendarz wspomina, że 22 września to dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Próbowałem, ale facet w odbiciu był jakiś taki nieporadny, niepewny, że nie miałbym sumienia wyciągnąć od niego nawet grosika. Zresztą lepsze rezultaty mogłoby przynieść obejrzenie jakiegoś nastolatka na TikToku prowadzącego tutorial, jak wysępić od starych wyższe kieszonkowe bez zbytniej imby i red flags. Jest to także ostatni dzień lata. Joachima boską mocą, dzionek już się równa z nocą. Na świętego Joachima lato jest, a po nim nima. To akurat sam wymyśliłem, bo jakoś mało jest nowych przysłów meteorologicznych. No lecą te latka i te lata, zdążyć z niczym nie można, farba do płotu 5. rok nieotwarta, w jacuzzi woda z czerwca, strach podnieść plandekę, bo coś tam rechocze, nasiona z zaznaczonym na opakowaniu wysiewem w marcu leżą nietknięte między budyniem, proszkiem do pieczenia i przyprawą do grilla. A właśnie, jeszcze to do ogarnięcia, bo tam na ruszcie podczas pożegnania wakacji chyba kaszanka została. Jak już rok szkolny zaatakuje, to nie wiadomo kiedy robi się jesień. Jedna lalka potrafiła błyskawicznie doprowadzić do milczenia zwaśnionych recenzentów przy niedzielnym rosole. Sam osobiście tak się opolemizowałem w sieci, że nie mam wyjścia i będę musiał ten serial zobaczyć. Ale przecież teraz mamy już 2 lalki. Które można porównywać z 2 poprzednimi. A są nieszczęśnicy, którzy jeszcze książkę czytali. Niektórzy nawet w oryginale, bo okazuje się, że jest naprawdę dużo tłumaczeń z pruskiego na polski. A wspominam o tym, bo może warto wyciszyć emocje, przenosząc myśli na absolutną klasykę. Dzisiaj rocznice emisji premierowych pierwszych odcinków mają giganci. Seriale Pełna Chata, Alf, Słoneczny Patrol, Przyjaciele i Klan. Gdybym był młodszy, to pokusiłbym się o złośliwość, że ci, którzy widzieli te debiuty, mogą też pamiętać wydarzenie, którego rocznicę obchodzi się dzisiaj w Krakowie. To 22 września Uwierzynka ucztę dla europejskich monarchów urządził Kazimierz Wielki. Cóż, głowa do góry, kolejne lato już za... A w sumie fajnie tak jesiennie pomulić. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, panie redaktorze. Łukasz Błąd, do usłyszenia się z panem dokładnie za tydzień. Alf, tak, rozpoczął się dzisiaj rocznica. O, ile jakie fajne. I Przyjaciele. Nie wiem, czy ten serial, który za chwilę zabrzmi też, ale patrząc w kalendarz, można sobie zaobserwować, że pan Nick raczy obchodzić dzisiaj urodziny, no takie prawie okrąglutkie.

0: Radio 357, jest wtorek, 22 września. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutka.
1: Rząd ma zająć się dziś propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków. Propozycja resortu zdrowia zakłada maksymalną stawkę godzinową w wysokości 240 zł brutto, ograniczenie łącznego czasu pracy do dwóch etatów oraz minimalny wymiar zatrudnienia w szpitalach na pół etatu. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. Propozycja zmian pojawiła się po medialnych doniesieniach w sprawie afery w szpitalu Południowym w Warszawie. Koordynator SOR dr Kacprzek w rok zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych, obsadzając fikcyjne dyżury. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany. Jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, o szybką lokalizację bazy w Polsce zabiegają zarówno rząd, jak i prezydent, a sprawa ma być na dobrej drodze.
2: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Podczas wizyty prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. A w serwisie jeszcze komentarz po weekendowych wyborach lokalnych w Niemczech. Porażka CDU, zwycięstwo AfD, ale i polityczna wyspa na mapie Niemiec. To Berlin, gdzie wybory wygrała Die Linke. Zdobyła 25,7% głosów, ponad dwa razy więcej niż w poprzednim głosowaniu. Teraz może utworzyć koalicję z Zielonymi i SPD.
3: Die Linke wygrała w Berlinie wyraźniej niż zapowiadały sondaże. CDU zajęła drugie miejsce z wynikiem niespełna 19%. Partia pod przywództwem Elif Erlp postawiła na sprawę, która najmocniej zajmuje mieszkańców stolicy, a mianowicie brak mieszkań. Obiecywała Berlin, którym można sobie pozwolić na życie i mieszkanie. Erlp mówiła też o mieście dla wszystkich, niezależnie od dochodów i pochodzenia. Sama jest córką uchodźców politycznych z Turcji. Die Linke wywodzi się z partii rządzącej komunistyczną NRD, ale dziś przyciąga pokolenie, które nie pamięta już podziału Niemiec. Na lewicę zagłosowało 46% osób w wieku od 16 do 24 lat. Najbardziej prawdopodobna jest koalicja Die Linke, Zielonych i SPD. Spór może dotyczyć właśnie mieszkań. Lewica chce przejąć za odszkodowaniem zasoby wielkich koncernów mieszkaniowych, SPD się zaś temu sprzeciwia. Od porozumienia w tej sprawie może zależeć, czy Erlp zostanie burmistrzynią Berlina. Dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: A to nie jedyna trudna kwestia przed rozmowami koalicyjnymi. Zieloni domagają się od Die Linke jasnej odpowiedzi na zarzuty o antysemityzm w jej berlińskich strukturach. Coraz chętniej jeździmy koleją i jak wynika z danych PKP, coraz chętniej w podróż wyruszamy razem z psem. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było ponad 19 tysięcy takich czworonożnych pasażerów. To o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z psem mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
4: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
1: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, również psy asystujące i psi przewodnicy, jeżdżą koleją za darmo. A w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: O sporcie Antek Pyzel.
5: Państwo wybaczą, wypstrykałem się już z tego, co w sporcie dziś najciekawsze, ale mam nadal nadzieję, że tych kilka informacji, które przygotowałem, znajdą swoich adresatów. Na początek szachy. W Samarkandzie w Uzbekistanie trwa właśnie 46. Olimpiada Szachowa, czyli drużynowy turniej międzynarodowy. Lepiej idzie Polkom, które do wczoraj były niepokonane, jednak doznały dotkliwej porażki z Chinkami 0,5 do 3,5 i w efekcie spadły na 8. lokatę. Polacy po remisie z Białorusią 2 do 2 pozostają na 18 miejscu w turnieju Open. Ich następnymi rywalami będą Szwedzi, Polki usiądą do szachownicy z Gruzinkami. Wiem, że słuchają nas fani snookera. Trwają właśnie kwalifikacje do rankingowego turnieju Scottish Open, w których mamy dwóch reprezentantów.
6: Well, that's the way to finish it. Anthony Kowalski has somehow managed to get it done. Sam Craigie was leading 2-0. He was close to leading 3-0. He was one ball away from winning 4-2. But Kowalski hung on.
5: Antoni Kowalski wyszedł z głębokich tarapatów w meczu z Samem Craigiem i dziś już o 11 zmierzy się z Irlandczykiem Aaronem Hillem. O 20 zaś nasz nastoletni talent Michał Szubarczyk stanie przy stole z doświadczonym Walijczykiem Ryanem Dayem. W męskiej piłce zaczęła się właśnie długa przerwa reprezentacyjna, ale w piłce kobiecej dzieje się sporo. Przypomnę, że w Polsce trwają właśnie Mistrzostwa Świata do lat 20, ale dziś czekają nas także mecze Ligi Mistrzów, m.in. starcie Realu Madryt z PSG. W szeregach drużyny z Paryża na środku obrony gra Paulina Dudek, a w bramce zmienniczką Oliwii Szperkowskiej-Pedy jest utytułowana Katarzyna Kiedrzynek. Fanów hokeja zapraszam na spotkanie Ekstraligi, gdzie awansem zostanie rozegrany mecz 17 kolejki. Wicemistrz Polski GKS Katowice zagra na wyjeździe z Polonią Bytom. A na koniec wiadomości ze świata motorsportu. Od przyszłego roku skróci się dystans wyścigów Formuły 1 z 305 do 290 km, czyli mniej więcej o 2-3 okrążenia. Aby lepiej radzić sobie z opóźnieniami spowodowanymi deszczem czy przerwaniem wyścigu, komisja F1 zniosła również sztywny 3-godzinny limit czasu trwania całych zawodów. Utrzymano za to 2-godzinny limit czasu samej rywalizacji. W porannym sporcie to tyle. Po południu spotka się z Państwem Mateusz Kuźniewski.
0: Będziemy mieli zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie także rozpogodzenia. Będą przelotne opady deszczu we wschodniej połowie, także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz 15, w rejonach Karpat to do 20, w obszarze podtatrzańskim to będzie 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów będą opady śniegu. Temperatura maksymalna 12 miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju.
7: Radio 357.
0: Prawie 8 po 9.

0: Także, drogi niedźwiedziu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Widzę, że bazarek był ćwiczony już dzisiaj.
1: Tak.
0: Tak. Nick Cave. Raczyliśmy sobie obejść urodziny pana artysty.
1: I słusznie.
0: I bardzo dobrze.
1: Ja już nie będę musiał.
0: Tak. Wzięliśmy to na siebie, ale widzę, że ten drugi, co ma dzisiaj urodziny, to będzie dzisiaj świętowany.
1: Też, tak.
0: Tak? To na razie nie powiemy, kto to taki. Jest jeszcze dwóch kolejnych. Frodo i Bilbo Bagginsowie mają dzisiaj urodziny, ale to nie wiem, czy coś nagrali, jakąś piosenkę, żeby trochę poświętować. Ale może, może. Bardzo dziękuję za podpowiedź, drugi słuchaczu. Wszystko w porządku?
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, tak. Oczywiście. To my bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze poranne i zapraszamy na jutro i oddalamy się z godnością. Dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

takim na przykład Madrycie 32 stopnie słonecznie, a na takim Cyprze 32 stopnie słonecznie, a u nas ostatni dzień lata. Tak ładnie pan zaśpiewał I'm older now, but still running against the wind. No to coś tak jak ja. Dzień dobry państwu, już teraz oficjalnie witamy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Za oknem pięknie, bo nie pada, chociaż deszcz potrzebny, więc niech sobie pada. Ma padać od 13 dzisiaj. Tak więc do południa, może nie słonecznie, ale mam nadzieję, że muzyka w słońce w muzyce, kacki z kalendarza, na wszystkie te sprawy, o których wiemy. Płyta tygodnia. Artur Rojek, chciałbym urodzić się, żeby latałem, i Artur pojawi się zapowiadając utwór dzisiaj akurat Gruby Mały. Piosenka dnia to za momencik, a potem to tak jak już powiedziałem, wszystko się jakoś tam poukłada ładnie. Pierwsza kawa, no nie za ładnie brzmi, ale smakuje fantastycznie. O, teraz lepiej. Pierwsza kawa już jest, orkiestra gra.

Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew, a listy do skrzyneczki marek@radio357.pl. Właściwie nie wiem, nie sprawdziłem, dlaczego Miley Cyrus występuje teraz już tylko jako Miley, ale śpiewa tak, jak śpiewała.

Jak to można się pośmieć od rana? Miley Cyrus, no właśnie, jednak tak, jak mówię Miley, to wpada Cyrus. Let's Get Married to nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania oczywiście. Tak jak te piosenki, które ja zgłosiłem do... Jak to? Ja właściwie teraz już wtorki i czwartki rozpoznaję po tej naszej melodyjce, czyli dzisiaj wtorek. Czyli zgłosiłem w piątek dwie piosenki. Billy Sharp, Katarzyna Groniec, Organek. Wspieramy system.

Katarzyna Groniec, Organek, a wcześniej Billy Sharp. Te dwie piosenki zgłosiłem do listy piosenek 357. Jak sobie poradzą, to się okaże w piątek na liście. Listy od państwa, dziękuję bardzo. Ptaszkowa, deszczowa. No i pan Stefan pyta, czy będzie coś ładnego i albo z Australii. Będzie i ładne i z Australii właśnie to za moment, ale jeszcze przy okazji pani Agnieszka napisała, że dzisiaj ma urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych.

One Summer, bo przecież dzisiaj ostatni dzień lata i jeszcze takie letnie elementy muzyczne będą się pojawiały. Słuchacz zapytał, czy zdążę zaprezentować we wrześniu piosenkę Pejzaż bez ciebie. No jeszcze we wrześniu mamy kilka spotkań, spokojnie, spokojnie. No i właśnie, żebym sięgał jeszcze czasami po nową płytę Madonny.

Madonna i gościnie Stromae. No właśnie, kolega wspominał, że będę obchodził dzisiaj urodziny. David Coverdale ma dzisiaj urodziny. To jeszcze raz przy okazji wszystkiego najlepszego.

No proszę, i mam załatwione. Było coś z Australii, było coś z lat 80. i to już w pierwszej godzinie. Here I Go Again, Whitesnake. To teraz ma nam.

Bądź ostrożny, zwłaszcza na hulajnodze elektrycznej. Tomana, myślałem, że takiego pana jak Martin Page to już nikt nie wspomina, a tu słuchaczka poprosiła o przypomnienie. Zapomniane, przypomniane.

Seweryn Krajewski i to mi przypomniało się, słuchając tej piosenki, jak kiedyś Urszula Sipińska śpiewała, czy polubisz mnie razem z moim psem. No właśnie, pozdrowienia dla psiarzy.

0: Nie, no kociarzy też pozdrawiamy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Tracy Chapman i jest godzina 10.
1: Kieruj się na południe.

Casey and the Sunshine Band, tak w latach 70. wyciszano gwałtownie piosenki, zupełnie niepotrzebnie. Teraz będą zwierzenia, będzie się zwierzał, żeby nie wyszło, że będzie truł. W sobotę odwiedzili mnie tutaj w radiu rodzina, znaczy syn, kuzynki z żoną i z prawie sześciolatkiem, nie chciał wejść na antenę. To ten okres, kiedy młodzi się troszkę wstydzą. Potem poszliśmy na Hindusa, a w drodze powrotnej Mikołaj włączył ze Spotify lista 100 ulubionych piosenek Marka Niedźwieckiego. I nie układana przeze mnie. Broń Boże. No to potem jak wróciłem do domu, to szybko wszedłem i sprawdzam te piosenki moje ulubione. Okazało się, że tylko jednej z tych 100 nie znałem kompletnie, ani wykonawcy, ani tytułu. Ale to chyba specjalnie taka prowokacja była. Ktoś to zgrabnie dosyć ułożył, bo zaczyna się od Climbing Lionela Richiego. No i właściwie takie moje klimaty, czy typu lista, moja lista marzeń, trochę muzyki ciszy. Ale to nie ja układałem. No właśnie, może pora byłoby coś takiego ułożyć. Czyli by się nazywała prawdziwa lista 100 ulubionych piosenek. No nie będę kombinował.

No absolutnie, cukierki koktajlowe. Skyway Dire Straits, my z Adamem uwielbiamy płyty tej grupy sprzed Brothers. No i ostatnia też bardzo, bardzo, bardzo. A teraz Third Eye. A nie, jeszcze miałem coś powiedzieć. Czy wiedzą państwo, że w najbliższy piątek 50 lat skończy grupa U2? No chyba we czwartek będzie trzeba z Marcelem poruszyć.

Third Eye Blind. Nie jestem dzisiaj gotowy na świętowanie tego 50-lecia YouTube, no bo nie będę odbierał Marcelowice Marcelowskie. Może w czwartek na przejściu poruszymy ten temat, zobaczymy.

czasu coraz mniej zostało mi. Ile to lat minęło? Kolory, płyta zespołu Firebirds i piosenka Firebirds. No właśnie, tak muszę się uczyć dobrze wymawiać. Firebirds i Harry. Nie stała rubryka o tym, że starsi nie rezygnują. Asia.

No to, że jest nowy singiel z grupy Asia, no to nic dziwnego, bo już wcześniej był poprzedni, który niespecjalnie mi się podobał, ale w piątek dostałem wiadomość, że jest nowy Jefferson Starship.

też trochę zdziwiony, że takie łojenie w mojej audycji. No to właśnie jest Jefferson Starship, kawał historii. A to będzie teraz też dokładnie 50 lat temu, bo wczoraj minęło 50 lat od wydania płyty The Gist of the Gemini Gina Vanelliego i postanowiłem sięgnąć do archiwum i na zdjęcie profilowe wybrać takie właśnie, jakie widać. Proszę nie pytać, kto to jest ten pan w swetrze w paski, który stoi obok Gina Vanelliego. To było w Szczecinie, kwiecień 2018 roku. A wracając do płyty The Gist of the Gemini, pierwszy raz usłyszałem ten album, bo akurat byłem na wakacjach w 76 roku w Amsterdamie, znaczy w Holandii w ogóle, i radio kochało tego artystę. Myślałem, że to jakiś włoski piosenkarz, Gino Vanelli. No ma włoskie korzenie, ale jest Kanadyjczykiem i wtedy ukazała się płyta The Gist of the Gemini, a na tej płycie taki piękny utwór, który kończył całość.

The Gist of the Gemini 1976, jeden z utworów nosi tytuł New Fix for 76. No już pamiętamy, że płyta wyszła w 1976 roku. To był fantastyczny koncert Gina Vanelliego w Szczecinie. To było przemiłe spotkanie. Mam kilka zdjęć oraz autografię na wszystkich płytach, które wtedy zabrałem. Okej, z jedną mogę się rozstać. Jeśli ktoś bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałby taką płytę dostać. No a wtedy z tej płyty największy przebój to ta piosenka.

Tę właśnie piosenkę holenderskie radio uwielbiało wtedy, kiedy ja tam byłem. 1976, płyta The Gist of the Gemini. No i właśnie na poza anteniu, nie wiem, to Smog wymyślił chyba to poza antenie, z Adamem sobie rozmawiamy i przyznałem się, że wtedy w Holandii, znaczy nie wtedy, w różnych wakacjach holenderskich, pierwszy raz usłyszałem Zucchero, pierwszy raz usłyszałem Erosa, nie mówiąc o tym Vanellim. No i kiedyś nawet mi się podobała piosenka Julia Iglesiasa. Nie przyznawać się, Kierem Emuczy. Proszę sobie znaleźć i posłuchać. Jesteśmy ciągle 50 lat temu, bo to będą piosenki dwie sprzed lat 50, dokładnie Heart, Daryl Hall, John Oates.

She's Gone Away, to chyba trochę po polsku. Daryl Hall i John Oates, a wcześniej Heart i Magic Man. To dwie piosenki sprzed dokładnie 50 lat. Dwie minutki? No to pani Ireno, bardzo proszę.

dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem.

0: Przed już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.
1: Irena Santor w piosence Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Przy okazji polecam całą płytę Santor Cafe. Koniecznie proszę posłuchać. 11.
2: Kieruj się na południe.

0: 700 tygodni na liście Billboardu. Jakoś tak niedawno się to zdarzyło. Mówię o płycie Rumors. Fleetwood Mac, I Don't Wanna Know. Nasza płyta tygodnia i mamy taką płytę dla Państwa. halina.wachowicz@radio357.pl. To jest płyta Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur?
1: To jest piosenka, która trochę odbija się od moich doświadczeń z dzieciństwa, kiedy pojawiają się pierwsze w tobie myśli ocenne, jeżeli chodzi o siebie, o swoją, nie wiem, fizyczność, ale też psychiczność. To są rzeczy takie, które kształtują człowieka czasami na bardzo długo. No i ja takie uczucie miałem, przeżyłem i chciałem się tym uczuciem podzielić z myślą o tych, którzy też takie uczucie mają, a wydaje mi się, że takich ludzi jest masa, a temat jest na tyle intymny, że trudno o nim się rozmawia tak po prostu. Trzeba mieć naprawdę przy sobie kogoś mega zaufanego, żeby opowiadać o takich rzeczach. A w tej piosence udało mi się to opowiedzieć w taki sposób, że ja sam nie czułem się jakoś obciążony i przerażony, więc postanowiłem, że ją puszczam.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

Artur Rojek, Zbigniew Preisner. Utwór zatytułowany Gruby Mały z płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I dzisiaj dla pani Jolanty z Bydgoszczy. Gratulujemy.

Kiedyś słuchasz napisał, a ja myślałem, że to Coolio. Stevie Wonder, song z New Key of Life. Za 6 dni minie 50 lat. Coś te 50 się dzisiaj przyczepiły. A to Prince.

0: To jedno z tych miejsc na warszawskiej Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
1: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
0: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
2: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski i nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
3: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 w piątek, w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Artur Gaweł.

September Grass, bo już za kilka dni będzie October Road. Tak, to oczywiście takie ładne wspomnienie. Właściwie powtórka z Zakamarków. Olga Bończyk przysłała mi wczoraj bardzo ładną jesienną piosenkę.

Robert Plant, Suzy Dian. No i ta piosenka prosto z listy piosenek 357. Czasami, kiedy przypominam Harpo Movie Star, to przypominam także, że chóry tutaj w tym utworze śpiewa Frida. No to najpierw harpa, a potem Anieta.

My tu sobie september, grzasa, to w Zakopanem już sypnęło śniegiem, ale to o tym Marcel rano już też straszył. Harpo i Anieta Felskog, taki szwedzki zestaw. Panie Marku, będziemy zamykać.

troszkę w innym wymiarze, ten closing time. Semisonic, no właśnie, panie Marku, zamykanie, a pan Kuba? Pan Kuba pojawi się za 4 minuty. Dziś 2 godziny po północy nastąpi ekinoks, czyli zrównanie dnia z nocą, o tym przypomina jeden ze słuchaczy, a Jean-Michel Jarre wypowiedział się w tej sprawie już wiele lat temu.

0: No jeśli Jean-Michel Jarre, to powinien pojawić się Kuba Strzyżkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Chciałem zapytać, bo...
1: Tak, ale ja się zgadzam od razu.
0: Rozmawialiśmy o tym, że upubliczniłeś filmik, na którym ja wcinam kotleta w czasie audycji.
1: No i co? Źle zrobiłem?
0: No nie wiem.
1: Dobrze.
0: Podobno cieszy się popularnością.
1: No tak, bo ja uważam, że konsumujesz z gracją i wdziękiem.
0: Ale taki kawałeczek odkroiłem, a potem jeszcze 4 dni jadłem tego samego kotleta.
1: Tak?
0: No bo to był taki wielki, ja podzieliłem go na 4 i miałem 4 obiady.
1: Ale byłeś łaskaw, bo prawda, mogłeś nie spróbować, a spróbowałeś. No tak. Bardzo dziękuję.
0: I ogórek kiszony też.
1: Słuchaj, z czasem będę ci dozował następne różne dania. Będziesz poznawał smaki. Chcesz?
0: Jeden kotlet na cały tydzień.
1: Dobrze. Ile czasu poświęcasz na wypełnienie obowiązku podatkowego?
0: No, ani
1: minuty?
0: Ani sekundy.
1: Tak? Nic? Albo masz jakąś pewnie zaprzyjaźnioną panią, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Która tam wszystko skrzętnie wypełnia, wysyła, tak? I potem tylko informuje, panie Marku, już zrobione.
0: Wiesz co, kiedyś robiłem to jakoś inaczej i pani pominęła 50 groszy i potem mnie ścigano tak jak 50 milionów.
1: Ale ty masz w zasadzie umysł ścisły, więc te rachunki nie powinny być
0: obce. Nie, ale nie
1: obce.
0: Lubię tego takiego, wiesz, no, wypełniania. No,
1: bo to tam trzeba policzyć. A poza tym widzisz, że to było... Ale ja się nie dziwię i nie jesteś tu wyjątkiem, ja mam dokładnie tak samo, bo stopień mimo wszystko skomplikowania tego wszystkiego jest na tyle duży.
0: Że boisz się popełnić błąd,
1: tak,
0: który będzie cię kosztował następne...
1: Tak, tak, tak, a potem będziesz latał, coś poprawiał, uzupełniał.
0: No, to raz kiedyś miałem.
1: Więc wolisz zapłacić, mieć święty spokój. I podejrzewam, że wielu mamy takich słuchaczy, którzy wychodzą z takiego założenia. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że okazuje się, że z badań wynika, że przedsiębiorcy na przykład w Polsce poświęcają średnio rocznie 334 godziny na wypełnianie różnych rzeczy, uzupełnianie, wysyłanie. I jest to jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. Jeszcze więcej czasu na to wszystko poświęcają przedsiębiorcy w Bułgarii. No i Bułgaria jest przed nami, jeśli chodzi o ten niechlubny ranking. A dzisiaj te dane nieprzypadkowo, bo będzie o systemie podatkowym w Polsce. Pretekstem są zmiany, które są planowane od przyszłego roku. Zmiany dotyczące progów podatkowych, opodatkowania tych progów, ale zmiany również dotyczące CIT-u, czy też daniny solidarnościowej. Bardzo ci życzę wysokiej daniny solidarnościowej.
0: Nie wiem, o czym do mnie mówisz, ale okej.
1: Masz prawo nie wiedzieć, dlatego że to dotyczy podatników, którzy zarabiają powyżej 1 000 000 złotych rocznie.
0: A to nie ja, to chyba mnie z kimś mylisz.
1: Ale dlatego ci szczerze życzę, żebyś miał takie problemy. Ja sobie zresztą też. Dziś pytanie, proszę państwa, czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? To po 12.
0: No a jak jesteś przygotowany do jesieni, bo to już jutro.
1: Do jesieni? Ale
0: słabo, tak.
1: Ubraniowo czy psychicznie?
0: Nie, no ogólnie tak. Dzisiaj widziałem, że Romka przyszła w czapce i miała te rękawiczki.
1: Znaczy wiesz, zwyczaje pani Romki mogą mylić, bo przychodzi w czapce właściwie cały rok.
0: Okej.
1: I czasami jeszcze chce zmylić otoczenie i na przykład potrafi założyć wełnianą na wiosnę.
0: Ale wiesz co, jak jedziesz samochodem, ja akurat jeżdżę taksówką, więc się rozglądam, to widzę takich, którzy już w kurtkach prawie zimowych i takich, co to jeszcze krótkie spodnie i t-shirt. W tym samym miejscu, w momencie. No.
1: O czym uprzejmie zawiadamiasz, tak?
0: Zawiadamiam, tak.
1: Uprzejmie.
0: Uprzejmie.
1: A propos uprzejmości, to mi się przypomniało, że miałem kiedyś sąsiada, pana Staszka. Mam jeszcze minutkę?
0: Tak.
1: I pan Staszek był reprezentantem tak zwanego szemranego towarzystwa. Wiesz, co to jest szemrane towarzystwo. No, ale był bardzo uprzejmy i akcentował uprzejmość, bo zawsze powtarzał... Przepraszam, sąsiedzie, mam uprzejme pytanie.
0: 5 złotych.
1: Nie. Ja mówię, panie Staszku, bardzo proszę, w czym mogę pomóc? On, widzi pan, panie sąsiedzie, bo pan pracuje w telewizji. Ja mówię, no nie, wie pan, panie Staszku, zasadniczo w radiu, ale no, tam czasami się przemazałem, ale w telewizji też. Pan Staszek uprzejmie jest dociekliwy. Ja mówię, no też. On mówi, o, widzi pan, i bardzo dobrze, czy pan mógłby do mnie wpaść... Bo ja mam problem z anteną.
0: Bardzo ładne. No. Kuba Strzyczkowski po 12. A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szurej, Marek Niedźwiecki. Jeśli dziś wtorek, to ja się słyszę z państwem w czwartek. Dobrze powiedziałem? Tak. Za dwa dni.
1: Ale to co, w środę, całą środę przebąblujesz?
0: Przebąbluję. Kompletnie, tak? Tak, tak, tak.
1: I co będziesz robił?
0: Słuchaj, no co będę ci...
1: Leżał brzuchem do góry?
0: Nie, nie. Zajęcia, no te 14 tysięcy kroków. I...
1: No ciekawe, że się mówi, żeby leżeć brzuchem do góry, a nie brzuchem tak, w dół.
0: Bo to niewygodnie.
1: A, ty masz rację, że to chyba związane rzeczywiście z wygodą.
0: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Pewnie nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: 22 września, mamy wtorek. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. Tak jesteśmy klasyfikowani przez różne uznane indeksy, które pokazują ocenę systemów podatkowych wielu państw. Raport dla przykładu Parlamentu Europejskiego wskazuje, że ze względu na stopień skomplikowania przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianie obowiązków podatkowych. Gorzej jest tylko w Bułgarii, gdzie liczba godzin sięgnęła 441. Najlepiej w tym zestawieniu wypadła Estonia. Według Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha zajmujemy praktycznie ostatnią pozycję, jeśli chodzi o wolność gospodarczą. Dzierżymy prym wśród państw o skomplikowanym i nadmiarowych przepisach. Skąd to się bierze? Ano pewnie, proszę państwa, z filozofii przekonania polityków, którzy zapewne uważają, że wszystko trzeba uregulować, bo mało rozgarnięty obywatel najlepiej jak nie będzie myślał nad możliwością wyboru. Proszę sobie wyobrazić, że są takie lata w naszej legislacji, kiedy przybywa nam po 30 kilka tysięcy stron nowych aktów prawnych. No przecież nikt normalny nie jest w stanie tego przeczytać, ale nawet jak przeczyta, to pozostaje jeszcze zagadka, jak nowe prawo będzie interpretować państwo. Dziś pytanie, czy nasz system podatkowy jest przyjazny, jest logiczny. Porozmawiamy również o zmianach, które czekają nas od 1 stycznia przyszłego roku, planowane przez rząd. Zmiany dotyczą oczywiście podatków. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Pani Katarzyna czeka na przykłady, komentarze, państwa przemyślenia. 510-357-357. 510-357-357. A w aplikacji jak zwykle jest nasza sonda. Dwie minuty po południu. Pan Andrzej Zubik jest naszym gościem. Partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers. Radca prawny, także doradca podatkowy. Witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się.
3: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
1: Bliżej mikrofonu. A od razu pana zaproszę, dlaczego tak bardzo komplikujemy sobie życie, produkując jak szaleni nowe akty prawne, nowe przepisy? Na przykład dyrektywy unijne dotyczące VAT-u w Polsce wymagają znacznie większej liczby przepisów niż w innych krajach Unii. Zastanawiam się, dlaczego tak? Jesteśmy takim społeczeństwem mniej rozumnym? Trzeba nam wszystko bardziej szczegółowo opisywać?
3: Nie, myślę, panie redaktorze, że na to, że jesteśmy społeczeństwem mniej rozumnym, to bym się na taką tezę nie poważył. Absolutnie nie ma na to dowodów. To chyba jest efekt wielu przyczyn. Ale żeby zacząć i postawić jakieś tezy, to wydaje mi się, że trochę to wynika z pewnej kultury prawnej, którą mamy. A więc kultury, która w tej chwili prowadzi do tego, że mamy tendencję, żeby wszystko starać się bardzo szczegółowo uregulować, żeby jak najbardziej zawęzić margines niepewności, żeby nie używać ogólnych reguł, a raczej takich bardzo szczegółowych, kazuistycznych wręcz, jak się mówi, norm. Niestety to zamierzenie nie zawsze daje się zrealizować, bo czym więcej przepisów, tym paradoksalnie sporów i wątpliwości i obszarów do interpretacji znowu więcej, więc wydaje mi się, że takie błędne koło, taki mechanizm tutaj trochę funkcjonuje. Czym więcej bardziej szczegółowych reguł i więcej od nich wyjątków, tym więcej niepewności i sporów. I to jest chyba główny problem polskiego systemu podatkowego.
1: A może chodzi o to, by nie pozostawić pola do interpretacji? Przynajmniej taką ambicję mają ustawodawcy, mają politycy, aby podatnik nie kombinował. Choć, jak sądzę, to jest taki zamiar, o czym pan wspomniał, skazany w zasadzie na porażkę, bo przecież w prawie nie da się wszystkiego opisać. Zawsze będą nowe przykłady, nowe przypadki, prawda?
3: Tak, tak. I to nie dzieje się, ta potrzeba szczegółowego uregulowania, to też nie jest jakiś intencjonalny zamysł, żeby ten polski system bardziej skomplikować. podatki, przepisy podatkowe odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą. My sami jako obywatele, konsumenci, uczestnicy rynku często obserwujemy pojawianie się nowych towarów, usług, form wykonywania działalności. Na to wszystko system podatkowy próbuje zareagować, więc ta przyczyna też na pewno składa się na skomplikowanie systemu podatkowego. Natomiast zgodzę się z tezą pana redaktora w tym przypadku, że rzeczywiście ta chęć niepozostawienia pola do interpretacji powoduje, że mamy tendencję do konstruowania bardzo szczegółowych przepisów.
1: Czy system podatkowy może być prosty, zrozumiały, a jednocześnie dla państwa efektywny, no bo w końcu o to chodzi, i jednocześnie na przykład sprawiedliwy. Czy są na to przykłady?
3: Jeżeli chodzi o cały system podatkowy, to nie poważyłbym się tutaj na powiedzenie, że któryś z nich jest wzorcem takim niedoścignionym dla nas, ale pewnie gdyby spojrzeć na trochę węziej, na konkretne podatki, konkretne regulacje, to są takie systemy, które uchodzą za pewnego rodzaju kierunek, do jakiego należy dążyć. My sami w Polsce kilka lat temu wprowadziliśmy tak zwany estoński CIT, patrząc na prostotę regulacji w zakresie podatku dochodowego w Estonii, tam gdzie nie trzeba tak bardzo skrupulatnie opodatkowywać zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo, a bardziej skupić się na opodatkowaniu w momencie, kiedy właściciel te pieniądze zarobione przez przedsiębiorstwo otrzymuje dla siebie. I to pewnie jest jakiś wzorzec w dziedzinie podatków pośrednich, takich, które znam, nam konsumentom kojarzą się z tym, że codziennie płacimy je w sklepie, nabywając towary czy usługi. Są systemy, choćby nowozelandzki, w którym ta baza podatkowa jest szeroka, ale jednocześnie stawka w miarę możliwości stała, bez wielkich różnic i różnych stawek opodatkowujących różne towary czy usługi.
1: Rozmawialiśmy o tym ze słuchaczami na antenie 357. W tej chwili wielu pracodawców, ale także pracowników doświadcza tego eksperymentu, bo po zmianach przepisów Państwowa Inspekcja Pracy, o czym, jak podejrzewam, doskonale pan wie, zmusza teraz przedsiębiorców do zmian umów pracy. Umowy B2B są przekształcane w umowy stałe o pracę. Skarbówka po takich przekształceniach oczekuje wstecznego wyrównania podatków. No, coś, co było dozwolone, nagle jest zabronione. Czy to jest uczciwe wobec pracodawców, wobec pracowników? Bo ja rozumiem potrzebę nawet zmian, bo chodzi o wyrównanie pewnych warunków dla tych, którzy pozostają na stałej umowie, wobec tych, którzy cieszą się z umowy B2B. Ale na Boga, czy to by nie mogłoby być przeprowadzone w sposób neutralny, na przykład finansowo?
3: Panie doktorze, to jest bardzo ciekawy przykład. Tutaj nie tyle przepisy dotyczące samych umów się zmieniają, co bardziej procedura
1: interpretacja.
3: Natomiast właśnie interpretacja, to jest kluczowe słowo, którego pan użył. Ja, jak wspomniał pan na wstępie, rzeczywiście mam dosyć dużo do czynienia ze sporami podatkowymi. I to, co widzę i co jest bardzo specyficzne dla Polski, wydaje mi się, a z czym przedsiębiorcy mają problem, to jest to, że jeżeli zmienia się podejście do określonych przepisów, do ich interpretacji, to polska administracja raczej ma tendencję, żeby stosować je wstecz, do tych nieprzedawnionych okresów od razu, trochę zapominając, albo może tracąc z pola widzenia to, że przedsiębiorca wtedy, kiedy dokonywał danej czynności, nie zakładał, że ta interpretacja się za kilka lat zmieni. I tutaj pytał pan też o przykłady pozytywne. Podam taki przykład. Kiedyś miałem okazję prowadzić spór dotyczący opodatkowania akurat stawką VAT-u określonych towarów czy produktów. Podobna zmiana interpretacji, gdzie sięgałem do rozwiązań w innych krajach, zauważyłem, że w Wielkiej Brytanii administracja ogłosiła wręcz na swojej stronie internetowej, że zmienia podejście do klasyfikacji określonych wyrobów.
1: Aha.
3: To nie, że przepisy się zmieniają. Zmienia interpretację sposób stosowania. Ale do przodu, za kilka miesięcy. Podatnicy macie jeszcze tyle i tyle czasu na zmianę swojego postępowania. I to jest właśnie przewidywalność, wydaje mi się, że czegoś takiego
1: podejście nam brakuje. Uczciwe, wracając jeszcze do tych przepisów dotyczących B2B, opodatkowania tych umów. No przecież w momencie tworzenia przepisów podatkowych dotyczących obciążenia umów zleceń, nikt o tym naprawdę by nie wiedział, jak to zadziała, nie było refleksji. Przypominam się w tym momencie takie powiedzenie Stefana Kisielewskiego, że nasze państwo jest jak socjalizm, walczy z problemami, które samo stwarza.
3: Wydaje mi się, że nie ma jednego autora, który by był odpowiedzialny za to. My po prostu odziedziczyliśmy w tej chwili, patrząc z dzisiejszej perspektywy, taki system. Oczywiście tak, najskuteczniejsze byłoby po prostu ujednolicenie sposobu opodatkowania pracy, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy ona jest wykonywana. I to zarówno z perspektywy podatków, jak i składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. I ta dyskusja trwa. W sumie kilka miesięcy temu, rok temu, dwa lata temu dyskutowaliśmy o tym i wydaje mi się, że chyba w tym kierunku system będzie zmierzał, dlatego że ciągłe ściganie tych,

0: Inspekcji Sonda i zaczniemy. Panie Jakub. Panie Jakubie, witam pana. Dzień dobry. Halo.
1: Dzień dobry. Ja skorzystam z takiej okazji, że jestem pierwszy na antenie w dzisiejszej rozmowie i trochę może wsadzę kij w mrowisko. Ja jestem młodym przedsiębiorcą, od 5 lat prowadzę działalność. Również działam na zasadzie współpracy B2B, świadczę usługi. I jestem fanem podatków, w sensie takim zwolennikiem, bo fanem to nie, źle powiedziałem.
0: Może pan zapłaci i moje.
1: No nie, aż tak to właśnie nie. Nie aż takim fanem zagorzałym, ale zwolennikiem podatków i załatwiania usług społecznych przez państwo. I myślę, że u nas właśnie pokutuje takie przeświadczenie, że podatki to jest największe zło, a tak naprawdę wielu ludzi nie wie, jakie i ile tych podatków płaci. Ja od kiedy jestem przedsiębiorcą i sam wykonuję przelewy co miesiąc, to wiem, jakie to są obciążenia i nie jest to mało w budżecie mojej firmy, mojej rodziny. Nie są to małe pieniądze, ale myślę, że to przeświadczenie właśnie o tej negatywnym aspekcie opodatkowania pracy pokutuje w społeczeństwie jako taki pogląd ludności, pogląd naszego narodu, co ma właśnie odzwierciedlenie w ustawodawstwie. Skoro obywatel traktuje podatki jako zło, to my musimy te podatki tak jakoś usankcjonować, ułożyć, żeby ten podatnik zupełnie nie wiedział, za co płaci i co, ale żeby musiał płacić, bo on
0: czyli
1: tego stopień, nie chce zrozumieć.
0: Stopień skomplikowania jest po to, żeby celowo utrudnić zrozumienie, ogarnięcie, a przede wszystkim obliczenie, ile w sumie płacę, tak?
1: I zaakceptowanie. To ja myślę, że klucz jest w tym, żeby obywatele zrozumieli, że podatki są po coś. Podatek to nie jest kara za pracę, podatek to nie jest kara za obywatelstwo, to nie jest kara za to, że przebywamy w takim kraju, a nie w innym pięknym, tylko to jest zrzutka na nasze usługi publiczne. Ja uważam, że to pokutuje w społeczeństwie, że podatek to jest kara. Podatek to nie jest kara. Podatek to jest załatwianie usług publicznych,
0: wie pan,
1: które mamy wokół.
0: Ale to
1: i
0: przekonanie.
1: Które funkcjonują bardzo dobrze, tak uważam.
0: I ja to rozumiem, tylko że to przekonanie, panie Jakubie, nie bierze się z niczego. Ono bierze się być może, będę zgadywał, z przeświadczenia części naszych rodaków, że to, co jest zbierane, jest albo gubione, albo wydawane źle.
1: Oczywiście. To temat rozporządzania budżetem państwa, gminy czy innego samorządowego budżetu, to jest rozmowa na inny temat. Ale właśnie ja uważam, że rządzący, opracowując system podatkowy czy go modernizując, powinni taką informację przekazywać, że te podatki zbierane, ten podatek idzie na to, ten podatek idzie na to i wszyscy się na coś zrzucamy.
0: No to,
1: i
0: to,
1: ja myślę,
0: to,
1: że te
0: to,
1: podatki
0: to chyba
1: należy im nadać taką sensowność, a nie traktując je jako karę dla obywatela, próbować tego obywatela za wszelką cenę zmusić i wyegzekwować.
0: Tak, to może podatki. Rząd popełnia jednak pewien błąd także i w narracji, kiedy to bez przerwy słyszymy, że rząd albo by coś da, albo by dołoży. No nie rząd, a podatnik.
1: No właśnie.
0: A właśnie.
1: Dokładnie.
0: Pozdrawiam panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
2: Witam serdecznie, panie
0: Witam
2: Kuba,
0: pana.
2: Paweł z tej strony się kłania. Odpowiedź na pytanie oczywiście jest, że system nie jest przyjazny i logiczny. Mówię to jako człowiek, który w latach 90. studiował rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, przez ponad 2 dekady prowadził działalność. Zresztą same słowa Romana Kluski, który w którymś z wywiadów mówił, że system jest tak nieprzyjazny, to kilka lat temu taka wypowiedź wybrzmiała w przestrzeni publicznej, że współczuję tym ludziom, którzy dzisiaj zakładają przedsiębiorstwa, bo on, gdy zakładał Optimusa, to nie miał takich barier wejścia na rynek, jakie dzisiaj miałby się spotkać. Troszeczkę ten temat, który pan jak zwykle wrzucił, to jest bardzo pojemny. Natomiast jeżeli chodzi o, panie Kubo, o wypowiedź mojego przedmówcę, to ja mu dedykuję wierszyk Ptaszki w klatce Krasickiego. To jest dosyć ciekawy wierszyk i może ten młody człowiek zrozumie, chociaż może nie do końca, Na czym to polega, na czym nasz ból polega? Ponieważ ja jestem zwolennikiem, jestem przeciwnikiem tego, co ten człowiek powiedział odnośnie opodatkowania na przykład pracy. Moim zdaniem praca nie powinna być w ogóle opodatkowana, bo jak można karać za coś, za inicjatywę człowieka,

0: czy w ogóle za pracę. Mhm. Jeszcze mówimy tutaj o podatkach progresywnych.
1: Albo dorzucę jeszcze jeden przykład absurdalny również, jak można oczekiwać i wymagać podatków, kiedy podatnik jeszcze niczego nie zarobił.
0: Dokładnie, to już jest taki poziom abstrakcji, że jest jeden problem, panie Kubo, ponieważ ja jako narodowy demokrata jestem za tym, żeby całkowicie zredukować opodatkowanie i uprościć. Przecież mieliśmy kiedyś ustawę Wilczka, która przysłowiowo była napisana na jednej kartce.
1: No nie, tam było, bo ja to pamiętam, tam było kilka kartek, ale wobec tego, co mamy dzisiaj, no to rzeczywiście wydaje się to absurdalnie mało, tak.
0: Dlatego, panie Kubo, będziemy mieli problem ze zredukowaniem, ponieważ rzesza urzędników, jaka została wykreowana na kanwie powstających różnych regulacji prawnych, spowoduje, że opór materii przez likwidację tego rozwiązania będzie bardzo duży.
1: No, natomiast to jest ocenie, argument, bo jest grupa, która ma w głowie aktualne przepisy i teraz jeśli to się zlikwiduje, to ich wiedza będzie po nic.
0: Panie Kubo, jeszcze jedna rzecz, bo w mojej ocenie, jeżeli byśmy chcieli normalność z powrotem zaprowadzać, to w mojej ocenie powinniśmy, tworząc każdy nowy akt prawny, on powinien likwidować co najmniej 5 poprzednich aktów prawnych, ale jest jedna rzecz, którą ja bym od siebie dodał. Tak zwany element walidacji. Chodzi o to, że każdy przepis prawa, który będzie wprowadzony, ma powodować, że w portfelu Polaków zostanie więcej pieniędzy. Nie odwrotnie. Nie ma łupienia, tylko odwrotnie. Polak w Polsce ma być gospodarzem, właścicielem i decydentem i to jest właśnie z mojego punktu widzenia
1: każdy rząd, panie Pawle, jak pan doskonale wie, mówi o deregulacji, a kończy się to sytuacją dokładnie i tendencją dokładnie odwrotną. Pozdrawiam pana, pan Dawid. Panie Dawidzie, dzień dobry, halo.
2: A witam panie Kubo, mam nadzieję, że dzisiaj mi telefon nie przerwie, stary złom 5-letni i mam nadzieję, że dam radę wypowiedzieć się. Panie Kubo, bo jak pan doskonale...
1: Sądząc po liczbie telefonów do Radia 357, to w zasadzie pan powoli zasłużył na telefon służbowy.
2: No spokojnie, szybko się wypowiem, bo to na pewno słuchacze czekają. Pan na pewno śledzi bardzo wiele i długo czasu polską klasę polityczną, nasi słuchacze na pewno też, bo tu dzwonią zazwyczaj tacy ludzie, którzy na bieżąco na pewno śledzą, co się w Polsce dzieje. I wracając do tego, co tu przedmówca mówił, na przykład ten podatek dochodowy, widzi pan, mają być wprowadzone nowe stawki podatkowe z 1 stycznia 2027 roku.
1: Tak.
2: Tak, trzy progi, tak? 12, 24, 32.
1: Tak.
2: I teraz uwaga. I jak nasz wspaniały rząd to zrobił? Wydawałoby się, że kwestia sporna, czy te widełki są dobre dla nas, czy nie. Ja mówię, że nie, ale co oni tam zapisali?
1: Punkt widzenia pewnie zależy od punktu siedzenia w progu.
2: Ale niech pan zobaczy, oni tam dodatkowo w tej ustawie zapisali wyższy CIT, wzrost stawki z 19 do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów.
1: Euro, tak?
2: Tak, pamięta pan, VAT na napoje, propozycja wyższego VAT-u, ryczałt i ulgi, planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym oraz ograniczenie wybranych ulg podatkowych. I teraz jeszcze dalej dodam. Pamięta pan, panie redaktorze, ustawę wiatrakową?
1: Energii? Tak, pamiętam.
2: Oni wprowadzili ustawę obniżającą cen energii, ale wrzucili takie coś o wiatrakach i prezydent to zawetował. I teraz oni krzyczeli, wetomat, tu tak samo, coś robią niby dla nas, ale po cichu gwiazdeczką podwyższają podatki, prezydent zawetuje i oni się żrą między sobą. Proszę zobaczyć, jak my, nasze państwo politycy, wykorzystują te podatki, żeby między sobą walkę polityczną tworzyć, a my jako obywatele jesteśmy na tym polu stratni.
1: No, prawda jest taka, że bilans tych zmian od 1 stycznia przyszłego roku będzie oczywiście dla państwa, dla budżetu korzystny. Jeśli będzie korzystny dla budżetu, no to dla kogoś będzie niekorzystny. Państwo w pierwszym roku, co nie jest tajemnicą, ma zyskać 2 miliardy 600 milionów złotych. Jeśli dobrze pamiętam, w następnych latach jeszcze więcej. 21 minut po południu. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? 510-357-357. Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda. A na antenie pan Paweł. Panie Pawle, halo.
3: Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry panu.
3: Witam słuchaczy. Panie redaktorze, ja się zgadzam z przedmówcami, że tak, podatki musimy płacić, no bo państwo chcemy, żeby funkcjonowało. Zgadzam się też z moim przedmówcą, że no nie widzę perspektywy, żeby ten system podatkowy, który uważam, że jest koszmarnie skomplikowany w Polsce, żeby się zmienił na lepsze dla nas. Niestety całkowicie się zgadzam z tą rzeszą urzędników, którzy kreują przepisy. Mam wrażenie, że czasami trochę, nie wiem, żeby się wykazać na siłę.
1: No ale ja bym nie obciążał urzędników, bo wie pan, urzędnik jest od wykonania.
3: Politycy,
1: ustawodawcy, wie pan, posłowie, senatorowie, wszyscy ci, którzy mają inicjatywę ustawodawczą, czyli rząd, grupa parlamentarzystów, pan prezydent. To są wszystko elementy, które tworzą tę masę po prostu.
3: Tak, natomiast ja niestety obecnie dzwonię z przykładem, zmagam się obecnie, prowadzę nierówną dyskusję, obawiam się z, nazwijmy to grzecznie, z Urzędem Skarbowym, dlatego że prowadzę najem krótkoterminowy mieszkań.
1: Mhm.
3: No i prowadzę go od kilkunastu lat, od bodajże 2016 roku, kiedy to, nie wiem czy mogę portale wymieniać z nazwy, na których się wynajmuje te mieszkania krótkoterminowo na antenie, ale wtedy, kiedy zaczynałem, to nikt nie wiedział, jak płacić te podatki. Ja chciałem płacić podatki, ale tak, nie miałem umowy najmu, bo to wiadomo, że to jest najem krótkoterminowy. Panie w urzędach skarbowych nie miały pojęcia, jak to ugryźć. Później, jak państwo zaczęło przebąkiwać w artykułach...
1: No ale miał pan przecież dochody, o których pan wiedział, prawda? No mógł pan zgłaszać te dochody.
3: Tak, ale tam były komplikacje formalne, bo ja nie miałem umów najmu takich na PIT-28, tylko miałem sam dochód, ale nie, jak gdyby forma oficjalnie w Polsce tego najmu krótkoterminowego
1: nie istniała.
3: Później pojawiły się artykuły, no, że państwo zmierza do regulacji tego, że trzeba coś z tym zrobić, więc ja poszedłem do 3 urzędów skarbowych w krótkim okresie czasów, w roku bodajże 2019. To były takie nieformalne wizyty i panie w 3 urzędach skarbowych pytały, a co to są za portale, co to jest najem krótkoterminowy w ogóle, jak pan wynajmuje mieszkanie, to pan płaci PIT-28. Więc ja zacząłem płacić PIT-28 i rezultat jest taki,
1: że dzisiaj
3: mam kontrolę podatkową, okazuje się, że to była działalność gospodarcza, że teraz muszę złożyć PIT-36, czyli wyższe stawki podatkowe i ja tłumaczę, nie mam jak udowodnić, nie nagrałem tych pań, nie mam pism, powinienem był się zgłosić po tak zwaną indywidualną interpretację podatkową,
1: tak,
3: czego nie zrobiłem.
1: Powinien pan to mieć na piśmie, tak.
3: Natomiast no jestem teraz ciągany do urzędów skarbowych i no nie pomagają tłumaczenia, że to było nieuregulowane, że nikt nie wiedział, jak płacić te podatki, no ale kto będzie musiał zapłacić podatek? Ja ostatecznie. I raczej to się tym skończy, że się nie wybronię z tego, niestety.
1: Czyli
3: Państwo ma prawo być
1: bezradne i nie wiedzieć, prawda?
3: Ale
1: przychodzi do płacenia, to pan musi.
3: No tym bardziej podkreślam, że ta branża jeszcze przed rokiem 2020, w latach tam 16, 17, 18 była naprawdę nieuregulowana, ponieważ oficjalnie nie istniało coś takiego jak najem krótkoterminowy. Mhm.
1: Pozdrawiam pana, panie Pawle, dziękuję za przykład. Pan Adam z nami, panie Adamie, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: No, powiem tak szczerze, że jeśli chodzi o podatki, to patrzę bardziej z punktu widzenia tego, że podatki to jest taki konstrukt społeczny, któremu tak naprawdę sami gdzieś tak nadajemy, gdzieś tak w różnych kontekstach. Ze względu na to, że jednak za bardzo nie znam się na matematyce, to twierdzę jednak, że od czasów nawet starożytnych Sumerów, czy nawet samych cywilizacji różnych, no na przykład Imperium Zachodnio-Rzymskiego, też zdarzało się tak, że podatki często były one tak naprawdę mocnym kołem uwozu tak naprawdę samej władzy, na przykład cesarskiej, albo i też no w pewnym sensie tak jakby sami poborcy podatkowi byli źli, ale prawo jako tako było mądre. Jednak ten poziom skomplikowania, o którym pan wspomniał na początku audycji, czyli tych 330 iluś tam 4 przepisów, zmusza mnie do takiego stwierdzenia, że my ten konstrukt tak naprawdę nadwyrężyliśmy do granic możliwości. W ogóle jakiekolwiek zmiany na szczeblu strukturalnym powinny się jakoś odbywać nie tylko w sposób taki, no, ten, że zaprosimy fachowych ekonomistów.
1: Słabo pana słyszę, panie Adamie, choć nasłuchuję pilnie, bo używa pan zestawu głośno mówiącego, gdyby pan to zmienił.
4: Dlatego tak.
1: Pewnie komunikacja byłaby bardziej czytelna. Możliwe to jest?
4: No, raczej tak.
1: Może następnym razem, czego życzę sobie i słuchaczom. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Dobrego dnia. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
5: Dzień dobry, to ja.
1: Dzień dobry, to pan. Tak.
5: Tak, kłaniam się. Panie Kubo, czy system jest przejrzysty, przyjazny?
1: Przyjazny i logiczny, tak.
5: Przyjazny i logiczny, absolutnie nie. I jedno, i drugie. I jedno, i drugie. To jest tak. Ja bardzo chętnie to, czym w życiu się zajmuję, ja bym bardzo chętnie zrobił z tego działalność gospodarczą. I przymierzam się do tego, bo zdaję sobie sprawę, że lata lecą, a nie mają etatu, nie naliczają się składki emerytalne.
1: Gdzie pan jest, panie Marcinie? Gdzie pan teraz jest? Na ulicy gdzieś?
5: Tak, a już się mogę przełączyć na ten. Chwila, moment. Teraz lepiej?
1: Teraz lepiej, tak, bardzo proszę.
5: Panie Kubo, słychać?
1: Słychać,
5: panie Kubo. No mówię, jeżeli chodzi o ten system, tak? Ja z miłą chęcią mówię, swoją działalność przeistoczyłbym w firmę, ale ja się zawsze boję, bo ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś właśnie mają firmy, to 9 na 10 takich osób to są ludzie znerwicowani, to są ludzie zestresowani ciągle, bo to jest wiecznie jakaś tam, a to trzeba jakieś pismo napisać, a to trzeba coś zapłacić, a to nagle się okazuje właśnie...
1: To jest ciągły strach często, tak. Nawet strach przed otwieraniem korespondencji, bo Bóg raczy wiedzieć, co tam jest, jeśli z urzędu.
5: No właśnie. I mówię, to nasze polskie prawo podatkowe jest takie, że ono jest słabe wobec silnych, silne wobec słabych, tak? Czyli ci wszyscy wielcy gracze, wielkie korporacje mogą robić, co im się żywnie podoba, ale ten biedny człowiek, który chciałby zrobić jednoosobową choćby działalność gospodarczą, to on jest nagle tak obwarowany takimi przepisami, że po prostu odechciewa się wszystkiego i w ten sposób to nasze polskie prawo zabija naszą polską kreatywność. Zabija kreatywność, zabija jakiś postęp, ale później oczywiście czy to rząd z prawa, czy z lewa wychodzi i mówi, tak, my chcemy, żeby Polska się rozwijała. To jeżeli chcą, żeby się Polska rozwijała, to niech w końcu uproszczą te procedury, uproszczą prawo, to wtedy proszę, ja jestem pewny jedynej rzeczy, że wtedy ten kraj naprawdę pójdzie do przodu, tylko potrzebuje prostego, naprawdę prostego, przejrzystego prawa i prawa, które będzie
1: absolutnie
5: przyjazne dla człowieka.
1: Absolutnie podzielam pańską wiarę i przekonanie, że sprawy wtedy ruszyłyby z kopyta. Panie Marcinie, dobrego dnia. Pan Paweł, panie Pawle, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
6: Ja oczywiście mam takie podejście do tego tematu i oczywiście odpowiedź na te dwa pytania jest jedna i druga na nie. To jest oczywiste i każdy, ktokolwiek ma do czynienia z płaceniem podatków aktywnie, sam jak je płaci, no to wie, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast taka moja konkluzja, bo tu można bardzo dużo podać przykładów, że to tak, że to rzeczywiście prawda, że to jest skomplikowane i nieprzyjazne i w ogóle i nic dobrego nie daje. Natomiast wie pan, panie Kubo, ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli wszyscy wiemy, że to jest złe, jeżeli wszyscy wiemy, że to jest skomplikowane i że to w ogóle nam nie pomaga, to zadajmy sobie może pytanie, to dlaczego to się nigdy nie zmienia? A odpowiedź wtedy jest tylko jedna.
1: No właśnie.
6: Komuś na tym zależy.
1: A, próbuję dociec i znaleźć odpowiedź. Nie wiem, postawiłem z jedną czy dwie tezy na początku programu, ale obawiam się, że one nie odpowiadają w pełni na tak zadane pytanie.
6: Ale odpowiedź jest bardzo prosta przecież. Jeżeli podatki stanowią różnie pobierane, czy poprzez opłaty, czy poprzez... No,
1: pośrednie, mnóstwo, bezpośrednie, tak.
6: Tak, jakkolwiek byśmy na nie nie popatrzyli. Jeżeli one stanowią paliwo dla władzy, nie mówię o rządzie, tylko w ogóle dla władzy. Kto ma pieniądze, ten rządzi, tak? Tak to się generalnie to rozumiemy. No to jakim sposobem mamy przekonać kogoś, kto rządzi, żeby upuścił broń z ręki? No jak mamy to zrobić? To się nie da zrobić. Moim zdaniem to jest węzeł gordyjski, nie
1: czyli,
6: do rozplątania.
1: Czyli stoi pan na takim stanowisku z przekonaniem, że to się nigdy nie zmieni, tak?
6: Tak, musiałaby się wydarzyć jakaś, no nie wiem...
1: Rewolucja.
6: Rewolucja, no nazwijmy to rewolucja. Ona wcale nie musi być krwawa, ale jakaś rewolucja, gdzie ktoś by powiedział następujące zdanie. Przepraszam, że się śmieję. Udzielcie mi władzy, głosujcie na mnie, a ja siebie pozbawię władzy.
1: A?
6: Słyszał pan o czymś takim?
1: Nie, byłby pan oryginalny rzeczywiście z takim pomysłem. Pozdrawiam pana, pan Mateusz jeszcze. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Odpowiadając na pytanie, no to pewnie nie. I jest dużo podatków, które są troszkę z księżyca wyjęte. Natomiast czy są potrzebne? W dużej mierze no są potrzebne, bo chodzimy do lekarza, bo jeździmy po drogach, bo robimy dużo ciekawych rzeczy, dzięki którym one są, bo są podatki. Natomiast tylko do dwóch panów, który jeden chciałby prowadzić firmę, i nie może prowadzić, bo mu ciężko, bo podatki. No troszkę chcielibyśmy, żeby samo się robiło, samo zarabiało, ale żeby nic nie trzeba było robić. Takie mam wrażenie. I drugi pan, przepraszam, że personalnie,
1: Będę bronił, wie pan, panie Mateuszu, słuchacza, bo tu nawet nie sądzę, żeby słuchaczom chodziło o uszczuplenia dla budżetu państwa, albo nawet obniżanie podatków. Chodzi o pewną logikę, pewną przejrzystość i prostotę. Po prostu, wie pan, żyłoby nam się łatwiej. Nawet każdy by potrafił po ukończeniu szkoły podstawowej obliczyć należny podatek. A teraz jest z tym problem, nawet po ukończeniu kilku fakultetów.
7: Z tym zgoda, natomiast problem jest taki, że szkoła po prostu tego nie uczy. Ja nie miałem szkoły.
1: No ale to też nie wina PIT-u i tym podobne. To też nie wina podatnika. No, to...
7: Państwa, oczywiście, że państwa i edukacji.
1: Właśnie.
7: To było często pod radiu w ogóle i w audycji tejże. Natomiast... Jeszcze tylko kończąc myśl, tak, do drugiej osoby.
1: Kończąc.
7: Likwidacja podatków czy ograniczenie ich mocne. Wszystko pięknie, ładnie, tylko populizm, bo tam nie ma propozycji, skąd wziąć kasę potem na wiele rzeczy, które zawdzięczamy podatkom.
1: Chyba, że się godzimy na redukcję świadczeń, co też jest jakimś pomysłem. 27 minut do 13. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Pani Monika Piątkowska jest moim gościem, doradca podatkowy e-PIT-y. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
8: Dzień dobry.
1: Pani zdaniem jest pani praktykiem, praktyczką. Żyjemy w państwie przeregulowanym, takim, w którym przepisów podatkowych jest więcej, aniżeli ich faktycznie potrzeba?
8: Ja bym powiedziała tak, że żyjemy w państwie, które na pewno ma dość skomplikowany system podatkowy w Polsce. No i temu nie możemy zaprzeczyć. Co na to się składa tak naprawdę... Myślę, że kilka rzeczy tutaj nie możemy znaleźć jednej przyczyny, która by była takim winowajcą.
1: No szukamy właśnie ze słuchaczami odpowiedzi na to pytanie. Teraz mi przyszła do głowy jeszcze jedna koncepcja, mianowicie może tak się dzieje, bo politycy, parlamentarzyści działają doraźnie. Stale coś poprawiają, stale coś regulują, łatają dziury, które wcześniej sami stworzyli.
8: Z pewnością tak się dzieje, tak? Chociażby, żeby spełnić swoje obietnice wcześniejsze wyborcze, a tak naprawdę system podatkowy w Polsce jest ciężki z założenia. Samo brzmienie ustaw podatkowych, liczba ulg, które mamy do dyspozycji, a jednocześnie no, one są dość skomplikowane, tam występuje dużo limitów, wyłączeń. Język, którym się posługujemy, pisząc ustawy podatkowe, tak, gdzie mamy ileś tam artykułów, one odwołują się do innych artykułów i zrozumienie tego przez podatnika jest ciężkie. No a niestety prawo podatkowe powinniśmy znać wszyscy i to tak, żeby umieć się nim dobrze posługiwać, umieć z niego korzystać, no bo jesteśmy za nasze rozliczenia podatkowe odpowiedzialni.
1: Pozbyłem się już takich ambicji, żeby znać prawo podatkowe w Polsce. 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie zmiany podatkowe. Rząd opublikował właśnie projekt. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 tysięcy. Obecnie to jest 120 tysięcy i w tym przedziale stawka podatku wyniesie 12%. Zmiana wydaje się niewielka, ale sporo zmieni?
8: Ja myślę, że to jest trochę właśnie odpowiedź na te obietnice podatkowe. Ona zmieni, jak gdzieś tam wyciszy te nastroje, które i te głosy, które no, domagają się tych zmian w progach podatkowych, bo...
1: Znaczy to jest wyjście, rozumiem, naprzeciwko tym oczekiwaniom i tym argumentom, że oto za szybko wpadamy w drugi 32% próg, tak?
8: Tak, dokładnie. Tak naprawdę te progi były ustalane w 2022 roku, kiedy wchodził Polski Ład. I wówczas w ten próg podatkowy wpadało w tym 2022 roku około 3% podatników. W zeszłym roku, w 2025, wpadło około 10%. Więc widzimy, jak na przestrzeni kilku lat tak naprawdę nasze wynagrodzenia
1: progresja
8: się zmieniały.
1: Tak.
8: I jaka była progresja, więc stąd
1: pomysł
8: było
1: zrobić. Stąd pomysł na drugi przedział. To są zarobki roczne od 130 do 150 tysięcy. I tu nie będzie od razu wspomnianych 32, ale będzie nowa stawka 24% stawka podatkowa. To jest nowość, prawda?
8: Tak, to jest nowość. To jest stworzenie kolejnego progu, tak? Bo tutaj mieliśmy, tutaj jest jakby troszkę stworzenie takiej klasy pośredniej w tym progu, gdzie no nie wpadamy w te wysokie opodatkowanie, tak, w te 32%, więc nie ma takiego tąpnięcia nagłego z 12 na 32, tylko możemy się do tych wyższych podatków no niejako przyzwyczaić, tak? Mm.
1: No i mamy kończący trzeci próg. Dochody powyżej 150 tysięcy rocznie mają stawkę na poziomie 32%. Warto przypomnieć, że obiecana kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, czyli na poziomie 30 tysięcy.
8: Tak, tutaj no, to jest właśnie ta odpowiedź rządzących na realia, które są obecnie, tak? Czyli na te nowe progi podatkowe pomogą, ulżą trochę tym przedsiębiorcom, którzy wpadają w ten wyższy próg. No tutaj nie mamy zwiększenia kwoty wolnej od podatku, dlatego, bo po prostu wydaje mi się, że to byłby zbyt kosztowny wydatek dla budżetu państwa, więc gdzieś tam te rozwiązanie zostało upośrednione. Pytanie, na ile te kwoty, które są obecnie ustalane, tak, i będą obowiązywać od przyszłego roku, będą adekwatne za 2 lata, 3 lata, 5 lat, bo to są stałe kwoty, a nasze wynagrodzenia rosną. Kwota minimalnego wynagrodzenia chociażby rośnie z roku na rok, inflacja. A to są składowe, które wpływają na to, jak zarabiamy, ile zarabiamy, a przez to na adekwatność tych właśnie kwot progów podatkowych.
1: Dzwoniący do nas dziś pan Dawid słusznie zwrócił uwagę na limity uprawniające do korzystania z ryczałtu dla przedsiębiorców, spore zmiany dotyczące tego limitu. Zasadnicze, limit zostanie obniżony z równowartości 2 milionów euro do równowartości 250 tysięcy euro. Czyli co? Więcej firm zapłaci po prostu wyższy podatek?
8: Tak, w skrócie tak. Więcej firm zapłaci wyższy podatek. Ci, którzy gdzieś tam zoptymalizowali swoje podatki właśnie przez ryczałt, będą musieli jeszcze raz przeliczyć, czy rzeczywiście ten ryczałt będzie im się opłacał. Co więcej, w ryczałcie będzie wprowadzona dodatkowa stawka, tak jakby próg podatkowy 300 tysięcy. Jeżeli przekroczymy 250 tysięcy dochodu, no to w tym roku, w którym przekraczamy, już będziemy musieli się liczyć, że jeżeli przekroczymy 300, zapłacimy wyższy podatek. Więc no, gdzieś trzeba było znaleźć te pieniądze, które sfinansują te niższe progi podatkowe w skali podatkowej.
1: Stara no zasada. Jak rozdają, no to gdzieś muszą zabrać.
8: Dokładnie, więc no, tutaj gdzieś rządzący szukali tych oszczędności. No i padło na przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.
1: Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Monika Piątkowska, doradca podatkowy, jest naszym gościem. Epity. O właśnie, przypomniałem się nazwa instytucji, firmy, z którą pani Monika jest związana. 19 minut do godziny 13. 510. 357. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Co na to pan Sławomir? Panie Sławomirze, witam. Dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry,
9: ja
1: panu.
9: Tak na wstępie dodam, że temat dotyczący podatków i alkoholu to jest chyba jeden z ciekawszych z pana audycji. Dzisiaj dotykamy tematu podatków i chciałem jako głos wsparcia, solidarności wyrazić może w kierunku takich bardzo małych przedsiębiorców, którzy w zasadzie nie pracują, a podejmują jakąś aktywność zawodową w postaci wykonywania często jakiegoś rękodzieła. Mhm. Bardzo mi jest przykro, że te osoby po prostu są dobijane ZUS-em, podatkami, one nie są w stanie utrzymać siebie. I niestety ta praca twórcza, którą oni realizują, no po prostu przestaje być opłacalna i oni przestają wykonywać tego typu właśnie aktywności. I tak się zastanawiam, co się musi wydarzyć, żeby w tym malutkim kierunku, nie mówiąc już o ciężkich milionach, tysiącach złotych, ale naprawdę symbolicznych wartościach zarabianych w ciągu miesiąca, stworzyć system, który umożliwi właśnie takim osobom, które się zajmują rękodziełem właśnie, taką swobodną koegzystencję z tym systemem podatkowym. Więc może jakiś, może pana rozmówca będzie w stanie ten temat podnieść i znaleźć jakieś rozwiązanie, aby pomóc tym osobom właśnie. Także tak króciutko chciałem, jako takie sobie tam prywatnie chciałem też właśnie...
1: Na szybko przychodzi mi, panie Sławomir, że pomysł mało pewnie oryginalny, mianowicie kwota wolna od podatku dla wybranej grupy zawodowej, ale...
9: No chociażby nawet.
1: No tak, tylko że widzi pan, popełnilibyśmy ten sam błąd, co powszechnie popełnia ustawodawstwa, czyli mnożymy znowu wyjątki. Znowu wprowadzamy nowe regulacje, które tworzą gąszcz.
9: Kolejna strona w ustawie. No ma pan też rację, no ale może ktoś dzisiaj mądry odezwie się w tej dyskusji i znajdzie jakieś rozwiązanie. Ja wspieram twórców, także trzymaj za nich kciuki, aby oni też mogli wykonywać taką pracę, która nie przynosi może dużo pieniędzy, ale też wartościowe rzeczy. Także dziękuję serdecznie.
1: Bardzo panu dobrego. Dziękuję za głos, dziękuję za przykład. Pan Michał na antenie. Panie Michale, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, witam.
10: Z żoną dojeżdżamy właśnie do wybrzeża Adriatyku na w końcu zasłużone wakacje i trochę zgubiłem skupienie po drodze, ale czy pan powiedział, że umowy B2B będą jakby rozliczane wstecz, czyli że jak komuś płaciłem na zasadzie B2B, to za ostatnie, dajmy na to, 3 lata będę musiał zapłacić za niego jak od umowy o pracę?
1: Obawiam się, że tak. Dlatego, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli otrzyma pan decyzję o przekształceniu, o konieczności przekształcenia danej relacji opartej na B2B w stałą umowę o pracę, to może zgłosić się Urząd Skarbowy, który powie, proszę pana, pan przez x lat wykorzystywał, znaczy konkretnie 5, prawda, wykorzystywał tę formę w sposób nieprawidłowy, w związku z tym prosimy o wyrównanie.
10: No ale to przecież podstawową wykładnią prawa jest to, że nie działa ono wstecz, to nie przejdzie w żadnym sądzie.
1: W Polsce są na to liczne przykłady dotyczące prawa podatkowego, które działa wstecz.
10: O, to ja nie wiem, czy ja z tych wakacji nie muszę już wracać w tej sytuacji.
1: Długo? Na długie pan te wakacje zaplanował?
10: Zaplanowałem na 3 tygodnie, a zróbmy 3 dni sytuacji.
1: To pan troszkę przesadził. 3 tygodnie, proszę pana.
10: Panie redaktorze, ale czy pan prezydent to podpisał? Bo jak wiemy, no nie ma za bardzo harmonii między panem prezydentem a rządem. Daj pan jakąś nadzieję na te wakacje.
1: Obawiam się, że nie daj Boże, ale rzeczywiście w pewnych okolicznościach może się okazać, że nie 3 tygodnie, ale ma pan rację, 3 dni, czego panu bardzo, bardzo nie życzę, panie Michale. Znaczy życzę udanych i długich wakacji, o tak.
10: Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, kwadrans do godziny 13:510, 357, 357. Pan Jarosław, panie Jarosławie, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
11: Pozdrawiam, jak zwykle, z Cieszyna. Wie pan, nudna ta pańska audycja, więc ja zadzwoniłem.
1: Łaska boska, no wreszcie, wie pan, ale też tak siedzę i tak sobie, ledwo siedzę, wie pan, i mówię, tak sobie myślę, pan Jarek nie dzwoni, jakby zadzwonił, to by się coś ożywiło, aż tu nagle.
11: No właśnie, bardzo panu, właśnie poczułem
1: bardzo,
11: to.
1: Bardzo tak, panu dziękuję, bardzo dziękuję.
11: Wie pan co, ja prowadzę działalność gospodarczą, taką jednoosobową, i nie widzę żadnego problemu, bo korzystam z usług dobrej księgowej. Zawsze wszystko mam na tacy, cały rok zawsze mam rozliczony, nigdy nie muszę się o nic martwić.
1: Cudnie, ale niech pan sobie wyobrazi, ja też tak robiłem. Dla świętego spokoju, dla takiego, wie pan, błogiego przekonania, że nie muszę się martwić, że o czymś zapomniałem, że coś przeoczyłem, że na czymś się nie znam. Tyle tylko, czy to tak musi wyglądać naprawdę, że nawet drobny przedsiębiorca musi posiłkować się czasami poważną firmą doradczą, podatkową?
11: Ale to nie jest, przepraszam, z całym szacunkiem dla pani księgowej, poważna firma. Mam chyba dwie osoby albo jedna pracują. Nie płacę jakiegoś majątku wcale za te usługi. I proszę mi powiedzieć, panie Kubo, czy jak panu się zepsuje samochód, to pan bierze poradnik i próbuje sam naprawić to auto?
1: Wie pan, mam czasami takie ambicje, ale na szczęście szybko mijają.
11: No właśnie. I mam wrażenie, że Polacy to wszystko by chcieli sami, no zamiast po prostu skorzystać z usług profesjonalisty. A jeszcze tylko odniosę się do jednej rzeczy, która się pojawiła, bo w szkole nie uczą nas nic o podatkach. Wyobraża pan sobie sytuację i pański program, jakby pan ten temat poruszył, że Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie nauki podatków w szkole. Program przeładowany, biedne dzieci, tyle się muszą uczyć. Kolejne narzekanie by było.
1: Tu by pan się być może zdziwił. Znając naszych słuchaczy, to podejrzewam, że większość by przeklasnęła. Pozdrawiam pana, pan Przemysław. Panie Przemysławie, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry. Ach, to niesamowite, bo właśnie o tym samym chciałem powiedzieć. To jest temat rzeka i oczywiście odpowiedź na to pytanie, czy podatki w Polsce to w ogóle mają jakiś sens. One pewnie sens mają, natomiast są okropne, przeładowane przepisami i nie wiem, ile z tych stron rzeczywiście tych przepisów podatkowych już w Polsce obowiązuje. Natomiast dwie osoby przede mną powiedziały
1: rekord padł, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem po co mi taka wiedza, ale w 2016 roku wyprodukowano, uwaga, 34 tysiące stron nowych przepisów.
12: Znaczy, życzę powodzenia temu, kto chciałby to rzeczywiście przeczytać. Natomiast ja panu powiem tak, ja mam takie poczucie, że jestem pracownikiem etatowym od zawsze. Obserwuję moich przyjaciół, którzy prowadzą swoje działalności i rzeczywiście wyrywają resztki włosów z głów i zastanawiają się, jak zapłacić te wszystkie opłaty, a jeszcze w dodatku być na bieżąco z przepisami. Mhm. Natomiast ja mam taką jedną uwagę, bo trochę to jest tak, że fantastycznie ta zabawa trwa. Nowi rządzący, których sobie sami wybieramy, przychodzą obiecując nie wiadomo co.
1: A jeszcze zachowują się tak jak ten przysłowiowy fachowiec, co to przychodzi do rury i pierwsze co mówi, kto panu to tak spaprał, nie?
12: No właśnie, żeby nie powiedzieć gorzej. A oni tak. zaraz
1: Pierwsze lata to jest podkreślanie, jak tamci paprali.
12: Ale oczywiście, a potem następuje akcja pod tytułem szukamy kasy i zaczyna się skok na tą kasę, czyli na nasze kieszenie, bo to o czym pan przed chwilą powiedział, czyli obiecanki typu kwota wolna od podatku, przecież my o tym słyszymy już i jeszcze nikt do tego nie podszedł i nikt nie podejdzie. A prawda jest taka i tutaj jest ostatnie słowa poprzedzającego mnie słuchacza, to jest edukacja. My naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że większość Polaków nie wie, co to jest budżet państwa. Nie wie, skąd biorą się pieniądze na to wszystko, czego my chcemy. A jak to byśmy może zrozumieli, to byśmy może inaczej głosowali, albo inaczej podchodzili do naszych potrzeb.
1: Tak, a poza tym nawet o czym wspomniał słuchacz, pewne obowiązki podatkowe traktowalibyśmy inaczej. Pozdrawiam. Króciutko jeszcze na koniec pan Radosław. Panie Radosławie, bardzo proszę, halo.
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Ja jestem doradcą podatkowym, żyję z tych podatków. Ja powiem taką tezę przewrotną, że uproszczenie podatków, ja jestem za uproszczonymi podatkami, miałbym mniej pracy, zająłbym się czymś innym. Reszta Polaków też by się zajęła czymś bardziej produktywnym niż rozliczanie podatków. I to jest taki mój punkt widzenia. Jak chodzi o skomplikowanie. Czy ten system ma sens? Nie ma sens.
1: To mówię ja, doradca podatkowy.
13: Tak. Czy jest sprawiedliwy? System podatkowy nie może być sprawiedliwy. To jest temat na odrębną audycję, moim zdaniem. Też mogę się...
1: A jest jeszcze jedno ostatnie pytanie. Przyjazny?
13: nie jest przyjazne, ale jeszcze kwestia tej edukacji. Panie Jakubie, jak pan sobie wyobraża edukację Jasia w 2026 roku na temat rozliczania podatków, które tą edukację on wykorzysta za 10 lat, kiedy te podatki będą kompletnie inne przy tym systemie podatkowym?
1: No bo będziemy uczyć nie konkretnych przepisów, które wiadomo, że się zmienią na przestrzeni dekady, dwóch, trzech, ale będziemy na przykład uczyć mechanizmu, pewnego sposobu myślenia. Bardzo panu dziękuję za telefon, panie Radosławie. Dobrego dnia. 9 minut do 13 kończę, bo już nasi goście, pani Monika Piątkowska, doradca podatkowy, jest z nami. Pity, halo.
14: Dzień dobry, jeszcze raz
1: Dzień
14: jestem.
1: Dzień dobry. I pan Andrzej Zubik, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers, także doradca podatkowy. Słyszymy się?
15: Witam ponownie, tak.
1: Znakomicie. Na pytanie, czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny, tu zaskoczenie, aż 4% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 96% odpowiada, że nie. Pan Andrzej Zubik, pan by wspomniał o VAT-ie podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy. Ja się wówczas uśmiechnąłem pod nosem, bo mi się przypomniała mi się afera krewetkowa z początku roku z Gdańska. Wiadomo, że sprzedaż posiłków objęta jest stawką 8% VAT-u, ale są wyjątki. Towary luksusowe mają stawkę 23%, a krewetka, no przecież każdy widzi, jak wygląda krewetka, od razu rzuca się w oczy, że jest luksusowa. No i ma stawkę 23%, co powoduje jedna krewetka. Powoduje, że pizza ma stawkę, cała pizza, 23%. Po co nam takie głupoty? Może po to, by państwo mogło karać, żeby urzędnicy mogli stosować prowokacje, by stawiać zasieki, by czekać na to, że się przedsiębiorca, a nuż widelec, daj Boże, wywróci.
15: Spotkałem się rzeczywiście z taką tezą, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Chyba celem urzędników karanie samo w sobie nie jest. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o podatki, to oprócz podstawowej funkcji, czyli fiskalnej, no to z nich w końcu utrzymujemy całą sferę budżetową, to przypisuje się im także wiele różnych innych funkcji. W tym przypadku akurat stawki obniżone w VAT-ie, no one sprawiają, że produkty uważane za produkty pierwszej potrzeby nie są dodatkowo więcej, nie kosztują dodatkowo więcej dla konsumenta.
1: Tak tłumaczą to rządzący, a ja pozwolę sobie mieć inne zdanie, bo mamy, jak wiadomo, cztery stawki podatku VAT. 23%, 8%, 5%, 0%. Wbrew temu, co mówią rządzący czasem, stawkę podatku VAT w każdym państwie, każde państwo ma prawo ustalać indywidualnie. I w związku z tym nie ma obowiązku na przykład utrzymywania stawki na poziomie 23%. Możemy się umówić, że wszystko ma na przykład stawkę 15% albo 12%, prawda?
15: Oczywiście, podstawowa stawka i zakres jej zastosowania do pewnego stopnia są w gestii rządu, polskiego ustawodawcy, i to jest po prostu decyzja polityczna, czy chcemy mieć mechanizm wyższej stawki podstawowej i wielu towarów na stawce obniżonej, czy raczej dążyć w kierunku ujednolicenia.
1: Monika Piątkowska, jeszcze jeden wątek, bo omówiliśmy te trzy progi podatkowe, omówiliśmy zmiany dotyczące limitu ryczałtu, natomiast nie wspomnieliśmy o daninie solidarnościowej, może dlatego, że dotyczy tak naprawdę niewielu obywateli. W każdym razie danina solidarnościowa zostanie podniesiona z 4 do 5%, ale wszyscy życzmy sobie płacenia takiej daniny, ponieważ to się płaci, jeśli zarabia się rocznie powyżej 1 000 000 złotych, prawda?
8: Prawda, tak. Danina solidarnościowa jest przeznaczona już dla tych najzamożniejszych podatników, tak, którzy właśnie osiągają dochody powyżej 1 000 000 złotych. No i tutaj też były szukane najprawdopodobniej te środki na pokrycie progów podatkowych, stąd bogatsi zapłacą jeszcze więcej.
1: No tak, nawet jak podniosą krzyk, to będzie słabo słyszalny, bo jest ich niewielu. Raptem 39 tysięcy osób w Polsce zarabia oficjalnie, rzecz jasna, w sposób rejestrowany, powyżej 1 miliona złotych. Monika Piątkowska, doradca podatkowy EPIT, wcześniej pan Andrzej Zubik, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie.
8: Dziękujemy.
15: Dziękuję. Dziękuję.
1: 4 minuty. Dziękujemy. Do godziny 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Nie sprawdzajcie kalendarzy. Wszystko się zgadza. To jest taki czwartek we wtorek, a wtorek w czwartek. Redaktor Krystian poprosił mnie, czy bym przypadkiem się nie zamienił. Prośba redaktora Krystiana jest dla mnie rozkazem, tak więc dziś słyszymy się tutaj w czwartkowo-wtorkowym Mam Graciu, a z kolei w czwartek Krystian Hanke zaprasza. Nie wiem, jak tam z waszą pracą, ale jeśli pracujecie, to pracujcie. Cieszę się, że się słyszymy. Ja z kolei widzę i nie słyszę, bo widzę prezydenta Trumpa, którego widać, a nie słychać na jego konferencjach prasowych. To u nas w radiu, wyobraźcie sobie, jest zupełnie odwrotnie. Ale to chyba tak ma być. Pierwsza godzina, godzina nowości. Słychać nas dobrze. Zacznijmy od dzisiejszej radiowej piosenki dnia, Miley.

I kto by pomyślał, że z Miley Cyrus, z tej dziewczyny z Hannah Montana, z kanału Disney Channel wyrośnie tak pięknie śpiewająca zawodniczka. A dużo w tej piosence jest takich, wydaje mi się, to jest pójście tym szlakiem z tej piosenki Secrets, którą, prawda, którą przy której palce maczali panowie Mick Fleetwood i Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac. Miley, Let's Get Married, nasza piosenka dnia. A moja piosenka ostatniego tygodnia to ten kawałek. Płyta podoba mi się bardzo, ale ten jedyny anglojęzyczny utwór na albumie podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. Misia Furtak.

No przecież to jest złoto najczystsze. Ten refren jak raz wejdzie do głowy, to już na pewno z głowy nie wypadnie. Misia Furtak. A do misi wrócę jeszcze w trzeciej godzinie w trakcie jazdy dowolnej. Nie do samej misi, ale do Trebe, którego misia była częścią świetnego składu tej polsko-duńsko-holenderskiej, luksemburskiej grupy. Misia Furtak, Come Home z najnowszego albumu. A teraz prosto z Belfastu, Kieran MacDonald.

No, moim zdaniem, według mnie, to tutaj dużo niedociągłości, tutaj niedociągnięć to tutaj nie ma. Kieran MacDonald, dawniej członek kolektywu Brockhampton, a teraz ze swoim drugim singlem zapowiadającym premierowy solowy album, który ukaże się za ponad miesiąc, 6 listopada. Nowości ciąg dalszy, Sophia Stell.

Album pani Zofii, Sophie Stell, już się ukazał, już jest dostępny w całości. Sophie Stell, I Do. A teraz chłopak, który też właśnie opublikował swój nowy album, pierwszy album, który ukazał się po podpisaniu kontraktu płytowego, bo do tej pory, mówiłem wam o nim, do tej pory w zasadzie wszystko robił, nie, bez w zasadzie, wszystko robił samemu i co tam mu wyszło spod z głowy, to natychmiast trafiało do sieci w formie singli, w formie epek, których było no setki, naprawdę. Można to liczyć nawet nie kilkadziesiąt, a setki piosenek. Teraz płyta od A do Z, płyta, album długogrający, że tak powiem. This is Lorelei. Tak się podpisuje, tak o sobie mówi. This is Lorelei.

O, i na albumie tego chłopaka aż roi się od takich miłych i bardzo wpadających w ucho piosenek. Jack Antonoff z Bleachers ma się kogo bać, naprawdę. A propos Antonowa, a propos Bleachers.

No, umie Jack Antonoff pisać ładne, melodyjne piosenki. Umie. Taylor Swift wie, co robi, że zawsze go ściąga na produkcję swoich albumów. Bleachers z nowym utworem Caught Myself Believing. A teraz dziewczyna ze Szwecji, no, której pseudonim, jak już wam mówiłem, w niedzielę brzmi trochę jak nazwa jakiejś, czy ja wiem, rodzinnej firmy płyt pilśniowych albo innych karton gipsów spod Jeleniej Góry. Bo mówi o sobie Murex.

0: out and you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes. For there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Nie wiem, czy będzie nową Björk, ale wydaje mi się, że zrobi dużą karierę. To jakby co, pamiętajcie, że po raz pierwszy usłyszeliście Omurex na antenie najlepszej stacji radiowej w mieście, na antenie Radia 357. A teraz 20-kilkoletnia dziewczyna z Nashville, ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Emma Ogier i mimo tego, że ma 20 parę lat, to ma bardzo starą duszę, taką duszę i takie zamiłowania do Johnny Mitchell i innych artystek sprzed wielu lat. I właśnie jej nowa piosenka Keep You to jest ukłon w kierunku swojej ulubionej piosenkarki, songwriterki, jaką była Johnny Mitchell.

No i tak to sobie pięknie podśpiewuje panna Emma. 27 minut do godziny 14. Ja tak w sumie nieelegancko się zachowałem, bo po pierwsze nie powiedziałem, kto to dzisiaj, jaka to grupa młodzieżowa zorganizowała Wartę Młodzieżową przy Radiu Odbiorniku od godziny 13 do 16. Bartek Gil, mój wydawca, Julka Nowaczyńska za heblami i ja, Tomasz Smokowski. Po drugie, zdążyliście już mnie zapytać w mailach, którego to maila nie podałem, czy skoro dzisiaj jest czwartek we wtorek, to należy pisać maile na Smok, czy raczej na Christian Hanke? Nie, nie, zdecydowanie smok@radio357.pl. Piszcie do mnie i tam możemy sobie ze sobą porozpędować, a nawet mogę się do tego jakoś odnieść na antenie i będzie fajnie, i sympatycznie, i jedziemy, i słuchamy, i Sophie Royer. Bardzo proszę.

Rodzice z Iranu i z Austrii. Ona sama wychowana w Wiedniu. Kończyła szkołę muzyczną, wyższą szkołę muzyczną na kierunku skrzypce, więc jest bardzo dobrze wyszkoloną muzycznie piosenkarką. A no jako, że pochodzi z Austrii, to bym powiedział tak, że postanowiła śpiewać pop, tak w kierunku, czy ja wiem, Falco. Był kiedyś taki, taki jegomość. No i właśnie. I nazywa się Sophie Royer. A teraz taki pan, który nazywa się Ben Gumbleton, pochodzi z Australii, pod pseudonimem Busika od jakiegoś czasu wydaje piosenki i te piosenki są takie jak, jacy są po prostu Australijczycy. Tak mam wrażenie, że mieszkańcy antypodów, to Marek Niedźwiecki by na pewno potwierdził, bo często tam lata, oni mają taką nieznośną lekkość bytu. Ich proza życia trochę mniej dogina do ziemi i mają więcej uśmiechu i radości w sobie i piszą takie piosenki jak Busika właśnie.

0: Busika. Wczoraj w wieczornej audycji Antka Grudniewskiego, polecam swoją drogą, byście sobie odsłuchali z podcastów wywiad z artystami. Okazało się w tejże audycji, że mamy tutaj sąsiadów gdzieś za Miezą, bardzo blisko, gdzieś tu w parku w okolicy. To Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. Maja właśnie wydała swoją nową płytę, Nieklikalność. Wojtek oczywiście pisał piosenki, pomagał we wszystkim, no bo są nie tylko parą w życiu i nie tylko parą muzycznie przy solowych produkcjach Mai, ale no kiedyś Kapela ze wsi Warszawa, znakomity zespół, oparty był właśnie w dużej mierze o Maję i o Wojtka. A dlaczego mówię o Mai? Jak mówię, to jest nasza płyta tygodnia w Radiu 357, to teraz oddam głos samej Mai i później piosenka.
1: Cześć, tu Maja Kleszcz. Gdy dowiedzieliśmy się, że Wojtkowi Waglewskiemu bardzo spodobał się pierwszy singiel E.ON i że jest otwarty na współpracę muzyczną, bardzo szybko Wojtek Krzak postanowił napisać z myślą o naszym duecie utwór. Tekst opowiada o dialogu międzypokoleniowym, o wspólnocie, o sile, hipnotyzującej sile ognia, wokół którego możemy się gromadzić i jednoczyć. O tym, jak możemy przekazywać sobie prawdę i wiedzę z pokolenia na pokolenie. I tak powstało Zaproście mnie do ognia. Wojtek Waglewski zagrał przepiękną solówkę i zaśpiewał refreny.

Zaproście mnie do stołu. A nie, nie, zaproście mnie do ognia. Śpiewała Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski oczywiście. Wojtek Krzak napisał piosenkę. 9 piosenek dostępnych od 9.9. Od 9 września. Polecam wam bardzo. Nowy album Maji Kleszcz. Nieklikalność. To jest nasza płyta tygodnia, ale swoją drogą polecam wam wszystkie poprzednie płyty z bardzo charakterystycznym wokalem Maji. Jedynym w swoim rodzaju. O ile, przepraszam, że tak powiem, polskie wokalistki czasem zlewają mi się w jedno. Trudno mi je rozpoznać, trudno mi je rozróżnić. O tyle głos Mai jest bardzo charakterystyczny. No ale Maja na płytach kapeli ze wsi Warszawa to dopiero było wydarzenie. Musicie po to sięgnąć, musicie koniecznie sobie przypomnieć. Po kilku latach wrócił Beck Hansen. Ta płyta jest przepiękna, spokojna, w starym duchu albumu Sea Change, czy jeszcze jednej, Morning Face, jeszcze jednej płyty Becka. I na tym znakomitym albumie jedna piosenka lśni jak diament. Moim zdaniem to Failed Words.

No i pięknie, przepięknie nawet. Beck, Failed Words z najnowszego albumu. Zaraz, bo tutaj maile już płyną, muszę to wam szybko, ciutko przeczytać. O matko, już dziś czwartek, napisał Łukasz, a ja w piątek na wycieczkę jadę nad ranem, nie wiem, czy, jak to mówiła moja babcia, zdążę się wyrychtować. Spokojnie, Łukasz, nadal jest wtorek.

Bardzo młoda, bardzo jeszcze nieznana, a bardzo utalentowana dziewczyna z Irlandii, nazywa się Sarah Crean. Zmieści nam się jeszcze jedna nowość, znaczy to trochę wejdziemy w drugą godzinę, ale to nic. Natomiast zanim jeszcze ta jedna ostatnia nowość z ostatnich dni, to mail od Przemka, który napisał tak. To jest, że dziś jest dzień bez samochodu, to wiadomo, ale jest też dzisiaj dzień, uwaga, ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Czy są jakieś dobre rady we wtorek, redaktorze, w tej kwestii? No to ja bym chciał przerzucić piłeczkę do was, ponieważ przypomniało mi się, że ja mam egzemplarz płyty My Clash do rozdania. To umówmy się teraz tak. Piszcie do mnie, smokmałparadio357.pl, ale nie takie tam proste. Ja chcę płytę My Clash. Kto mi udzieli najlepszej rady do tego, żeby dostać podwyżkę płac, to może być krótka rada. Ten na koniec audycji gdzieś przed 16 otrzyma egzemplarz. Może tak być? Musi tak być. A teraz nowa piosenka od dawno niesłyszanej. To Imogen Heap.

piszecie maile, pracując, jak rozumiem. No to pracujcie. Czy skoro dzisiaj jest czwartek we wtorek w czwartek, to czy nadal obowiązuje godzina nowalijek, godzina boomera i godzina jazdy dowolnej? Tak, wszystko się zgadza. Czyli wchodzimy w godzinę boomera z Madonną, ale że mamy czwartek we wtorek, a zazwyczaj gram wam po polsku w tej drugiej godzinie, to dzisiaj wymyśliłem sobie coś innego. Wymyśliłem sobie brytyjską listę przebojów. UK Singles Chart. To jest taka lista od pierwszego do setnego miejsca z tygodnia, od 13 do 19 września 1987 roku. I pozwólcie, że dzisiaj zatrzymam się wyłącznie na piosenkach Niech Ja Spojrzę. Prawie od setnego do 43 miejsca. Tak to sobie wymyśliłem. I zacznę od pewnego eksperymentu. No nazwałbym to nawet eksperymentem społecznym. Bo wyobraźcie sobie, że w roku 87 popularna była na przykład taka piosenka z miejsca 96.

No i tak to było. W 87-88 roku trio, bo nie był to duet, ale był to duet braci bliźniaków Matt i Luke Goss, stąd nazwali się Brothers, tylko krócej Bros. I do tego jeszcze trzeci jegomość, Craig Logan, prowadzeni przez byłego menadżera grupy Pet Shop Boys, może nie byli One Hit Wonderem, bo poza I Owe You Nothing, które usłyszeliście przed momentem, oni jeszcze nagrali taką piosenkę When Will I Be Famous. Nawet nie słuchając, pamiętam dokładnie, jak to leciało. Czy to się zestarzało? No pewnie, że to się zestarzało. To taki był eksperyment społeczny, żeby sprawdzić, czy wytrzymacie tę muzykę, która wtedy była na topie, ale się zestarzała mocno. To było miejsce 96, a na 91 też w pewnym sensie muzyka bardzo mocno powiązana z tamtymi latami. Pamiętajcie, jesteśmy w Wielkiej Brytanii. To brytyjska lista przebojów. Na 91 z bardzo charakterystyczną muzą dla Brytyjczyków i bardzo charakterystyczną muzą na koniec lat 80 Primal Scream.

porad, a w nagrodę za najlepszą poradę płyta Mai Kleszcz. No i już piszecie. I na przykład słuchaczka Jasia napisała: sprytne. Poproszę o podwyżkę, ponieważ potrzebuję na nową płytę Mai Kleszcz. Cwane, cwane, dobre. A tutaj Krzysztof napisał tak. Myślę, że należy mi się podwyżka płac, o którą muszę wnioskować do samego siebie, ponieważ pewnie tej płyty nie dostanę, to będę musiał sobie ją sam kupić, a żeby ją sam sobie kupić, no to przecież będę musiał mieć więcej kasy. No to już dla mnie trochę zbyt skomplikowane.

John Mellencamp. Wtedy nagrywający jeszcze jako John Cougar Mellencamp. No i Cougar wylądował z Paper in Fire na miejscu 86. Jakie macie rady na podwyżkę? Ładnie napisała Agnieszka. Na poważnie, słuchajcie tego. Po wielu latach, po 20 tak dokładnie, bycia korposzczurem, mogę stwierdzić jedno. Jak pracodawca nie chce dać podwyżki, to nie da. I wtedy trzeba iść na całość i złożyć wypowiedzenie. Oczywiście pod warunkiem, że się wie, że jest się bardzo cennym dla organizacji. No, ryzykowna to rada, ryzykowna, bo to trochę jak zagrać all in. Można się oszukać przy takich małych kłamstewkach. A przy okazji małych kłamstewek to na miejscu 82.

Muszę wam powiedzieć, że w trakcie trwania piosenki Fleetwood Mac z miejsca 82 zrobiłem mały spacer po kawę drugą dzisiaj i powiedziałem tam kilku osobom, że dzisiaj jest ten dzień mówienia sobie przed lustrem tych argumentów, żeby szef dał podwyżkę i widzę, że tam kilka głów zaczęło pracować. No, oni już tam też kombinują. Ale umówmy się, że oni są wyłączeni z konkursu po płytę Mai Kleszcz. Także piszcie dalej, a tymczasem posłuchajcie. O proszę, na miejscu 79 też zespół, grupa w zasadzie opierająca się na jednej, ona się nazywała chyba Patsy Kensit, dziewczyna z Wielkiej Brytanii, która była chyba fotomodelką, aktorką później czy wcześniej, to tak mówię z głowy. Natomiast jako Transvision Vamp byli znani no jakiś tam rok, dwa i później świat o nich zapomniał.

Miejsce 79. Transvision Vamp ze swoim pierwszym singlem w ogóle, Revolution Baby. Dopiero później były te bardziej znane piosenki, te największe hity od zespołu, czyli I Want Your Love. I tam jeszcze mieli jakieś kolejne kawałki. Baby, I Don't Care. O, to chyba była taka druga najbardziej znana piosenka. I oczywiście redaktor wszystko pomieszał, ponieważ zlały mi się w jedno dwie dziewczyny, dwie takie drobne blondynki z lat 80. Jedną była Patsy Kensit z zespołu Eighth Wonder, a drugą była Wendy James, która była wokalistką grupy Transvision Vamp. I tutaj chciałbym powiedzieć, że była wokalistką Transvision Vamp, ale właśnie znalazłem sensacyjną informację, która prawdopodobnie nikomu do niczego nie będzie potrzebna. Mianowicie w czerwcu roku ubiegłego grupa Transvision Vamp postanowiła się reaktywować po tym, jak się rozpadła w roku 1992. I tyle mam w zasadzie do powiedzenia na ten temat. A teraz sięgniemy do miejsca 78. Tina Turner, czyli chyba najsłynniejsza wokalistka pochodząca ze Szwajcarii, bo jak wiemy, tuż przed śmiercią zmieniła obywatelstwo, była na tej liście między 13 a 19 września 1987 roku, ale wcale nie z piosenką, którą nazwalibyśmy ikoniczną w jej zestawieniu. No to właśnie dlatego przypomnijmy sobie. Paradise is Here, Tina Turner.

Miejsce 78. Tina Turner. Paradise is here. Dzisiaj ćwiczymy przed lustrem sposoby na otrzymanie podwyżki od szefa, za co w zamian ktoś dostanie płytę, naszą płytę tygodnia, Mai Kleszcz, najnowszy album. Wujek Dobra Rada Tomek z Zabełkowa, słuchacz, napisał tak. Szefie, ja nie proszę o podwyżkę. Ja proszę tylko, żeby moja wypłata w końcu zaczęła doganiać moje rachunki.

Zapomniana już grupa Jean Loves Jezebel. Miejsce 73 tamtej listy przebojów z 13-19 września 1987 roku. Mail od słuchaczki, ba, od patronki, chociaż nie w temacie Mai Kleszcz i tych dobrych argumentów na podwyżkę. Napisała słuchaczka Beata tak. Właśnie zostałam patronem, patronką. W zasadzie nie wiem, czemu tak długo mi zeszło. No i piękniej, to jest obywatelska postawa i my tu się wszyscy cieszymy, odpalamy korki od szampanów, już strzelają i słuchamy piosenki z miejsca 69.

Ian Astbury, The Cult, jego charakterystyczny zaśpiew Jajo, piosenki o jajkach, grupa The Cult, White Flower, miejsce 69. A to ja wam powiem coś z własnego doświadczenia a propos podwyżek. Przez całe lata pracowałem, jak wiadomo, albo może nie wiadomo, w telewizji. I tam mogłeś przyjść z najlepszą listą argumentów i argumentować mógłeś całe, nie wiem, całe napisać wielostronicowe pismo, dlaczego zasługujesz na podwyżkę. Szefowie się zmieniali, a argumenty w kontrze były dwa, ale zawsze te same. Naprawdę, słowo honoru. Zawsze było tak. Nie możemy dać podwyżki, bo właśnie kupiliśmy nowe prawa i firma musi oszczędzać. Albo nie możemy dać podwyżki, bo firma właśnie straciła prawa telewizyjne, a w związku z tym trzeba oszczędzać, no i również zbierać na nowe prawa. I tak w kółko, Macieju, i człowiek zostawał sam ze swoimi argumentami. Alone. Miejsce 68.

siostry Wilson w roli głównej, Heart, miejsce 68, Alone. Słuchamy listy przebojów z września roku 1987, brytyjska lista przebojów, miejsce 62.

No i tak nam się tutaj ładnie pochowali w okolicach tej 60. którejś pozycji. Na miejscu 62. Madonna, a na miejscu 61. z zupełnie innej muzycznej bajki, ale też pięknie.

The Smiths, A Girlfriend in a Coma, na miejscu 61. Mailem przyszedł suchar. I nie, że ja oceniam, że to jest kawał suchar, tylko taki jest tytuł nagłówek też samego maila z Norwegii, od Beaty Teresy. No i jest taka, to taki suchar. Żona przymusza męża, aby poszedł do szefa po podwyżkę. No ten się krępuje i ociąga, ale wreszcie pewnego dnia wraca z pracy i mówi: poszedłem do szefa, walnąłem pięścią w stół i powiedziałem, że chcę podwyżkę. I co on na to? Pyta żona. Nie było go w biurze, odpowiedział mąż.

To oczywiście Stevie Winwood i jego najbardziej znana piosenka Valerie z miejsca 58. No niestety opowiedzenie jednego suchara sprawiło, że zaczęły napływać falami wodospad sucharów typu dlaczego pająki lubią hotele, bo mają sieć za darmo. No, to już rzeczywiście potrzebuje wody, ale taki mail pisze słuchaczka Katarzyna. Panie Tomku, smoku kochany, puściłby pan coś energetycznego, bo mąż wraca z pracy zmęczony, słucha audycji i żeby nie usnął za kierownicą. Mężu, nie spać, zwiedzać. To będzie coś energetycznego na koniec tej godziny boomera i coś bardzo, bardzo, bardzo nietypowego. Czy wiecie, że Bruce Willis śpiewał i był na miejscu 43?

Secret Agent Man w temacie bondowskim Bruce Willis, który nigdy w swojej karierze aktorskiej Jamesa Bonda nie zagrał, ale w Szklanej Pułapce co się nagrał, to nagrał.

0: to jak tam pracujecie? To jeszcze godzinka ze mną do 16. I na początek trzeciej godziny, czyli godziny jazdy dowolnej, za sekundkę będzie rubryka, którą niektórzy lubią bardzo, a pozostała część też lubi, ale się do tego nie przyznaje. Ale to przeczytam maila od Michała. Muszę się do czegoś przyznać, pisze Michał. W niedzielę, późnym wieczorem, sztuczna inteligencja podsunęła mi stronę z wykazem czechosłowackich coverów. Zacząłem przesłuchiwać fragmenty wybranych, skończyłem o trzeciej, tylko dlatego, że organizm domagał się już snu. Ale ile ciekawego materiału mam? Pozdrawiam, Michał. Drogi Michale, rozumiem, jest to jakiś zespół chorobowy, prawdopodobnie chorujemy na ten zespół razem. Ale co to oznacza, moi drodzy?
1: Pani na kolana przed jego laską.
0: No właśnie, to oznacza, że dzisiaj znowu zagramy po czechosłowacku i ktoś już mi napisał w ostatni czwartek, dlaczego jeszcze nigdy nie było Jiřího Korna. Był Karel Gott, ale Jiří Korn, który obok Heleny Wondraczkowej i Gota właśnie jest chyba największą ikoną czechosłowackiej piosenki. No nie było go, nie było. No to nadrabiamy w takim razie, nadrabiamy pręciutko.
2: Holky a chlapci z naší školky.

0: Holky a chlapci z naší školky.
1: To tym razem chlapec. Jiří Korn, który zaśpiewał piosenkę pod tytułem Hotel California. Był to cover piosenki pod tytułem Hotel California. Napisał słuchacz Daniel, napisał tak. Właśnie zostałem patronem. Zwlekałem, ale dzisiaj ta audycja oraz poprzednia pana Kuby sprawiły, że jednak zorientowałem się, ile zmarnowałem czasu na przekonanie siebie, aby nim zostać. Daniel, od razu mówię teraz od siebie, nie wymyśliłem sobie tych maili, naprawdę takie przechodzą. Daniel, to była prawdziwie męska decyzja. Trzecia godzina, jazda dowolna, zazwyczaj czwartkowego mam gracia, czyli to, co mnie w duszy gra. No, jako, że zazwyczaj godzina boomera jest polska, prawda? Tam są tylko polskie utwory, to pomyślałem sobie, że będziecie na dużym... w takim dużym deficycie słuchania polskich artystów. To właśnie dlatego pomyślałem sobie, że ta trzecia godzina poza Jiřím Kornem będzie w całości polska, chociaż kilka pierwszych piosenek będzie jeszcze polskich po angielsku. Na początku posłuchajcie Pawła Milewskiego, czyli niegdyś 50% duetu Twilight, świetnego, zapomnianego już niestety zespołu. Paweł czasem nagrywa, za rzadko, ale czasem nagrywa jako Pasts.

Ja bardzo lubię. Paweł Milewski niestety zupełnie nie przebił się z tymi utworami. Nagrał ich kilka, nagrał kilka piosenek. Jako Past z piosenką Mistaken. Maile przychodzą, maile. I napisał Piotr tak. A czemu w zasadzie Hotel Kalifornia, a nie na przykład Hotel Krnow? Co to za podróbkowe niedociągnięcie Czechosłowaków? PS. Niedźwiedziowi ciężko byłoby się pozbierać po tej wersji. No tak, bo przecież Niedźwiedź nawet ostatnio w takiej rolce na Instagramie powiedział, że jego grupą wszechczasów było Eagles, a tutaj Easy Corn. W pierwszej godzinie była Misia Furtak. To wróćmy teraz do zespołu, który współtworzyła Misia przed laty. Znakomita grupa. Trebe. Ale Misia tutaj akurat nie na wokalu.

Byli jedyni, niepowtarzalni, bardzo oryginalni. Zupełnie nie przez przypadek otrzymali kiedyś paszport polityki. No ale niestety, z naciskiem na byli, bo Trebę już nie ma na rynku. Mail od Krzysztofa z Pragi. Prosto przyszedł ten mail z czeskiej Pragi, nie z warszawskiej Pragi. Napisał tak. Właśnie wszedłem do hotelu, włączam radio 357, a tu Jiżikorn. Myślałem, że pomyliłem stację. To teraz grupa, jak już sobie kiedyś to ustaliliśmy, z Wrocławia i z Jeleniej Góry, wokalistka. Przypomnę, że prezentowałem już te piosenki, natomiast chciałbym wam w ramach przedpremiery, nadal przedpremiery, zaprezentować fragment zarejestrowanego kilka tygodni temu na festiwalu w Montre ich koncertu. Epka z tymi nagraniami, także w wersji filmowej, trafi pewnie do sklepów, ale albo na wszystkie możliwe media, w najbliższy weekend, 25 września. Nazywają się Tantfreak i są naprawdę szaleni.

piosenka się nie starzeje. Youth Novels Blue. Pół godziny do godziny 16. To jeszcze raz po polsku, ale po angielsku.

Bokka, Bokto. To teraz już do końca naszego spotkania we wtorkowym, czwartkowym Mam Graciu. Będzie po polsku, ale po polsku.

Tak to sobie ładnie siebie przed laty wymyślili Tomek Organek, Kasia Kurzawska z chłopakami, tak powstała Sofa, no ale to polskie R&B wtedy nie chwyciło. No i po jakimś czasie wszystko się rozeszło. Nie, oczywiście, że nie zapomniałem o waszych mailach i o konkursie w tej polskiej godzinie, no chyba zaraz przyjdzie pora, żeby rozstrzygnąć, kto dostanie płytę My Clash, kto ma najlepsze argumenty za tym, żeby dostać podwyżkę, bo dzisiaj, przypomnę, jest Światowy Dzień Patrzenia w Lustro i mówienia do siebie tych wszystkich argumentów o otrzymanie podwyżki. Bardzo wiele maili przyszło na taki temat, że no, potrzebuję podwyżki, bo chcę wzmocnić i powiększyć patronat dla Radia 357. Bardzo ładnie, ale nie powiem, żeby oryginalnie, bo było takich maili sporo, sporo, sporo. Za kilka minut rozstrzygnięcie naszej zabawy. A wcześniej Bisz i Radeks.

0: Wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz planu odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

No, a Radek Łukasiewicz, zanim jeszcze pracował z Biszem, zanim pracował z Matyldą, to w ostatnich latach, no to przecież pamiętacie, jaką grupę współtworzył.

pustki. I tutaj ładny mail przyszedł od, jak rozumiem, szefowej. Szefowej, ale na razie tylko, na razie przeczytam maila. Hotel California to dla mnie kultowa i jedyna piosenka. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie dzisiaj i powoła się na ten utwór w wersji czechosłowackiej, dostaje podwyżkę od ręki, podpisano patronka. I tu wam nie ułatwię. I teraz kombinujcie, kombinujcie. Czy to wasza szefowa? Basia, z pustek solo.

Basia ma talent. Basia Brońska, chyba nikt nie zaprzeczy. No dobrze, no stawcie teraz ucha, bo pora przeczytać maila, który całe liczne jury zebrało się, żeby rozstrzygnąć ten konkurs w składzie Jaj, Tomasz Smokowski i jeszcze Smok. No i wybraliśmy. Czytam teraz, uwaga. Rozkręcając dziś Radio 357, jak zawsze w trakcie pracy, zapytałem szefa, patrząc mu złowrogo prosto w oczy. Jeśli dziś nie dostanę podwyżki, ogłoszę to na antenie Radia 357. I dostałem. Pozdrawiam, Paweł. PS. Pewnie ułatwiło mi, że sam jestem sobie szefem w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Stasiak, Pius, ten typ Mess 247 i śpiewająca Monika Bożym ze świetnego albumu Albo Inaczej. To wszystko na dziś, tego wtorkowego, czwartkowego, ale bardzo, bardzo wtorkowego mam grać, a już za chwilę popołudniówka. Dzisiaj, uwaga, po 2,5-rocznej przerwie wraca na pokład najlepszej stacji w mieście Maria Guzek. Po 2,5 roku tyle czasu jej zajęło, żeby zrozumieć, że jednak tu jest najlepiej. I no co ja chciałbym powiedzieć? No chciałbym powiedzieć, że rozstajemy się z piosenką, której tytuł nie ma nic wspólnego z Marią. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się w niedzielę podczas gry podwójnej.

0: Słuchają Państwa Radia 357. Jest 22 września. Za chwilę wybije 16. A na początek popołudniówki serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od udaremnionego ataku terrorystycznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Nastolatek usłyszał już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Paweł G. poprzez komunikację Discord i Telegram kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów. Sprawdza również źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się Paweł G.
2: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
1: Mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński. Najbliższe 3 miesiące 17-latek spędzi w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery dotyczącej zonda krypto i zaginięcia biznesmena Sylwestra Suszka. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, zatrzymanym jest były funkcjonariusz Artur K. Mężczyzna usłyszał dzisiaj zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że śledczy prowadzą oględziny miejsca, w którym ostatni raz był widziany biznesmen. Rząd przyjął dzisiaj pakiet zmian w ochronie zdrowia. W skład pakietu wchodzi 5 projektów ustaw, w tym ustawy dotyczącej limitów zarobków lekarzy. Limit będzie dotyczył wynagrodzeń w ramach umowy o pracę oraz zawieranych w formie kontraktów B2B, poinformowała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Propozycja, która dzisiaj znalazła się w projekcie, to 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.
1: Maksymalny wymiar czasu pracy lekarzy ma wynieść 320 godzin. Resort zdrowia zaznaczył, że projektowana ustawa wejdzie w życie tak szybko, jak to możliwe. Na dostosowanie się do przepisów i zawarcie umów w nowym rygorze jednostki będą miały 6 miesięcy. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej nie spotka się jutro w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na zaangażowanie Pita Hekseta w wizytę przywódców Chin.
4: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hekseta.
1: Rozmowy miały dotyczyć polskiego bezpieczeństwa i Centrum Serwisowania Pocisków Patriot. Prelegenci z kilkunastu krajów i jedno główne hasło – wszystkie kierunki transformacji. W Katowicach już jutro rusza Kongres Nowej Mobilności, czyli największa w tej części Europy konferencja poświęcona między innymi technologiom i transportowi.
5: Kongres to nie tylko sceny i debaty, to także strefa expo i prezentacja samochodów, na przykład elektrycznych. A Polska, szerzej Europa, muszą przyspieszyć, by być konkurencyjnymi na globalnym rynku. To samo dotyczy Śląska, kiedyś górniczego, teraz zmieniającego się w centrum nowoczesnych technologii, podkreślał podczas ubiegłorocznej edycji kongresu Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
6: Widzimy, jak świat nam odjeżdża, my ten świat chcemy gonić, chcemy przyspieszyć, chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci i Polska też będzie krajem, gdzie będą jeździły elektryki, jeżeli będą jeździły na całym świecie. Nie mam w ogóle wątpliwości, że tak się stanie.
5: Kongres Nowej Mobilności Katowice będzie można oglądać również w internecie. Katowice, Łukasz Kwaśniar, Radio 357.
1: A wydarzenie zainaugurowano już dzisiaj przejazdem rowerowym przez Katowice.
0: Czas na wiadomości sportowe. Mateusz Kuźniewski.
7: Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce. To nie moje słowa, choć teraz je przytaczam, to wypowiedź Roberta Lewandowskiego, który przyleciał do Polski na zgrupowanie reprezentacji po raz pierwszy jako zawodnik Chicago Fire, po raz pierwszy po tak długiej podróży. Co jeszcze mówił nasz kapitan na dzisiejszej konferencji prasowej?
8: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
7: Gotowość nie tylko Lewego, ale i wszystkich kadrowiczów po raz pierwszy sprawdzimy w piątek, kiedy to biało-czerwoni zagrają na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów, a potem czekają ich mecze ze Szwecją, Rumunią i znów Bośnią i Hercegowiną. Tak, to będzie bardzo intensywny czas. Intensywny okres mają też siatkarze. Dziś o 18:00 zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Rywale wcześniej niespodziewanie odprawili faworyzowanych Bułgarów, a zatem nasi muszą się mieć na baczności.
9: Trafiamy na drużynę, która ostatnio tutaj stała pod ścianą i była już praktycznie zgnieciona, a powstała, wróciła i wiemy, jak ciężko się tutaj nam grało przeciwko Bułgarom, także trzeba oddać im, że zrobili dużą rzecz, że z wyniku 0-2 wrócili, odwrócili to spotkanie, awansowali do ćwierćfinału, także wiemy, że łatwo nie będzie.
7: Przewiduje na antenie Polsatu Sport libero Jakub Popiwczak. My tymczasem wsiadamy do bolidu. Kierowca Red Bull Racing Isaac Hadjar wróci do rywalizacji w Formule 1 podczas sobotniego wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku. Francuz pauzował kilka tygodni z powodu kontuzji nadgarstka. To jeszcze szybka informacja dla fanów tenisa. Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Davisa. Włosi zmierzą się z Koreą Południową, Czechy z Kanadą, Wielka Brytania z Niemcami, a Austria z Hiszpanią. Turniej zostanie rozegrany pod koniec listopada w Bolonii. Tytuł będą bronić gospodarze, reprezentanci Italii. Do usłyszenia o 17:30.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na zachodzie rozpogodzenia. Za wyjątkiem północnego zachodu przelotne opady deszczu, a w części wschodniej możliwe także burze. W Tatrach śnieg, miejscami przyrost pokrywy o około 10 cm. Śnieg popada też na szczytach Beskidów. Temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat od 9 do 11 stopni.
10: Radio 357.
1: W Radiu 357 popołudniówka do 18:00. Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Maria Guzek. Zapraszamy, polecamy i namawiamy do kontaktu. Tekstówki i głosówki w aplikacji i oczywiście 510 357 357. Wspaniale znów z Państwem być.

0: 10 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Ceny paliw utrzymują się na wysokim poziomie, jak Państwo wiedzą. Możliwe, że niebawem jeszcze wzrosną. Z wysokimi kosztami energii mierzy się niemal cała Unia Europejska. A politycy w Polsce zastanawiają się, jak zaradzić temu kryzysowi. Swoje pomysły ma rząd i Pałac Prezydencki, choć są to projekty wykluczające się. O próbie wyjścia z paliwowego klinczu Krzysztof Zimoch.
2: Trzeba przyzwyczaić się, że każda wizyta na stacji paliw będzie w najbliższych tygodniach trudna dla kierowców i ich portfeli.
3: Koszty paliwa tną moje zarobki, tak?
4: Całkowite straty. Oby się mi w zero zamknęło.
5: Ile mi wyszło? 400 zł za bak paliwa, tylko tak nie płaciłem chyba nigdy.
2: Ceny wkrótce przebiją kolejną granicę, mówi ekonomista Karol Pogorzelski.
6: Przebijemy 8 zł za litr 95 i 9 zł za litr diesla.
2: A analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik dodaje, że to nie musi być ostatnie słowo.
7: Przełożenie sytuacji na rynku paliw, na to, co dzieje się na stacji, to jest kilka tygodni. Więc my dzisiaj jeszcze nie widzimy oddziaływania na ceny tego, co już wiemy, co już się stało w przeszłości, czyli nowej eskalacji na rynku.
8: To, że nasi politycy wypowiadają się, że postarają się coś zrobić, jest tak naprawdę nic nieznaczącą obietnicą.
2: Ceny paliw spędzają sen z powiek nie tylko kierowcom, ale i politykom.
9: Na sytuację na rynkach światowych mamy ograniczony wpływ. Ta spekulacja ma charakter globalny.
2: Tak sprawę tłumaczy Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. W Polsce ceny benzyny i oleju napędowego przekroczyły 8 zł, ale w Finlandii sytuacja jest na tyle poważna, że mieszkańcy na początek października zapowiedzieli protesty, bo tam ceny przekroczyły już granicę 10 zł. Tamtejszy minister finansów wyjaśnia, że wysokie stawki to efekt wzrostu cen ropy naftowej na giełdach wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie, a także odcięciem dostaw z Rosji.
10: To jest skuteczne działania ukraińskie. Ta kampania uderzeń w cele naftowe na terytorium Rosji spowodowały, że dostępność przede wszystkim oleju napędowego na rynku światowym jest ograniczona.
2: Mówi Grzegorz Maziak, redaktor naczelny e-petrol.pl. Cena paliwa na stacji zależy głównie od czterech najważniejszych elementów. Ceny hurtowej, podatku akcyzowego, podatku VAT i opłat dodatkowych. Na przykład w Bułgarii rozpoczęły się kontrole stacji. Inspektorzy z

0: że on odesłał notabene do Trybunału ustawę o tym nadzwyczajnym podatku od zysków firm energetycznych.
1: Ja sobie nie wyobrażam, żeby to stało się po raz kolejny.
2: A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker prezentował niedawno szczegóły projektu PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
2: Polityczne przepychanki i pomysły na ceny paliw trwają, ale na razie nie zanosi się, by kierowcy mieli z tego tytułu odczuwać ulgę.
4: Informacje zbierał dla Państwa Krzysztof Zimoch, raport 357 ten i poprzednie do odsłuchania w naszych podcastach, a ja zachęcam do dyskusji. Czy Państwa zdaniem cena paliwa przekroczy 10 zł na litr? Czy tutaj mi wydawca podpowiada, tankują Państwo dalej za 100 zł? A może mają Państwo jakieś sposoby na oszczędzanie? Podpowiem, że dziś jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Tekstówki i głosówki w aplikacji i dobrze znany Państwu numer telefonu 510 357 357.

0: 18 minut po godzinie 16 w naszym popołudniowym programie jeszcze wiele różnych tematów, wśród nich między innymi o nowym znaku na budynkach. Pojawią się w wielu miejscach niebieskie trójkąty na pomarańczowym tle. Co one oznaczają? Będziemy zastanawiać się razem z Sebastianem Kieszkiem.
1: Nakazałem wojewodom, aby ten proces przebiegał bardzo sprawnie.
2: Mówimy tutaj o 85 tysiącach punktów schronienia.
3: Taka interaktywna, mobilna mapa schronów. No bo możesz wiedzieć, gdzie jest schron u ciebie pod blokiem, a jak pojechałeś, nie wiem, na inną dzielnicę i nagle zaskoczył cię alarm, możesz tego nie wiedzieć.
0: Możesz tego nie wiedzieć, ale będziesz się tego dowiadywać. U nas już prawie 19 minut po godzinie 16, czas na piosenkę dnia. Miley.

0: Wysyłają Państwo tekstówki w aplikacji w temacie drożyzny na stacjach paliw. Znalazłem rozwiązanie, pisze pan Piotr. Pół roku przed wojną na Bliskim Wschodzie sprzedałem wysłużonego diesla i kupiłem elektryka. Tankuję za darmo w domu z paneli słonecznych wspieranych przez magazyn energii. No i proszę, jakoś można sobie poradzić z drożyzną. Wysyłają też Państwo tekstówki, w których Państwo mnie witają. Bardzo dziękuję. Też jeszcze raz witam. Bardzo dobrze mi tutaj z Państwem. A teraz już czas na naszą rozmowę. W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary, w tym status małego świadka koronnego, otrzymało ponad 4 tysiące oskarżonych, czyli najwięcej od 2022. Tak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, o których pisze Rzeczpospolita. W studiu Krzysztof Tubilewicz. Dzień dobry.
1: Witam cię, witam Państwa.
0: Na łączach też Państwa i gość Krzysztofa.
1: Tak jest. Profesor Monika Płatek, prawniczka, nauczycielka akademicka, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To jeszcze garść tych statystyk. To jest ubiegły rok i sądy w Polsce, które objęły nadzwyczajnym złagodzeniem kary z artykułu 60. Ponad 4 tysiące skazanych. I mamy jeszcze statystyki dotyczące tych dużych świadków koronnych. Zacznijmy może od takich podstaw. Czym właściwie różni się mały świadek koronny od tak zwanego dużego świadka koronnego?
2: Prawdopodobnie miarami, jakie możemy dać, a między innymi nadzwyczajne złagodzenie kary jest jednym z tych, które można właśnie zastosować. Tutaj na dodatek, na wniosek prokuratora, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami, którzy w popełnianiu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa. Więc to wynika bezpośrednio z przepisów, które obowiązują. To jest artykuł 60, paragraf 3. No i również to może doprowadzić do tego. Tutaj chodzi o możliwość działania i tak naprawdę, kiedy staram się ustalić przyczyny tego, dlaczego tak dużo tych, no właśnie, czy to jest dużo, ale by odpowiedzieć na pana pytanie, to jest próba jednakże bycia skutecznym w rozbijaniu przestępczości zorganizowanej.
1: Tak, ale na przykład politycy opowiadają przy okazji różnych zdarzeń o zaostrzeniu przepisów, pilnej potrzebie zaostrzenia przepisów w wielu, wielu, wielu aspektach. No a z drugiej strony mamy właśnie te instytucje łagodzenia kary, z których sądy...
2: Jak pan mnie zapraszał do tej audycji, to ja już panu pozwoliłam sobie powiedzieć, jeżeli ma pan do czynienia z politykami, którzy proponują zaostrzenie kary, to znaczy, że są to osoby niezdolne do rozwiązywania problemów, które sądzą, że działając populistycznie i oferując nam rodzaj zemsty w istocie, my będziemy skutecznie ścigać przestępstwa i przeciwdziałać przestępstwom. To nie jest ta droga. Czyli ktoś, kto proponuje panu podwyższenie i zaostrzenie kar, a nie skuteczne ściganie sprawców, a najlepiej przeciwdziałanie, bo temu służy postępowanie karne i temu służy w ogóle wymiar sprawiedliwości, jeżeli on dalej ma być sprawiedliwością. W związku z tym bardzo bym chciała uczulić wszystkich słuchających, czy to znaczy, że nie ma sytuacji, w których zaostrzenie kary jest nierozsądne? Nie. Nie ma. Natomiast jeżeli popatrzymy na ponad setkę zmian, która następuje w kodeksie karnym w ostatnim okresie i która służy tylko zaostrzeniu kar, to być może to, z czym mamy tu do czynienia, to z jednej strony jest rzeczywiście zwalczanie i rozbijanie przestępczości zorganizowanej, ale z drugiej strony być może jest to szukanie rozsądnego rozwiązania sytuacji, przed jakimi stają sądy w obliczu sprawców i spraw. Proszę też zauważyć, że my możemy mówić o przestępczości zorganizowanej, ale to, co jest ważniejsze w tym przepisie, to w tym przepisie jest wreszcie to, do czego służy całe uruchamianie tej ciężkiej machiny wymiaru sprawiedliwości. I o tym jest mowa w artykule 2 Kodeksu Postępowania Karnego. I polskie przepisy są tu piękne, gorzej z ich stosowaniem. Natomiast ważne jest, że w tych założeniach to jest po pierwsze ukarać winnego, ale nie ukarać niewinnego. Proszę pamiętać, jesteśmy w kraju Tomasza Komendy, którego żeśmy zabili i zniszczyli rodzinę przy okazji, osądzając na prędce po to, żeby dać właśnie to poczucie, że coś się stało społeczeństwu, a skazaliśmy niewinnego człowieka. On nie jest jedyny. Druga rzecz to jest taka, żeby jednakże właśnie nie ukarać niewinnego. Trzecia jest taka, żeby przeciwdziałać przestępstwu. Czwarty punkt mówi o tym, że trzeba zaspokoić prawem chronione interesy pokrzywdzonego. A piąty, że to wszystko ma się dziać szybko. Więc w momencie, kiedy mamy prawem chronione interesy pokrzywdzonego, to proszę zauważyć, że ten artykuł, który mówi o nadzwyczajnym złagodzeniu, pozwala na to, aby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona. My mamy wymiar sprawiedliwości, który zarówno pod względem grzywien, jak i pod względem kar pozbawienia wolności dotyka ludzi, którzy być może są przeznaczeni do siedzenia, bo nie mają pleców, bo nie mają możliwości, ale dużo ważniejsze jest w tym samym czasie ci, którzy naprawdę łamią prawo, często są na wolności, a dużo ważniejsze jest, że jeżeli doszło do pojednania i szkoda została naprawiona, to zastanówmy się, czy jest w naszym interesie, żeby dalej tych ludzi karać, jeżeli to jest kara ograniczenia wolności, która trudno się przyjmuje w naszym wymiarze sprawiedliwości, to pójść w budżet, ale jeżeli to jest kara pozbawienia wolności, gdzie w kraju, będąc bogatym, dobrze prosperującym krajem, krajem, który jest ciągle jeszcze bezpieczny, krajem, który ma absolutnie genialną infrastrukturę. Naprawdę jesteśmy pięknym, dostatnim krajem. W tym kraju mamy stanowczo za dużo ludzi pozbawionych wolności, bez sensu przetrzymywanych w warunkach nieludzkich często.
1: No dobrze, pani profesor, to ja pozwolę sobie zadać jakieś jedno pytanie. Czy coraz większa popularność tej instytucji oznacza, że może zmieniać się sama przestępczość? Jest teza byłego szefa CBŚ, według którego takie klasyczne gangi lat 90. i słynne historie o świadkach koronnych, nawet to byli potem twórcy literatury poczytnej, ustąpiły miejsca przestępczości gospodarczej grupom białych kołnierzyków. Można tak to złapać, uprościć?
2: To nie jest uproszczenie, to jest zwrócenie uwagi na coś, co jest bardzo ważne. W końcu w momencie, kiedy pan musi płacić w 100 tysięcy euro po to, żeby dostać się do głowy państwa, z którą ma pan rozmawiać, to jest przykład właśnie postępowania, które nie powinno mieć miejsce w normalnym kraju, które jest działaniem przestępczym. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Tak, mamy wystarczająco dużo telewizorów, radio w samochodzie nie jest czymś, co jest ciekawe, a technologia, wiedza, tak było zawsze. Znaczy, proszę pamiętać o tym, przestępczość generalnie spada. Również spada w Polsce, co nie wpływa na ilość ludzi przetrzymywanych w więzieniach, to jest dopiero problem. Natomiast przestępczość zorganizowana, która jest skupiona na wysokich technologiach, na wysokiej wiedzy technicznej, chemicznej, fizycznej i paru innych, bankowej, to jest rzeczywiście problem, z którym mamy do czynienia. I teraz, czy tutaj również jest wykorzystywane nadzwyczajne złagodzenie kary? Być może, ja tego nie wiem, ale jeżeli wykorzystywanie właśnie świadków koronnych do tego, żeby to ujawnić, powstrzymać i ewentualnie osądzić, to ta instytucja temu również ma służyć.
1: Czy jest jakaś granica tego mechanizmu? Może jest takie ryzyko, że na przykład osoba uczestnicząca w przestępstwie będzie tak przedstawiać rzeczywistość, żeby maksymalnie pomóc sobie obciążyć innych, no to jest z drugiej strony, może się otrzeć o składanie fałszywych zeznań, tak? To oczywiście chodzi o to, żeby sąd ustalił, ale może im większy ten strach przed karą, tym większa jest ta gotowość do współpracy i teraz jak śledczy mają to wszystko rozsądzić, że ten, który chce ratować siebie i trochę też podbić tę statystykę, mówi prawdę?
2: Z pewnością obawa przed odpowiedzialnością może tutaj odgrywać rolę. Ja widzę, że po pana stronie jest totalny brak wiary w umiejętności prokuratorów i organów śledczych.
1: No nie, bez przesady. To jest jakaś teza tutaj.
2: To jest kolejny problem, z jakim mamy do czynienia, bo w kraju, w którym brak jest zaufania i brak jest zaufania do wymiaru sprawiedliwości i niestety w 2015 roku nie przez przypadek zniszczono ten wymiar, starano się zniszczyć ten wymiar sprawiedliwości, aby właśnie taki efekt osiągnąć, ale jednak jak widać, przyznaję, nie mam tutaj wyników badań. Starałam się je znaleźć, nie znalazłam, żeby sprawdzić w stosunku do kogo najczęściej, poza tymi świadkami koronnymi, stosowane jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Czy można wykluczyć, że jest to robione że są tutaj działania nieprawidłowe. Nie, nie można wykluczyć, ale przy takich ilościach, a przy jeszcze większej ilości skazanych, ja bym jednakże wskazywała na to, że to jest raczej objaw racjonalnego działania wymiaru sprawiedliwości. Racjonalnego działania, który, proszę zobaczyć, w tych przepisach jest mowa o odpowiedzialności ludzi młodych. My żeśmy pozaostrzali wyroki w sposób absolutnie nierozsądne, które dotykają ludzi bardzo młodych, często w sposób bardzo niewłaściwy. Już nie będę mówić o tym, że za niewielką ilość posiadanej przy sobie marihuany można trafić do więzienia, podczas gdy może pan mieć wypchane kieszenie alkoholem, wódką i to jest dopiero szkodliwy narkotyk i nic się panu nie dzieje. Więc jeżeli mamy tego typu przypadki, to stosowanie tutaj nadzwyczajnego złagodzenia po to, aby nie łamać ludziom życia, jest jak najbardziej wskazane,
1: czyli
2: jak najbardziej
1: pani profesor,
2: stosowne.
1: Bardzo ogólny wniosek na koniec: tego typu statystyki wynikają z racjonalnego podejścia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. No jest ono bardziej racjonalne niż takie troszeczkę populistyczne zagrywki polityków, tak? Którzy mówią o tym, teraz był jakiś wypadek na przejeździe, to teraz będziemy odbierać, zaostrzać przepisy jakby tak reaktywnie.
2: Nie tędy droga. Mhm. Jeżeli polityk proponuje zaostrzenie kary i to jest jedyne, co ma do zaproponowania, chce nas, jest kiepskim politykiem. Nie
1: bardzo dziękuję pani profesor. Może niech to będzie puenta zachęcająca do dyskusji. Monika Płatek, prawniczka, nauczycielka akademicka, była naszą rozmówczynią w Radiu 357. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmawiał Krzysztof Tubilewicz. Za 27 minut, godzina 17:00.

0: Trwa popołudniówka w Radiu 357. Wysyłają do nas Państwo głosówki w aplikacji w temacie cen paliw, więc poproszę o ten pierwszy głos.
1: Dzień dobry, odnośnie cen paliw. Są właściwie dwie osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje na świecie w cenach paliw. Jest to Donald Trump i Władimir Putin. Więc mamy u siebie w Polsce też reprezentantów tych dwóch opcji i na tych panów właściwie pośrednio głosują. Więc proponuję na przyszłość dobrze wybierać.
0: Donald Trump przemawia zresztą właśnie w Nowym Jorku na szczycie ONZ. Jest też tekstówka. Według raportu, tutaj pada nazwa firmy produkującej części rowerowe, Polska jest liderem pod względem zmian infrastruktury rowerowej. Mamy też bardzo wysoki odsetek społeczeństwa, które posiada rower. W USA 50% ruchu samochodowego stanowi dojazd do pracy, którego odległość nie przekracza 5 kilometrów. Rower, pisze pan Tomasz, zdrowiej i taniej, dodaje. I mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Bardzo miło panią słyszeć po dłuższej przerwie. Co do cen paliw, staram się szukać pozytywów, ponieważ na cenę nie mamy żadnego wpływu. A pozytywnym aspektem na pewno jest to, że na drogach szybkiego ruchu i autostradach widać, że dużo ludzi jeździ zupełnie spokojnie.
0: No właśnie, zawsze się uda znaleźć jakieś pozytywy, tego się trzymajmy. Pana też bardzo miło słyszeć.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To kończy pracę o 17:00, może już odliczać minuty, zostało niecałych 19. Do Radia 357, do popołudniówki dodzwonił się pan Irek. Dzień dobry, panie Irku.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
0: Co tam dobrego?
1: Samo dobre, do 17 pracuję, także mam 19 minut mi zostało, ale do rzeczy. Troszkę zaskoczyła mnie wypowiedź pani profesor na temat karania przestępców, tak? Tam takie stwierdzenie padło, że jak przestępca naprawi szkody, to właściwie nie ma problemu. Kurczę, no to chyba nie tak powinno być, no bo to co, ja ukradnę pani rower, co, jeżdżę sobie nim trochę, pani mnie złapie, oddam rower, powiem przepraszam i nie ma tematu?
0: No jeśli o mnie chodzi, to nie ma tematu, skoro pan odda, to czemu nie? Bardzo dziękuję za ten głos. Popołudniowy program w Radiu 357, co u nas jeszcze? Powiemy o zmowie, przez którą pacjenci przez lata płacili za leki więcej niż powinni.
2: Nałożyłem kary w wysokości ponad 900 milionów złotych za porozumienie ograniczające konkurencję pomiędzy największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce.
3: Odkrycie tego typu zmów jest bardzo trudne. W Polsce my najczęściej bazujemy na tym, żeby łamać solidarność tych podmiotów, które się porozumiały.
0: I o tym w naszym dzisiejszym popołudniowym programie. Proszę państwa, czekam cały czas na tekstówki i na głosówki, jeśli chodzi o temat cen paliw. Jak państwo sobie z tymi wysokimi cenami radzą? Czy w ogóle się tym przejmują? Bo może państwo nie robi różnicy, czy się płaci 5 zł czy 10. No i właśnie, czy do tych 10 zł może dobić cena benzyny? Czekamy na telefony również 510 357 357.

0: Proszę Państwa, mamy komentarz do utworu Love is on my mind. W głosówce znajduje się tenże komentarz. Proszę posłuchać.
1: Mam nieodparte wrażenie, że Jay Bernard ściągnął swoje Love is on my mind od Nowiki i Mami's Song. Co wy na to?
0: Mamy na to. Wiemy, że nie są to podobne utwory. Wiemy to z pewnego źródła. Śledztwo zostało przeprowadzone rzetelnie. Julia Nowaczyńska sprawdziła, mówi... One nie są podobne, ale piszą Państwo też tekstówki. No właśnie, tekstówki, jeśli chodzi o ceny paliw. No właśnie, pisze pan Michał. Tak, pan Michał. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach można było trochę zaoszczędzić i pojechać do pracy transportem publicznym za darmo, z czego skorzystałem. Bardzo dobrze, panie Michale. Ja się zdziwiłam, jak zobaczyłam, że bramki do metra są otwarte. Mam kartę miejską, czyli jak rozumiem, jeden dzień tej karty zostanie mi dołożony, jeśli chodzi o jej ważność? Pewnie nie. No dobrze, czas na kolejne tematy.
2: Popołudniówka 357.
0: UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wziął pod lupę hurtownię leków i nałożył kary, łącznie ponad 900 milionów złotych za udział w niedozwolonym porozumieniu, które przez ponad dekadę decydowało o tym, ile płacimy za leki, jak działał ten mechanizm i dlaczego jeden z graczy nie zapłaci ani grosza kary. O tym Aleksandra Dobieszewska.
3: Neuka Farmakol i Polska Grupa Farmaceutyczna. Te podmioty kontrolują ponad 70% hurtowego rynku leków w kraju. Zamiast ze sobą konkurować, wymieniały się poufnymi danymi, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
4: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych.
3: Hurtownie wykorzystały do tego specjalne systemy informatyczne w ramach programów lojalnościowych dla aptek. W zamian za zniżki i szkolenia zbierały dane o zakupach i dzieliły się nimi między sobą. Skutki odczuliśmy przy aptecznych kasach.
4: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Program dawał szeroki obraz rynku, zaś wymiana informacji pozwalała uniknąć wojny cenowej pomiędzy największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce. Mechanizm ten mógł również wzmacniać pozycję rynkową jej uczestników względem innych przedsiębiorców, w szczególności nieuczestniczących w zmowie.
3: A brak rywalizacji pomiędzy największymi dystrybutorami uderza w podstawy wolnego rynku, zauważa dr Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
5: Odkrycie tego typu zmów jest bardzo trudne. W Polsce my najczęściej bazujemy na tym, żeby łamać solidarność tych podmiotów, które się porozumiały.
3: Najwyższą sankcję, blisko 500 mln zł, dostała Neuka, a ponad 400 milionów Farmakol Logistyka. Za to Polska Grupa Farmaceutyczna uniknęła kary w całości, korzystając z procedury łagodzenia kar.
5: Ale musi być też nagroda, a tą nagrodą jest to, że ten, kto ujawni tego typu zmowę, nie będzie ukarany, co na gruncie teorii ekonomii tworzy ciekawy problem teoretyczny związany z tak zwanym dylematem więźnia, a mianowicie jak szybko należy ujawnić zmowę, żeby inni nie ujawnili jej jako pierwsi.
3: Polska Grupa Farmaceutyczna przyznaje się do błędu, zaznaczając, że to spółka z własnej woli przerwała ten proceder. Mówi Bartosz Chędzierski z Polskiej Grupy Farmaceutycznej.
6: Ubolewamy, że w naszej spółce stosowano praktykę uznaną przez UOKiK za niezgodną z przepisami. Nigdy nie kontaktowaliśmy się bezpośrednio z innymi hurtowniami w kwestii ustalania cen leków. Gdy w 2019 roku zorientowaliśmy się, że stosowana praktyka może naruszać prawo, natychmiast zaprzestaliśmy jej stosowania. Sami zgłosiliśmy sprawę do urzędu, a przez całe postępowanie w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, w związku z czym prezes urzędu nie nałożył na nas kary.
3: Zupełnie inne stanowisko zajmuje ukarana najwyższą kwotą Neuka, której notowania na giełdzie spadły o blisko 20%. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, dlatego Neuka zapowiada odwoływanie się i batalię przed sądem.
0: Aleksandra Dobieszewska zebrała dla Państwa informacje o karach, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na hurtownię leków. Za 8,5 minuty godzina 17 mamy jeszcze jedną tekstówkę, właściwie nie jedną, ale tę jedną teraz Państwu przeczytam. Tekstówkę w temacie cen paliw. Pisze pani Beata: przestańcie ciągle straszyć tą drogą benzyną, przecież to wiadomo, że ludzie mają kupować elektryki. O to im właśnie chodzi. Czy o to to chodzi, tego nie wiemy, natomiast pewne jest jedno. Po 17 obiecuję, że zmienimy temat. Z moich ust nie padnie słowo na P, ani na B, ani na O, jeśli chodzi o paliwa, rzecz jasna.

0: Odsłoniłam kotarę i okazuje się, że na Żoliborzu do studia Radia 357 zagląda piękne słońce. Pan Wiesław pisze, od 1991 roku jeżdżę komunikacją miejską i rowerem i tak pozostanie. Ja też jeżdżę komunikacją miejską i rowerem. Prawa jazdy nie mam. W którym roku nauczyłam się jeździć? Nie pamiętam. Jeździć rowerem, bo komunikacją miejską to chyba od jakiegoś 87. Tak podejrzewam. Proszę Państwa, trwa popołudniówka Radia 357, a jak popołudniówka, to sprawy ważne i ważniejsze i już nie będę mówić o cenach tego tam na P i na B. Będzie o uwodzeniu kotów. Tak, nie przesłyszeli się Państwo.
1: Czasami ludzie uwodzą inne koty poprzez karmienie. Wiadomo, że karma u sąsiada albo u sąsiadki smakuje inaczej, czasami lepiej, a potem właściciel się dziwi, czemu mój kot od 3 dni nic nie je.
0: Podwójne życie kotów przed 18, a teraz już za 4,5 minuty serwis informacyjny Radia 357.

0: To jedno z tych miejsc na warszawskiej Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
1: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
0: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
2: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski. I nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
3: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Artur Gaweł.
4: Siódemnasta wybiła, czas na najważniejsze wiadomości. Serwis Radia 357 przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karłowska.
5: Przed godziną informowaliśmy o udaremnionym ataku terrorystycznym. 17-latek z Siemianowic Śląskich planował zamach na szkołę i meczet. Został zatrzymany przez ABW w więzieniu. Może spędzić 15 lat. Tymczasem szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że to nie jest odosobniony przypadek.
6: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
5: Paweł G. usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. W Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed zgromadzeniem wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym prezydent Karol Nawrocki. Trwa właśnie przemówienie prezydenta USA, który rozpoczął je słowami: z dumą mogę powiedzieć, że Ameryka powróciła. Nasz kraj jest dzisiaj silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Świat zazdrości nam gospodarki. Mamy najpotężniejszą armię na ziemi. Nasza technologia nie ma sobie równych. Prowadzimy praktycznie we wszystkim. Ameryka powstaje, naród się rozrasta, a nasza przyszłość rysuje się w bardzo jasnych barwach. Donald Trump ma dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. Szczegóły umowy na razie nie są znane, ale jak donosi Reuters, zakłada ona utworzenie na Grenlandii dwóch amerykańskich baz. A temat Zgromadzenia Ogólnego ONZ powróci za kilka minut w dalekim zasięgu. Z kolei wczoraj w Nowym Jorku odbył się polsko-amerykański szczyt biznesowy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Uczestnicy szczytu mogli wykupić pakiety premium. Eurodeputowany Michał Szczerba zawiadomił w tej sprawie prokuraturę, bo jak mówi, to urąga godności urzędu prezydenta.
7: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
5: Według ustaleń Newsweeka i Radia Z pakiet platynowy miał kosztować 100 tysięcy dolarów, złoty 50 tysięcy, a srebrny 25 tysięcy dolarów. Prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy. Wracamy do kraju. Sejmik województwa mazowieckiego wydał zgodę na odstrzał dzików w Warszawie. Decyzja jest podyktowana względami bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Tomasz Krasowski z Urzędu Marszałkowskiego zwraca uwagę, że w uchwale nie ma limitu, dlatego daje ona duże uprawnienia miejskim łowczym.
8: Uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
5: Miejscy urzędnicy wnioskowali o zmiany na początku tego roku. Na koniec serwisu przenosimy się do Australii, gdzie ukazał się rządowy raport o tym, jak kraj może wyglądać w 2066 roku i jak tendencje demograficzne wpłyną na gospodarkę. Dane przeglądała dla nas nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
9: Do 2060 roku liczba zgonów w Australii przewyższy liczbę urodzeń, ponieważ ludzie będą mieli mniej dzieci, a w kraju przybędzie migrantów. Raport prognozuje, że mediana wieku w Australii wzrośnie z 38 do 45 lat. Dzięki przełomom medycznym i zdrowszemu stylowi życia kobiety dożyją tu prawie 90 lat, a mężczyźni do 86 lat. W tym czasie potroi się liczba osób powyżej 85 roku życia. Starzenie się społeczeństwa Australii zwiększy zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Zatrudnienie w służbie zdrowia i pomocy społecznej wzrosło już o 13% w ciągu 3 lat i wzrośnie o kolejne 23% w ciągu dekady. Co ciekawe, rosnąca liczba kobiet i osób starszych pracujących lub aktywnie poszukujących pracy ma zwiększyć wskaźnik aktywności zawodowej Australijczyków i zrównoważyć ewentualny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
5: Raport przewiduje też, że standardy życia w Australii w dalszym ciągu będą się poprawiać, ale nie tak szybko jak w przeszłości. W tym serwisie to wszystko za godzinę m.in. o hiszpańskiej wsi, którą można przejąć za 0 euro.
10: Kilkanaście minut temu mówiłam, że do naszego radiowego studia zagląda piękne słońce, to proszę Państwa, to już nie jest aktualne. Na Żoliborzu kropi i tak właściwie jest dzisiaj niemal w całym kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia możliwe na zachodzie. Przelotne opady deszczu niemal wszędzie, z wyjątkiem północnego zachodu, w części wschodniej możliwe również burze. W Tatrach śnieg. No cóż, jutro zaczyna się jesień i ta kalendarzowa, i ta astronomiczna. Jeśli chodzi o temperatury, około 15 w centrum, na wschodzie do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, od 9 do 11 stopni.
11: Radio 357.
10: Popołudniówka Radia 357, 6 minut po godzinie 17.

0: Nie to, że nie mam z czym o czym z państwem rozmawiać, ale naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Błysnęło, teraz grat na Żoliborzu. Nie, to nie jest temat zastępczy. Krzysiek mi podpowiada, że zaraz żaby będą spadać. No tak, znane są takie przypadki. Naprawdę, to nie jest temat zastępczy, po prostu próbuję jakoś wybrnąć z tej obietnicy sprzed godziny 17, że już więcej nie będę mówiła o cenach tego, sami państwo wiedzą czego, ale sami państwo, nie mogę powiedzieć o czym państwo w tych głosówkach.
1: Jeśli chodzi o ceny benzyny, ja sobie jakoś daję radę, ale bardzo często słyszę od dzieci, mamo, ceny paliwa poszły w górę, nie wystarcza kieszonkowe.
2: Najlepszym sposobem na tanie paliwo, w cudzysłowie oczywiście, jest przesiąść się na skuter. On pali 3, 3,5 litra na 100. Jesień jeszcze mamy w miarę ciepłą. Dzisiaj przejechałem 60 km. Nie zmarzłem. Jest super. Tanio. Nie stoi się w korkach. I zawsze jest się szybciej niż samochodem.
0: I zawsze jest się szybciej. Ja się wywiązałam z obietnicy. Nic nie powiedziałam na temat wiadomo czego. To państwo, to nie moja wina. Cóż jeszcze chciałam powiedzieć? W poprzednim głosie padło, że jesień mamy jeszcze ciepłą. Jesień to my będziemy mieć od jutra.

0: 17 to oznacza, że przyjrzymy się teraz sprawom międzynarodowym. W studiu jest już Adrian Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Śledzisz w zasadzie to, co dzieje się w Nowym Jorku i o tym dziś między
1: tak,
0: innymi...
1: Tak, słuchałem właśnie przed chwilą przemówienia Donalda Trumpa, które skończyło się jakieś 5 minut temu. No i tak słuchałem tego przemówienia i doszedłem do wniosku, że w sumie świat to jest takie miejsce mlekiem i miodem płynące.
0: O, to znaczy, bardzo
1: wszystko,
0: dobrze.
1: Wszystko się udaje, wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Okay.
1: Oczywiście Ameryka to jest, Stany Zjednoczone to jest ten kraj, który za to wszystko dobre odpowiada. Natomiast, no to tak pół żartem, pół serio oczywiście, bo tych problemów jest całkiem sporo. O właśnie rozpoczynającej się debacie Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ porozmawiamy dzisiaj w dalekim zasięgu.
2: Daleki zasięg.
1: O debacie generalnej, o szczycie ONZ, który rozpoczął się właśnie w Nowym Jorku. Wśród tematów rozmów będą m.in. wojna w Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak słyszeliśmy przed chwilą, i także w serwisie przemawiał Donald Trump, który głosił wielki powrót Wielkiej Ameryki, chociaż no, ta Ameryka wciąż ma także wiele problemów. Dziś dojdzie także do zapowiadanego spotkania Donalda Trumpa i Włodymira Zełenskiego. Jutro z kolei swoje przemówienie wygłosi prezydent Polski Karol Nawrocki. O znaczeniu tegorocznej debaty i możliwościach działania ONZ porozmawiamy właśnie w dalekim zasięgu. A moim gościem jest dr Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Tak się zastanawiałem długo, jak skomentować to wystąpienie Trumpa. Nie wiem, czy miał pan okazję podsłuchiwać, albo jak to skomentować, jakie pytanie w związku z tym zadać. No i niczego mądrego nie wymyśliłem, bo właściwie prezydent nie powiedział nic zaskakującego z własnej perspektywy. Chociaż to przemówienie nie wszystkim się podobało, bo na przykład kubańska delegacja wyszła w trakcie tego przemówienia. Jedyne takie sensowne pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, to skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
3: Przysłuchiwałem się temu wystąpieniu, nie całemu, opuściłem początek. W zasadzie powtórzyły się wszystkie wątki, które się pojawiają w wystąpieniach Trumpa. No, musimy pamiętać, że za niedługo mamy wybory połówkowe do kongresu, więc Trump się też dosyć mocno angażuje w tą kampanię wyborczą i można to wystąpienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych potraktować jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, żeby pokazać Stany Zjednoczone jako kraj przodujący, mocarstwo światowe, które pokazuje reszcie świata, jak żyć, jak rozwiązywać problemy.
1: Tak, rzeczywiście to wyglądało jak takie przemówienie wiec wyborczy, nie wiem, w Detroit czy w Teksasie, prawda? Bardziej niż przemówienie
3: tak,
1: w ONZ.
3: Tak. Można odnieść wrażenie, że część tych elementów w zasadzie było skopiowanych z tych przemówień, które wygłasza w trakcie tej kampanii wyborczej. Z wyjątkiem tych odnoszących się bezpośrednio do polityki międzynarodowej, chociaż tu też te elementy kampanijne były mocno podkreślane, właśnie to do odwoływania się do rządu światowego, który nigdy nie powstanie, do uniemożliwienia postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym obywateli Stanów Zjednoczonych.
1: Co więcej, Trump wezwał wszystkich członków tego Trybunału do rezygnacji, nawet takie padły słowa w pewnym momencie.
3: Tak, ale to już wcześniej takie wypowiedzi były, też wezwał sojuszników do wypowiedzenia umowy międzynarodowej powołującej ten Trybunał, więc to nie było zaskakujące. Zaskakujące w zasadzie jedynie było wezwanie do zastąpienia nazwy sztuczna inteligencja superinteligencją i prawdopodobnie Stany Zjednoczone zaczną posługiwać się tym, znaczy tak zapowiedział Trump, zaczną posługiwać się tym pojęciem w dokumentach urzędowych.
1: To jak rozumiem jest ciekawy manewr służący też prawdopodobnie temu, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że to Stany Zjednoczone odpowiadają w gruncie rzeczy za tę rewolucję technologiczną, tak? Tak należy to interpretować i że to Stany Zjednoczone wymyślają AI czy SI.
3: Ja szczerze mówiąc boję się interpretować wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy. Jeżeli chciałby podkreślić swój wkład, to by zaproponował nazwanie inteligencją Trumpa albo coś w tym stylu.
1: To byłaby ciekawa propozycja, rzeczywiście.
3: No, mieliśmy już podobne propozycje w niedalekiej przeszłości, więc no, ciężko interpretować, co tak naprawdę Trump miał na myśli, proponując

0: tą nazwę. Możliwe, że to też był jakiś impuls chwili, bo też zdarza mu się czasami, to się tak mówi kolokwialnie, popłynąć w tych wystąpieniach i jakby to nie jest jakoś tam przygotowane czy zabezpieczone w przyszłej praktyce administracyjnej.
1: Tak, i te narracje też bywają, te narracje i wypowiedzi bywają bardzo dynamicznie, czy dynamicznie się zmieniające. Natomiast też podglądam tutaj relacje BBC i tam pojawiło się takie słowo w kontekście Iranu, bo pan zaczął mówić o tej polityce międzynarodowej. Annihilate, zniszczenie, unicestwienie, to jest takie słowo, które bardzo często występuje w filmach katastroficznych. Zresztą Donald Trump dużo mówił także o Iranie. Właściwie stwierdził, że to już właściwie poradził sobie z reżimem w Teheranie i że Stany Zjednoczone są w stanie unicestwić to państwo. Zastanawiał się, czy dalej ma rozmawiać z reżimem, czy nie. Ja rozumiem, że no, ten temat, już tak mówiąc bardzo poważnie, to jest jeden z tych głównych tematów, nie tylko jeżeli chodzi o Trumpa, ale w ogóle o to, czym się powinno ONZ w tym momencie zajmować. Tak, wojna z Iranem, która przecież no, wychodzi poza te ramy i tak przecież bardzo szerokie, czyli wojny amerykańskie irańskiej właśnie.
0: Jeżeli mielibyśmy przyjrzeć się kompetencjom Narodów Zjednoczonych, to ma pan rację. Jednym z tych obszarów, na których na pewno Rada Bezpieczeństwa powinna się skupić, to jest wojna amerykańsko-irańska, czy amerykańsko-izraelsko-irańska, ale też jednym z obszarów aktywności Narodów Zjednoczonych są prawa człowieka, więc tutaj ta sytuacja w Strefie Gazy, którą prezydent Lula da Silva podkreślał w swoim wystąpieniu, czy odchodzący przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych też bardzo mocno wskazywał, więc no, tych obszarów aktywności, czy tych obszarów, w których Narody Zjednoczone powinny być bardziej zaangażowane, jest bardzo dużo. Problem jest taki, że z różnych względów ta organizacja nie jest w stanie, z przyczyn strukturalnych też między innymi, osiągać czy realizować celów, dla których została powołana. No, podstawowym problemem jest paraliż decyzyjny Rady Bezpieczeństwa, gdzie mamy 5 stałych członków i wszyscy ci członkowie muszą zgodzić się na podjęcie decyzji i przy składzie, w którym mamy Chiny, Stany Zjednoczone, Rosję, no to już widać, że trudno osiągnąć konsensus w tych najbardziej problematycznych kwestiach, bo to nie jest tak, że Rada Bezpieczeństwa jest paraliżowana. Bardzo wiele decyzji udaje się podjąć. Ja teraz nie pamiętam statystyk, ale to jest więcej niż 50% te głosowania kończą się decyzji. Niemniej jednak w tych obszarach najbardziej medialnych i tych, które tak naprawdę w największym stopniu destabilizują sytuację międzynarodową, ekonomię, gospodarkę światową, nie udaje się tego konsensusu wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa osiągnąć. I to jest jeden z problemów tej organizacji. Drugim problemem, o którym wspomniał, jako swoja zasługa, to jest problemy finansowe tej organizacji. No, najwięksi donatorzy, ci, którzy są zobowiązani do uiszczania największych składek, oni nie płacą. Stany Zjednoczone zapowiedziały, czy Trump zapowiedział w zeszłym roku, że nie zapłaci ani centa, do budżetu Narodów Zjednoczonych, ale w tym roku Stany Zjednoczone wpłaciły część tej kwoty, którą są zobowiązane uiszczać. Ale to jest za mało, żeby ta organizacja działała sprawnie, żeby realizowała swoje aktywności na arenie międzynarodowej. Więc drugim problemem, z którym de facto nie wiadomo, jak sobie poradzić, to jest w zasadzie całkowite bankructwo tej organizacji. Tak? Niemożność działania ze względu na braki finansowe.
1: Ciekawe było też to porównanie, czy ta dychotomia pomiędzy wystąpieniem Trumpa, a tym wcześniejszym wystąpieniem sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterresa. Właściwie to były dwa różne przemówienia, zupełnie dwie różne koncepcje zaprowadzania porządku na świecie. Tak jak Guterres dużo mówił o tym, że świat potrzebuje współpracy, że liczy się właśnie ta współpraca pomiędzy krajami na wielu poziomach. Trump oczywiście o wiele częściej tutaj tutaj używał takiego założenia, że to Stany Zjednoczone są tym światowym policjantem i to Stany Zjednoczone tutaj są w stanie taki pokój zaprowadzić. Ale jeszcze właśnie o Antonio Guterresa chciałem zapytać, no bo przecież trwa wybór jego następcy. Czy ta funkcja jest dziś w ogóle potrzebna w takim sensie, czy ona ma jakieś większe znaczenie, skoro jego kandydaturę, tak jak pan zresztą zaczął mówić o tych problemach strukturalnych, muszą zaakceptować mocarstwa, które później mogą blokować jego działania? Na czym polega tak naprawdę ta funkcja?
0: To jest głównie funkcja administracyjna i wykonawcza w ramach Narodów Zjednoczonych, więc władza taka realna do sekretarza generalnego nie należy. Niemniej jednak, jeżeli byśmy spytali dowolną osobę na ulicy, z kim kojarzą Organizację Narodów Zjednoczonych, to na pewno na pierwszy sekretarz generalny będzie wymieniony niemal automatycznie. To jest taka bardzo znana osoba uosabiająca tą organizację międzynarodową. Co do problem z wyborem teraz jest bardzo widoczny, dlatego że Antonio Guterres kończy kadencję 31 grudnia, trzeba wybrać nowego sekretarza generalnego. I widać właśnie ten problem w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, gdzie wszyscy stali członkowie muszą poprzeć jakąś kandydaturę. I ten podział jest bardzo widoczny. Także póki co żadna z kandydatur nie zyskuje akceptacji wszystkich stałych członków. Zobaczymy, jak ta sytuacja, no jest jeszcze czas, tak? Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała.
1: Panie doktorze, a tak jeszcze na koniec, bo zbliżamy się do końca, chciałem jeszcze pana o Polskę zapytać. Z jakimi priorytetami Polska przyjeżdża na tegoroczną sesję Zgromadzenia ONZ?
0: No tutaj prezydent Nawrocki zapowiedział przede wszystkim zwrócenie uwagi na Ukrainę, wojnę rosyjsko-ukraińską i konieczność zakończenia tego konfliktu.
1: A tutaj powiedzmy w nawiasie, Donald Trump powiedział jakieś 20 minut temu, że koniec wojny w Ukrainie jest blisko. Nie wiem, czy pan ma też taką perspektywę.
0: Znaczy, ja nie chcę wyliczać, ile razy prezydent Trump mówił, że wojna rosyjsko-ukraińska się kończy, czy wojna z Iranem się kończy, to można w dziesiątkach liczyć, więc ja bym się za bardzo do tego nie przywiązywał. Tak naprawdę moim zdaniem tutaj najwięcej do powiedzenia, oprócz Putina, mają Chiny. Jeżeli Chiny byłyby zainteresowane zakończeniem jednej i drugiej wojny, prawdopodobnie te wojny by się bardzo szybko skończyły.
1: No właśnie, pytanie,
0: to pokazuje pozycję Stanów Zjednoczonych tak. na arenie międzynarodowej.
1: Pytanie tylko, czy Chiny rzeczywiście są tym zainteresowane, no ale to jest oczywiście dyskusja już na oddzielną audycję. Doktor Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: A Daleki Zasięg przygotował i przedstawił państwu Adrian Bąk.

0: 17:30 minęła już prawie minutę temu. A jak 17:31, to czas na poszerzony serwis sportowy. Mateusz Kuźniewski.
1: Pokonać Niemców i awansować do półfinału Mistrzostw Europy. To cel polskich siatkarzy na dzisiejszy mecz z naszymi zachodnimi sąsiadami i biało-czerwoni będą faworytem, jak w niemal każdym meczu, ale Bułgarzy też mieli przed spotkaniem z Niemcami wyższe notowania, przegrali po niezwykle zaciętej rywalizacji 2-3. Czyli zwycięstwa zapewnik brać dziś nie można. Kevin Sasak w Polsacie Sport nie ukrywał, że spodziewał się trochę innego scenariusza.
2: Myślę, że trochę jest zaskoczenie, zwłaszcza, że tutaj Bułgarzy w własnej hali wydawali się bardzo, bardzo mocni przy wsparciu kibiców, ale no tak jest sport. My wiemy, że jeśli Niemcy wygrali, no to znaczy, że są lepsi od Bułgarii i będziemy starać się jak najlepiej przygotować na tego przeciwnika.
1: To jeszcze odrobina analitycznego podejścia w wykonaniu asystenta Nikoli Grbicia Marcina Nowakowskiego, który również w Polsacie tak ocenił rywali.
3: Na pewno dobra zagrywka i poukładany zespół w systemie blok-obrona, gdzie piłka jest właśnie od siatki, gdy już jest przyjęcie gdzieś tam na ładnych parę metrów od siatki, wtedy widać, że gdzieś ta taktyka jest dopracowana, głupot nie robią. I bardzo solidne przyjęcie, nie ma tam żadnego słabego punktu. Dobrze bronią, łącznie to z systemem blokobrona. Może nie jest to aż taka siła rażenia na skrzydłach, jak byłoby to u Bułgarów, ale jest to zespół, myślę, że nawet w tej chwili lepiej zorganizowany.
1: W przypadku Polaków cel jest prosty, zagrać swoje i to, jak się wydaje, powinno na Niemców wystarczyć. Początek meczu w Sofii o 18:00. Za nami już pierwszy z ćwierćfinałów tych Mistrzostw Europy. Francja pewnie wygrała z Rumunią 3-0 w setach, rewanżując się rywalom za porażkę w fazie grupowej. Bardzo intensywny czas przed polskimi piłkarzami. Oni podczas rozpoczętego w Warszawie zgrupowania rozegrają aż 4 mecze, pierwszy już w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Emocje budzi przyjazd na obóz kadry Roberta Lewandowskiego, który dołączył do biało-czerwonych po raz pierwszy po zmianie barw klubowych z Barcelony na Chicago Fire. Teraz za każdym razem reprezentowanie narodowych barw będzie się dla niego wiązało z długą podróżą i jetlagiem. W powietrzu wisi też pytanie, jak długo 38-letni dziś Lewandowski będzie miał siły, by reprezentować nasz kraj.
4: Kiedy ostatnio ciągle mi się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to jak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment i mogę sobie coś planować, ale wiecie dobrze, że akurat ja, jak podejmuję jakąś decyzję, to ona musi być naprawdę przemyślana mocno.
1: Oby jak najpóźniej, panie Robercie, oby jak najpóźniej. Swoją drogą dziś mija dokładnie 11 lat, odkąd Lewandowski dokonał rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej.
5: Lewandowski goes through the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal!
1: Łącznie goli lewego w meczu Bayernu z Wolfsburgiem było 5, a polski napastnik strzelił je w zaledwie 9 minut. I ta mina Pepa Guardioli. Pamiętają ją państwo? Bezcenna.
5: Well, I don't know how many offers of marriage Robert Lewandowski's gonna have, but Pep Guardiola's gonna be one of them.
1: Ostatecznie propozycji ślubu nie było, ale panowie Pep i Robert podobno do dziś pozostają w bardzo dobrych stosunkach. Zachwiały się nieco stosunki w Gdyni. Marek Jarolim przestał pełnić funkcję trenera Arki. 42-letni szkoleniowiec z Czech stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną piłkarzy z Gdyni. Szefom klubu ewidentnie skończyła się cierpliwość. Francuski kierowca Red Bull Racing Isaac Hadjar nie wystawił na próbę cierpliwości kibiców i już w sobotę wróci do rywalizacji w Formule 1. Wszystko w wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku. Hadjar pauzował kilka tygodni z powodu kontuzji nadgarstka. To na koniec o pięściarstwie. Reprezentacja Polski jest już pewna 2 kolejnych medali Mistrzostw Europy w boksie. Wtorkowa sesja przyniosła ćwierćfinałowe zwycięstwa Natalii Kuczewskiej w kategorii 51 kg i Kingi Krówki w kategorii 65 kg. Wcześniej medal w Sofii zapewniła sobie jeszcze Elżbieta Wójcik w kategorii 80 kg, a dziś w Sofii zobaczymy w akcji kolejnych naszych. Walki stoczą Agata Kaczmarska, Angelika Krzysztoforska, Emilia Koterska i Bartłomiej Rośkowicz. Transmisja zawodów w TVP Sport. A wyniki z pewnością przekażemy państwu jutro w porannych serwisach sportowych Radia 357, na które już teraz serdecznie państwa zapraszam, dziękując za uwagę. Do usłyszenia.
6: Radio 357.

0: Za 22 minuty godzina 18, a państwo piszą do nas tekstówki w aplikacji. Pan Piotr pisze, ale macie rozmach. No mamy, nie zaprzeczę. Siedzę na cyplu w Helu, patrzę na radar statków i podziwiam pana Kubę. Na morzu, blisko Helu, dar młodzieży, no i Ocean Team 357. Przypadek? Nie sądzę, panie Piotrze. No przecież wiadomo, że nie ma przypadków. My oczywiście czekamy na kolejne państwa tekstówki, głosówki, no i numer telefonu. Państwo chyba znają. 510-357-357.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 17.42 w Radiu 357, czas na kolejne tematy. Ukraińcy doskonale wiedzą, co robić w Polsce. Ta wiedza wciąż kuleje. Wiedzą o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia i gdzie znaleźć bezpieczne miejsce. W całym kraju rusza akcja znakowania punktów schronienia. Tysiące budynków zyskają nowy, specjalny symbol. Tym tematem zajął się Sebastian Kierzek.
1: Nakazałem wojewodom, aby ten proces przebiegał bardzo sprawnie.
2: Mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński dziś w towarzystwie ministra obrony na przejściu granicznym w Dorohusku.
3: Będziemy współdziałać, budując zarówno miejsca schronienia, jak i rozwijając działalność przeciwlotniczą, przeciwdronową.
1: To, co mamy, czyli miejsca ukrycia na czas pokoju, bo to są, proszę pamiętać, że to są rozwiązania na czas pokoju, chcemy oznaczyć do końca tego roku.
2: Do końca roku zatem budynki sprawdzone i wskazane przez Państwową Straż Pożarną zostaną oznaczone jako punkty schronienia. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
4: Trwają prace nad rozporządzeniem. Tutaj to rozporządzenie i prace dobiegają do końca. Mówimy tutaj o 85 tysiącach punktów schronienia.
2: O tym, jak ważne są te punkty, każdego dnia przekonują się Ukraińcy, gdy słyszą ten dźwięk. Wiedzą, co robić.
5: Dosłownie w 20 metrach od mojego bloku mieszkalnego jest ten podziemny parking i to jakieś parę minut i już jestem w miarę bezpiecznym miejscu.
2: Mówi Radio 357 Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz relacjonujący wydarzenia z Kijowa także dla polskich mediów.
5: Jak tylko widzę, że coś leci, że na przykład pocisk balistyczny, no to nie zajmuje dużo czasu. Wiedza o tym, gdzie znajdują się te schrony, mi się wydaje, jakby jest powszechna. Ukraińcy już się zorientowali.
6: Są to obiekty czy wielorodzinne, w których są podpiwniczenie, czy też garaże masywne, jakieś przejścia podziemne.
2: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Co warto podkreślić, punkty schronienia to nie schrony. Schron to coś dużo więcej.
6: Grube ściany, masywne, no jest to o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa, który może być wykorzystany w czasie realnego zagrożenia militarnego. Natomiast aktualnie do obecnych potrzeb, jakie mamy, te punkty schronienia również mogą nam zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa.
2: Znakiem, który tej jesieni masowo pojawi się w polskiej przestrzeni, jest europejski symbol obrony cywilnej.
4: Jest to znak niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, który jest przyjęty jako punkt schronienia. Chcemy, aby był to jeden ujednolicony znak, który będzie zamontowany właśnie na tych wszystkich punktach schronienia.
2: Dodaje Karolina Gałecka. To jeszcze raz ukraińskie doświadczenie. I ponownie Ołech Biłecki.
5: My mamy aplikację miejską, Kijów Cyfrowy. To taka aplikacja, która w czasach przedwojennych służyła do kupowania biletów w miejskiej komunikacji, etc., ale w czasach wojny już zaczęła pełnić inne funkcje. Taka interaktywna, mobilna mapa schronów. No bo możesz wiedzieć, gdzie jest schron u ciebie pod blokiem, a jak pojechałeś, nie wiem, na inną dzielnicę i nagle zaskoczył cię alarm, możesz tego nie wiedzieć.
2: W Polsce także taka aplikacja już jest na stronie gdziesieukryć.pl.
6: I obecnie aplikacja zawiera ponad 85 tysięcy takich punktów schronienia w swojej bazie.
2: Dokładnie 85 985. Wkrótce oznaczonych. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje dotyczące akcji znakowania punktów schronienia. A my teraz zastanawiamy się przez pana Piotra, albo dzięki panu Piotrowi, który napisał do nas tekstówkę. Przypomnę o tym, że siedzi na Cyplu w Helu, patrzy na radar statków i podziwia pana Kubę. I my teraz się zastanawiamy, panie Piotrze, proszę dać znać, jak pan podziwia tego pana Kubę. Pan Kuba to jeszcze do niedawna był w radiu. Zdążył do Helu? Tak w kilkadziesiąt minut? Proszę dać znać. Czekamy na głosówki, czekamy na tekstówki w aplikacji Radia 357 i rzecz jasna na telefony 510 357 357.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. To teraz czas na coś, co roboczo nazwaliśmy sobie koty współdzielone. Otóż powiedzenie, że to nie człowiek ma kota, a kot człowieka, jest jak najbardziej trafne. Te koty, które są zwierzętami wychodzącymi, często miewają kilku swoich człowieków. A ludzie, jak to ludzie, nie mają pojęcia, że ich mruczek jada i sypia nawet w kilku domach.
1: Koty chodzą swoimi drogami. Kot nie reaguje, jak się woła. Chodź tu, siad.
2: Miałem kotę, mieszkałem w bloku. Mieszkania sąsiadów od mojego oddzielone były tylko płotkami. Mieliśmy taki wspólny duży taras i mój kot lubił wychodzić sobie na ten taras i ja byłem święcie przekonany, że on tylko chodzi sobie po tym tarasie i wraca. A później się okazało, że on odwiedza mieszkania wszystkich sąsiadów.
3: Może niektórzy rywalizują nawet o te koty.
4: Magdalena Bielicka, redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy.
3: Dają lepsze jedzenie, że ten kot dostaje przekąski, smakosze, jest pieszczocha. Jest wielbiony i każdemu z tych osób, które się nim zajmują, wydaje się, że to jest po prostu ich kot.
5: Czasami ludzie nie mają tej świadomości, bo na przykład uwodzą inne koty poprzez karmienie.
4: Artur Różycki, lekarz weterynarii.
5: Wiadomo, że karma u sąsiada albo u sąsiadki smakuje inaczej, czasami lepiej, a potem właściciel się dziwi, czemu mój kot od 3 dni nic nie je.
6: Koty chodzą własnymi drogami. Bardzo jest nam trudno określić, gdzie one tak naprawdę chodzą, bo niewielu z nas ma GPS-y kota, żeby sprawdzić. A koty potrafią się zachowywać dziwnie. Niektóre spacerują, nie zawsze wracają do domu. Często może być taka sytuacja, że te koty w czasie, kiedy ich nie ma u nas, są gdzie indziej. Po prostu znajdują sobie drugi dom.
5: Ja mam kota, czy kot ma mnie? Właścicielom kotów wydaje się, że mają swoje koty. Tymczasem zdarza się, że jeden kot ma kilku właścicieli, którzy nawzajem o sobie nawet nie wiedzą. Najczęściej tak dzieje się oczywiście z kotami wychodzącymi, które u nas jedzą, u innego sąsiada dają się pogłaskać, innemu sąsiadowi wchodzą na drzewo i wszyscy myślą, że mają koty. A czasami jest to jeden kot.
7: Moja ciocia miała kota, no i któregoś dnia wyszedł i nie wrócił. Wszyscy myśleli, że kot albo gdzieś zaginął, albo sobie znalazł nowy dom, w ogóle nazwali go kocim zdrajcą. Po jakimś czasie kot wrócił. No tylko okazało się, że był wykastrowany, więc prawdopodobnie dlatego długo nie wracał.
5: Mieliśmy taką sytuację, że kiedyś pan przyniósł kota do kastracji. Wykastrowaliśmy tego kota, oddaliśmy go już takiego wybudzonego, ale jeszcze pod wpływem narkozy. I pan wypuścił tego kota, nie powinien tego robić, ale wypuścił tego kota i kot wrócił do drugiego swojego domu i właściciel z tego drugiego domu przyprowadził kota, mówiąc, że coś się z kotem dzieje, że ten kot się zatacza, jakoś dziwnie się zachowuje. Patrzymy na kota, a to jest ten kot, którego godzinę temu skastrowaliśmy.
3: Drodzy opiekunowie kotów wychodzących, bądźcie czujni, bo może się okazać, że wasz kot wcale nie jest waszym kotem.
0: No wtedy to już kompletny kotlet. O kocie sprawy pytał Tomasz Jeleński.

To rzecz jasna Artur Rojek, a na YouTubie 357 Music. Od dziś wywiad z Arturem Rojkiem. Z kolei o 21:00, to już teraz Państwu zdradzę, plac na Rozdrożu, to akurat nie jest żadna tajemnica. Natomiast Anna Król zapyta swoich gości o to, między innymi, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że, tu cytat, kiedyś było lepiej. Te słowa są mottem tegorocznej edycji Big Book Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Czytania. W placu na Rozdrożu między innymi pisarz Jacek Paśnik, a do tego muzyk Paweł Leszowski, debiutujący w roli autora książki. Rozmowa będzie dotyczyć języka, no bo jak książka, to rzecz jasna język. Leski w swojej debiutanckiej książce poetyckiej przygląda się słowom, poszukując w nich nowych sensów i znaczeń. O 21:00 Anna Król zaprasza na plac na Rozdrożu.

0: Minęła 18:00, na koniec popołudniówki serwis informacyjny. Serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Artur K., zatrzymany dzisiaj w sprawie zonda krypto, to według nieoficjalnych informacji były funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie miał pracować w pionie walki z cyberprzestępczością. Mężczyzna usłyszał dzisiaj zarzuty. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki zonda krypto.
2: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczącym zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Śledczy prowadzą oględziny miejsca, w którym ostatni raz był widziany biznesmen. Wojsko i Straż Graniczna budują miejsca schronienia na granicy z Ukrainą. Na 6 przejściach pojawili się również żołnierze oraz systemy antyrakietowe i antydronowe. Działania mają związek z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji.
3: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Gotowe są również procedury, które pozwolą na szybkie opuszczenie przejścia granicznego w razie zagrożenia. W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w Niemczech rozbił się myśliwiec F-16. Pilot bezpiecznie katapultował się i jest pod opieką lekarzy. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Jutro zaczyna się kalendarzowa jesień, tymczasem w Tatrach zaatakowała już zima. Od wczoraj w najwyższych partiach gór pada śnieg, a szlaki są miejscami oblodzone. Do tego pojawiły się mgły ograniczające widoczność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają turystów przed wychodzeniem w góry.
4: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
1: Mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR. Poprawa warunków w górach ma nastąpić w weekend. Mężczyzna, który rano sforsował płot lotniska we Wrocławiu, jest już w rękach Straży Granicznej. 23-latek z Tunezji przedarł się przez ogrodzenie z drutem kolczastym, wszedł na płytę lotniska, wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu. Z maszyny wyprowadzili go pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło specjalną procedurę.
5: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
1: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Tunezyjczyk przebywał w Polsce legalnie. Cała wieś za 0 euro, ale jest jeden warunek. W hiszpańskiej Galicji gmina Cortegada szuka chętnego, który przejmie opuszczoną wieś Abarka. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Cena to 0 euro, ale nowy właściciel będzie musiał wyremontować około 12 kamiennych domów i przywrócić miejscowości życia, na przykład rozwijając tam turystykę. Abarka leży na granicy z Portugalią i około godziny drogi od Santiago de Compostela. Kiedyś była ważnym punktem na szlaku do Kastylii, przeprawiano tam ludzi i towary. Wieś zaczęła pustoszeć po wybudowaniu mostu, a ostatecznie wyludniła się w latach 70. Teraz samorząd chce dać temu miejscu drugie życie. Chętni mogą uzyskać więcej informacji w urzędzie gminy Cortegada. Podobnych miejsc i ofert nie brakuje w Hiszpanii i we Włoszech. Na hiszpańskiej prowincji problemem są przede wszystkim brak pracy, usług, transportu i dostępu do internetu. Dlatego chętnych na przejęcie takich miejscowości jest niewielu. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Paradoksalnie ludność Hiszpanii szybko rośnie. Liczba mieszkańców zbliża się już do 50 milionów. Nie rozwiązuje to jednak problemu wyludniających się wsi i miasteczek w głębi kraju. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
0: Chłodne wieczór i noc przed nami. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, miejscami na wschodzie 10, a w rejonie Zatoki Gdańskiej około 12 stopni. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, tam tylko 4 stopnie. Za wyjątkiem północnego zachodu kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany.
7: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Maria Guzek. W takim składzie się z Państwem żegnamy. Za chwilę Darek Król i Pod osłoną nieba. Dziękujemy i do usłyszenia.

Tak właśnie nieśpiesznie, bo po co się śpieszyć? Żegnamy się dzisiaj z latem w tej nieco innej wersji i w nieco innym tempie, już z takim lekkim rozmarzeniem właśnie. Szymon Kulisz za sterami nad wszystkim dzisiaj czuwa, Darek Król przed mikrofonem, kłaniamy się bardzo nisko. Zapraszamy na ten spacer w ostatni dzień lata, spacer pod osłoną nieba. Ostatni dzień lata, ale na przeciwnej półkuli jest ostatni dzień zimy właśnie dziś. I tam mentalnie się teraz przenieśmy, bo tam dokładnie 69 lat temu rozpoczęła się jego historia.

urodził się i wychował na wsi. Warrakambille w australijskiej Wiktorii. 22 września w 1957 roku na świat przyszedł Nicholas Edward Cave. Opuścił swoją kochaną Australię w 80 roku po okresach spędzonych w Londynie, w Berlinie, w San Paulo. Na początku tego stulecia przeprowadził się i osiadł w Brighton w Anglii, chociaż i z tym miejscem próbował się rozstać i zerwać z bardzo bolesnymi wspomnieniami. Muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, ale też powieściopisarz, poeta, autor scenariuszy filmowych, no i oczywiście filmowej muzyki. Występował też jako aktor oraz użyczał swojego głosu w dubbingu. Nick Cave, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki, wciąż aktywny i kapitalnie ogląda się go cały czas na scenie. Dziś wprosiliśmy się na jego urodziny, 69 lat, a w przyszłym roku oby. W ten dzień, tak specjalnie, jednym z najbardziej ikonicznych jego utworów w takiej najmniej typowej dlań wersji, jeszcze raz uhonorujmy tę urodzinę.

Ci z Państwa, którzy śledzą ostatnie nagrania norweskiej grupy Kalandra, mogą mieć wrażenie, że to inna stylistyka niż to, do czego ostatnio nas przyzwyczaili, ale ten nowy nadchodzący album, który ukaże się 13 listopada, The Other Side, to będzie również i możliwość spotkania się z nagraniami, które długo czekały. Nowy singiel, nowy całkowicie zwiastun, to już zwiastun numer dwa tego nadchodzącego krążka, jest utworem, do którego muzykę i tekst stworzyła niejaka Helen Morrison, bliska przyjaciółka zespołu jeszcze z czasów studiów, a za aranżację i produkcję odpowiada Kalandra. Helen była niegdyś częścią zespołu, współtworząc wówczas repertuar Kalandry oraz udzielając się jako chórzystka i pianistka. Wspólnie tworzyli również inny zespół o nazwie The Wretched Pearls. I jak członkowie Kalandry ten utwór opisują, mówią tak: choć koleje losu bywają zmienne i życie nieuchronnie prowadzi nas różnymi ścieżkami, przyjaźń oraz głęboka miłość do muzyki poruszającej duszę pozostały niezmienne. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy przywrócić Lost in the Dark światu i tchnąć w ten utwór nowe życie. Nowe życie na nowej płycie Kalandry. 13 listopada. Miesiąc wcześniej, bo 16 października, ukaże się kolejny album ze Skandynawii właśnie, na który czekamy z niecierpliwością. Czy Państwo już 21 dzień marca przyszłego roku mają zaplanowany, by wybrać się do warszawskiej progresji? Nowy singiel I Wars.

tym duetem Nowojorczyków spotykaliśmy się już, ale minęło, oj, kilka ładnych miesięcy ciszy. Some Days Are Darker, czyli Lear Mason, kanadyjski gitarzysta, Chris Martin, amerykański basista, no i jeszcze już nieoficjalnie, ale cały czas ich wspiera i na koncertach, i w procesie również nagraniowym perkusista Robbie Williamson. Some Days Are Darker. Czy to jest zapowiedź albumu numer 3? Mam nadzieję, że tak, że nie będzie to kolejny mini-album, ale że będzie okazja spotykać się z ich muzyką właśnie tej jesieni, w nieco większej odsłonie. A że album może być bardzo różnorodny, niech świadczy najświeższy singiel, Memorize You.

Zastanawiam się, czy zdarzyło im się minąć na ulicy z Nickiem Cave'em, bo też w Brighton rezydują. Winter Gardens to formacja, która powstała w 2017 roku w Brighton i brzmienie tego zespołu wprost nawiązuje do stylistyki lat 80., łącząc te eteryczne, no śmiało można powiedzieć, też takie lekko zamglone gitarowe tekstury z dynamiczną postpunkową właśnie energią. Winter Gardens wydali w ubiegłą środę, czyli 6 dni temu, swój kolejny mini album. Widziałem, że Mariusz Duda w przekazie podprogowym zdążył już sięgnąć do niego, ale ja dzisiaj z innych utworów skorzystam, więc Państwo sobie mogą kompletować, jeśli wspólnie dzielicie przestrzeń i czasową, i muzyczną właśnie pomiędzy pod osłoną nieba, a przekazem podprogowym. Ananda Howard, wokalistka, gitarzysta Jamie Windlass, basista Connor McCorning, basista również David Fair i wspierający ich jako piąty, no prawie członek zespołu, tak go czasami nazywają, producent Luke Martsen. Oni właśnie tworzą tą formację, z którą chyba warto się zaznajomić, bo ta muzyka, która jest przez nich proponowana, to nie tylko takie wspomnienie brzmienia z tamtych lat, które dla wielu są bliskie, ale cały czas pokazują, że młodzi lubią tą stylistykę i nie ma wcale problemu ze znalezieniem zespołów, które czerpią pełnymi garściami właśnie z lat 80. z tamtego bardzo chłodnego rockowego gatunku. Winter Gardens, mini-album, który właśnie ukazał się w ubiegłą środę, to Macabre Divine i z niegoż właśnie jeszcze jedno z nimi spotkanie.

Jeden z takich przykładów, gdy naprawdę serce rośnie, radości przeogromna, że oni cały czas aktywnie tworzą. 28. studyjny album australijskiej legendarnej formacji The Church nadchodzi. To będzie 30 października i album będzie zatytułowany Lacuna. Pierwszy zwiastun Państwo usłyszeli właśnie z niego już pochodzący, to Martian Skyline. Steve Kilby często gości na naszej antenie i to również wyraz tego, że jest bardzo aktywny twórczo, bowiem przecież spotykaliśmy się kilkukrotnie z jego twórczością w ramach duetu Kilby-Kennedy, tworzonego właśnie z Martinem Kennedym. I nie dalej przecież jak w maju ukazał się ich najnowszy album, a The Church przygotowali swoją 28. płytę właśnie. Materiał na ten krążek składać się będzie z 17 utworów i został zarejestrowany, uwaga, w Austin w Teksasie. Wcale nie w Australii. To też stanowi pierwszy przypadek trwającej od ponad 45 lat historii zespołu, kiedy nagrywali w tym miejscu. Jakaż będzie ta płyta? Również różnorodna, bo przy takiej ilości utworów spodziewać się można naprawdę spacerów przeróżnymi ścieżkami, a za chwilę będą Państwo mieli też okazję właśnie tą różnorodność poczuć, bowiem ukazał się właśnie w piątek drugi zwiastun tegoroż nadchodzącego albumu. 30 października. Warto sobie tą datę w kalendarzu zaznaczyć. Tym australijskim właśnie ciepłym powiewem słońca. Dziś w ostatni dzień lata u nich, w ostatni dzień zimy z Państwem się pożegnam. Darek Król, dziękuję za dziś, Szymonowi Kulisiowi za realizację, a Państwa pozostawiam właśnie w tym radosnym spojrzeniu w przyszłość.

Hello, hello, moi drodzy Gruzjanie. Jak żyjecie? Tak, ja przepraszam, że nie poczekałem na odpowiedź z waszej strony. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj mam taki kajecik, którego jak nie zapomnę, to zawsze przynoszę i w nim sobie notuję bardzo ważne rzeczy, które powinienem powiedzieć w obawie przed tym, że zapomnę, co chciałem wam powiedzieć. I piszę sobie na przykład, zawsze nagłówek jest taki sam, Gruzja i potem data. I wpisuję dzisiaj 22.09.26, sobie myślę, przecież przed tygodniem mówiłem o tym końcu wakacji, a tu patrzcie, 3 tygodnie już i same lufy w dzienniczku. Dziś, drodzy państwo, wiem, że was zaskakuję różnymi rzeczami dosyć często. Samego siebie też musicie mi uwierzyć w to. I postanowiłem, że teraz zaskoczę samego siebie, a was po prostu tylko tak rykoszetem trafię. Więc dzisiaj Electric Light Orchestra. A dlaczego? Bo sobie zdałem sprawę z tego, że to bardzo ważny zespół w moim życiu był. W tym takim początku wchodzenia, przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość, to za dużo powiedziane. Raczej w stan dorastania, tak bym powiedział. Chodzi mi o to, że ten zespół przez te wszystkie lata się nie zestarzał. Przynajmniej dla mnie. I podam teraz adres, wyjątkowo na samym początku, gdyż chciałem was poprosić o refleksję na ten temat. Uwaga, podaję. Notujecie? Gruzja małpa radio357.pl. Ale co ja od was chciałem? A, już wiem. Jak to się stało, że ten zespół się nie zestarzał? Zestarzał, nie zestarzał? No, kwestia względna. Ale jak to się stało, że ten zespół nie jest kultowy?

0: No, kochani, ale przysiedliście na mnie od samego początku. Ja też jestem w waszym wieku. To, że ja tak młodo, fantastycznie wyglądam... Co tu się dzieje?
1: Ja też jestem...
0: O, przepraszam. Więc też jestem w waszym wieku, też kończyłem wtedy podstawówkę. Powiem wam więcej. Mój tata nawet wtedy pojechał do NRF-u. I co mi przywiózł? No, mi przywiózł spodnie, z których byłem bardzo dumny, bo

Nie tylko Elo, jak słyszycie. Różne rzeczy miały na mnie wpływ, kiedy ta pierwsza ze szkół w moim życiu dobiegała końca. Telewizor słabo, radio lepiej. Gazety kolorowe o muzyce brak. Plakaty u kolegów, co mieli rodzinę w NRF-ie, były. Zazdrość była. Nie wiem, jak to było u was, ale ja tak normalnie, szczerze, i to nie tak pozytywnie, ja tak niepozytywnie zazdrościłem tych plakatów. Słuchajcie, znamy się już trochę, wiecie, że nie jest ze mną najlepiej, ale podałem dzisiaj adres gruziański na samym początku już. Tylko nie powiedziałem, kto przy mnie dyżuruje, no więc uwaga. Nadrabiamy zaległości. Szymon Kulisz z drugiej strony szyby. Niezwykle wypoczęty, atrakcyjny w całej swojej rozciągłości, a także Antek Grudniewski, który od razu zapowiedział, że w trakcie moich występów będzie musiał wyskoczyć, bo ma SKS. I to mi się podoba. O tężyznę fizyczną, kochani, trzeba dbać. Jak to się stało, że to Elo tak zagościło? Bo nie mówiłem wam tego, ale może sami wiecie, bo każdy z was już chyba napisał 800 maili w tej sprawie, że też kocha, że też była wtedy koniec podstawówki, że nie ma takiego człowieka w galaktyce, który by tego Elo nie lubił. Wszystko to prawda. Ale wiecie, były płyty i płyty.

koniec 70-tych lat. No cóż mogę wam powiedzieć? Okazuje się, że doskonale to wszystko pamiętacie. Zastanawiam się tylko, czy tylko mnie to jakoś tak ukształtowało, przygotowało na to wszystko, co później przychodziło w życiu. Niby jeden zespół, parę płyt, no ta raczej wybitna. I tyle doznań, tyle rzeczy niesamowitych, tyle efektów, o których wtedy nie słyszałem, nie miałem pojęcia, jak to się robi, skąd to się bierze. Ale ci elektrycy, gdybym miał tak najbardziej skrócić tę mękę, to było coś takiego jak Peweks. Pamiętacie, jak się wchodziło do Peweksu? Zapach, kolory. I ciężko było sobie wyobrazić, że gdzie indziej ludzie mają do czynienia z tym na co dzień. Mi nawet głupio było wejść do tego Peweksu, ale ten zapach mnie pociągał. I tak samo z tymi elektrykami. Ale to nie była taka tylko i wyłącznie jedna, jedyna, najważniejsza rzecz w moim życiu, która miała na mnie wpływ. Nie, no co wy.

No powiem wam, że dziś czuję się wśród swoich. Naprawdę, bardzo wam za to dziękuję. To mi daje wiele do myślenia. Ja myślę, że już nigdy nie będzie tak samo jak dziś. Ale też powiem wam, to taki PS, że po tych 3 latach należało wam się takie coś. I to też mnie jakoś tak przekonało, żeby po to elo sięgnąć, bo z jednej strony przecież się nie wyprę, skąd się wziąłem. Z drugiej strony pomyślałem, że może kilka osób też poczuje tamte zapachy, kolory, słabe zresztą, ale jednak wspomnienia ożyją. Słyszałem, że panie niektóre już tapirują włosy. Inne panie na przykład postanowiły, tak jak pani Ala, skończyć dzisiaj lata. Gratuluję pani Alu. Wszystkiego najlepszego. A na przykład tutaj te słowa kieruję do Olafa. Olaf, ja cię bardzo proszę, żebyś tu już łapek nie wkładał tam, gdzie nie trzeba, bo jak widzisz, dzieją się różne złe rzeczy. Nie tylko samym elo człowiek żyje, jak ma te 13, 14, 15 i 16 lat, choć jest to bardzo ważne, ale między płytą Discovery a płytą Time ukazało się jeszcze kilka świetnych płyt.

Też tak macie na pewno, że pewne rzeczy, pewne płyty kojarzą się z pewnymi wydarzeniami. I dla mnie cała ta muzyka z tego okresu, kiedy miałem 14, 15, 16 lat, ona się głównie odnajdywała w miejscowości Wilga. Mój tata pochodzi z Wilgi. I tam spotykałem się ze swoimi braćmi, kuzynami. Zresztą to zdjęcie, które dzisiaj jest zamiast rysuneczku, przedstawia moich, no właśnie, mam problemy z tym, z tymi rodzinnymi połączeniami. W każdym razie są to dzieci, siostry i brata mojego ojca. O, wybrnąłem. Czyli dla mnie bracia, ale wiem, że to coś tam kuzyni, to jakieś tam, no skomplikowane jest, więc nie wnikajmy. Lubiłem tam jeździć, lubiłem się z nimi spotykać, lubiłem grać w piłkę. Jak była olimpiada w Moskwie, skakaliśmy na polu, zrobiliśmy sobie taką skocznię i też chcieliśmy być kozakiewiczami. Ale oczywiście nie zostaliśmy nimi. Ale jesteśmy porządnymi facetami, mogę wam to zagwarantować. A rozpoznajecie mnie na tym zdjęciu? Wiecie, który jestem? Pierwszy, drugi czy trzeci? No, no właśnie. I ten Super Trump też się wtedy wziął. Czułem, jak ten wąż mi się owija wokół szyi, a ja się nie bronię. Jest mi ekstra. I to też tam usłyszałem.

Troszkę sobie posłuchałem, pokształtowałem się, choć nie wiedziałem, że się kształtuję między tym Discovery a płytą Time. I powiem wam, że to wszystko, czego dzisiaj słuchamy, miało naprawdę na mnie duży wpływ. Dzisiaj, jak słucham tych piosenek, to sam siebie rozumiem, czemu słucham tego szajsu, który wam tu co tydzień prezentuję i was młócę różnymi rzeczami. Bo to wszystko, co przez te 4 lata, albo większość tych rzeczy, którymi was podduszam, to gdzieś tam, jak się nad tym zastanowicie, sięgniecie do tych starych gruzji, to wszystko gdzieś tam się łapie w tej muzyczce, która dziś. A pamiętacie, jak się poczuliście, jak wyszła ta płyta?

No dobra. Wszyscy słuchaliśmy Elo i to jest już wiadome. Ale dobrze, że ten temat żeśmy sobie przegadali. Ale wiecie, mi chodziło o to z tą kultowością, a właściwie jej brakiem. Nie o to, że mamy ich płyty, nie tam, że sobie je włączamy, albo nic. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że jak to się stało, że ten zespół, który tak wszyscy kochamy, miał na nas taki wpływ, a może po prostu funkcjonował, jego najlepszy okres przypadał na nasz okres dorastania, dojrzewania, że dziś nie jest kultowy. No przecież chodzicie po ulicach, widzicie tych ludzi w naszym wieku, młodszych, którzy chodzą w koszulkach Cure'a, Depeche Mode, Nirwany, Floydów. Pomijam Coca-Colę. Jak to się dzieje? Kiedy widzieliście, jeżeli w ogóle widzieliście kogoś w koszulce Elo? O, właśnie. Jakoś nie został legendą chyba ten zespół. Ten znak towarowy. Przecież to było wszystko niesamowite wtedy. I to było te 15 lat na przełomie 70. i 80. lat i się już wyczerpało. Tak by mogło z tego wynikać. A przyczepić się nie ma do czego. Zarzucić absolutnie nie. No zobaczcie. Jeff Lynne skumał czacze. Odłączył skrzypków na płycie Time, zastąpił ich syntezatorami. To był rok 81. Coś jeszcze w 81 wydarzyło? Szymuś.

30 sierpnia, wiele lat temu, wracałem z babcią z wakacji. Byłem z babcią na wakacjach przez 3 miesiące, bo wtedy, nie wiem czy pamiętacie, ale wakacje trwały 3 miesiące. Babcię miałem najlepszą na świecie i to była jedna z najlepszych osób, jakie poznałem w życiu. Była niezwykła. Dlatego ja też jestem niezwykły. I słuchajcie, to były wakacje na Mazurach, w okolicach Giżycka. Dojechaliśmy do samego Giżycka, bo tam o godzinie 17 czy 16 dojeżdżał autobus do Warszawy, a następnego dnia, czy tam dwa dni później, rozpoczynał się rok szkolny. No i to wiecie, to nie były czasy internetu, jak się domyślacie. Trzeba było tam przyjść, pan kierowca otwierał drzwi, był tłum ludzi, sprzedawał bilety tyle, ile mógł, potem zamykał drzwi i odjeżdżał. No i odjechał. A my z babcią i z walizkami zostaliśmy na zewnątrz. I z nami trzech przestraszonych żołnierzy, którzy musieli wrócić do jednostki. Albo z tej jednostki wyjeżdżali na przepustkę. I co zrobiła babcia Janka? Gwizdnęła, podjechała taksówka i jak królowie, dobrała tych żołnierzy oczywiście, żeby koszty rozłożyć, i jak królowie przejechaliśmy z Giżycka do Warszawy taksówką, żebym ja zdążył na rozpoczęcie roku szkolnego. I w tej taksówce

I do Warszawy, moi drodzy, dojechałem już kompletnie inny. I zaczęły się problemy z dorastającym Pawełkiem. Co prawda prostowałem się na bieżąco sam, albo byłem prostowany. Natomiast są takie momenty i u was w waszym życiu też coś zapewne wynika z czegoś, coś się kończy, zaczyna się coś zupełnie innego. A najlepsze jest to, że dzisiaj mamy właściwie wszystko. Ale nie mamy już tej beztroski. Może żyje nam się lepiej, może widzimy ładniejszych ludzi, jeździmy lepszymi samochodami. A nie zamienilibyście tego wszystkiego na tą beztroskę z tamtych lat?

Jak się przerobiło za modu Dire Straits, to za Staru i War on Drugs wchodzi lepiej. Nie zauważyliście? I zauważyliście też to, że te płyty koncertowe nadawane wtedy to było dużo więcej niż dzisiaj te koncerty, na które możemy pójść? Coś tu się nie zgadza. Ktoś coś nawywijał. Drodzy Państwo, pierwszy raz w życiu mnie pokonaliście. Przepraszam, nie zdążyłem odpisać na wszystkie wiadomości. Jest mi super miło. I na tym musimy poprzestać. Bo za tydzień będzie normalna, ciężka orka. Także nie wyobrażajcie sobie, że tak będzie fajnie co tydzień. Nie będzie najgorzej za tydzień, bo piosenki też będziecie znali. Tylko prawdopodobnie nastrój może wam nie odpowiadać, ale po to macie mnie, bym was męczył. A za 2 tygodnie to najlepiej nie przychodźcie, bo tego nikt nie zdzierży. To dziękuję za dziś. Antek Grudniewski, Szymon Kuliś, Paweł Jóźwicki. Dobranoc.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu. Literatura.
0: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Anna Król. To jest Plac na rozdrożu z literaturą. Dawno mnie tu nie było. Teraz tak sobie myślę, że te wakacje jakoś tak niby trwały krótko, a jednak całkiem długo. I tym bardziej cieszę się bardzo, że mogę do Państwa dziś mówić, a dziś będziemy mówić o literaturze, o języku, o sposobie mówienia, ale także o tym, czy da się przy pomocy książek, języka, mowy, emocji podróżować w czasie, na przykład do przeszłości. A to, mam nadzieję, objaśnią nam i Państwu, mnie i Państwu, moi dzisiejsi goście, a jest to dwóch świetnych panów. Po lewej, siedzący tutaj przy mikrofonie naprzeciwko mnie, Jacek Paśnik.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór. Jacek jest pisarzem, ale też dziennikarzem, pracującym zresztą aktywnie również w radiu, publicystą, autorem dwóch książek, jak na razie i trzeciej w drodze.
2: Tak jest.
0: Tak jest, o tym też będziemy mówić. Ostatnia książka Jacka, Tak szybko się nie umiera, wydana 2 lata temu. I teraz tak patrzę, bo sprawdzałam sobie, Jacek, jak ty często piszesz. I okazuje się, że ty jesteś takim dwulatkiem, co 2 lata. 22, 24 i w tym roku.
2: Tak jest. Staram się regularnie pracować cały czas nad czymś. Nie ma tak, żebym chyba czegoś nie pisał. Ostatnio też mówiłem mojej koleżance, że do 30 wydam trzecią książkę i cóż, no, wszystko na to wskazuje.
0: Że się uda. No dobrze, ale to fajnie, że mówisz o tym do 30, bo ja chciałam też zapowiedzieć, zanim przedstawię jeszcze drugiego gościa, że dziś będę podawała trochę dat i między innymi daty związane z urodzeniem różnych osób, więc proszę nie oburzajcie się. Drugi gość, Paweł Leszowski, pięknie się tutaj tajemniczo uśmiecha.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Znany wielu osobom jako Leski, a to dlatego, że Paweł jest przede wszystkim autorem tekstów, muzykiem, kompozytorem i producentem, ale również i w tym celu dziś odwiedził radio debiutującym autorem. Autorem książki pod tytułem Otwieranie słów. Ta książka jutro ma swoją premierę.
3: Tak jest, sprzedażową trzeba podkreślić, bo taka premiera oficjalna z namacalnym dowodem tej pracy mojej, w sumie kilkuletniej, odbędzie się w sobotę podczas festiwalu Big Book Festival.
0: Tak, i o tym festiwalu i o tej premierze też będziemy mówić, ale tak, powiedziałam, zapowiedziałam, że będziemy trochę dzisiaj w datach się tarzać. No to dobrze, zacznę od Jacka. Jacku, ty urodziłeś się w roku 97, tak? I dlatego zdążysz jeszcze przed tą 30 z trzecią książką?
2: Tak jest. Nic tutaj też nie jest wyścigiem i ja nad książkami, które piszę, wydaje mi się, że pracuję dosyć długo, gdyby sobie to przyłożyć do mojego dotychczasowego życia. W każdym razie tak, jestem jeszcze przed 30, 29 lat skończyłem w lipcu.
0: Ja w ogóle z takim ogromnym podziwem, więc raczej po to, żeby pozytywnie podkreślić twoją pracowitość i to, że książki ukazują się regularnie i często, o tym mówię, bo naprawdę z ogromnym szacunkiem myślę o autorach, o pisarzach, którzy mają taki rodzaj drygu, motywacji i, no i nie tylko talentu, ale także takiego jednak uporządkowanego patrzenia na to swoje pisanie, że potrafią robić to po prostu regularnie. I drugi pan, uwaga, biegnę tutaj sobie, Paweł Leszowski, urodzony w roku 81.
3: No tak, to już po 30. Łatwo można sobie obliczyć. Ja też miałem plany, rozmarzyłem się, jak kolega tutaj mówił o tym, co chciał zrobić przed 30. Ja sobie trochę ułatwiłem sytuację, bo 3 lata sobie jeszcze dodałem. Tak zwany chrystusowy wiek, 33 rok. Ja wtedy sobie obiecałem, że zadebiutuję jakoś tam muzycznie. No i się udało, także nie chciałem 3 płyt wydać, ale chociaż jedną i faktycznie udało się. Tak, to taka dygresja a propos właśnie wieku.
0: A propos wieku, no ale to nie tylko dygresja, bo rzeczywiście twoja pierwsza płyta Splot ukazała się w roku 2000. 15, a wcześniej chyba...
3: Zaczyn, bo to była epka, czyli ja się śmieję, bo rzadko się używa takich sformułowań, ale krótko grający album, no bo skoro długo grający album się ukazał w 15, to krótko grający ukazał się w 14 i nosił tytuł Zaczyn i faktycznie tym zaczynem był, rozpoczął moją przygodę z muzyką już w wieku świadomym, w związku z czym ja też się nie spieszyłem.
0: No i pięknie, to mówimy o tym, żeby śpieszyć się powoli. To zanim, panowie, przejdziemy do głównej części naszej rozmowy, do rozmowy o książkach, o słowach, o ich otwieraniu również, to jeszcze sobie zróbmy taki szybki skok w przeszłość. Boże, to już 20 lat. 2006. Myslowic... Happiness is Easy. To jest płyta, którą, kiedy rozmawialiśmy z Jackiem przez chwilę korespondencyjnie o przeszłości, wskazałeś jako taką, która ci się z tą przeszłością kojarzy.
2: Tak, płyta, która ukazała się w roku 2006, w którym to miałem niespełna lat 10, więc jest to album, którego słuchałem jeżdżąc gdzieś z moim tatą samochodem i kiedy myślę o Polsce w roku 2006, wyobrażam sobie ją jako no, strasznie smutną i też taka jest trochę ta płyta, melancholijna, ale lubię do niej wracać, nie będę ukrywał.
0: No dobrze, to ja sobie tę płytę też przypomniałam. Wybrałam z niej, nie pytałam cię o konkretny utwór, ale wybrałam z niej utwór, który być może obaj znacie. No Jacek rozumiem, że tak, bo słuchał jej wielokrotnie. Paweł, zaraz zapytamy. Gadające głowy, 8006.
3: Jak ja bym miał podać płytę Myslowic, która... we mnie bardzo mocno się zapisała. To była płyta Miłość w czasach popkultury. Tak. Ona była wcześniejszą płytą, ale nie oznacza to, że nie znam utworów z tej płyty.
0: No dobrze, no to wszyscy teraz sprawdźmy, czy pamiętamy ten utwór. Podróżujemy do roku 2006.

0: To jest Plac na Rozdrożu. Rozmawiamy dzisiaj o literaturze i podróżowaniu w przeszłość. No to panowie, zanim o języku, to powiedzcie mi, co waszym zdaniem jest tak fascynującego w tym poszukiwaniu inspiracji w przeszłości. Stawiam tezę, że musi w tym coś być, bo Jacek, ty jako młody autor zacząłeś od tego, żeby właśnie zrobić skok w swojej pierwszej książce, dosyć mocny w sumie w przeszłość, w kolejnej również, lata 80. No a to jest czas, który dla ciebie musi być właściwie takim no absolutnie zaprzeszłym, przed twoim urodzeniem. Czego tam szukasz? Co cię tam jakoś tak kręci?
1: Tak, czas zaprzeszły absolutnie, ale myślę, że niezwykle intrygujący. Z utworem Mysłowic, który zagrałaś przed chwilą, czyli Gadające głowy 8006, też w pewnym sensie się to komplementuje, dlatego że już w tamtym czasie, w roku 2006, kiedy powstawał ten utwór, w jakimś sensie on jest nawiązaniem oczywiście do filmu Krzysztofa Kieślowskiego, czy chociażby też do utworu Republiki, więc to, jak popkultura żywi się swoją przeszłością, nie jest wcale taką rzeczą obecną od wczoraj, a myślę, że dosyć powszechną. Taki badacz Simon Reynolds napisał taką książkę Retromania, w której twierdzi, że popkultura tym mocniej interesuje się przeszłością, im szybsze jest obecne czy aktualne tempo rozwoju. Ja się trochę odnajduję w tym, czy w tej myśli. I pomimo tego, że raczej na co dzień nie dystansuję się od teraźniejszości, to znaczy funkcjonuję w dość aktualnym świecie, staram się być bardzo blisko tu i teraz, tak kiedy myślę o moim pisaniu, odbywanie pewnych podróży czy poznawanie takiego świata, który był przede mną, jest dla mnie niezwykle intrygujące i też daje mi przestrzeń do tego, żeby zbliżać się do na przykład osób z mojej rodziny, bo kiedy pisałem Tak szybko się nie umiera i zależało mi na tym, żeby w tej książce opowiedzieć wiarygodną historię takiego życia codziennego w latach 80. w Polsce, dużo rozmawiałem z moimi bliskimi, z moimi rodzicami, dziadkami. No i to jest też trochę tak, że przeszłość zbliża. W Polsce bardzo zbliża nas wspólne narzekanie, a na przykład, kiedy myślimy o latach 80., no to cóż, no chyba było na co narzekać.
0: O tym narzekaniu jeszcze dajmy sobie chwilę, żeby do narzekactwa dojść. Tam właściwie wszystkim jest zwykle po drodze. Powiedziałeś, że to podróżowanie w przeszłość jest, czy też ta retromania jest atrakcyjna nie od dziś i to na pewno tak. Z drugiej strony myślę sobie, że dziś ona często jest taka bardzo powierzchowna, bo myślę, że lata 90. znów przeżywają taki absolutny boom, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale no naprawdę ta jakiś taki rodzaj fascynacji czy zaciekawienie latami 90. jest bardzo widoczne w modzie na przykład, tak? Czy no w ogóle popkultura dość szeroka, bo to oczywiście nie jest tylko moda, to jest design, to jest w ogóle sposób wyglądania i tak dalej, i tak dalej. Ja, która pamiętam lata 90. dość dobrze i to były lata, kiedy no, kiedy właśnie wchodziłam w dorosłość. Paweł się uśmiecha, pewnie sobie przypomniał, jak wyglądał w latach 90.
2: Ja sobie tak myślę, że ciężko, no ja też pamiętam lata 90. Ciężko było sobie wtedy wyobrazić,
0: że to może być dla kogoś kiedyś atrakcyjne.
2: Że ktoś do tego będzie wracał i że faktycznie stanie się to takim właśnie przedmiotem takiego społecznego sentymentu. Ale to ja myślę, że często się dzieje, że po prostu wracamy do zeszłych epok, fascynują nas, za chwilę będzie milenium, tak samo jest w muzyce. Wydaje mi się, że to jest naturalny proces i niestety muszę się z tobą zgodzić, Aniu, że często jest to powierzchowne i właśnie wynika to tylko i wyłącznie z mody, nie z jakiegoś głębszego spojrzenia na tę epokę, a w sumie jakby dzisiaj faktycznie na to spojrzeć, to

0: kulturze remiksu i wszystko jest bardzo wymieszane, postmodernistycznie, zlało się w jakąś taką całość. Uważam, że to jest super. To znaczy jednego dnia mogę czuć się bardziej punkowo, a innego bardziej hip-hopowo i ekstra, ale kiedy myślę o tym w kontekście lat 90., kiedy konkretne muzyczne nurty były bardzo związane z tożsamością i wpływały na to, jak czuliśmy się, nie każdego, nie wybierając sobie pomiędzy tymi nurtami każdego dnia, no ale one w jakimś sensie stanowiły o naszej tożsamości, prawda? Wszystkie te elementy subkultur, muzyka, sposób ubierania się, nawet filmy, które się oglądało w ramach konkretnego nurtu, one bardzo, bardzo świadczyły o takiej wyrazistości i to też chyba dzisiaj wpływa na tę taką retromanię na lata 90., prawda? Dlatego, że one były bardzo jasne, skrawe, bardzo wyraziste i łatwo się do tych wszystkich konkretnych wzorców wraca. Tutaj pojawiło się też takie spostrzeżenie, że można to sobie wszystko powierzchownie odtworzyć. No i wydaje mi się, że właśnie też ze względu na tę wyrazistość, taką dużą konkretność tych danych subkultur, to jest łatwe do zapożyczenia i takiego cosplayowania trochę.
1: Bardzo się zgadzam i w sumie kolejną zaletę tej epoki dzięki Jackowi widzę, a mianowicie, że ta odrębność, ta wyrazistość, o której właśnie mowa i też przynależność, jakaś taka, nie wiem, wierność, lojalność wobec pewnych nurtów, to też świadczyło o, nie wiem, pasji do czegoś. To, czego mi dzisiaj na przykład brakuje, trochę metaforą muzyki, że nieważna jest dynamika, tylko ważna jest głośność. I o tym jest cały czas, są pisane prace, są rozmowy. Dlaczego wszystko brzmi głośno, ale nie dynamicznie? Dlaczego jest tak wiele podobieństw między niby różnymi gatunkami? W latach 90. jak byłeś depeszem, to byłeś depeszem. Jak byłeś metalem, to byłeś metalem. Jak byłeś skatem, to byłeś skatem. I to było... I to nie było tak, że w jednym tygodniu byłeś skatem, a za chwilę byłeś depeszem. No, to by się nie udało.
2: To by się nie obroniło.
1: To by nie przeszło na podwórku.
2: Absolutnie. To by na dzielni nie przeszło. Na dzielni.
0: Pozdrawiamy wszystkich depeszów z Radia 357 z redaktorem Tubilewiczem na czele.
2: Pozdrawiamy. Kiedy cię, Jacku, słuchałam, to przyszło mi do głowy, że te lata 90. na świecie, a potem w Polsce za chwilę, kojarzą mi się z takimi określeniami bardziej, głośniej, mocniej, właśnie tak bardziej wyraziście, jaskrawiej. I to na pewno było widoczne w modzie, to było widoczne w muzyce, to było widoczne w tańcu, to było widoczne w tym, jak ulice wyglądały. W Polsce to się ciekawie też zbiegło z okresem transformacji, bo to też to właśnie takie uderzenie, ten boom, że teraz można, teraz jesteśmy widoczni, teraz możemy wyglądać tak, jak chcemy, no a nie do końca wiemy, jak chcemy, więc zobaczymy, jak wyglądają ci, którzy nam się tam podobają z zagranicy. I też te przerysowane fryzury, przerysowane stroje,
1: myślę, że w ogóle to
2: wielkie
1: były
2: włosy.
1: Kompletnego przerysowania i tak. Taka fascynacja, wręcz ślepa Zachodem, żegnanie się na przykład z analogowym sprzętem mnie będzie ściągało w stronę dźwięku i muzyki. I właśnie fascynacja sprzętem elektronicznym, Casio i tak dalej, i tak dalej. A później znowu powrót, jak wszyscy się zorientowali, że kurczę, co my zrobiliśmy, przecież to było ważne i to było prawdziwe. Więc to był taki naprawdę dziki Zachód w Polsce i przez to pewnie ciekawy właśnie.
2: To prawda. Pomyślałam sobie teraz, że dzięki temu, że jestem zbieraczką i myślę sobie, że wszystko się przyda, wszystkiego mi szkoda, to mam nadal kasety magnetofonowe gdzieś w piwnicy.
1: Ja też mam.
0: No one coraz bardziej zyskują teraz na wartości, więc słuchajcie, może to jest jakaś, wiecie, polisa na przyszłość.
2: Możliwe, możliwe. Niespodziewanie. Wiecie co, ja myślę, że zanim przejdziemy dalej, to tak sobie teraz patrzę na playlistę, którą tu przygotowałam. Nie do końca tak myślałam, że ta rozmowa się tam potoczy, ale to chyba idealnie się będzie łączyć. To jest z kolei piosenka, która mnie się kojarzy bardzo z takim właśnie lotem w przeszłość, w takie czasy, kiedy miało się różne fascynacje. Niektóre z nami zostają. Freedom 90, George Michael, czyli

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu, teoretycznie literacka. No to chyba czas może w tą literaturę troszkę zanurkować, bo gdzieś nas te wątki związane z przeszłością, ale z taką nie bardzo, bardzo odległą, latami 90. mimowolnie ściągnęły w strony muzyczne i zaczęliśmy rozmawiać i na antenie, i też poza nią o tym, jak te lata 90. dla nas, którzy je pamiętają, wyglądały, a jak gdzieś odnosi się do tego, jak dzisiaj rezonują w rzeczywistości Jacek, urodzony już po latach 90. Słuchajcie, pomówmy jeszcze trochę o muzyce, ale w języku, bo myślę sobie, że język, który według mnie, jako osoby, która bardzo na to zwraca uwagę, i to nie tylko w dosłownym tego znaczenia, czyli w książce, w tekście, w opowieści, ale również w filmie na przykład, czy w teatrze, gdzie ten język z kolei narracji właśnie prowadzonej poprzez też różne bardzo narzędzia i różne sposoby, no znaczy wszystko właściwie, tak? I pozwala nam zrozumieć coś w mig, przez jedno słowo, przez jedno skojarzenie, przez jakiś rodzaj symbolu, który się pojawia. I powiedziałam, że chciałabym zapytać o muzykę w języku, bo bardzo często książki, teksty, które przenoszą i autora, i czytelników do przeszłości, no, korzystają właśnie z takich różnych symboli, tak, które pozwalają uwiarygodnić tą opowieść. Czy ty, Jacku, pisząc twoje książki, które są osadzone w przeszłości i to nawet takiej, której nie pamiętasz bezpośrednio, czy próbowałeś się tam dostać też jakoś przez muzykę? Czy ona była ważna i w konstruowaniu na przykład świata tych bohaterów, ale też być może w słuchaniu jakiejś rzeczy?
1: Tak, muzyka jest dla mnie niezwykle ważna i podczas pisania na przykład Tak szybko się nie umiera, to muzyka była dla mnie jakimś takim kluczem do takiej praktyki, która wydaje mi się, że jest bardzo podobna do tej, którą uprawiają aktorzy, wczuwając się w konkretną rolę, czyli takiego przebywania w świecie, który trzeba sobie później wytworzyć na potrzeby danego tekstu. I tak było właśnie w przypadku Tak szybko się nie umiera. Sporo oglądałem filmów z epoki, na pewno, żeby osłuchać się trochę z tym, jak w tamtym czasie może nie mówiono, ale pisano na potrzeby filmów. No i jeżeli chodzi o muzykę, to też byłem bardzo blisko, właściwie od zawsze, muzyki z lat 80., szczególnie polskiej nowofalowej muzyki z lat 80., też takiej popularnej, dlatego że chciałem, żeby moi bohaterowie byli po prostu zwykłymi ludźmi, dlatego też pojawia się tam chociażby muzyka Manamu, na przykład słuchana przecież bardzo szeroko w Polsce w latach 80., ale jednocześnie bardzo mi zależało na tym, żeby moi bohaterowie byli prawdziwi i nie byli tak do końca bardzo dosłowni. To znaczy, żeby oni jednak byli zwykłymi ludźmi jeszcze z małego miasteczka, więc ja sobie tutaj też postawiłem takie dodatkowe zadanie w kontekście też właśnie pisania tej książki. Mam nawet związaną z tym taką anegdotę. W trakcie pisania tej książki pamiętam, że akcja Tak szybko się nie umiera dzieje się w roku 82. Myślę, że warto to tutaj zaznaczyć w tym muzycznym kontekście. Bardzo chciałem, żeby jeden z moich bohaterów słuchał Joy Division, które to przecież skończyło się na samym początku lat 80. tak prędko, jak prędko się zaczęło. I kiedy konsultowałem tę książkę w ramach konsultacji historycznej i też po prostu takiej koleżeńskiej porady z pisarzem Piotrem Siemionem, który dorasta we Wrocławiu w latach 80., powiedział mi, że raczej w mniejszym mieście Joy Division nikt nie słuchał w latach 80. na samym początku w Polsce, bardziej w końcówce tej dekady. No i tę radę rzeczywiście zwróciłem na to uwagę i jeżeli dobrze pamiętam, mój bohater słucha czegoś bardziej jednak popowego, takiego, co mógł zasłyszeć chociażby z polskiego radia na początku lat 80.
0: No i właśnie próbuję sobie przypomnieć, bo kiedy zacząłeś o tym opowiadać, to miałam wrażenie, że on właśnie słucha. ale pewnie ty jako autor wiesz lepiej, czy słuchaczy nie. Natomiast ja czytając tę książkę i teraz sobie ją przypominając, zapamiętałam momenty, kiedy tam się pojawia muzyka. Właśnie w jakichś rozmowach, w opowieściach i tak dalej.
1: Tak, to jest też tak, że no, muzyka jest z nami na co dzień, jest trochę jak taki dźwięk wpadającego tramwaju na przykład z ulicy. Ona nie musi być u nas zawsze na pierwszym planie, ale no, mnie też zawsze zależy na tym, żeby moje pisanie było blisko takiego zwykłego, codziennego życia. No i też kiedy pisałem książkę o stanie wojennym, no bo jednak akcja dzieje się w roku 82, w którym ten stan wojenny może nie jest tak wyrazisty jak w roku 81 w końcówce, ale jeszcze latem 82 formalnie cały czas ten stan wojenny funkcjonuje. Zależało mi na tym, żeby nie była to opowieść o takim stanie wojennym, jakim ja znam, czy jaki poznałem go z podręczników szkolnych, żeby nie było tych wszystkich takich bardzo kliszowych obrazków, czyli transporterów Scott na ulicach, zimy,
0: czołgów,
1: dokładnie.
0: Tak, ogrzewania rąk nad beczkami rozpalonymi.
1: Nad koksownikami, mm-hmm. Tak jest. I tego raczej w Tak szybko się nie umiera nie ma. Natomiast jest ten charakterystyczny, taki opresyjny klimat dziwny tamtej epoki, który ja wydobyłem przede wszystkim z lektury dzienników. Takich zwykłych ludzi, którzy pisali pamiętniki właśnie na początku lat 80. Bardzo ciekawie opracował to ośrodek Karta i w zapiskach ośrodka Karta można te dzienniki bardzo różnych ludzi, od milicjanta po uczennicę liceum sobie poczytać. W związku z czym no to też było trochę jak właśnie ten element takiego przygotowywania się do roli. Oprócz oczywiście słuchania muzyki właśnie. To w trakcie pisania Tak szybko się nie umiera było dla mnie istotne.
0: No dobrze, to teraz w takim razie wędrujemy jeszcze bardziej w głąb. Biorę do ręki książkę Otwieranie słów. Książkę, którą Paweł Leszowski debiutuje jako autor. To jest książka dość niezwykła, przepięknie wydana. Właściwie to jest taki rodzaj obiektu, bym powiedziała. To znaczy chyba tutaj i słowa, i sposób, jak ta książka została opracowana, jej edycja, jej wygląd są równie ważne. Ale to, co jest bardzo niezwykłego, to to, że Paweł, wędrując do takiego okresu, który dla wielu osób jest już zupełnie niedostępny, czyli do dzieciństwa, niekoniecznie swojego, napisał coś, co można by nazwać takim poetyckim reportażem. Powiesz trochę więcej o koncepcji
2: tak,
0: tej książki?
2: Niekoniecznie swojego, jednakże podczas procesu pracy nad tą książką. Przypomniałem sobie jakieś swoje właśnie, przypomniałem sobie, jak rodzice mówili o moich wynurzeniach gramatyki kreatywnej, tak bym rzekł, no bo trochę o tym traktuje ta książka. Ja mówię o tym w sposób luźny, że jest to reportaż poetycki. Tak naprawdę myślę, że jest to tomik poezji. Jest to książka poetycka w skrócie. Na wejściu powiem, żebym nie zapomniał, bo faktycznie oprawa graficzna zasługuje na laurkę słowną. Paweł Stasiewicz pięknie opracował tę książkę. Ilustracjami opatrzył je równie pięknymi Przemek Koteński. I to wszystko tworzy jakiś koncept album, w którym pojawiają się słowa od tych najkrótszych, i to jest właśnie cały koncept, po te najdłuższe frazy, które są na samym końcu. Nie chcę za dużo zdradzać, bo książka jest dość lakoniczna. Książka jest faktycznie trudno ją przyporządkować postawić ją na jakiejś jednej konkretnej półce. Trochę jestem współczesny właśnie, mniej pochodzący z lat 90. właśnie przez wybór tego konceptu, bo książka jest taka interdyscyplinarna na styku różnych gatunków. W każdym razie Niesamowicie był to dla mnie ciekawy proces. Oczywiście mogę, a nawet chyba muszę zdradzić, skąd się to wszystko wzięło. Otóż wzięło się to z nasłuchiwania, z prowokowania moich dzieci do nazywania pewnych stanów, pewnych zdarzeń, do wyłapywania tych fraz, do wyłapywania nawet czasem myśli, bo tych słów nie było, ale czułem, że coś tam się podskórnie dzieje. I właśnie z tych różnych obserwacji, a trwało to dość długo, nie wiem dokładnie ile, chyba 7 lat jakoś tak to kojarzę. W każdym razie ważniejsze jest to, że zapisywałem te frazy między 3. a 6. rokiem życia każdego z moich dzieci, a mam 2 dzieci. I powstał właśnie z tego taki tomik poezji, który, no, tytuł wiele mówi, otwieranie słów, bo dla mnie, to znaczy to mi dzieci otwierają słowa, nie ja im, żeby było jasne, ten wektor jest właśnie w tą stronę nakierowany. No i ta obserwacja była nie tylko eksperymentem, nie tylko absolutną dla mnie przygodą, ale takim warsztatem lingwistycznym, bo to, w jaki sposób dzieci bawią się formalnie językiem, w jaki sposób zmieniają końcówki fleksyjne, w jaki sposób zmieniają zupełnie reguły języka. I nie nazwałbym właśnie tego błędami. Nazwałbym to jakąś logiką wewnętrzną ich. I to się wszystko klei. Mało tego. Uważam, że dzieci są do bólu pragmatyczne, o wiele bardziej niż my. To, że używają czasem abstrakcyjnych sformułowań, nie oznacza, że to my tak to odbieramy. Dlatego ja czasem pozbawiam kontekstu właśnie tych fraz i zaczyna się, tu się dopiero zaczyna przygoda. Więc tak, jest to książka poetycka.
0: Tu się zaczyna jazda bez trzymanki. Powiedziałeś, że dzieci bawią się językiem. Ja chyba się nie do końca z tym zgodzę. Ja uważam, że dzieci po prostu używają języka. Nam się wydaje, że to jest zabawa.
2: To znaczy tak, to bardzo słuszna sugestia, że bawią się językiem. Znaczy to ja się bawię, jak oni się wyrażają. To ja się bawię językiem używanym przez nich. I faktycznie to była zabawa. A dzieci po prostu chcą wyrazić jak najprecyzyjniej swoją myśl, a to, że mają ograniczony zasób środków, to jest to, co powiedział Jacek, że kiedyś, powiedzmy w tych latach 90. było trochę mniej środków, więc ludzie byli bardziej kreatywni. I wydaje mi się, że to jest ten sam case, psychologicznie rzecz biorąc, że dzieci, mając ograniczoną ilość klocków językowych, układają takie budowle, jakie potrafią. Przy czym, tak jak mówię, nie jest to w samym zdaniu, nie ma jakiegoś właśnie abstrakcyjnego myślenia. Tam jest bardzo konkretny, pragmatyczny komunikat.
0: No to ja taki praktyczny komunikat ze strony 35 przeczytam. Zamknij, bo mnie zachorujesz. Wszystko wiemy.
1: Wszystko jasne.
0: Albo masz zimne łóżko i grube oczy.
2: To jeden z moich ulubionych.
0: Strona 30. Nie będę więcej może w tej chwili cytować. Naprawdę warto do tej książki zajrzeć. Ale jej oglądanie, przeglądanie i słuchanie też tego, co powiedziałeś o tym procesie, o tej obserwacji, mnie z kolei prowokuje do zadania takiego pytania. Myślę, że najpierw może Jackowi, jako autorowi 2 czy prawie już 3 książek. Co zrobić, jak to robić, gdzie to robić, jak uczyć się, jak inspirować się językiem, jak uczyć się tego, jak język może brzmieć. Kiedy ty na przykład zdałeś sobie sprawę tak zupełnie świadomie, być może od początku to wiedziałeś, że język w twoich książkach, tak jak to, jak budujesz narrację, to jest jedno, ale to, jak ją opisujesz, jak ją nazywasz, to jest zupełnie inna warstwa.
1: Nie chcę zabrzmieć za bardzo pewnego siebie, ale pozwolę sobie, dlatego że mam jeszcze 20 parę lat, więc mogę tutaj powiedzieć w tej chwili, że otóż od kilku lat jestem pisarzem. Natomiast przede wszystkim od znacznie dłuższego czasu jestem czytelnikiem. I wydaje mi się, że to jest istotne bardzo w kontekście pracy z językiem, kształtowania języka, przyglądania się temu, jak się opowiadało, czyli sięganie po wszystko, co wpadnie w ręce, czytanie bez szczególnego nacisku na ocenę tego pisania, ale czytanie nieograniczone i sięganie po bardzo różne rzeczy, to też mnie przynajmniej z perspektywy mojej pracy pozwala lepiej przyglądać się językowi, lepiej przyglądać się temu, jak język się zmienia, jak się językiem operowało, nawet i kilkanaście lat temu. To są często bardzo subtelne różnice w zależności od tego, jaką cezurę sobie przyjmiemy. Natomiast czytanie na pewno bardzo pomaga w pisaniu, a myślę, że i równie mocno pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu, jakimś artykułowaniu tego, co akurat przyjdzie nam do głowy. Więc no przede wszystkim mnóstwo czytać i nie będę tutaj oryginalna absolutnie.
0: A czy wy jesteście takimi czytaczami, którzy oprócz tego, że pozwalam sobie to na was obu przesunąć tę Jacka wypowiedź, bo wiem, że Paweł też lubi czytać i czytasz też poezję, ale chciałam was zapytać, czy jesteście takimi czytaczami, którzy jak coś mają w ręce, coś im wpadnie, to muszą to przeczytać bez względu na to, co to jest. Bo ja tak mam i to dotyczy na przykład, nie wiem, jakiejś instrukcji na jakimś produkcie żywnościowym, albo nie wiem, wracam z zakupów i tam jest jakiś płyn i tam coś jest na nim napisane. Nie wiem kompletnie po co, ale jak już coś jest napisane, to czytam.
2: Ja się odniosę, pozwolę sobie powiedzieć pierwszy. Odniosę się do słów Jacka, że ta muzyka, o której mówisz w twoim życiu, jako w życiu pisarza, była istotna i ona zawsze ci towarzyszyła, no to ja odkręcę klepsydrę. W moim życiu zawsze towarzyszyła mi książka i moja przygoda z muzyką zaczęła się od tekstów. Zaczęła się w ogóle od hip-hopu. Zaczęła się w latach 90. od założenia zespołu hip-hopowego. Nie potrafiłem absolutnie grać na żadnym instrumencie, tylko zauważyłem, że
0: jakoś
2: potrafię rymować, coś jakoś z tymi słowami mnie wiąże. Dlatego ja się śmieję zawsze, że jak później przeskoczyłem w ogóle na Dylana, ktoś mówi, jaki przeskok? Przecież to jest kompletnie inny. A ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że pomiędzy taką kasetą w Polsce, moim zdaniem pierwszą, nie wiem, hip-hopową, możemy dyskutować na ten temat, była kaseta Kazika Spalam się. I to jest sytuacja pod tytułem zupełne otwarcie w mojej głowie, że można w taki sposób opowiadać historię. I później właśnie wszystkie moje ruchy tak naprawdę, one były służebne wobec właśnie wobec tekstu, wobec słów, wobec poszukiwania języka wypowiedzi. Zawsze to było dla mnie ważne. I to, co chciałem osiągnąć już właśnie wydając płyty pod swoim szyldem, to jakąś formę wypowiedzi, która by się kojarzyła konkretnie ze mną. I na przykład miałem taki moment, że zastanawiałem się, jak uprawiać muzykę tak zwaną anglosasko-folkową, rzecz biorąc, w sposób nieobarczony ciężarem polskiego języka, który ma mało jednosylabowców, który jest językiem, no, bywa patetycznym językiem, bywa ciężkim językiem. I bardzo długo pracowałem nad tym, żeby te teksty były krótkie, żeby one były po prostu zwiewne i pozostawiały muzyce miejsce. Więc jakby dla mnie książka była zawsze obecna. Bardzo dużo czytałem i to też trochę przewrotnie, jak pojawiły się dzieci, to przestałem czytać z wiadomych względów, bo tych obowiązków było więcej i też człowiek był zmęczony. No więc wtedy, jak się pojawiły dzieci, przestałem trochę czytać na jakiś moment i zacząłem słuchać. I to było coś pięknego właśnie. Ten przeskok z tego, co mogę znaleźć w książkach, z tego trenowania głowy, poszukiwania słów, poznawania ich, bo przecież słowa są piękne. I to nie tylko te trudne, których znaczenia nie znamy. Ja zawsze sobie sprawdzałem oczywiście, żeby poszerzać ten zasób. Ale później człowiek dochodzi do takiego momentu, że kolejność układania tych słów jest istotna. I to mnie już jako słuchacza powaliło. było, jeśli chodzi właśnie o obserwacje
1: językowe. Ja muszę powiedzieć, że jestem zafascynowany tym, że wspomniałeś o polskim rapie i latach 90. Niezwykle to pasuje do twojej książki w kontekście, może nie wiem, czy nieporadność to jest dobre słowo, jeżeli chodzi o tworzenie zdań czy wyrażanie myśli przez dzieci, ale muszę w kontekście i polskiego hip-hopu i tej myśli powiedzieć, że ja jestem wielkim fanem polskiego rapu z lat 90. Znam na pamięć album Skandal Molesty chociażby. I właśnie dlatego, że na poziomie tekstowym jest to płyta często dość niezręczna i nieporadna, ale wydaje mi się, że w tym takim niezaawansowaniu tego pisania kryje się coś, o co dzisiaj momentami jest trudno w muzyce, szczególnie często rapowej, kiedy ona jest taka syntetyczna, bardzo opracowana, często bardzo dobrze wyprodukowana. W polskim rapie z lat 90. jest taki pewien rodzaj chałupnictwa i jednocześnie bezradności wobec języka, w którym ja jestem zakochany. Niesamowita to jest rzecz.
2: Ja z kolei bardzo dobrze pamiętam, to z kolei to dygresja nawiązująca do książki, bo jak właśnie gromadziłem te wszystkie frazy i konstruowałem otwieranie słów, równocześnie nagrywałem trzeci album. Pamiętam, że dzieci do mnie podeszły, nie pamiętam, czy to był Ziemowit, czy Antonina, i zapytały: tato, po co piszesz teksty, skoro możesz je powiedzieć? I to mi kompletnie zmieniło perspektywę myślenia jako twórcy właśnie słów. Bo ten transfer z głowy na kartkę, jak pominąłem kartkę, to okazuje się, że mówię o wymyślaniu tekstów ad hoc, tak? O improwizowaniu. Oczywiście nie wszystko zostawało, ale to redukowało proces kombinacji, wrzucania tego, co pochodzi z głowy. A wydaje mi się, że właśnie o tym mówisz, że może to było nieporadne, ale to było prawdziwe, to było jakieś. Czasem te niedogodności językowe, które się pojawiają, albo właśnie zakręty, albo no jakieś wręcz, nie chcę powiedzieć cringe, ale no powiedzmy coś, czego byśmy nie wykorzystali w języku.
1: Komputera Atariego, to jest cytat z płyty Skandal.
2: No, coś
1: właśnie
2: wspaniałego, i właśnie o to chodzi, że tu się zaczyna życie. Ja sam do tego dochodziłem bardzo długo, bo ten perfekcjonizm, który miałem, no właśnie mnie, no w sensie wylewałem dziecko z kąpielą.
0: No ale w muzyce to mamy do czynienia jeszcze trochę z inną czynnością związaną z układaniem słów, czy też ich otwieraniem, no bo jednak tam...
2: Krótkie formy.
0: No, krótkie formy to po pierwsze, ale jednak też koalicja, którą słowa muszą zawiązywać z muzyką, z rytmem, po to, żeby to się jednak wszystko zgadzało, no często jednak prowadzi nas do pewnych kompromisów, albo muzycznych, albo słownych.
2: Tak, dlatego w pewnym momencie jakby... przestajesz myśleć o nutach, przestajesz myśleć o wartościach muzycznych. Jak to robisz, to ja w ogóle bardzo lubię projekty właśnie, tak jak Masłowska się odpaliła muzycznie, że nagle ktoś zupełnie z innego klucza tworzy frazę muzyczną. I to czuć, jak już to robisz, to i słuchasz muzyki, to czuć, czy ktoś jest muzykiem z krwi i kości, czy ktoś zaczął robić muzykę, a jest bardziej literatem. No, przykładów jest masa, od Świetlickiego po Pawła Sołtysa i tak dalej, że to są ludzie, którzy robią w języku i to czuć, i to jest fajne. I niekoniecznie to wszystko musi być właśnie takie poukładane, służebne wobec tego wartości muzycznych z pięciolinii.
0: A ty, Jacek, kiedyś pisałeś jakąś piosenkę?
1: Wydaje mi się, że piosenki nie, ale no... Jestem dość blisko poezji, ale cały czas się wstydzę. Wolę jednak być prozaikiem mimo wszystko. Ona jest za bardzo...
0: Bezpieczniejsza jest proza.
1: Tak.
0: No to chciałam was jeszcze zapytać o jedną... I wyobraźcie sobie, że już prawie na koniec, bo... Przepraszam, rozmawiamy całkiem długo. Chciałam was zapytać o to, czy oglądaliście Lalkę na Netflixie.
1: Nie.
2: Ja jeszcze nie.
0: No dobrze, to
2: ale
0: ja...
2: chyba jest tu, nie wiem, gdzieś mi mignęły jakieś kontrowersje.
0: Kontrowersje jest cała masa.
2: Chyba jest to pytanie o język, prawda?
0: Tak, zapytałam nie z powodów plotkarskich, ale właśnie tak przyszło mi do głowy skojarzenie, kiedy słucham was, słucham też o tych, no jednak o takim myśleniu bardzo całościowym, o tym, czym język jest, że ten język to tak naprawdę nie są zapisane słowa, tylko to jest w ogóle jakiś rodzaj opowieści, atmosfery, tego wszystkiego, co budujemy, używając tych, a nie innych słów w taki, a nie inny sposób i tak dalej. I pomyślałam sobie właśnie teraz o tej całej imbie, która dotyczy lalki, tego, że twórcy serialu, przede wszystkim scenarzysta Paweł Demirski, ale też reżyser Paweł Maślona, no dokonali jakiegoś rodzaju gwałtu na tekście Prusa, który zresztą uwielbiam. Jestem absolutną fanką lalki i czytałam ją jeszcze, jak nie była modna. Ale myślę sobie, że to jest chyba jakiś rodzaj niezrozumienia i być może próba obejrzenia tego serialu właśnie z wyłączeniem takiego w sobie śledczego, który każe sprawdzać wierność oryginałowi, może nas przenieść w zupełnie inne światy. To jest serial, który absolutnie porywa i przenosi w inne światy właśnie dzięki temu, że język, którym operuje, który został stworzony na potrzeby tej produkcji właśnie przez jego twórców, jest w jakimś przewrotnym sensie bardzo autentyczny i bardzo powiązany z tą całością. No myślałam, że was zapytam o wasze zdanie, ale skoro nie Jacek ma jakieś zdanie, to się
1: myślę,
0: cieszę.
1: Myślę, że to zależy, jakie kryterium przyłożymy do danego tekstu, no bo możemy mówić o adaptacji, ale możemy też mówić o pewnej reinterpretacji. I myślę, że dobrym przykładem podobnym do kontekstu lalki i jej takich współczesnych inkarnacji jest historia nędzników Wiktora Hugo, również wielkiej powieści XIX-wiecznej, o której kiedy myślę, no, mając tę powieść przeczytaną, olbrzymią, 1000-stronicową ponad historię. Przede wszystkim myślę o jej współczesnych inkarnacjach, które absolutnie nie są podobne do tego, o czym pisał Victor Hugo. Czyli o filmie La Gialli z 2019 roku pod tytułem Nędznicy, który właściwie z oryginalnym dziełem ma wspólny tylko tytuł. A jest to powieścią o przedmieściach Paryża, podobnych do topograficznie do tych, o których pisał Hugo, ale no zupełnie innych dzisiaj, dlatego że zamieszkiwanych przez taką nieuprzywilejowaną, wieloetniczną społeczność ze swoimi problemami, po prostu w zupełnie innym świecie współcześnie żyjemy, ale cały czas te teksty są żywe i my, nadając im nowe interpretacje czy umieszczając je we współczesnym kontekście, dajemy im nowe życie, więc nowej lalki jeszcze nie widziałem, ale już wiem, że chyba nie będę się jej czepiał.
2: Wydaje mi się, że to jest też trochę dyskusja o tym, co się chwilę temu działo z krytyką Odysei Nolana, więc no, totalnie się zgadzam, że jeśli chcemy podtrzymać pamięć, ocalić od zapomnienia, to musimy szukać języka właściwego dla danej epoki, dla tu i teraz, bo inaczej nie dotrzemy do ludzi, którzy właśnie są tu i teraz, którzy trochę inaczej myślą, innym językiem się posługują. Nie widziałem lalki, więc nie chcę tej wypowiedzi
0: nie widziałem, ale
2: absolutnie
0: się
2: przyklejać
0: nie,
2: do lalki,
0: nie
2: ale
0: tego.
2: Uważam, że ma sens pokazywanie dzieł w nowych kontekstach.
0: Myślę, że tak, ale to też być może już nie zdążymy tego zrobić, ale tak sobie teraz pomyślałam, że to też mogłaby być ciekawa rozmowa o tożsamości, o tym, jak bardzo ludzie, którzy jednak bronią wierności i tego, jak Bolesław Prus opisał ten nasz świat jakiś czas temu i że weszło to jednak, co napisał, do jakiegoś rodzaju kanonu myślenia o Polsce, no po prostu nie do końca chcą sobie poradzić z tym, że to nie jest jedyny sposób portretowania i że ta tożsamość nie musi być aż tak bardzo sztywno związana gorsetem z tamtym tekstem, ale no mam nadzieję, że kiedy przejdzie ta wielka burza internetowa, która myślę, że tylko służy temu serialowi i zresztą filmowi, który za chwilę też będzie można obejrzeć, przyjrzeć, no to może będzie można trochę bardziej na spokojnie i jednak z otwartą bardziej głową o tym serialu porozmawiać. No i my będziemy, słuchajcie, powoli dryfować do końca naszej rozmowy. Żałuję, bo dosyć dużo tu się pojawiło takich wątków, które chętnie bym kontynuowała, ale chciałam jeszcze powiedzieć o... ponieważ rozmawialiśmy o podróżach w czasie, ale też o debiutach, bo przypominam Państwu, że jedną z książek bohaterek dzisiejszej audycji jest książka Otwieranie słów. Jej autorem jest Paweł Leszowski. Przepraszam, gdzież już zrobiłam z ciebie inne nazwisko. Jesteś przyzwyczajony
2: pewnie. Jestem plastyczny, ale jeśli chodzi o moje nazwisko i przez W, i bez W, i jeszcze można skrócić.
0: Muszę powiedzieć, że chociaż dobrze znam przecież twoje nazwisko, to ono prowokuje do tego, żeby to W tam gdzieś wcisnąć.
2: Tak. Żyję parę tych lat właśnie i wiem, że jest to nazwisko, które kusi właśnie.
0: Kusi taką pojemnością.
2: Pojemnością,
0: literkę.
2: Tak.
1: Jesteś podatny na reinterpretację po prostu.
0: No dobrze, to ale na razie dokładnie. Bez reinterpretacji. Paweł Leszowski, znany muzycznemu światu jako Leski, debiutujący w roli autora książki Otwieranie słów. Z Pawłem będzie można spotkać się i porozmawiać o tej książce i o języku i o sposobie konstruowania tej opowieści podczas Big Book Festiwalu. Będziesz gościem rozmowy, która moim gościem podczas rozmowy, która odbywa się w sobotę 26 września o godzinie 14. Bardzo serdecznie zapraszam. Jacek natomiast pojawi się również w sobotę w Big Book Cafe w zupełnie innej roli. W roli właściwie upraszczając trochę takiego może stand-upera nawet, nie wiem.
1: Czy spoko.
0: No dobrze, więc z Jackiem będzie można się spotkać o godzinie 20, także podczas Big Book Festiwalu, na który Państwa serdecznie zapraszam. Szczegóły można oczywiście sprawdzić. A jeśli o debiutach mowa, to chciałabym jeszcze o jednym debiucie powiedzieć, muzycznym. Nazwisko, którego być może jeszcze nie znacie, Jakub Włodarczak. Jeśli Państwo tego nazwiska nie znają, to proszę sobie zapisać, zanotować, bo to jest człowiek młody również, o którym mam nadzieję, że będzie całkiem niedługo głośno, bo również językiem operuje w sposób absolutnie świetny. Jest autorem tekstów piosenek, które śpiewa i chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu pod tytułem Nie pasuje. To jest utwór wydany w sierpniu tego roku. Za aranżację, kompozycję i produkcję tego utworu odpowiada Betty Szewc. A ja już się z Państwem żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Król, moimi gośćmi są Jacek Paśnik i Paweł Leszowski-Leski. Szymon Kuliś audycję zrealizował, wydała Roma Leszczyńska. Dziękuję, a teraz słuchamy Jakuba Włodarczaka.

A więc jesień. Żegnamy lato adekwatnym songiem Cradle of Filth, Summer Dying Fast. No i wiadomo, co przed nami. Ale żeby dopełnić protokołu dyplomatycznego, przed wami Łukasz Dunaj. Witam was w 288. wydaniu audycji Włącz ten hałas. No, te trzystówki już gdzieś tam na horyzoncie majaczą. Za sterami niezawodny Szymon Kuliś. A co dzisiaj? Dzisiaj oprócz tego, że będziemy wzdychać za umierającym latem, to jest też idealna pora roku na metal, jesień, o czym świadczy ta ilość nowych wydawnictw, które się wysypują zewsząd, więc z pewnością sporo nowości z tak zwanego kraju i ze świata, ale też myślę, że z dwie czy trzy rocznicowe sytuacje, które jakże lubimy. W zeszły piątek ukazał się nowy, bardzo wyczekiwany przez niektórych album Anthrax. 10 lat minęło od poprzedniej płyty For All Kings. Pewnie już słyszeliście, ciekaw jestem waszych opinii. Ja na razie troszeczkę mam takie odczucia ambiwalentne i nie ukrywam, że najbardziej podobają mi się utwory, które w najmocniejszy sposób nawiązują do stylistyki crossoverowej, trashowej, czyli po prostu najostrzejsze z tej płyty. No, umówmy się. Wszystkie chyba trzy single były prezentowane we Włącz ten hałas, więc teraz pozwolę sobie na utwory, no właśnie jakby z drugiej części płyty.

Jeszcze chwilka nowojorskich syren w tle, nowojorskiej policji oczywiście, NYC 93, nieodrodni synowi nowojorskiej sceny metalowej Anthrax z najnowszego albumu Cursum Perficio. A co oznacza ten tytuł? Oczywiście łatwo to znaleźć w internetach. Jest to łacińska maksyma oznaczająca mniej więcej moja podróż dobiegła końca. Czy ten tytuł okaże się proroczy w przypadku nowej płyty Anthrax, tego nie wiem, ale jeżeli do każdej następnej płyty będą się zbierali 10 lat, no to może się okazać, że jest to ostatnia płyta, no ponieważ wiadomo, metryka jest już nieubłagana, panowie około 60, tak więc no lepiej, żeby się jeszcze trochę spieli, jeżeli chcą nagrać kolejny album. Słuchałem go 2-3 razy tak bardzo dokładnie i tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, nie jestem jeszcze do tej płyty w pełni przekonany. Nie wiem, czy będę, ale przede wszystkim cieszę się, przede wszystkim, że ona się ukazała i kończy ją jeden z lepszych utworów w całym zestawie. No szkoda właśnie, że troszeczkę tak upchnięty na sam koniec, a może dobrze, może właśnie to jest takie wyjście z, jak to się mówi, z buta. Więc posłuchajmy, co Anthrax przygotował na zamknięcie swojej nowej płyty My

Tak kończy się nowy album Anthrax Cursum Perfidium My Victory. A ja może się odczepię od metryki panów muzyków, bo właśnie sobie odświeżyłem informację, że Joseph Belardini, znany światu jako Joey Belladonna, wokalista Anthrax, ma 65 lat i daj każdemu, jak to się mówi, Boże zdrowie, żeby w takim wieku grać thrash metal, machać głową. To jest jednak niesamowite. Zanim następna piosenka, to chciałbym wam przypomnieć, że już niewiele czasu pozostało do zakończenia naszego konkursu Oddech Płytki 7 października. Serdecznie zapraszamy w godzinach popołudniowych w naszej siedzibie w Radiu 357 w studiu B. Będzie miało miejsce odsłuch dość znanego metalowego albumu, dość znanej metalowej grupy Slayer. Oczywiście mówimy tutaj o albumie Rain in Blood, który w październiku tego roku obchodzić będzie swoje 40-lecie. Serdecznie zapraszamy. Termin zakończenia zgłoszeń mija o 18.26 września, czyli do soboty macie czas. Dla naszych patronów mamy do wygrania 10 pojedynczych miejsc i trzeba po prostu napisać krótką impresję, krótkie wypracowanie na temat, jakie są twoje wspomnienia związane z Rain in Blood. Opisz okoliczności, w jakich poznałaś ten album i jakie wywarł na tobie pierwsze wrażenie. A właśnie, jakie pierwsze wrażenie wywarł wśród was nowy singiel grupy Vee.

Duch i zespół V w zapowiedzi nowego albumu Protisty, który już 23 października objawi się światu. Kiedy ranne wstają zorze, ruszam na ubój dnia. Mocna, bardzo ładna fraza. Trochę się zrobiło bardziej energetycznie, a zaraz zrobi się niezmiernie smutno. Jeżeli wasz dzień był do tej pory radosny, to myślę, że najbliższe 8,5 minuty sprawi, że każdy uśmiech po prostu zostanie z twarzy zmazany. A więcej o tym nagraniu, właśnie za te rzeczone 8,5 minuty.

Gdybym prowadził jakieś pasmo dzienne i wyemitował ten utwór, to myślę, że ten wykres słuchalności zapikowałby w dół jak Messerschmitt. Być może z jedna osoba by wytrwała do końca. Master and Slave z nowego albumu Godflesh. Album Decay zatytułowany. Miałem to szczęście lub nieszczęście już wysłuchać w całości tej płyty. Jest to chyba jedna z najbardziej opresyjnie brzmiących, depresyjnie brzmiących dokonań zespołu Godflesh, nie tylko po reaktywacji, ale w całej ich historii. Już wiadomo, że to przedostatni album. Będzie jeszcze jeden, po którym Justin Broderick już definitywnie zamknie cykl i zamknie ten projekt. No właśnie, to kawał historii. Jeszcze dzisiaj nie zabraknie utworów dłuższych niż ten, który przed chwilą został wyemitowany. A teraz zaczerpnijmy trochę świeżego powietrza znad Morza Egejskiego.

Siedem długich lat kazali czekać na swój nowy album Grecy z Villagers of Ioannina City. Wreszcie jest Venceremos. Jest to dosłownie kawał muzyki, muzyki z pogranicza stonera, heavy metalu, rocka progresywnego, muzyki folkowej wreszcie. Serdecznie wam polecam album do wielokrotnej kontemplacji, a teraz jeszcze jeden jego fragment.

No Fear. Mam nadzieję i bardzo trzymam za nich kciuki, żeby Villagers of Ioannina City rośli w siłę, bo ten zespół ma naprawdę papiery na to, żeby być na takim dużym, dużym bandem. No zobaczymy, jak będzie. Co dalej? Wybierając zdjęcie do posta zapowiadającego dzisiejszą audycję, no troszeczkę przygotowałem taką małą podpuchę i wiele z was jak najbardziej trafnie odebrało sygnały. Tak, trzecia edycja Metal Topu Radia 357 będzie. Szczegóły już wkrótce. Wypatrujcie znaków, a do 23 zostawiam was w czułych objęciach The Ocean.

0: Radio 357.
1: Minęła 23, a wy wciąż słuchacie, mam przynajmniej taką nadzieję, audycji Włącz ten hałas. Przed chwilą The Ocean, Ultima Esperanza, utwór, który chwilę trwał. 12 minut, ale to nawet nie był najdłuższy utwór, który dzisiaj wybrzmi w audycji. To jest, słuchajcie, wspaniałe, że mamy taką przestrzeń radiową w 357, wyłącz ten hałas, że można właśnie wyemitować taki utwór i nikt nie krzyczy, nikt nie każe go ciąć na trzy kawałki. No, jest to pewien przywilej, który myślę, że warto podkreślić i warto od czasu do czasu docenić. A za chwilkę z cyklu 20 lat minęło jak jeden dzień.

Mastodon the Wolf is Loose. Wilk na wolności. No i tutaj ten perkusyjny popis Brana Daylora, który aż krzyczy. Posłuchajcie, co jestem w stanie zagrać. Album Blood Mountain, wydany we wrześniu 2006 roku. Ja zawsze mam słabość do Mastodon, zresztą w ogóle tego nie zamierzam ukrywać. I płyta Blood Mountain również należy do grona moich ulubionych dokonań tego amerykańskiego zespołu, ale myślę sobie, że jej umiejscowienie w dyskografii jest trochę niefortunne, ponieważ ukazała się pomiędzy dwoma klasykami tego zespołu, czyli album Leviathan z 2004 roku i Crack the Sky z 2009. I Blood Mountain jest właśnie takim świadectwem okresu przejściowego i ona tak naprawdę brzmi jak jakbyśmy właśnie Leviathan i Crack the Sky wrzucili do blendera, to jest właśnie Blood Mountain, chociaż wtedy jak Blood Mountain się ukazywało, to jeszcze oczywiście nie mogliśmy wiedzieć, jak będzie brzmiała następczyni tej płyty. To jest oczywiste. Już tutaj na Blood Mountain pojawiły się te wątki bardziej progresywne, chociaż album jest bardzo ciężki, energetyczny, ale też długi, bo chociażby ostatnia kompozycja kilkunastominutowa. Bardzo ciekawy moment w historii tego zespołu. No i goście na tak zwanych featuringach bardzo zacni. No i cóż, na nowej płycie Mastodon tegorocznej Meru Deep pojawia się Josh Homme z Queens of the Stone Age, ale jego udział jest taki, no umówmy się, epizodyczny. Po prostu przechodził obok studia i chyba na chwilkę wpadł na kawę. A na Blood Mountain jego udział jest zdecydowanie bardziej okazały.

Mastodon Colony of Birchmen. Cudowny utwór z albumu Blood Mountain z 2006 roku. Jeden ze słuchaczy skomentował Pre-Beautiful, zwłaszcza długasy. Nie wiem, czy miał na myśli utwory, całokształt utworów pojawiających się dzisiaj we Włącz ten hałas, czy konkretnie płytę Blood Mountain, ale tak czy inaczej jest mi bardzo miło. O, tutaj też słuchacz Piotr, że jak jesień, to u mnie Opef, Damnation. No, może też się pojawi, a ja chciałem przede wszystkim teraz o postmetalu. Ten rok pokazuje dobitnie, że pogłoski o końcu tego gatunku były zdecydowanie przedwczesne. Wspaniały nowy album Neurosis, nowa, niezwykle ciekawa płyta The Ocean Solaris, która już w ten piątek, a w zapowiedziach jeszcze Rosetta, Cult of Luna, ale też wracają bohaterowie tak zwanego drugiego bądź nawet trzeciego planu i wracają w świetnym stylu.

Kong, Guided to the End. Single z płyty Dissolved in Time, która ukaże się już w ten najbliższy piątek i w zasadzie chyba jedyny fragment tej płyty, który miałem okazję wam przedstawić, ponieważ pozostałe dwa utwory tworzące ten album trwają po 20 minut każdy. No cóż, świetna rzecz, świetnie brzmiąca, a te brutalne wokale, które słyszeliście, są autorstwo Jurgena Sandströma, wokalisty zespołu Grave, który w zeszłym roku na Summer Dying Cloud i również na Summer Dying Cloud w tym roku z kolei mogliśmy zobaczyć świetny koncert Snieć. Powiedzieć, że chłopaki z czeskiego Snieć wyglądają niepozornie, to w zasadzie jak nic nie powiedzieć, ale za to jak grają. Wreszcie jest ich nowy drugi album, więc zapraszam na Death Metal z Bażin.

Snieć Ticha Swetu z albumu W Bażinach w Wedomi. A teraz polska myśl ekstremalna w muzyce i w słowie.

0: cudowna spania. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Wybaw nas, Panie.
1: Neolit. Modlitwa na marny czas. Zespół istniejący 35 lat, który właśnie wydaje swoją najprawdopodobniej najlepszą płytę, Imbir. Nie Imbir, tylko Inbir. Co samo w sobie jest, uważam, budujące, że upór, konsekwencja, determinacja ostatecznie popłacają. A my hałasujemy dalej.

Spirit Possession. Jest ich dwoje. Są black metalowym odpowiednikiem The White Stripes. On gra na gitarze i warczy, ona łupie w bębny, no ale na tym podobieństwa się kończą, jak słyszeliście. A za chwilę przeniesiemy się, cofniemy się w czasie o lat 30, ale zanim, to pozwólcie, mała kryptoreklama, jest już w przedsprzedaży nowy numer Noise Magazine, a wśród wielu bardzo ciekawych tekstów moich kolegów i koleżanki znalazł się tekst na 30-lecie płyty Enima Tool autorstwa Jakuba Nowaka i tak pisze on o tej płycie, a w zasadzie o swojej relacji z tą płytą. To jedna z kilku kaset mojego życia i trudno mi oderwać się od tamtego doświadczenia. W Wigilię 96 roku pod choinką czekała na mnie taśma z pozbawioną tytułu czarną okładką. Jeszcze tamtego wieczoru poprzestawiała mi w głowie mnóstwo rzeczy. Muzyka na niej zawarta okazała się transmisją z jakiejś równoległej rzeczywistości, zupełnie nie przystając ani do grunge'u, ani do potężniejącego new metalu. Enima była inna.

Tool Enema. Muzyka na tym albumie jest nie tyle nowa, co osobna. Nie jest zawieszona w próżni, lecz daleko wykracza poza rzeczy, z których gatunkowo wyrasta. I Enima zachwyca do dzisiaj, pomimo upływu 30 lat, mimo tej gargantuicznej długości, 77 minut muzyki, ale tak właśnie w latach 90. wiele zespołów nagrywało. Album niezwykle ważny, niezwykle wpływowy. Niedawno 30 lat minęło od jego wydania. Ja już się z wami powoli żegnam. Audycję realizował Szymon Kuliś. A do północy popatrzymy na świat trzecim okiem. Do usłyszenia.

Ta płyta uruchomiła we mnie tyle wspomnień, że postanowiłem rozpocząć audycję od Misi Furtak. Nie wiem, czy to jest dobra pora na takie wyznania, ale muszę stwierdzić i muszę powiedzieć, że kocham jej głos i wrażliwość, choć ten utwór, no to był chyba taki trochę mocniejszy. Najnowsza płyta Otuchy siedzi mi bardzo i jeszcze sobie dziś z niej coś zagramy. Milena Krupińska, Artur Gaweł, my też tu siedzimy do godziny drugiej. No i mamy wysyp nowości, jak grzybów tej jesieni.

Komety, Lesław i Agata z Bladych Loków. Pieśń o rozstaniu. W melancholii jesieni, no i gdzieś z papierosem na balkonie. Noc z Kleopatrą, taki tytuł ma nowy album grupy Komety. Warto było czekać. Czy państwu się podoba? Proszę pisać na Instagramie Pogranicza Dźwięków, choć ten utwór tym razem naprawdę oczywiście pojawił się trochę wcześniej jako singiel. No cóż, dziś w Pograniczu Dźwięków sporo jesiennych nowości. Kolejna nam się szykuje. Dostałem pewnego maila od Laboratorium Pieśni, a w tym mailu był ten utwór.

Pusta Mladost, bułgarska pieśń tradycyjna w wykonaniu Laboratorium Pieśni. To zapowiedź płyty Septem, która ukaże się pierwszego dnia października. Czekamy oczywiście bardzo mocno. Septem, czyli 7 artystek, 7 melodii o świecie. Siódemka, no przecież wiemy, to także taka szczęśliwa liczba i liczba symbolizująca spełnienie. Jest też, jak sobie tutaj podglądnąłem,

Ten piękny głos należy do Golnar Shahjar, Iranki, która mieszka i tworzy w Austrii. No i Mahan Mirarab, który firmuje swoim nazwiskiem właśnie ten projekt. Odwiedza nas ponownie tutaj na Słowackiego, nasze zakamarki i nasze głośniki. Wysłuchaliśmy no właśnie Golnar, jej przeszywającego głosu. Mahana, który tutaj gra na ud, gitarze, a także innych instrumentach strunowych. A ten krążek to Unspoken, który Mahan nagrał także wraz z Larsem Danielsonem, właśnie Golnar Shahjar, a także Kianem Soltanim, czyli znakomitym wiolonczelistą.

Album Unspoken Irańczyka Mahana Miraraba, nagrany wraz z Kianem Soltanim i Golnar Shahjar. Dzieło najbardziej osobiste, tak mi się wydaje, w dorobku Mahana, które ukazuje jego taką niesamowitą wrażliwość. No a ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli Gina, powstał na cześć Maszy Amini, która została zamordowana przez irański reżim w 2022 roku. A my cóż, my wracamy do Golnar i Mahana raz jeszcze. Te dwie kreatywne dusze współpracowały już ze sobą wcześniej, trochę wcześniej, w 2017 roku. No i owocem tej współpracy był album Derakt, co po persku oznacza drzewo.

0: Hacz, Gorban, Golnar i Machan. Tu także z gościnnym udziałem pana basisty Alana Pereza i Kaweha Sarwariana, który zagrał na takim instrumencie, który zwie się Nai. To jest tradycyjny flet dla Bliskiego Wschodu. Zabrzmiał znakomicie.
1: Radio 357.
0: A to pogranicze dźwięków niezmiennie o tej porze. Wróćmy teraz, bardzo proszę, do misi Furtak. O tak, otuchy.

Ja też nie chciałbym tego wszystkiego, ale świat zwariował na powrót. Nie chcę, a wcześniej białe kwadraty, których nie trzeba zapełniać w wolnych dniach. Otuchy. To ten album Misi Furtak został wydany 18 września, a na nim gościnnie Kasia Nosowska i Daria ze Śląska. Sporo, naprawdę sporo świetnych kompozycji i aranżacji. Płyta też bardzo osobista. W przypadku Misi Furtak jak zawsze tak jest. No a sama Misia wystąpiła też u nas właśnie w tym studiu, w którym sobie teraz siedzimy. Proszę sobie odpalić nasz kanał Radia 357 na YouTubie i delektować się tym koncertem. Ja powiedziałem wcześniej, że te dźwięki od Michaliny, no trochę tak przenoszą mnie w czasie. No to proszę bardzo, tak było w 2013 roku.

0: Lust for Life w wersji kołysankowej, w takiej delikatnej. Iggy Pop na pewno byłby zadowolony, tak myślę. Epka Missy FF, rok 2013. Było się wtedy młodszym o 13 lat. No i słuchało się właśnie tej epki, tych nagrań. Dwa hity tam były takie, które bardzo dobrze pamiętam. Oczywiście Kartonem i Mózg. To były te utwory. Fajnie powspominać tamte lata. A czy państwo pamiętają? artur.gawel@radio357.pl. Proszę pisać. My teraz wracamy już do korzeni. W tym wypadku będzie to Wielkopolska.
1: Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, mało, mało, mało dał. Wszystko mi się daje, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje.

Ciaz, albo też Rychło w Ciaz, albo We Call It a Sound. Tej płyty nie powinno się przerywać, więc ja tylko powiem, że to bliźniacy Karol i Filip Majerowscy, a ten album to Wiwaty, a to Progowy.

Czas proponuje nam wiwaty o tej porze w Radiu 357, czyli taką inspirację wielkopolską muzyką tradycyjną. I były tutaj i dudy, i trąbki, i puzony, i Bóg wie co jeszcze, ale to bardzo ciekawe, że panowie kiedyś jako We Call It A Sound grali zupełnie coś innego. Eksperymentowali, grali sporo dźwięków z lat 80. na przykład, gdzieś tam przewijało się nawet R&B, no ale w końcu się nawrócili. Porzucili język angielski, zaczęli śpiewać po polsku i tradycyjnie, i też z Wielkopolski, no bo też przecież stamtąd pochodzą. No dobrze, jeszcze sobie posłuchamy w ciasu, w pograniczu dźwięków na pewno, no ale teraz zmiana klimatu i to dosyć znaczna. Gramy trochę jazzu, przyszedł na to czas. Jaz Ahmed to trębaczka pochodzenia bahrańskiego, ale tworząca w Wielkiej Brytanii.

Poranny patrol Jasmine Ahmed, arcykapłanka psychodelicznego arabskiego jazzu. Tak ją wszyscy nazywają. Pani Trębaczka. Na pewno warto śledzić twórczość tej artystki. No a my gramy z jej najnowszego krążka, wydanego pod koniec maja tego roku, który jest zatytułowany Shinrin Yoku. Jaz Ahmed będą teraz ptaki, potem trochę ożywienia i potem trochę chillu. To tak w skrócie.

Tak bardzo przestrzennie nam się zrobiło, choć to pytania bez odpowiedzi, a wcześniej A Moment to be Free. Jazz z korzeniami z Bahrajnu, Yaz Ahmed. A to ciekawe, chyba takiego tropu jeszcze tutaj nie mieliśmy, a może ktoś z was, drodzy słuchacze, ma trop na takie dalekie podróże i dalekie tropy i na daleką podróż z muzyką. Ja oczywiście zbieram polecajki, proszę się chwalić, możemy sobie zrobić takie palcem po mapie. Porządki w mailu zrobione, czasami odpisuję, więc proszę uruchamiać ten adres mailowy artur.gawel@radio357.pl. Ja to muszę powiedzieć, że dobrze jest czasami sobie przeczesywać Bandcamp bez użycia AI, no bo raczej nie stawiam na to i nie używam AI do poszukiwania muzyki. No i tak ręcznie znalazłem sobie po prostu kapelę z Tajlandii. Niektórzy powiedzą, że w tym wypadku, który teraz nadejdzie, że coverują Santanę, ale tak właściwie jest to utwór autorstwa Petera Greena z Fleetwood Mac. Przed państwem Kun Narin.

No i jak siadł ten coverek, muszą Państwo przyznać, że całkiem zgrabny. Mi nawet się podobało. Black Magic Woman w wykonaniu Kunnarin z Tajlandii. Ja jeszcze tylko dopowiem taką ciekawostkę, że no to właśnie Santana uczynił z tego utworu hit, choć wcześniej, jak wspomniałem, to było dzieło gitarzysty Fleetwood Mac. No i wpleciony został także tutaj motyw gitarowy węgierskiego gitarzysty Gabora Szabo. Ale my tu mieliśmy mówić o tej tajlandzkiej wersji Kunnarin, a właściwie o tym zespole. Też bardzo ciekawy. Ta płyta, już taka oszlifowana bardzo, została wydana w 2026 roku, z której prezentuję Państwu właśnie te utwory. No i przede wszystkim historia była taka, jak to zwykle bywa. Ten zespół z Tajlandii, czyli Kunnarin, grywał sobie po weselach, po święceniach kapłańskich, także po festynach, po paradach, aż w końcu przyszedł czas, żeby zrobić karierę. No i właśnie tak ją się robi.

No i jak ta zabawa, rodem z tajlandzkiej prowincji, z zabitej dechami wioski, gdzieś tam powiedzmy na południu Tajlandii. Mi to bardzo się podoba, bo wizualizuję sobie no właśnie taki bodajże filmik na YouTubie, gdzie taki zespół wychodzi no i gra sobie na ulicy z takim przenośnym nagłośnieniem. No i tak było także w tym wypadku. W 2014 roku oni debiutowali właśnie na YouTubie i tam ich znaleziono, ich muzę. Ciężko było to sklasyfikować. Niektórzy mówili, że no może jest to jakiś surf rock, niektórzy mówili, że bardzo psychodeliczne, ale wydaje mi się, że ci panowie, którzy grają sobie tam właśnie w Tajlandii i grali, a teraz już powoli robią karierę, wcale o tym nie myśleli. Po prostu chwycili za wiosła, nagłośnienie, no i lecieli. No to cóż, to my polecimy sobie znów do Tajlandii i posłuchamy sobie kolejnego utworu z tej płyty oznaczonej numerem 3, która wyszła dokładnie w tym roku.

Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków, a to Kunnarin. Zespół z Tajlandii. Ja kupuję takie brzmienie. Nie wiem jak państwo. My niestety już powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, no to końcóweczkę spędzimy w Argentynie. Przed nami teraz płyta Madre Selva, argentyńskiej śpiewaczki i flecistki oraz także takiej trochę życiowej buntowniczki Diany Baroni, paryskiego Ensemble Vedado, czyli takiego zespołu muzyki dawnej. No i jest to też taka podróż przez tradycje ludowe Ameryki Łacińskiej, no ale usłyszymy w tej podróży także bardziej nowoczesne aranżacje. No ale wszystkiemu przewodzi matka natura.

Diana Baroni, Ensemble Vedado i Ronald Martin Alonso, a to interpretacja El Amanece meksykańskiego kompozytora Ramona Gutierreza. No i ten album, jak sobie, drodzy Państwo, go posłuchacie, no to jest taka celebracja życia, medytacja nad tym, co może zostać utracone. No i też takie świadectwo sztuki jako czegoś bardzo ważnego, czyli oporu. Bardzo polecam do odsłuchania. Przed nami jeszcze no, dwa utwory, no ale też trzeba powiedzieć, że ten album, ten krążek, który został wydany właśnie w tym roku 2026, został doceniony także w Wielkiej Brytanii, między innymi przez wydawnictwo Songlines. No to co? No to przed nami jeszcze jeden utwór teraz i na zakończenie jeszcze raz Diana Baroni. Ale najpierw Kelamama.

Diana Baroni, Ensemble Vedado, Ronald Martin Alonso, Madre Selva. Jeszcze raz polecam do odsłuchania właśnie tę płytę. To było Pogranicze Dźwięków. Ja przypominam, że jesteśmy oczywiście na Instagramie. Można podcastów tej audycji odsłuchiwać także na stronie Radia 357. Tam są audycje archiwalne. Proszę komentować, proszę także pisać na mojego maila. Jeszcze tylko powiem, że za tydzień będziemy mieli w naszym studiu gości. Do Polski zawita grupa trochę z Toronto, trochę z Polski. Polki się nazywają. O tak. To będzie właśnie to miłe spotkanie. Tymczasem za ostatnie dwie godziny dziękuję Milena Krupińska i Artur Gaweł. Życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu.
3: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Szef nigdy na nas nie krzyczy, nie wyzywa, nie wysyła obraźliwych wiadomości. Właściwie trudno wskazać jeden moment, po którym moglibyśmy powiedzieć, przekroczył granicę. Ale przestaje zapraszać nas na spotkania. Informacje potrzebne do wykonania zadania docierają do nas ostatnie. I to na ostatnią chwilę. Nasze pomysły są ignorowane. Na spotkania z nami przychodzi nieprzygotowany. Torpeduje nasze projekty, mówiąc, że musisz nad nimi jeszcze popracować. To dla twojego dobra. Wszystko to robi z uśmiechem na twarzy. Kiedy pytamy, o co chodzi, słyszymy, przesadzasz, jesteś przewrażliwiony, nikt nic do ciebie nie ma, bardzo chcemy, żebyś tu pracował. I tak przez kolejne tygodnie. Czy to jest już mobbing? A teraz odwróćmy sytuację. Pracownik od miesięcy popełnia błędy. Nie realizuje zadań, szef zaczyna go dokładniej kontrolować. Wzywa na rozmowę, krytykuje jego pracę, odbiera część obowiązków. W końcu mówi, jeśli wyniki się nie poprawią, będziemy musieli się rozstać. Pracownik odpowiada, jestem mobbingowany. Czy to też jest mobbing? I właściwie kto ma zdecydować, gdzie przebiega ta granica? Czasami oskarżenia o mobbing, zanim trafią do sądu, trafiają do mediów społecznościowych. Reputacja firmy budowanej przez lata jest niszczona w kilka chwil przez tysiące internautów, którzy wydali wyrok, znając relacje tylko jednej strony. Jak się przed tym bronić? O tym dzisiaj porozmawiamy w Placu na Rozdrożu. Zapraszam też do pisania gabi@radio357.pl.